0: dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... No, tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
1: widoczne na
2: tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy bo kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią wodę zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: W tkankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
1: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego, sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
1: już prawie nie było.
0: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych,

0: to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
1: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł. No chociaż mówię, takim chyba największym stresem to był brak wody.
0: Tak, to jest.
2: I chyba jest. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
1: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
0: Spływa, właśnie.
1: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
0: U nas to samo, tak.
1: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
0: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
1: Około chyba 3% wody słodkiej tak. Mamy, tak? Mhm. Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
0: Zdecydowanie. Pani Adamo, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
1: No, oczywiście.
0: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
1: Cieszę się, że mogę się przydać.
0: Bardzo, pani Aldono.
1: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
0: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie.
0: Bo znany jest i, tak. I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
0: Pewnie tam. Ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
1: No ciepło.
0: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
1: No nie, urosłaby.
0: Tak?
2: Tak?
1: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
2: Czyli odwrotnie.
1: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
0: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
0: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
0: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
1: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
0: No to może teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
1: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak,
0: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
1: inwazji nie... Na co muszą uważać.
0: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
0: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
1: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziły nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera.

0: Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
1: Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani, doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

do something. Let's make a bet. 'Cause I.

0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I dzisiaj, proszę Państwa, bardzo praktycznie. Chcemy przełamać mity, że dieta świętej Hildegardy jest trudna, że jak już zaczynamy piec chleb czy więcej kucharzyć, a nie kupować gotowych produktów, to wszystko nas obciąża, nie damy rady, że to jest trudne i że w dzisiejszym czasie nie do wykonania. Dzisiaj chcemy Państwu pokazać, że pieczenie chleba, czyli drobne zmiany, drobny retusz w naszej diecie już może bardzo wiele dla nas zrobić i dla naszych bliskich, dla naszych rodzin, czyli upieczenie chleba, ugotowanie porannej kaszy śniadaniowej. To jak Państwo popatrzycie sobie na całe dzienne menu, to jest 1/3 naszych posiłków. To już jest bardzo dużo i bardzo wiele możemy dla siebie zrobić. Dzisiaj moim gościem jest Justynka Osowska.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Spotkałyśmy się na rekolekcjach z postem ze świętą Hildegardą, ale Justynka jest też propagatorem zdrowego życia. Pracuje z ludźmi ciężko chorymi, jest edukatorem właśnie zdrowotnym i próbuje ludzi nauczyć, jak można ten retusz w życiu zrobić w wielu dziedzinach, aby poczuć się lepiej po prostu, aby z tego życia korzystać. Także nie wiem, Justynko, czy jak ty zaczynałaś z chlebem, czy to też był pierwszy element, który zmieniłaś w swoim życiu?
1: Między innymi, bo było to prawie, Jolu, 10 lat temu.
0: Bo wiem, że też jakiś
1: przede wszystkim, tak, z racji tego, że i też moja córka miała silne alergie pokarmowe, ale też i swoje doświadczenie z chorobą Hashimoto, to jest autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, więc to poszukiwanie zdrowia poprzez jedzenie, no to był bardzo ważny dla mnie obszar. No i tak to się zaczęło i tak się rozkręciło, że teraz jest rzeczywiście dosyć spora grupa też, z którymi współpracuję i z którymi się opiekuję, ze stwardnieniem rozsianym, ja i z Hashimoto, ze seniorami, z dziećmi.
0: Z fundacjami wieloma pracujesz, jako psychodietetyk.
1: Tak, psychodietetyka, ale w ogóle takie całe pojęcie związane z odżywianiem, z historią, też i święta Hildegarda mnie fascynuje, którą teraz też rozwijałam na poście i będę rozwijać przez najbliższy czas. Więc cudowny temat chleba, który jest ze mną od lat i dlatego dzisiaj będę się też dzieliła tą wiedzą i tym, co się dzieje trochę w Łodzi, z moją grupą też chlebowych maniaków.
0: Maniaków, ale też stworzyliście takie pogotowie zakwasowe, bo nie każdy taki zakwas, proszę Państwa, może zrobić i umie zrobić. Proszę zobaczyć, jest to już taki gotowy zakwas przygotowany, ten żytni.
1: To jest Joli.
0: A to jest orkiszowy, kilkunastoletni.
1: Jest żytni.
0: Już na takim zakwasie łatwo można chleb zrobić, bo ten zakwas jest w stanie dźwignąć ten chleb.
1: Ma to jednak, Jolu, znaczenie, bo się pytają, czy mogę sobie zrobić zakwas. Wydaje mi się, że jednak nie z doświadczeń, jest takich, że minimum co, no i musi mieć, myślę, że 2 lata. Ten zakwas ja również dostałam od pana, który promuje, to jest taka akcja Cała Polska piecze chleb. Aha. I pan rolnik, który jest pszczelarzem i sieje płaskórkę w Polsce, podzieli się ze mną tym zakwasem i on, myślę, że teraz na chwilę obecną po tylu latach dokarmiania, ma lat 15. Grupa nasza zakwasowa ma, więc rzeczywiście wydaje mi się, że to jest takie najłatwiejsze i najprostsze, żeby ten chleb zawsze się udał.
0: Zawsze, czyli można do was napisać.
1: Tak, mamy teraz też już zakwas świętej Hildegardy, orkiszowy.
0: I dzielicie się po prostu, żeby ułatwić ten początek z chlebem.
1: Dlatego pogotowie zakwasowe.
0: No
1: bo
0: właśnie.
1: Na początku tak się dzieje, że rzeczywiście nie wpadamy jeszcze w ten rytm cotygodniowego, nie wiem jak ty, Jolu, ale ja, dokarmianie cotygodniowe, czy wypieki cotygodniowe, czasami częściej, czasami rzadziej.
0: Dla moich żarłoków to ja muszę 2 razy w tygodniu piec chleb.
1: Ja wypiekam w takiej wielkiej formie, więc rzeczywiście to jest bardzo duży chleb i on zresztą bardzo szybko syci.
0: Tak, bardzo.
1: On wytrzymuje u mnie na cały tydzień taki wielki.
0: Tak, niewiele potrzeba. Masz rzeczywiście. Tak, mam chłopaków, tak, jednego już do dorastającego mocno, więc potrzeby są większe, ale rzeczywiście w takiej typowej rodzinie czasami raz na tydzień wystarczy.
1: Dokładnie.
0: Ale chcemy Państwu pokazać dzisiaj i powiedzieć, że to nie jest takie trudne i by się wydawało, że pieczenie chleba, proszę Państwa, to jest coś wymagające od nas zaangażowania, czasu i tak dalej. Nic mylnego. Oczywiście chleb potrzebuje dużo czasu i zaraz o tym procesie opowiemy. Natomiast nie angażuje nas. My tylko musimy ten czas zorganizować i pomóc tutaj w tych wszystkich krokach oczywiście. Natomiast on sobie sam rośnie, później się sam piecze, żyje.
1: Ale ale nim trzeba się rzeczywiście troszeczkę zaopiekować. Tak, jak naszym dzieciątkami, to tak samo naszym zakwasem, żeby on mu się miało dobrze, więc trzeba od czasu do czasu go dokarmić.
0: No właśnie, czyli mamy gotowy zakwas, który dodajemy do chleba i uzupełniamy później świeżą mąką, tak, i wodą.
1: Tak,
0: i to jest
1: u ciebie
0: wszystko.
1: Jest tak, a u mnie na przykład łączymy wodę, mąkę i zakwas. Praktycznie woda przegotowana, ciepła, mąka, ja akurat używam orkiszowej i żytniej i odpowiednią ilość zakwasu. Akurat w moim przepisie jest aż 400, czyli to jest mniej więcej tak jak tutaj jest w tym garnuszku, taka ilość zakwasu. Ale słuchajcie, podczas różnych spotkań chlebowych, różnych wyjazdów z chlebiarzami z całej Polski, to niektórzy używają, nie wiem jak ty, Jolu, kilka łyżek do całego chleba.
0: 50-80 gram czasami.
1: Rozrabiam z małej ilości do większej ilości i ją dodaję, czyli woda, mąka, zakwas i sól, plus ewentualne dodatki, tak?
0: Tak, i proszę Państwa, to jest właśnie zaleta, że jak my sami robimy chleb, to wiemy, jakie składniki ten chleb ma w środku. I tak jak powtórzę, to są trzy składniki w zasadzie. Mamy sól, najlepiej kamienną,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, rozmawiałyśmy o tym, że rzeczywiście kamienna, kłodawska.
0: Czy himalajska też może być, ale używajmy rodzimych po prostu składników, czyli mamy kamienną, mamy wodę, proszę Państwa, także czysta woda i mąka, bo tak naprawdę zakwas to jest mąka i woda, czyli praktycznie mamy trzy składniki i z tego możemy wypiec już chlebek nasz. Oczywiście możemy dodać hildegardiańskie przyprawy, czyli mamy babkę płeśnik, tak? Małe takie ziarenka jak siemię lniane, też o tym już mówiliśmy. Mamy bertram, czyli taka naprawdę potęga ziołowa u Hildegardy i mamy galgant. I to dosłownie, jeżeli używamy do gotowania, to są szczypty, to są przyprawy,
1: to są szczypty,
0: tak?
1: Dokładnie.
0: Więc tego niewiele nam potrzeba, żeby też one nie zdominowały nam smaku chleba, ale też wiele innych, czy orzechy, czy jakieś pestki, tak, dyni możemy dodawać oczywiście.
1: Tak.
0: Więc co kto lubi, żeby te nasze chleby też były różnorodne, możemy sobie zmieniać. Tutaj chciałabym, żebyś powiedziała troszkę o tym chlebie, bo to jest taki hardkorowy, można powiedzieć, chleb, bardzo ciemny.
1: Właśnie.
0: I może wystraszyć
1: Ania,
0: nam widzów.
1: Ania, zresztą pani doktor, która właśnie się obroniła z teorii drzew, piekła dla nas wczoraj chleb, ale powiedziała, że właśnie specjalnie stosowała taką mąkę ze śrutą, rzeczywiście ciężka. I tutaj, ale to też po to, żebyśmy dzisiaj powiedziały i pokazały różnice, jak wyglądają nasze mąki, dlatego, że jednak
0: z różnych mąk,
1: na
0: chleb.
1: Sam początek dobrze jest zacząć z mąki jasnej i orkiszowej, nawet 700, gdzieś taki typ.
0: Tak,
1: podpytać się, czy ta mąka, bo tutaj mamy mąkę żytnią 2000 i tu rzeczywiście
0: pokażmy
1: widać,
0: ją może do kamery, tak.
1: Jak ona jest ciemna, to już to zależy od tego przemiału właśnie.
0: Tak,
1: ja mam mnóstwo błonnika,
0: jest,
1: ale jest bardzo ciężką mąką i rzeczywiście ten chleb wtedy wychodzi
0: właśnie
1: taki mokrawy,
0: taki ciemny
1: i ciężki. Dla osób, które zaczynają przygodę z chlebem, warto jest, Jolo, bo ty masz tutaj taką jaśniutką
0: taką
1: mąkę.
0: To jest też w zasadzie mąka chlebowa, czyli koło 1000 ma, 1050,
1: nawet.
0: Tak, ona tak
1: wygląda,
0: może wygląda.
1: Bardzo jaśniutko.
0: Tak, natomiast to, co Justynka powiedziała, właśnie takie nawet 400 jest, czy 700 przemiał,
1: tak, to da Państwu widać różnicę.
0: Tak.
1: Widzisz, ta też musi
0: pełnoziarnista,
1: być pełnoziarnista. Ja polecam bardziej takie jasne do zrobienia.
0: Żeby nie wystraszyć rodziny, jak przejdą z białych bułeczek.
1: Dokładnie. To jest lepsze. Żytnie tak samo ja u siebie dokarmiam taką właśnie 700, taką lżejszą mąką. U ciebie też widzę, że to jest takie jaśniutkie.
0: Tak,
1: tutaj
0: też jest
1: u Ani
0: właśnie.
1: Widocznie też dodała taką bardziej razową. Ten zakwas jest dosyć cięższy. Poprzez dokarmianie też to później pojawiają się takie bąbelki,
0: tak.
1: To znaczy, że on pracuje. Bo w lodówce rzeczywiście on tak się wycisza.
0: Tak, wycisza się.
1: Leży sobie spokojnie do momentu, aż go wyciągniemy na zewnątrz i nabierze temperatury pokojowej. Mhm. Ja w domu nic nie przyspieszam. Ani żadnych kaloryferów, ani żadnych wkładania do piekarników, żeby było szybciej, bo ja widzę z doświadczenia, że chleb lubi takie slow, powolutku. Ze wszystkim, z dokarmianiem, z rośnięciem chleba.
0: Czyli ile to czasu trwa, powiedz mi?
1: Akurat u mnie, wyrobienie to jest praktycznie 10 minut.
0: 10 minut.
1: Czasami proszę mojego Mariusza, jak jest, zazwyczaj.
0: Mi też
1: bo
0: pomaga
1: jednak
0: mąż.
1: Mężczyzna, jak wyrabia ten chleb, jest ta jego energia męska, jego siła. On jest wtedy pięknie napowietrzony.
0: Tak.
1: Jednak ta
0: nas bolą ręce czasami i rzeczywiście.
1: I słuchajcie, jednak taka uczestniczenie mężczyzny w procesie tworzenia tego
0: chleba. Chleba dla rodziny, super.
1: Tworzenia rodziny. Ja jej się zawsze przeżywam. to bardzo, wiesz?
2: Można
1: to
2: też dzieci zaprosić, fajnie,
1: że mają chociaż... paczek, gdzieś inni sypią tak, dodatki. Pomagają tak. wykładać do formy. Pierwsze są do degustacji piętki, ale rzeczywiście mężczyzna tutaj w domu prosić o pomoc w wyrabianiu, bo czasami rzeczywiście...
2: Zaangażować, tak.
1: Tak, może być cięższej i wtedy lepiej się połączy. I to jest tylko moment połączenia wody, mąki,
2: i zakwasu. I później ile to musi
1: i dodatków.
2: Poczekać?
1: U mnie, wiesz co, jeśli jest lato, bo to też inaczej,
2: tak,
1: nie wiem jak
2: oczywiście
1: u ciebie.
2: Temperatura.
1: Inaczej zimą. Latem, no to wyrasta czasami w 3 godziny, 2, jak jest lekka mąka, to naprawdę jest momentalnie. Zimą czasami jest tak, że jeśli jest cięższa nawet mąka, to czekam aż całą noc albo przez cały dzień. To
2: ale wtedy może być troszkę kwaśniejszy, prawda?
1: Może być kwaśniejszy. Ja myślę, że tu Ania też troszeczkę czekała. On aż czasami takie podkiełkowanie rzeczywiście, jak dłużej leży, to jest kwaśniejszy.
0: I to trzeba rzeczywiście na to zwrócić uwagę, bo jeżeli Państwo macie małe dzieciaki, czy babcie będą dla swoich wnuczków taki chlebek domowej roboty przygotowywać, to im on dłużej pracuje na tym zakwasie, tym nabiera takiego kwaskowego smaku, co nie zawsze dzieciom się podoba.
1: Dokładnie.
0: Bo różni się od tych bułeczek, które zazwyczaj są w sklepie. One są bardziej w kierunku słodkim, a nie kwaśnym, więc tu trzeba wtedy rzeczywiście ten proces raczej próbować skrócić. I ja to robię tak, że na przykład nastawiam na noc pierwszy etap właśnie mąki z zakwasem, a później już ten drugi etap, kiedy dodaję jeszcze białej mąki, już jest krótszy, czyli 3-5 godzin. Można to, czego ty nie stosujesz, ale pomóc sobie wstawić do piekarnika na 30 stopni temperaturę i wtedy 3-4 godzinki ten chlebuś wyrośnie. Szczególnie myślę tu o właśnie orkiszu, dlatego, bo żytni jest mocniejszy zakwas.
1: Mocniejszy.
0: On szybciej podnosi chleb, prawda?
1: Podnosi szybciej chleb. Rzeczywiście, jak ja to próbowałam u ciebie, tam dostawałam do rozkarmienia, on jest troszeczkę inny.
2: I wolniej rośnie.
1: I wolniej rośnie. U mnie było tak, że jakbym chciała przyspieszyć, czy czasami czekam, aż to wyrośnie mi w formie, to ściereczka się tak podnosiła, a chciałam czasami przyspieszyć i wkładam do piekarnika, to on mi pękał. Jak nie pęka, to znaczy, że on sobie spokojnie wyrósł do odpowiedniego momentu, do którego miało być. Mój akurat przepis jest taki, że 500 gramów żytni, 300 orkiszowej, 500 mąki, 400 gramów zakwasu. I 20 gramów soli.
0: Dobrze, i na ile to jest, Justynko, na dwie blaszki takie keksówki,
1: ja
0: czy na większe?
1: Na jedną.
0: Na jedną
1: rzeczywiście
0: większą.
1: Długą, bo nawet tam mierzymy na warsztatach, rzeczywiście wszyscy chcą wiedzieć wszystko dokładnie, jak zaczynając z 35 chyba jest centymetrów, nie pamiętam, chyba 11 szerokość i wkładam do formy wyłożonej papierem i w piekarniku nie wiem ile ty czasu, Jolu, u mnie to 75 minut, najpierw 10 w 250 stopniach, a potem równiutko 75 minut obniżam temperaturę do 210 z 250.
0: To przy chlebku tym moim orkiszowym, Państwu te oczywiście przepisy udostępnimy pod filmikami. U mnie jest to 40-50 minut, w takich ja staram się tak krócej i do 200 stopni.
1: A przykrywasz czymś z wierzchu, żeby właśnie, bo też smaruję wodą.
0: Tak, żeby nie było, właśnie chciałam też właśnie...
1: Żeby nie zaschło, żeby skóra nie była bardzo
0: taka twarda.
1: To było wypiekane, zaraz powiemy o garnku rzymskim. Oj, tak. Jeszcze tutaj przybrudzony po wczorajszych wypiekach, ale rzeczywiście smarowanie w piecu. Smarowanie wodą, czy ja wstawiam pojemnik
0: właśnie
1: z wodą
0: czasami,
1: cały do
0: tak,
1: piekarnika, z innych chlebiarzy, nawet czasami takie w babeczkach tą wodę, żeby gdzieś tam naokoło, zależy od piekarnika.
2: Wilgoć po prostu.
1: Musi być cyrkulacja, bo jednak to jest woda, mąka, zakwas to momentalnie zasycha.
0: Tak, więc, czyli będzie twarda skóra, nie wszyscy to mogą
1: ja
0: po prostu...
1: Ja przykrywam, Jolu, po 15 minutach tą górę, bo góra
2: nie,
1: dół
2: to nie
1: pieczenia.
2: Tak?
1: U mnie jest góra dół pieczenie. Mimo, że mieszkam na ekologicznym osiedlu, jednak mam elektryczność i u siebie przykrywam grubo papierem, żeby nie przelatywało przez papier i żeby jednak tą skórkę, jak tylko mi brązowieje, to przykrywam.
2: To przykrywasz od razu, tak.
1: A nie szczelnie, ale narzucam jakby na wierzch, żeby ta skóra nie była twarda.
0: Jasne. Widzisz. Powiedz jeszcze, Justynko, dlaczego tak z tym się wszystkim bawić i brudzić w domu, zamiast iść do piekarni i mieć gotowca, nie?
1: Ja myślę,
0: co jest w tym chlebie takiego unikatowego, że on to nasze zdrowie jednak poprawia i dba? Oprócz oczywiście pewnie błonnika, właśnie tych kultur bakteryjnych.
1: No
0: właśnie...
1: to przede wszystkim.
0: No,
1: tak,
0: właśnie.
1: Że dbamy, no wszyscy już tu współcześnie mówią o tych różnych dolegliwościach jeli. Też nie Hashimoto, SM, stwardnienie rozsiane, właśnie różne choroby autoimmunologiczne. To są schorzenia jelit, więc wszelkie produkty probiotyczne będą cudownie działały na nasz organizm, będą wzmacniały naszą odporność. I powiem szczerze, że naprawdę nic nie jest porównywalne z tym smakiem. Żaden wypiek w piekarni, naprawdę dobrych piekarni, chlebów nie jest porównywalny, nie wiem jak ty, Jolu, jakie jest twoje zdanie.
2: Oczywiście.
1: Nie da się tego porównać z tym smakiem.
2: Ma smak, który się nie nudzi, a jeszcze jak będziemy
1: zmieniać dodatki,
2: to
1: więc robić
2: super.
1: To po swojemu. Widzicie, i w ogóle mam takie wrażenie u siebie i też rodzina, za każdym razem moja starsza córka, mam 24 lata starszą córkę, to ona mówi, no ten chleb już jest rzeczywiście idealny teraz, a robię to już tyle lat, że on za każdym razem wychodzi inny.
2: Oczywiście.
1: To też trochę mąki na to wpływają, czy zmieniamy,
2: oczywiście.
1: Czy mamy właśnie taką jasną, czy ciemniejszą. Praktycznie za każdym razem wychodzi inny. Nie ma takiej, mimo że receptura jest, staram się trzymać stałej receptury, ale to poprzez zmianę, czasami woda, temperatura na zewnątrz.
2: Tak, oczywiście.
1: Powoduje, że jest smak inny, ale też taki no niezwykły.
2: Czyli oryginalnie.
1: Dokładnie.
2: No właśnie, proszę Państwa.
1: Sprzęty może opowiemy też.
2: Tak, opowiemy o sprzętach, ale może jeszcze podsumujmy właśnie te mąki. Dlaczego my akurat te dwie mąki wybrałyśmy dzisiaj tutaj?
1: No
2: bo oczywiście orkisz jest kluczowy. Hildegarda docenia ten orkisz jako najlepsze zboże. Ja bym chciała Państwu przeczytać, co ona dokładnie mówi na temat tego orkiszu, bo to jest jej ulubione zboże i żeby tutaj nie być gołosłowną, to chcę oczywiście zacytować naszą świętą, która tak pisze, że orkisz to najlepsze zboże, jest on ciepły, tłusty, bogaty w składniki odżywcze i smaczniejszy niż inne gatunki zbóż. Spożywającemu go człowiekowi zapewnia odpowiednie ciało i dobrą krew. Oraz wesołe usposobienie i radość w życiu. To myślę, że nam dzisiaj jest bardzo potrzebne. Niezależnie od dodatku, z jakim się go je, czy to z chlebem, czy z innymi potrawami, jest on dobry i smakowity. Czyli praktycznie orkisz w każdej potrawie będzie działał prozdrowotnie, ale proszę Państwa, żyto też. Tutaj zachęcamy dzisiaj Państwa właśnie do tego żyta. Hildegarda je też bardzo poleca, natomiast z pewnymi ograniczeniami. Tak jak to ma w zwyczaju, pokazuje nam, że nie zawsze, nie dla każdego jest to żyto rekomendowane. Jest według niej ciepły, tym niemniej chłodniejsze niż pszenica oraz ma w sobie wiele sił. Upieczony z niego chleb jest dobry i krzepiący dla ludzi zdrowych. Ponadto jest także dobry dla tych, którzy mają tłuste ciało, bowiem zmniejsza je, ale mimo to dodaje sił. Czyli dla ludzi otyłych, organizm musi się troszkę więcej wysilić, żeby strawić żytnią mąkę i żytni chlebek, więc dlatego właśnie poleca go też dla ludzi otyłych. Jednak dla ludzi z zimnym żołądkiem, przez który ci czują się bardzo osłabieni, ów chleb jest niekorzystny, ponieważ z powodu osłabienia nie mogą oni uporać się z jego strawieniem, co wywołuje w nich wielkie wzburzenie. Czyli proszę Państwa, chlebek żytni,
1: tak.
2: Dla tych, co mają dysfunkcyjne przewody, jak sobie dotkniemy brzuszka i tutaj właśnie żołądka i on będzie zimny, nie może być narząd zimny, znaczy, że mamy kiepskie ukrwienie i po prostu trudniej sobie będzie z takim żytem poradzić. Oczywiście myślę, że mówimy tu za czasu Hildegardy o ekstremalnych jakby przemiałach, czyli pełnoziarnistym życiu.
1: No tutaj też co właśnie z tym ciemnym chlebem.
2: Dokładnie, czyli ciemny chleb.
1: Ale chciała właśnie powiedzieć, że dla osób wychłodzonych, żeby się też nie poddawali z tym, że to nie dla mnie chleb, że trzeba się wzmacniać ciepłymi posiłkami i wzmacniać tutaj ciepłotę naszego żołądka. Jeszcze też chciałam dodać, że orkisz, ja uważam, że jest troszeczkę słodki, jest przepyszny, który używam też do swoich wypieków właśnie, czy moja córeczka bardzo lubi różne placuszki, racuszki.
2: Tak.
1: Praktycznie nie ma w ogóle u mnie w domu, mimo że przy Hashimoto mówią, żeby być na diecie bezglutenowej, ale ja cudownie się czuję, właśnie mam energię i to ciepło.
2: I koledzy z Niemiec też nam mówią, że to odstawianie gluten u każdego
1: nie do końca. Ja też to doświadczam ze swoimi pacjentami z SM, czy z innymi dolegliwościami jelit, że czują się fantastycznie na orkiszu.
2: Tym z prastarych odmian,
1: dokładnie.
2: Tych hildegardiańskich.
1: Mieszamy też w kuchni mąki, bawimy się mąkami bezglutenowymi, jakby wchodzimy w naszą współczesność, ale orkisz dobrej jakości, to jest fantastyczne. Wszystko wychodzi z niego, wszystkie ciasta.
2: Oczywiście.
1: Tu mówimy o tych rzeczywiście lżejszych mąkach, jeśli chcemy, ja uwielbiam ciasto dyniowe, które u mnie w domu od lat jest mąka orkiszowa.
2: I że to też, proszę Państwa, natomiast tak jak Hildegarda nam mówi, za jej czasów nie było takiej technologii, że tak sobie oczyszczaliśmy po prostu te mąki żytnie, więc możemy się domyśleć, że ona jak pisze o takim życie, to jest pełnoziarniste, takie z dużą ilością błonnika i rzeczywiście słabe żołądki nie mogą sobie z tym poradzić, ale już te jaśniejsze, o których mówiłaś,
1: to
2: te
1: 700,
2: te przemiału, to też ludzi, którzy nie mają aż tak chorych żołądków, spokojnie sobie z tym poradzą, a myślę, że będzie łatwiejsza mąka żytnia do rozpoczynania rozpoczęcia tej przygody, bo ona pięknie jest wdzięczniejsza i szybciej rośnie. Jednak orkisz czasami może być taki mniej plastyczny, prawda?
1: No, powiem szczerze, po tylu latach tych warsztatów, rzeczywiście, mimo że jest to wymagające rozkarmienie tego zakwasu, tak. I to jest jedyna chyba trudność, to ta kombinacja tych 500 żytni, 300 orkiszowej jakoś jest prawie że ideałem, który rzeczywiście od lat nie zmieniam, no bo jak coś się rzeczywiście dobrze działa, no to po co to tam gdzieś kombinować i zmieniać.
2: Jasne.
1: No i Jolu, jeszcze żebyśmy, tutaj jest jeszcze chwila, szybciutko powiemy jeszcze o przyrządach, które można do pieczenia chleba. To tu jest akurat taka piękna,
2: czyli nie aluminium na pewno, prawda?
1: Piękna ceramiczna misa. Tutaj ten chleb był wypiekany, nawet tutaj jeszcze są ziarna obłożone, bo to trzeba rzeczywiście, garnek rzymski trzeba namoczyć wcześniej, żeby był dokładnie cały mokry. Smarujemy potem tłuszczem. Wysypujemy grubo ziarnami, żeby nam ten chleb nie przywarł. Tam czekamy, aż urośnie, zakrywamy, wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Nie odkrywamy w trakcie, nic już nie ruszamy, to się samo wypieka, już wtedy jest gotowe później do wyciągnięcia po wypiekaniu. Myślę, że też Ania stosuje ten podobny czas, jak z nią rozmawiam i podobna temperatura. Nie pamiętam, jak ty mówiłaś, Jolu, jaka temperatura
2: ja
1: u ciebie?
2: Ja staram się teraz nie zbyt duży, do 200, ale normalnie 200. Mówi się, że czasem po, tak, 200,
1: bo jak też obserwowałam różne książki, czytam, to rzeczywiście są dosyć wysokie temperatury na sam początek, te 250.
2: Żeby szybko podciągnąć, żeby on nie był taki żeby tam klapnięty. Nie...
1: A, jeszcze jest jedna rzecz, że jak upieczemy, Jolu, ty się ze mną zgodzisz, że wyciągamy od razu z tej formy, nie czekamy.
2: Tak, żeby nie wilgotnie.
1: Dlatego, że tam może być cała wilgoć. Tak. Nie sprawdzamy żadnymi patyczkami, bo i tak to będzie wilgotne. Wyciągamy od razu z formy.
2: Suszymy.
1: To jest leżakowanie chleba.
2: Tak.
1: Oddycha, odparowuje i później, jak już u mnie jest tak, że delikatnie przystygnie, to przykrywam ściereczką lnianą, zawijam, nawet na następny dzień wymieniam tą ściereczkę, bo rzeczywiście ta wilgoć odparowuje z tego chleba.
2: Dbam,
1: żeby cały czas było to w ściereczce, nawet jeśli gdzieś w chlebaku.
2: Tak.
1: Czasami może być na zewnątrz. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby złapało to jakąś pleśń. Nawet jeśli do końca zostało, można wysuszyć, zetrzeć na tarce, mieć jako bułkę tartą.
2: Oczywiście.
1: Więc nigdy się tak nie zdarzyło, żeby ten chleb, coś się z nim zadziało pod sam koniec, mimo im jest starszy, tym jest lepszy, prawda, Jolu?
2: Tak. Lżejszy,
1: lżejszy dla żołądka. Starszy, czyli kilkudniowy, że jednak to jedzenie na wieczór, na przykład świeżej piętki, no to tutaj nie jest za bardzo wskazane, ale trudno się niestety
2: czasami oprzeć. Tym zapachom.
1: Dokładnie.
2: No właśnie, proszę Państwa, można też używać mąki owsianej, Hildegarda też ją bardzo ceni.
1: Super.
2: Także
1: jest.
2: Tak, właśnie, bezglutenowe, tak jak Justynka powiedziała, i tutaj swoje różne wariacje urządzać. My przepisy i odnośniki do właśnie takiego pogotowia zakwasowego Państwu damy, gdzie można ten zakwas pozyskać, ale myślę, że jak popytacie po rodzinie, może jakieś starsze ciocie, babcie, to też okaże się gdzieś tam, że one ten zakwas mają, bo pieką, a my nawet o tym nie wiemy. Także też fajny temat do porozmawiania, popytanie, jak to kiedyś nasze rodziny właśnie, czy miały taką tradycję, czy nie, czy ktoś piek, czy piecze nadal. Także zapraszamy Państwa serdecznie do własnych wypieków i mamy nadzieję, że przekonałyśmy troszkę do rozpoczęcia tej przygody z chlebem i do tego, że to będzie służyło naszemu zdrowiu, będzie integrowało rodzinę właśnie, a ta jedność jest nam bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. Także dziękuję Ci,
1: Justynko,
2: za wszystko i zapraszamy do kolejnego odcinka, bo to jeszcze nie ostatni z naszym gościem. Do widzenia Państwu.
1: Dziękuję, do zobaczenia.

Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Julia-Smoderek. Dzisiaj w Awerskim Centrum Kultury odbędzie się mój warsztat online dotyczący ziołowej apteczki domowej. Tak więc zapraszam Państwa do obejrzenia prelekcji i mam nadzieję, że uda nam się również przynajmniej przedstawić kilka produktów jak na normalnym warsztacie. Jaką strukturę warsztatu przygotowałam dla Państwa dzisiaj? Część teoretyczna, część praktyczna. Dosyć szerokie wprowadzenie z racji tego, że nie wiem, kto jest odbiorcą dzisiejszych warsztatów, czy macie jakieś doświadczenie z ziołami, czy też nie. Dlatego chciałam Wam przedstawić surowce zielarskie i formy pewne przygotowania oraz zasady stosowania ziół. Podstawowe, te, które będziemy przygotowywać dzisiaj wspólnie. Następnie przejdziemy do zasad tworzenia apteczki domowej, czyli powiemy sobie o podstawowym celu i przeznaczeniu apteczki domowej, co powinno się w takiej standardowej apteczce domowej znaleźć i dlaczego tak naprawdę jest ona ważnym elementem każdej współczesnej rodziny i dlaczego warto skorzystać z ziołowej alternatywy. Następnie powiemy sobie, w jaki sposób przygotować swoją pierwszą apteczkę ziołową i przejdziemy do części praktycznej, gdzie podam Wam kilka prostych, mam nadzieję, dla Was mieszanek oraz receptur, preparatów, które można sporządzić z surowców zielarskich na wybrane dolegliwości sezonowe. Dzisiaj skupimy się w dzisiejszym odcinku na nie na wszystkich rzeczach, które znajdują się w apteczce domowej, bo by nam to zajęło przynajmniej 3 dni, ale na dolegliwościach związanych z okresem teraz przeziębienia, grypowym okresem, a także problemami najczęstszymi trawiennymi. I jeszcze to będą surowce, które pomagają nam na zmęczenie, na nerwy, na bezsenność oraz sprzyjają pobudzeniu. Nie ukrywam, że przed dzisiejszym warsztatem, ponieważ jest godzina 17, więc już jest

0: druga połowa dnia. Również skorzystałam z surowców zielarskich, żeby się troszeczkę pobudzić. Działają one szybko, skutecznie i pewnie, dlatego mam nadzieję, że dacie się przekonać, że surowce zielarskie mogą być skuteczną alternatywą do leków syntetycznych w niektórych wybranych dolegliwościach. Chciałabym Wam jeszcze dzisiaj przedstawić, jeżeli zdążymy, mamy godzinkę, przedstawić Wam jeszcze zalety aromaterapii i zastosowanie aromaterapii również w tych dolegliwościach, o których dzisiaj będziemy mówić, dlatego że przede wszystkim działają one bardzo szybko i skutecznie, nie zajmują dużo miejsca w apteczce, tak więc można je przechowywać przez bardzo długi czas po otwarciu i są po prostu dla nas najlepszą alternatywą, szczególnie jeżeli wyjeżdżamy na przykład w podróż i nie możemy zabrać ze sobą dużej apteczki domowej. Na początku chciałam Wam przedstawić dwa stereotypy na temat ziół, które funkcjonują gdzieś w społeczeństwie i które powodują, że zioła są spychane na pewien margines i są traktowane jako medycyna alternatywna. Chociaż tak naprawdę są działem, fitofarmakologia jest działem medycyny, tak więc dała początek lekom syntetycznym, które są robione w laboratorium. I teraz dwa stereotypy. Zioła to nie leki, więc nie wiem, czy są bezpieczne. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że zioła zawierają substancje aktywne biologicznie, które działają silniej jak leki syntetyczne. Dlatego też ważne jest, aby znać interakcję z lekami, ważne jest dawkowanie. Ważna jest też w ziołach systematyczność i to, co jest odróżnia je od leków syntetycznych, jest to, że organizm musi się tymi ziołami nasycić, tak więc trzeba je brać w sposób regularny, stąd mniejsza możliwość ich przedawkowania. Zresztą zioła są moczopędne, tak więc usuwają się z organizmu w sposób naturalny, dlatego należy je brać i spożywać regularnie. Oczywiście są różne zioła, ale dzisiaj będziemy mówili o takich, które są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i do osób dorosłych. Drugi stereotyp mówi o tym, że zioła to nie leki, więc można je zażywać na własną rękę. To też jest nieprawda. Oczywiście, jeżeli znamy się na ziołach, to możemy je zażywać, może nie w sposób dowolny, ale jednak w określonych wypadkach. Pewnych ziół nie można ze sobą na pewno łączyć, żeby efekt nie był zerowy. Też przy określonych lekach, o czym Wam dzisiaj też powiem, nie należy tych ziół przyjmować, ponieważ mogą wywołać efekt synergistyczny i zwiększyć działanie leku podstawowego i może to być niekorzystne. Na przykład przy lekach przeciwzakrzepowych, czy przy lekach właśnie na nadciśnienie, czy na sercowych, to jest niewskazane i taką grupę ziół należy po prostu znać i wykluczyć z ewentualnego użytku. Jednak tak jak powiedziałam, zioła to nie leki, więc nie można ich przyjmować na własną rękę, bo mimo, że są moczopędne i nie kumulują się w organizmie, to nie należy je przyjmować w sposób dowolny. Specyfika leków roślinnych, tak? Słowem wprowadzenia, tak? Przede wszystkim stosowanie ziół opiera się na długiej tradycji, na doświadczeniu i obserwacjach. Wiedza, którą dziś dysponujemy jako zielarze, terapeuci, jest wiedzą zweryfikowaną i ciągle aktualizowaną. Surowce zielarskie są przebadane pod kątem biochemicznym, czyli pod kątem takim, jaki mają wpływ na organizm człowieka, więc jakby cały metabolizm ziół jest poznany. To nie są surowce, szczególnie te, o których dzisiaj będziemy mówić, które są surowcami, nie wiem, egzotycznymi, które nie mają piśmiennictwa, tak więc są równie dobrze przebadane jak leki syntetyczne w większości przypadków. Dalej, zioła posiadają badania toksykologiczne, to znaczy, że znamy ich działania niepożądane, więc możemy określić poziom hepatotoksyczności, czyli złego wpływu na wątrobę, neurotoksyczności, działania na ośrodkowy układ nerwowy, bądź kardiotoksyczności, nefrotoksyczności, czyli związane z oddziaływaniem na serce, mięsień sercowy, albo na przykład na nerki. Tak więc te rzeczy są nam znane, dlatego możemy dzięki temu zminimalizować ryzyko działań jakichkolwiek niepożądanych. No i przede wszystkim zioła są przyjaźniejsze dla człowieka, ponieważ są lepiej przyswajalne przez organizm, co zaprezentuje Wam za chwilę tabela. Tak? Takie zestawienie krótkie dotyczące leków syntetycznych i leków ziołowych. Tak? Przede wszystkim leki ziołowe, jak zobaczycie, mają lepszą przyswajalność przez organizm. Oczywiście nie przy jednorazowym użyciu, dlatego tak jak powiedziałam, należy zioła stosować przynajmniej w kuracjach 3-4 tygodniowych, o czym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Dalej, leki ziołowe mają efekt długotrwały i nie kumulują się w organizmie, czyli nie obciążają organizmu, nie mają skutków ubocznych. Często można też mieszanki ziołowe skonstruować w taki sposób, żeby docierały do przyczyn danych dolegliwości, a nie tylko leczyły objawy, co jest również in plus naszych przyjaciół ziół. Zioła są smaczne, zioła są pewnym stylem życia, tak naprawdę synonimem życia slow life, tak więc uczą nas troszeczkę więcej wytrwałości, trochę więcej pokory, trochę więcej takiego samozaparcia, które w dzisiejszych czasach też jest nam potrzebne, żeby przysiąść chwilę, pobyć z samym sobą, zrobić coś dla siebie, odpocząć w miłym towarzystwie, które nam przynosi jeszcze dodatkowo zdrowie. Zioła w większości przypadków, a przynajmniej te, o których będziemy rozmawiać, nie uzależniają. Tak więc są mniej agresywne i mniej działają właśnie agresywnie na organizm ludzki. I zioła rzeczywiście w dużej ilości przypadków nie można przedawkować. Z wyjątkiem oczywiście roślin trujących, o których nie będziemy dzisiaj mówić. Tak więc możemy je brać w sposób bezpieczny. Zresztą organizm może nas zaalarmować w momencie, kiedy rzeczywiście nie przestrzegamy pewnych podstawowych zasad i przyjmujemy je nie w sposób, znaczy w sposób dowolny, tak? Zioła, tak jak powiedziałam wcześniej, działają silnie i pewnie. Mają różnego rodzaju badania dotyczące bezpieczeństwa, posiadają substancje aktywnie biologicznie przebadane przez biochemików i mogą działać silnie jak leki syntetyczne. I chciałabym, żeby Państwo to zapamiętali, że zioła możemy nabywać w trzech postaciach. W postaci farmaceutycznej, czyli zioła są sprzedawane jako leki, zioła są sprzedawane jako suplementy i zioła są sprzedawane jako herbatki. Więc jeżeli używamy ich do celów terapeutycznych, a na przykład nie zbieramy ich sami, to żeby mieć pewność, ile substancji czynnych jest w surowcu, to kupujemy zioła w postaci farmaceutycznej. Tak więc one przechodzą szczegółowe badania, tak jak normalne leki, i możemy wtedy dobrać precyzyjne bardzo dawkowanie. Ja myślę, że przy dzisiejszych omawianych dolegliwościach sezonowych nie będziemy się aż tak mocno trzymać dawkowania, bo to nie są choroby przewlekłe, aczkolwiek warto po prostu wiedzieć, że mamy wybór, tak? Tak jak normalnie możemy kupić lek, suplement, wyrób medyczny, tak samo tu możemy kupić zioła jako żywność, zioła jako suplement i zioła jako leki. Wtedy wiemy, co jest dokładnie w naszym surowcu. Jakie są formy przygotowania naszych surowców i w ogóle surowce? Dlaczego to w ogóle mówię, tak? Dlatego, że z odpowiednich części roślin, jeżeli Państwo nie macie wiedzy, to mam nadzieję, że teraz się o tym dowiedzą i po prostu będą mogli tą wiedzę lepiej wykorzystać, żeby prawidłowo przygotowywać różne preparaty i mikstury zielarskie. Więc podzielimy najprostszy podział, to są surowce zielarskie naziemne i podziemne, tak? Czyli w surowcach naziemnych mamy oczywiście ziele czy całą, można powiedzieć, roślinę z łodygą, liście i łodygę. Mamy liście, mamy kwiaty i kwiatostany często, owoce. Taką formą pośrednią są nasiona i też pokażę Wam, że troszeczkę inaczej się je przygotowuje. I części podziemne to są oczywiście kora, kłącza, cebule, korzenie, bulwy. To są rzeczy, które wymagają od nas dłuższej jakby ekstrakcji pożądanych związków czynnych biologicznie, dlatego wymagają dłuższej obróbki termicznej. No i są jeszcze pączki. Pączki to jest specyficzna grupa, tak więc tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że mamy część rośliny naziemną, którą przygotowujemy głównie w formie naparów i podziemne, które możemy właśnie jako odwary, wywary przygotowywać. Tak? I zobaczcie, oczywiście zarówno jedne i drugie, czyli napary i odwary, są surowcami, które nie są trwałe. Co to oznacza? To znaczy, że szybko się psują, tak? Jeżeli mamy surowiec ustabilizowany alkoholem, to on będzie bardzo trwały i taki surowiec na przykład możemy przechowywać w naszej apteczce ziołowej pierwszej pomocy przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Więc jeżeli nawet chcemy zrobić jakikolwiek napar, należałoby go, który będzie trwalszy, należałoby go ustabilizować alkoholem. Ale teraz będziemy mówić o naparach. Więc zobaczcie, możemy go ekstrahować, tak jak powiedziałam, z części naziemnych roślin w ten sposób, że zalewamy określoną ilość surowca zielarskiego wrzątkiem pod przykryciem, żeby olejki etryczne się nie ulotniły i przez około 15-20 minut taki surowiec nam się parzy i otrzymujemy napar. Z części podziemnych, czyli tych, które wymagają dłuższego czasu obróbki termicznej, zalewamy tą zimną wodą albo o temperaturze pokojowej i ten surowiec gotujemy. Gotujemy go nawet w niektórych przypadkach do 40 minut, jeżeli chodzi na przykład o surowce krzemionkowe, po to, żeby ta krzemionka nam się wydobyła i żebyśmy skorzystali z jej prozdrowotnych właściwości. Więc to są dwie podstawowe rzeczy, których należy jakby przestrzegać, bo jeżeli będziemy używać przykładowo ziół wątrobowych, które w większości przypadków są ziołami korzennymi, czyli twardymi, nawet jeżeli one są rozdrobnione i będziemy je przygotowywać jako napar, to zbyt dużej wartości one po prostu nie będą miały, nie nabiorą tej mocy. Więc warto po prostu zachowywać takie podstawowe zasady. Nasiona, tak jak powiedziałam, na przykład mamy tutaj wiesiołka, kozieradki, anyszku, kminku, czyli też popularne, które na pewno większość Was zna, bo anyżek, kminek są rzeczywiście, nasiona czy owoce, są popularne jako przyprawy. To jest surowiec specyficzny, tak więc należy go zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia, tak? Więc nie gotujemy już surowca, on jest trochę twardszy, ale już nie taki twardy jak korzenie czy kłącza. Więc robimy go w ten sposób, że doprowadzamy do wrzenia, odstawiamy go na 20-30 minut, pod przykryciem oczywiście, żeby olejki eteryczne nie uleciały i jest on później już gotowy do spożycia. Też jest surowcem nietrwałym, tak więc nie możemy go dłużej przechowywać niż 24 godziny w lodówce. Oczywiście jest grupa pewna roślin, o której też dzisiaj sobie powiemy, przy okazji naszych specyfików na przeziębienie i grypę, które wymagają sporządzenia maceratu, czyli wyciągu wodnego tak naprawdę na zimno. I są to głównie surowce, które są wrażliwe na ciepło, takie właśnie surowce ślazowe, których nie należałoby ekstrahować w wysokich temperaturach. I w ten sposób odstawiamy sobie dzień wcześniej, czyli na przykład wieczorem. Dzisiaj wieczorem odstawiamy sobie taki surowiec ślazowy, na przykład prawoślaz, albo ślaz dziki, ślaz zaniedbany, albo kwiat malwy. Odstawiamy sobie w szklance wody zimnej na 8-12 godzin i następnego dnia możemy go leciutko podgrzać, żeby te związki ślazowe się nam nie zniszczyły. I możemy na przykład stosować do różnego rodzaju płukanek, tak? Bardzo dobrze też się sprawdzi w tonikach. Nie tylko toniki na przykład octowe są bardzo dobre, ale również właśnie z dodatkiem roślin, które zawierają śluzy. I zobaczmy dalej, tak? Jeszcze ciekawą formą, którą dzisiaj mam nadzieję Wam zaproponuję, są też tak zwane ziołomiody czy alkomiody, tak? I to są bardzo wartościowe produkty galanowe ze względu na sam miód, tak? Bo miód, jak wiecie, jest źródłem wielu substancji energetycznych, działa antyseptycznie, pobudza układ odpornościowy, też ma zdolności regenerujące, regeneracyjne i regulujące metabolizm, tak? I w połączeniu właśnie z na przykład alkoholem ziołowym bądź sokiem ziołowym jest rzeczywiście taka bomba witaminowo-odżywczo-energetyczna, którą ja jak najbardziej będę Wam polecać. Takie ziołomiody czy alkomiody przygotowuje się w proporcji 1:1 lub 1:2, w zależności jaki efekt terapeutyczny chcecie uzyskać, ale w naszych dzisiaj omawianych przypadkach w apteczce ziołowej, które się nam znajdą, będzie to na pewno potrzebne. Tak? Wyciągi olejowe sobie dzisiaj pomijemy, ale jak będziecie kiedyś chcieli, to możemy do tego wrócić. I jeszcze z punktu widzenia zewnętrznego zastosowania ziół, ważne będą okłady i maści, tak? Które robią się po prostu z ziół, które można rozdrobnić i przygotować na papkę. Maści wymagają oczywiście podłoża tłuszczowego, najlepiej smalec gęsi, który będzie nam bardzo fajnie w strukturę maści tej ziołowej wchodził i łączył się z naszym surowcem. Więc tego rodzaju rzeczy też możemy przygotowywać i to też będą produkty tak zwane galenowe, które będą nam służyć zdrowiu, bo pamiętajmy, że skóra jest największym organem, narządem naszego ciała, tak więc wiele substancji czynnych bardzo dobrze wchłania się w skórę. Dlatego też te metody zielarskie są bardzo od lat zresztą praktykowane, chociażby właśnie w chorobach przeziębieniowych do nacierania różnych części ciała prozdrowotnych. Ja też mam dzisiaj dla Was kilka przepisów, którymi się podzielę. Oczywiście suszone czy świeże, tak? Co lepsze, odwieczny dylemat zielarza. Myślę, że nie ma jakby tu co tu rozsądzać, bo możemy zarówno z jednego, jak i z drugiego przygotowywać różne rzeczy. Oczywiście jak przygotowujemy nalewki, to jeżeli mamy surowiec świeży, no to musimy go zalać 80%, czyli gorącym alkoholem. Jeżeli mamy surowiec już ususzony, suszony, to wtedy zalewamy go zimnym, więc należy znać pewne podstawowe zasady. Też dobrze znać, które zioła na przykład w jakim rozpuszczalniku lepiej się czują, ale to dzisiaj nie jest przedmiotem naszego warsztatu, ale myślę, że przy jakiejś następnej okazji się z Wami tym też podzielę. Miara surowca zielarskiego, standardowo jedna łyżeczka suszu, która odpowiada jednej takiej niedużej garści świeżego surowca. Tak, żebyście wiedzieli, jak przygotowywać swoje napary, swoje odwary, jeżeli będziecie mieli takie możliwości. No teraz już wchodzimy w okres wegetatywny roślin, tak więc większość jest już dla nas jakby niedostępna, żebyśmy mieli świeży surowiec, ale już na wiosnę, już niedługo, znowu będą kwitły nam rośliny i drzewa. I jeszcze słowo jakby tutaj jakby zakończenia z tej części, dawkowanie, interakcje z lekami. Oczywiście mogą wchodzić zioła, wybrane interakcje z lekami. Ta grupa leków czy ziół, które wchodzą, jest już poznana. Tak więc jeżeli zamierzamy stosować zioła, a mamy problemy, że tak powiem, z kardiologiczne, albo mamy cukrzycę, albo mamy nadciśnienie, albo stosujemy leki przeciwzakrzepowe, albo leki też, które powodują większą diurezę, czyli tak naprawdę zwiększają nam ilość wydalanego moczu w ciągu dnia, to należy się zastanowić chwilę, ewentualnie skonsultować czy ze swoim lekarzem, czy właśnie z osobą, która się profesjonalnie ziołami zajmuje, żeby wykluczyć pewne interakcje, albo efekt znoszący się, albo efekt właśnie synergistyczny, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Tak jak powiedziałam wcześniej, ryzyko przedawkowania ziół nie jest wielkie, ale należy mieć na względzie to, żeby rzeczywiście tych ziół nie przyjmować w sposób dowolny, bo nam na przykład smakują i pijemy 6 filiżanek dziennie, na przykład czystka, który nam wypłucze po 2 miesiącach potas i będziemy się czuli nie najlepiej wtedy. Dobrze. I jeszcze jedna ważna uwaga, że też surowce właśnie zawierające śluzy, takie jak nasiona lnu, które są popularne przecież wśród Was na pewno, prawoślas, ślaz zaniedbany, ślaz dziki, upośledzają wchłanianie leków. Więc jeżeli na przykład mamy poranną tabletkę do wzięcia, tak? Przecież dobrze wiemy, że szczególnie osoby, nie wiem, chorujące na tarczycę biorą takie leki na przykład na czczo, to nie należy mniej więcej w odstępie 2 godzin przyjmować, czy wcześniej, czy później, nie należy przyjmować w tym samym czasie właśnie leków ślazowych. Czyli należy zrobić większy odstęp, 2-3 godziny od branych leków, bo te leki nam się po prostu dobrze nie wchłoną i w ten sposób nie będą spełniały swojego zadania. Dobrze. Środki bezpieczeństwa jeszcze ja Wam tutaj wyjęłam, żebyście jeszcze zanim zapoznacie się z kilkoma dzisiejszymi ziołami, mogli sobie to przejrzeć. I że jeżeli bierze środki przeciwdepresyjne, bo też będziemy mówić króciutko o właśnie polepszaniu nastroju, to żeby przed zastosowaniem ziół poradzić się określonego specjalisty, tak? Więc mowa tutaj jest o kosku lekarskim, o dziurawcu w tinkturze, o rumianku pospolitym czy rzęszeniu. Jeżeli bierzesz z kolei leki przeciwzakrzepowe, to zastanów się, zanim sięgniesz po wiesiołek w oleju na przykład, czosnek, miłożąb w tinkturze, który występuje standaryzowany, bądź rzęszeń. Jeżeli bierzesz leki nasercowe, to też należy zwrócić szczególną uwagę na takie zioła jak aloes zwyczajny czy dwuszyjkowy, który jest bardzo popularny, aczkolwiek w zależności od schorzenia, jakie posiadasz, należy pewne rzeczy po prostu wykluczyć. Jeżeli bierzesz leki na nadciśnienie, to też mamy zioła, które mogą działać też moczopędnie i w dużych dawkach czy długim stosowaniu mogą powodować efekt po prostu obrzęków, tak jak na przykład lukrecja gładka, która jest w dniu dzisiejszym bardzo chętnie polecana przez wielu różnych specjalistów, niespecjalistów do tego, żeby podnosiła nam odporność w czasach teraz koronawirusa. Owszem, jest takim ziołem, jest takim surowcem, ale nie należy ją brać jak każdego tak zwanego immunostymulanta dłużej niż 3-4 tygodnie maksymalnie. Tak więc nie należy tego robić ze względu właśnie na ryzyko obrzęków. I też innych rzeczy, których w tej chwili nie będziemy jakby już mówić. Dalej, mamy lukrecję gładką, głóg, żeńszeń, aronia w soku, czosnek pospolity. Też zioła, które obniżają ciśnienie w sposób naturalny. Tak więc nie należy przy braniu leków obniżających ciśnienie stosować takich ziół. Chciałam, żebyście, oczywiście to jest tylko wycinek, bo naszych ziół, które stosujemy, które są też modne z powodu tego, że są coraz częściej reklamowane, jest znacznie więcej. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest tylko niewielki wycinek, aczkolwiek chcę Was uczulić na to, że zioła mogą być ciekawą alternatywą, mogą być uzupełnieniem Waszych terapii, czy nawet podstawową terapią, jeżeli nie przyjmujecie leków przy chorobach przewlekłych, ale żebyście mieli świadomość, że działają silnie, więc należy wykluczyć wszelkiego rodzaju interakcje, które mogą Was doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia zamiast polepszenia. Dobrze, no i przechodzimy teraz do naszej apteczki ziołowej i do jej podstawowego celu, tak? No, apteczka domowa, jak sama nazwa wskazuje, jej definicja, to jest malutka czy niewielkich rozmiarów skrzynka z najczęściej krzyżem, w której zawiera się co? Artykuły czy akcesoria medyczne oraz medykamenty na różne dolegliwości, które sobie zaraz wymienimy, tak? I po co ta apteczka domowa tak naprawdę jest nam potrzebna, skoro tak naprawdę na każdym rogu jest dostępna apteka czy sklep zielarsko-medyczny? No po to, że jeżeli doznamy jakichś nagłych dolegliwości, tak, nagłych wypadków nawet niedużych, niegroźnych lub doraźnych dolegliwości, tak jak na przykład biegunka, zaparcie, ból głowy, to możemy skorzystać z pomocy dostępnych tam medykamentów bez jakby interwencji poważniejszej instytucji, czyli na przykład pobytu w szpitalu, tak? Tak więc jest ona też po to, żeby zaoszczędzić nam po prostu stresu. Szczególnie jeżeli mamy rodziny, gdzie są też dzieci. Wiadomo, dzieci są bardzo żywe, teraz siedzą zamknięte, tak więc duże rzeczy się dzieje, duże rzeczy wymyślają i po prostu jest większa możliwość urazu czy wypadku. Tak więc nawet zatrucia. Tak więc polecałabym taką apteczkę domową, mieć po prostu ziołową w domu. W bezpiecznym oczywiście miejscu przed malutkimi dziećmi. Więc zobaczcie, co znajduje się na wyposażeniu takiej apteczki standardowej, tak? No mamy dużo tych leków, to nawet nie jest wszystko, tylko część, które wyjęłam dla Was. Oczywiście leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe to te leki królują w naszych apteczkach i są często niestety nadużywane, co przynosi bardzo negatywne skutki, szczególnie dla naszej wątroby i nerek, jeżeli w długim czasie przyjmujemy te leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne. Leki przeciwbiegunkowe, oczywista sprawa. Leki na objawy przeziębienia i grypy, czyli to, co będziemy dzisiaj, kilka receptur będziemy dzisiaj omawiać. Leki przeciwalergiczne, czyli hamujące objawy alergii, oczywista sprawa. Leki przeciwwymiotne, leki na problemy trawienne, tak? I tutaj mamy głównie na nieżyt żołądka, mamy leki, które są związane z biegunkami właśnie bądź zaparciami. I też tą grupę sobie tak króciuteńko omówimy. Mamy preparaty na stłuczenia oraz obrzęki i w tym są oczywiście też dodatkowo materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne i drobny sprzęt medyczny. Mamy środki na oparzenia czy poparzenia, gojenie małych ran, małe skaleczenia. Mamy też preparaty stosowane do, po ukąszeniu owadów i tutaj akurat cudową alternatywą są olejki eteryczne i sprawdzone. Tak więc też może kiedyś Wami się podzielę tymi przepisami. No i preparaty łagodzące napięcie nerwowe, ułatwiające zasypianie. Tak? Z jednej strony potrzebujemy coś, co spowoduje większe uspokojenie, relaks. Z drugiej strony często, z tego co wiem od osób, które zgłaszają się do mojego gabinetu, często potrzebują ludzie coś na pobudzenie, tak więc działa to dwutorowo. Z jednej strony dobrze jest pobudzić krążenie obwodowe, żeby człowiek dostał więcej energii i witalności do życia, tak samo wspomóc trochę nerki, a z drugiej strony, żeby wieczorem, jak już jest taki rozbudzony i rozkręcony, mówiąc wprost, mógł swobodnie zasnąć, nie korzystając z leków chemicznych, tak? Czyli z takich chemicznych wspomagaczy, żeby czuł się po prostu dobrze i ten sen przychodził w sposób naturalny. I jeszcze jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać przy konstruowaniu takiej apteczki? Ważne jest, żeby wiedzieć, bo czasami jest tak, że ta apteczka leży i leży, dopóki coś się nie stanie i okazuje się, że ona leży nam przykładowo 3-4 lata. Tak? Więc pamiętajmy o tym, że dobrze jest wyznaczyć taką osobę, szczególnie dorosłą, która może nam poopisywać pewne leki, tak? Bo nie zawsze to jest tak, że one są przechowywane w sposób właściwy, ale która będzie czuwała nad tym, żeby pewne leki, szczególnie jeżeli są one brane w sposób ciągły, były po prostu opisane, żeby nikt się nie pomylił w razie właśnie jednorazowego otwarcia tej apteczki i sięgnięcia po lek, który wygląda podobnie przez osobę na przykład małoletnią. Więc to plus termin przydatności leków, żeby nie były przeterminowane. W naszej apteczce ziołowej nie będziemy raczej mieli naparów, nie będziemy przechowywać naparów ani odwarów, tylko ewentualnie susz, czyli mieszanki złożone z suszu ziołowego lub ewentualnie preparaty na bazie właśnie alkoholu czy oleju, czy nawet tak zwane alkomiody, więc one tak szybko psuć się nie będą. Jednak należałoby sobie dać taką, wpisać taką datę ważności, tak? Szczególnie jeżeli otwieramy często dane czy susze, czy właśnie produkty, żeby sobie wpisać. No, to jest umowa, jakby to jest orientacyjne, dlatego że susz może nam w dobrych warunkach przechowywania, czyli w ciemnym szkle, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, nawet spokojnie ponad rok poleżeć bez żadnych ubytków na jakości surowca. Jednak oczywiście zawsze trzeba sprawdzać, czy coś tam się nie stało, czy jakaś wilgoć nie weszła. Kto jest przezorny, to jest, jak to się mówi, ubezpieczony, tak więc zawsze można, jest ryzyko zatrucia, więc należy po prostu tych rzeczy przestrzegać. Warunki przechowywania, to tak już wspomniałam przed sekundą, żeby ta nasza apteczka nie była w miejscu jakimś wilgotnym, albo na przykład w miejscu przy kuchni, gdzie jest gorąco, bo też podobnie jak leki syntetyczne, to leki ziołowe będą nam się po prostu szybciej psuć. Szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju maście. Tak więc nie polecam kuchni jako miejsca przechowywania naszych preparatów w apteczce. No i oczywista sprawa, miejsce, które będzie niedostępne dla małych dzieci, żeby, szczególnie jak teraz są więcej w domu, to żeby nam po prostu pewnych rzeczy nie wzięły i nie było na przykład biegunki. Dobrze. I jeszcze takie złote zasady przyjmowania ziół z mojej praktyki, bo będziemy dzisiaj mówić o substancjach trochę pobudzających, z drugiej strony uspokajających i też o trawiennych, bo jeżeli chodzi o różne leki ziołowe, które są na przeziębienie grypy, to nie ma znaczenia, o której porze dnia je tak naprawdę bierzemy. No może z wyjątkiem tego, żeby się rzeczywiście nie rozgrzewać o określonych porach dnia, albo na przykład kiedy idziemy, musimy wyjść, a wtedy po prostu się nie smarujemy pewnymi maściami rozgrzewającymi, to jest logiczne. Ale chciałam Wam powiedzieć o czym? O tym, że jeżeli stosujemy zioła tak zwane aromatyczno-gorzkie bądź gorzkie, które nam pomagają trawić, to nie stosujemy ich równo z posiłkiem, czyli w jednoczesnym czasie, tylko zawsze 20 albo nawet 30 minut przed posiłkiem, po to, żeby zminimalizować ewentualne ryzyko po prostu wymiotów, dlatego że no, to są substancje zawierające goryczki, które mogą taki efekt przy wrażliwym żołądku wywołać. Zamiast lepszego przyswojenia pokarmów będzie zwrot treści pokarmowej, tak więc tego nie polecam. Zioła pobudzające raczej skupiamy się na tym, żeby je rano brać, a zioła uspokajające już od drugiej części dnia, tak? Czyli od godziny 17-18, tak jak teraz jesteśmy po 17, możemy sobie już coś zaaplikować uspokajającego. Ja raczej nie będę, żeby móc prowadzić dla Was ten warsztat do końca. Dobra, i teraz tak, co zawierają zioła? Trzy grupy będą dla nas związków ważne z punktu widzenia omawianych przez nas receptur, tak? Bo jak widzicie, zioła zawierają wiele różnych związków, ale tak naprawdę to są kompleksy związków. Nigdy nie jest tak, że zioła są złożone z jednego czy dwóch związków czynnych, czy grup związków. Przeważnie to są całe kompleksy. Ale każde zioło ma swoją specyfikę, tak więc niektóre zioła określamy mianem flawonoidowych, tak? Które mają potencjał antyoksydacyjny. Zioła na przykład właśnie trawienne będą zawierały dużo garbników o działaniu ściągającym i też olejki eteryczne będą ważne z punktu widzenia też tego działania uspokajającego, chociażby na przykład w melisie lekarskiej. Jak widzicie, cała gromada różnych związków, które nie będziemy teraz omawiać, ale chcę, żebyście to wiedzieli, bo jeżeli spotkacie się czasami, że macie zioło flawonoidowe, to będziecie wiedzieli, że na przykład warto je zastosować nie tylko na przykład przy problemach z krążeniem, nie tylko jako efekt, można powiedzieć, przeciwrodnikowy, czyli taki odmładzający, ale również będzie pomocne przy czym? Przy przeziębieniu i grypie, czyli w sezonie wirusowym. I zobaczcie, rola flawonoidów też, cały szereg różnych cech. Dla nas ważne jest co? Działanie przeciwzapalne, uszczelniające naczynia krwionośne, jeżeli chodzi o nasze teraz choroby, które nam towarzyszą w tym okresie jesienno-zimowym i ochronne dla witaminy C, czyli przedłużające jej działanie. Fantastyczne. No i teraz część druga, związana z recepturami zielarskimi. Więc jeżeli zaatakuje nas przeziębienie, przyjdziemy do domu, przemokniemy, poczujemy nieprzyjemny dreszcz, to możemy spróbować herbatki pierwszej pomocy, która służy rozgrzaniu naszego organizmu, tak? Tu doskonałym ziołem według mnie, ja mam nawet ze sobą dzisiaj, przyniosłam co nieco, nie za dużo, bo się nie dało w takich warunkach online, ale na tyle, ile można. Tu jest aromatyczne zioło macierzanki, które możemy zastosować z majerankiem łącznie albo samodzielnie i sporządzić to zioło jako napar, tak? Więc jeżeli czujemy, że jest nam zimno, wróciliśmy i czujemy nieprzyjemne uczucie, znane uczucie, które będzie powodowało, że na pewno poczujemy się gorzej i następnego dnia będziemy przeziębieni, to spróbujmy sobie zrobić taką rozgrzewającą herbatkę z macierzanki albo majeranku. Gwarantuję Wam, że majeranek dodawany, znaczy spożywany jako napar, nie smakuje tak, jak typowo kojarzycie z różnych przypraw, czyli dań przyprawionych majerankiem. To jest zupełnie inny smak, więc będzie dla Was przyjazny. Jeżeli jeszcze dacie łyżkę miodu, pod warunkiem, że już nie jesteście zaflegmieni, to będzie to rzeczywiście ziołowy rarytas, bardzo smaczny, bardzo pyszny. No i oczywiście przygotowujemy standardowo, czyli jedna łyżka, tak, albo łyżeczka nawet mieszanki naszego zioła na jedną szklankę wrzątku, parzymy przez kwadrans i popijamy sobie cieplutkie, przecedzone na wieczór. Możemy wypić nawet 2-3 razy dziennie taką herbatkę, tak, więc majeranek czy macierzanka są surowcami, które są ogólnie dostępne, więc nie będzie problemu z ich pozyskaniem na pewno. Dobrze, a gdy towarzyszy nam ból lub stan zapalny, to takim pierwszym ziołem, o którym ja pomyślałam dla Was, to jest czarny bezczel, czyli sambucus nigra, jedno z moich ulubionych ziół, które może być stosowane nawet u małych dzieci. Najmłodszy pacjent, który przyjmował czarny bez w soku, podgrzany w kąpieli wodnej, miał 4 miesiące, oczywiście w odpowiednich dawkach, Nie rozcieńczona, ale w odpowiednich dawkach. Tak więc bardzo dobrze zadziałał i, jak to się mówi, zrobił swoją robotę. Tak więc zadziałał przeciwzapalnie, lekko przeciwbólowo, lekko napotnie i dziecko wyzdrowiało. Jest fantastycznym rzeczywiście surowcem zielarskim, który warto mieć pod ręką. Jest bogaty, tak, witaminę C, flawonoidy, rutynę, te rzeczy, które nam pomagają zwalczyć przeziębienie. I ma udowodnione działanie, tak jak powiedziałam, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Ważna informacja, że bo czarny bez jest popularną rośliną występującą u nas w Polsce, więc możemy ją swobodnie zbierać, aczkolwiek nie polecam, zresztą żaden zielarz nie będzie polecał, spożywania jej w formie surowej, chociaż bardzo ładnie wygląda. Zrobię wam taką dygresję, że na Westerplatte jest mnóstwo drzew, właśnie mnóstwo czarnego bzu, tak więc w takiej porze, kiedy owoce są dojrzałe, czyli właśnie 1 września, jest po prostu tam przepięknie. Ale nie polecam, żeby rwać owoce czarnego bzu. Dlaczego? Dlatego, że one są w formie nieprzetworzonej, lekko trujące i mogą wywołać biegunkę, szczególnie u dzieci. Tak więc należy ten surowiec przetworzyć. I ja mam tutaj dla was taki przepis, mam nadzieję, że go widać dobrze, na powidełka z czarnym bzem. Ja tu przyniosłam akurat ze swojej spiżarki, o, to są z zeszłego roku, takie powidełka zrobione właśnie z czarnego bzu. Najlepiej zrobić sok i później po zrobieniu soku, wersja dla tak zwanych leniwych, to jest wersja, że należy po prostu owoce bez szypułek, tak? Należy po prostu wrzucić do wyciskarki wolnoobrotowej i to, co zostanie, po prostu ewentualnie dodać odrobinę wody i zagotować i mamy powidełka. Ja nie używam cukru do tego i uważam, że jest niepotrzebny. To nie ma być syrop, tak? Czyli sam z definicji swojej produkt, który jest zanurzony w cukrze, tylko ma być produkt, który będzie nam działał rzeczywiście bardzo dobrze na nasze dolegliwości. Bo jak wam za chwilę też powiem, cukier utrudnia nam po prostu powrót do naszą rekonwalescencję, czyli powrót do zdrowia. Tak więc jeżeli mamy szczególnie nadmiar śluzu w organizmie, tak, zaczynamy odchrztuszać, bo choroba postępuje fizjologicznie, tak, zaczyna się od często bólu głowy, a i czarny bez jest jeszcze środkiem przeciwbólowym dobrym na głowę. Jeżeli się zaczyna właśnie choroba, no to ona musi postępować w sposób fizjologiczny, więc nie bójmy się jej przejść przez cykl 2-3 dni, kiedy ona będzie po prostu miała swój naturalny cykl, bo możemy się wspomóc naturalnie i gwarantuję wam, że po roku czy dwóch niebraniu leków syntetycznych, z obawy przed tym, że co to może się stać, na przykład może się rozwinąć zapalenie płuc i tak dalej, to organizm później bardzo szybko zwalcza swoje czy infekcje, czy wirusy, z którymi się styka i ten cykl trwa 2-3 dni i jest wszystko w porządku. Tylko należy mu dać po prostu szansę i mu zaufać, że tak właśnie ma być. Więc zobaczcie, powidełka z czarnym bzem, coś, co możemy zrobić w zaciszu domowym, bardzo pożywne, bardzo dobre. Surowiec możemy, jak to się mówi, za darmo pozyskać, bo jest obecny w naszym lesie, bardzo często występuje. Więc środek przeciwzapalny. Są oczywiście silniejsze środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, o których wam powiem, ale warto sięgnąć najpierw do tego, który jest bezpieczny dla wszystkich członków rodziny. Tak? No i tu zobaczcie, właśnie mamy jeszcze, też pokażę wam, żeby się nie... O, tu jest kwiat wiązówki błotnej, tak? Bardzo pięknie, przepięknie pachnie. I to są dwa surowce, które służą nam zlikwidowaniu stanu zapalnego w szybki sposób. One działają jak aspiryna, tak? Tylko że działają oczywiście w kompleksie związków, tak więc nie obciążają nam wątroby, nie obciążają nam nerek, nie kumulują się w organizmie. Są bezpieczne. We wszelkiego rodzaju orzecznictwie zielarskim, że tak powiem, jest napisane, że należy je przyjmować od 12 roku życia, pod czym ja się podpisuję, bo są to środki działające po prostu mocniej. Więc kora wierzby albo kwiat wiązówki błotnej, naturalne salicylany, które możemy brać nie tylko przy przeziębieniu już, jeżeli mowa o przeziębieniu, ale także właśnie, kiedy mamy jakąś nawet kontuzję, czy nawet jakiś stan zapalny organizmu, też dobrze swoją rolę spełni. I teraz tak, zanim pojawi się katar, ale przeważnie katar jest czymś, co się nam pojawia, jak się właśnie przeziębimy, więc on się bardzo szybko po tym tak zwanym bólu głowy i ewentualnie bólach mięśniowych, czy w takim wyziębieniu organizmu pojawia, to można sobie zastosować taką ziołową solankę, która wyciąga zimno z organizmu, tak? I tu mamy właśnie, to jest taki przykład, akurat tu mam pięknie przygotowane, to jest sól morska, ale powinna być gruboziarnista, nie miałam, przyznaję się. Akurat tu jest z różą, ale jeżeli sobie dodamy właśnie naszą macierzankę, tak? Czyli macierzankę zrobimy z tego napar i dodamy sobie później sól, tak? To jest sól morska, chodzi o kamienną. Dodamy też łyżkę tłuszczu bazowego i rozpuścimy w nim olejki eteryczne, na przykład kamforę czy eukaliptus, tak? Albo na przykład rozgrzewający imbir, albo czarny pieprz, to możemy uzyskać efekt właśnie taki pobudzający z jednej strony, a z drugiej strony wyciągający zimno. Wiemy oczywiście, że taka kąpiel stóp z solą wyciąga, tak? To zimno, a przy dodatkowym, że tak powiem, naparze, tak? Z macierzanki rozgrzeje te stopy, tak? Czyli dostaniemy, a w stopach, jak wiemy, są wszystkie receptory, tak więc odpowiadające każdemu narządowi z osobna z medycyny chińskiej, więc tak naprawdę przez stopy możemy też różne cuda czynić, również dla swojego zdrowia, w sposób szybki i prosty. A jeżeli się pojawi ten katar i zaflegmienie, tak, to możemy sobie wziąć łyżeczkę podbiału, tak? Możemy sobie znowu wziąć zioła aromatyczne, którym jest chociażby tymianek. Tymianek polecam bardzo. Albo wziąć razem, albo też jakby samodzielnie kwiatostan rumianku. Tak? Rumianek jest fantastycznym ziołem, jeżeli chodzi o problemy z zatokami. Jeżeli mamy dłuższe problemy z zatokami, to rzeczywiście przyniesie nam szybką tutaj ulgę. Potem oczywiście rekomendowałabym jeszcze taki okład z ziół szwedzkich. Tu mam zioła szwedzkie. To jest cudowne lekarstwo na wszystko, i wewnętrznie, i zewnętrznie. I można rzeczywiście pozbyć się bólu związanego właśnie z zatokami i też tego tak zwanego zastałego już wiele lat problemu. Wytrwałość czyni mistrza, więc mam nadzieję, że wypróbujecie albo zgłosicie się po wykładzie i będę mogła Wam po prostu pomóc. Więc zobaczcie, inhalacja ziołowa, jak najbardziej, tak, przygotowujemy ją metodą tradycyjną, czyli głowa pod przykryciem, wrzątek, tak, parzymy zioła wybrane przez nas. Pamiętajcie, że liść podbiału możemy stosować nawet u małych dzieci, tylko ważne jest to, żeby go nie przyjmować wewnętrznie dłużej niż kilka razy w ciągu roku. I tak samo w inhalacjach, dlatego że on może być troszeczkę podrażniający i trujący, więc nie za często, ale w małych ilościach jest zupełnie bezpieczne. Inhalacja trwa kilka minut, tak? W trakcie jej możemy opróżniać nos i będziemy się czuli rzeczywiście lepiej. Możemy do tej inhalacji dodać olejki eteryczne, z eukaliptusa najlepiej, albo z sosny zwyczajnej. Jeżeli mamy już jakiś kaszel, taki, który nam się nie podoba, możemy dodać kropelkę anyżu. Tylko ważne jest to, że jeżeli wrzucimy te olejki do wrzątku, to one jako substancje nierozpuszczające się w wodzie będą na samej górze, na samej powierzchni. Więc proponowałabym, żeby jednak jakąś łyżkę oleju wrzucić do tej naszej inhalacji, żeby te olejki, że tak powiem, nie były na powierzchni, żeby zminimalizować ryzyko poparzenia. Jeżeli nie chcecie tego robić, ok, ale zamknijcie oczy, bo na przykład olejek z anyżu jest olejkiem silnym, silnie działającym, silniej niż eukaliptusowy i sosny zwyczajnej, tak więc poczekajcie, odczekajcie sobie, nie wiem, jak zakroplicie po jednej czy dwie krople, odczekajcie sobie te 5-10 sekund i dopiero zróbcie inhalację ze względów bezpieczeństwa. Jak się popraktykujecie, jak się przyzwyczajicie, zobaczycie, że to działa, że bardzo szybko odblokowuje zatoki i nos, to będziecie zadowoleni. Myślę, że jest to bardzo dobra alternatywa do wszelkiego rodzaju preparatów, które są stosowane na to, żeby zablokować katar, dlatego że tak naprawdę katar ma... Inaczej, pojawienie się kataru służy czemu? Oczyszczeniu nosa, Tak więc nie powinniśmy go środkami, nieważne czy one są syntetyczne czy naturalne, po prostu blokować. Możemy go osuszać właśnie ziołami w zupełnie inny sposób, przynosząc efekt terapeutyczny, a nie maskując problem. Dobra. I teraz herbatka na potna z czarnym bzem. Czarny bez jest rośliną idealną, tak więc nie tylko owoce, ale uwielbiam tą roślinę, ale kwiaty czarnego bzu, które są moim zdaniem jednymi z najsmaczniejszych z surowców. Nie można się po prostu nawąchać tego. Koneserów nalewek też zapraszam, żeby zrobili sobie prozdrowotną nalewkę. Na pewno też będzie im smakować. Ale w naszym temacie herbatka na potna, tak? Więc standardowo wiemy, że lipę się stosuje jako środek lekko napotny, obniżający gorączkę, ale możemy go połączyć, zrobić taką herbatkę właśnie z kwiatem czarnego bzu i dodać do tych ziół soku malinowego. Na pewno efekt będzie bardzo Was zaskoczy, in plus. Możecie też taką herbatkę zrobić na przykład przy wyższej gorączce z rumianku i z krwawnika. One działają wychładzająco na organizm, tak więc przy wyższej gorączce, jeżeli nie chcecie brać jeszcze leków, możecie spróbować coś takiego zastosować kilka razy dziennie, tylko oczywiście nie pić gorącego. Można też ugręcić maść właśnie z tych dwóch ziół, z krwawnika i z rumianku i zrobić maść, która nam delikatnie wychłodzi ciało przy wysokiej gorączce. No oczywiście są inne sposoby, które tą gorączkę mogą ustabilizować. Ale trzymajmy się dzisiaj już tych dwóch. Ciekawostką jest to, że napary z lipy, nie wiem czy też wiecie, działają lekko też uspokajająco, tak? Więc pomagają nam obniżyć ten poziom napięcia nerwowego związanego z naszą chorobą. Tak więc warto też je brać z punktu widzenia również właśnie uspokojenia, wyciszenia organizmu. Podobnie działa rumianek, tak? Rumianek, dlaczego był zawsze podawany małym dzieciom? Nie tylko z powodu problemów w brzuszku, tak? Z brzuszkiem, ale przede wszystkim jako dobry...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Środek uspokajający, lekko uspokajający, tak? I przeciwzapalny jednocześnie. No i teraz bóle mięśniowe towarzyszące przeziębieniu. Oczywiście leki apteczne mamy dostępne, one też są dobre i skuteczne, ale możecie ukręcić sobie sami coś. I do tego służy niezastąpiony smalec gęsi, który możemy połączyć z olejkiem naturalnym z kamfory. Wymieszamy te składniki i nakładamy na nieuszkodzoną oczywiście skórę. Nakładamy w okolicach tutaj przedniej, tylniej, tak, pleców, okolice klatki piersiowej, okolice uszu. Możemy posmarować także stopy i rzeczywiście jest to coś, co działa szybko i skutecznie. Smalec gęsi jest też produktem odzwierzęcym, ale leczniczym, tak? Jeżeli bardzo jesteśmy przeziębieni i rzeczywiście nasze nerki są mocno wychłodzone, to możemy zastosować kąpiel na przykład w macierzance, albo możemy sobie zrobić maść macierzankową, też na smalcu gęsim, tylko nie proponuję stosowania jej przede wszystkim zbyt często i zbyt dużo w ciągu dnia, dlatego że ona działa rzeczywiście mocno, rozgrzewa i należy ją stosować nie więcej, uważam, niż raz maksymalnie, w niewielkich dawkach dwa razy dziennie. No i co? Mamy teraz ból gardła jeszcze, tak? No ból gardła często nam towarzyszy, oczywiście jest takim pierwszym sygnałem, że dzieje się coś złego, więc są różne sposoby, które można stosować, również w ziołolecznictwie, które pomagają nam na właśnie nieżyty gardła. Dzisiaj nie będziemy się zajmować anginą i zakażeniami bakteryjnymi, tylko raczej wirusowymi, chociaż propolis, który Wam zaproponuję, jest równie, działa na jedno i na drugie, tak więc jest produktem moim zdaniem doskonałym. Ja tutaj właśnie przyniosłam, żeby Wam pokazać taką pięciodniową nalewkę właśnie z kitu pszczelego, czyli zwanego propolisem, na 90% alkoholu. On się sobie spokojnie tutaj maceruje, tak więc jeszcze dwa dni i będzie gotowy. Będzie można go przelać delikatnie spirytusem, potem odcedzić i płyny połączyć i już będzie gotowy. A to jest taki efekt O, taki właśnie propolisowy spray jest do zrobienia jako środek odkażający przede wszystkim. Polecam go szczególnie przy koronawirusie teraz, przy wszelkiego rodzaju wirusach występujących w okresie jesienno-zimowym, ale jest to też środek, który przy bólu czy nieżycie właśnie gardła będzie doskonale spełniał swoją rolę. On może też służyć, o proszę bardzo, do dezynfekcji rąk, tak? Lepiej niż środki syntetyczne czy chemiczne, nie klei się, chociaż jest dodana w środku witamina E. Tak? Delikatnie jest witamina E, żeby właśnie nie było efektu osuszającego. I robi się go w proporcji, ponieważ to jest mocne, tak? Propolis jest 90% jakby nalewką, więc dodaje się w proporcji 1 do 3, tak? Czyli jedna część nalewki, 3 porcje wody destylowanej i kilka do kilkunastu kropel witaminy E, w zależności od tego, co chcecie uzyskać. I możecie sobie spryskiwać jamę ustną. Działa szybko i skutecznie, tak? Porównywalnie do nanosrebra, które można też w sklepie zielarsko-medycznym kupić. Uważam, że nawet jest to produkt lepszy. Ale i teraz tak, zobaczcie. Można przy bólu gardła pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli zrobić sobie, tu mamy szałwię lekarską, która też przepięknie pachnie, z której, jak wiecie, robi się tradycyjne płukanki, tylko możemy tą płukankę wzmocnić i zastosować co? Zastosować na pół szklanki wody właśnie, zrobić napar z szałwi, z jednej łyżki i dodać 5 kropli przygotowanego przez nas już nie sprayu, tylko czystego propolisu, tak? I do tego możemy dodać jedną, drugą łyżeczkę sody oczyszczonej i mamy fantastyczną metodę na ból gardła, tak, także przy anginie, tak? Więc uważam, że mamy i dysponujemy szeregiem różnych środków, które nam rzeczywiście pomagają szybko i skutecznie zwalczyć pełne objawy przeziębienia lub też grypy. To są rzeczy oczywiście najprostsze. Przy anginie na przykład zalecałabym płukanie ust albo właśnie propolisem, albo rzepikiem, zielem rzepiku. Też doskonale sobie da radę i poradzi. Tak? No i teraz ważne podczas choroby, bo mamy kilka tych produktów, stosujemy je, czujemy się lepiej, działają, ale jeżeli będziemy podczas naszej choroby z fizjologicznej, z przebiegiem właśnie, czyli z katarem, z bólem, bólami mięśniowymi, z zaflegmieniem, jeżeli będziemy stosować nieodpowiednie żywienie, nieracjonalne żywienie, w tym osłabione, tak, gdy jesteśmy osłabieni, to zdrowieć będziemy po prostu dłużej. To znaczy należy na czas przynajmniej naszego leczenia, naszej kuracji ziołowej, zrezygnować z produktów śluzotwórczych. Co to są produkty śluzotwórcze? To są przede wszystkim produkty nabiałowe, tak, które mocno też wychładzają nerki, a nerki potrzebują rozgrzania w tym czasie, produkty z białej mąki i cukier. Tak więc te trzy rzeczy chciałabym, żebyście zapamiętali, żeby je po prostu na czas waszej choroby wyrzucić. Nieważne, czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, jeżeli będziecie te produkty spożywać, będziecie mieli nadprodukcję flegmy, więc to wasze leczenie będzie po prostu wtedy połowiczne. A jeżeli będziecie się wystrzegać tych produktów, to zobaczycie, jak bardzo szybko przyjdziecie, że tak powiem, powrócicie do zdrowia i flegma potrafi w ciągu 2-3 dób przy regularnych inhalacjach i jeszcze jednym przepisie, które wam podam, bardzo szybko nas po prostu opuścić. Tak? Dobrze. Jeszcze mamy też chrypkę. Na chrypkę jest też dużo różnych surowców, ale ponieważ mówiliśmy dzisiaj trochę o tych substancjach ślazowych, no to mamy tutaj tak, kwiat właśnie malwy, mamy ślaz, tak więc mamy możliwość tak zrobienia z tego wyciągu wodnego i płukania, tak, delikatnego właśnie, czy popijania, czy płukania na chrypkę. To są proste produkty, które możemy wykorzystać i co jest ciekawe, że one nie działają tylko oczywiście na chrypkę i na górne drogi oddechowe, ale mają też efekt przeciwkaszlowy, nie tylko osłaniający, to jest bardzo interesujące w nich. Więc warto po nie też sięgnąć, zobaczyć, wypróbować. Tak? No i teraz takie moja mieszanka, którą ja stosuję od dawna przy właśnie zapaleniu tak zwanym oskrzeli i nawet zapaleniu płuc stosowałam. Więc mogę Wam to też polecić, bo wszystkie zresztą przepisy, które są tu podane, są przeze mnie regularnie stosowane. To nie są przepisy tylko z, nie wiem, z książek, tylko po prostu przepisy z życia wzięte. Więc takie mocarne trio na zapalenie płuc i oskrzeli, gdzie stosujemy ziele macierzanki, babki lancetowatej, która jest fenomenem po prostu. To jest numer jeden, jeżeli chodzi o problemy z górnymi i dolnymi drogami oddechowymi. I ziele miodunki, ziele, które trochę zapomniane już tak naprawdę. Kiedyś było w medycynie ludowej bardzo mocno i często wykorzystywane, więc te trzy zioła, plaster cytryny bez skórki, koniecznie bez skórki, bo wiecie, że tam są różne rzeczy, których być nie powinno, szczególnie, że są odpowiednie oczywiście okresy, w których ta cytryna nie jest tak zwana sztuczna i jeżeli nawet nie trafimy na ten okres, to i tak lepiej ją tej skórki pozbawić, żeby nie miała różnego rodzaju konserwantów. I tak, zalewamy surowiec wrzątkiem, tak, mieszamy.

Wam gorąco jako alternatywę do tak zwanych antybiotyków na wirusy, czyli coś, co nie ma tak naprawdę racji bytu. Więc jeżeli nie macie zakażenia bakteryjnego, możecie wypróbować w pierwszej fazie ziół i zobaczyć po prostu, przekonać się na własnej skórze, do czego Was oczywiście zachęcam. To jest też herbatka, która może podziałać na odporność, którą mogę Wam polecić. To jest herbatka, którą ja akurat też wprowadziłam do obiegu. To jest tak zwana witaminka, którą używam dla dzieci, używam dla rekonwalescentów, używam dla osób starszych, która doskonale się sprawdza jako środek witaminizujący, odżywczy, wzmacniający. I ona ma takie ciekawe, zobaczcie, ciekawy skład, ponieważ ma liście popularnych owoców, tak? Czyli porzeczki, jeżyny i maliny, bardzo smaczne. Też surowce garbnikowe, o których sobie za chwilę powiemy, do czego służą te surowce garbnikowe. Więc mamy dwa w jednym, bo nie tylko odżywcze, ale też na układ trawienny tak naprawdę ochraniająco i pomaga w trawieniu. No i mamy owoc maliny jeszcze, tak, wykorzystywany w fitoterapii. I zobaczcie, dużo różnego rodzaju surowców i owoców. Dzika róża jako jeden z surowców moich ulubionych, zaraz za berberysem, za owocami berberysu, bo owoc berberysu jest chyba jeszcze bardziej kwaśniejszy niż róża, ale to jest po prostu bomba witaminowa, tak? I jedno z najlepszych źródeł przyswajalnych witaminy C. Oczywiście, jeżeli nie chcecie pić herbatki z róży tradycyjnej, możecie sobie zakupić sok z dzikiej róży bez oczywiście cukru. Wtedy też bardzo dobra przyswajalność witaminy C. Chyba jeden z najlepszych preparatów, które ja znam i używam i mogę polecić z czystym sercem. Dobra, i teraz jeszcze ziołomiód, tak, bo o ziołomiodzie też dzisiaj mówiłam chwileczkę, więc on się powinien w sumie nazywać zioło-alkomiód, ale zostańmy przy nazwie pierwotnej, na chorobę odporność, więc możemy zrobić nalewkę kurdybankową i dodać do tego miód lipowy, tak? Tak więc kurdybanek ma fantastyczne, fenomenalne działanie, jest to nasze rodzime ziele, które rośnie u nas, występuje bardzo licznie. Ma działanie oczyszczające, zobaczcie, krew z toksyn, wzmacniające, przeciwzapalne, antyseptyczne, tak? Więc nawet może być brane pod uwagę przy zapaleniu skrzeli i płuc. Jest takim naszym rodzimym mocarzem, który nam pomaga w wielu przypadłościach. No i w temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, tak? Dodatkowo, zobaczcie, pobudza trawienie, tak? I przemianę materii. No i znosi zdęcia, kolki, bóle brzucha, więc dolegliwości, które powszechnie występują z powodu nieprawidłowego żywienia albo żywienia w pośpiechu, albo nieregularnego żywienia, tak? No i niepomocnym w niestrawności, więc taki ziołomiód w proporcji proponowałabym 1:2 nalewką taką kurdybankową 40%. Warto taką łyżeczkę sobie takiego właśnie alkomiodu czy ziołomiodu spożywać dziennie i na pewno nasza odporność wzrośnie. No i teraz jeszcze herbatka przeciwwirusowa, bo mamy sezon przecież wirusów dla całej rodziny. Jak widzicie, tu są takie możliwe alternatywy, to znaczy pewne zioła możecie zamienić, jeżeli nie macie dostępu, więc spójrzcie na to teraz proszę. Ziele pokrzywy jako ziele przeciwwirusowe, rozmaryn, który zawiera kwas rozmarynowy, tak samo tymianek czy majeranek, kwiat lipy napotny, kwiat bzu czarnego, kwiat dziewany wzmacniający, odżywczy i też antyoksydacyjny, uszczelniający naczynia krwionośne, owoc anyżu i kminku, tak, anyżku kminku też, które pomagają nam nie tylko w problemach trawiennych, ale również rozgrzewają nasze ciało. Anyżek jest w ogóle cudowny też, ponieważ ma działanie wykrztuśne. Tak więc możemy go też używać w tej herbatce przeciwwirusowej. I owoc dzikiej róży albo owoc berberysu. Ja bym proponowała, żeby tego anyżku i kminku w tej mieszance było jednak najmniej, z racji tego, że one są bardzo charakterystyczne w smaku i wtedy zdominują nam całą mieszankę. Przepraszam, bo dzieci biegają, ale tak to bywa. Dobrze, więc taką herbatkę możecie sobie sporządzić.
Będzie ona na pewno bardzo smaczna, bardzo odżywcza i skorzysta na tym cała Wasza rodzina, bo ona będzie działała nie tylko przeciwwirusowo, bo posiada do tego surowce, które działają w ten sposób,

ale też sposób odżywczy, więc i odpornościowy. Tak? No i teraz przechodzimy króciutko jeszcze do ziołowej apteczki na trawienie. I tak jak powiedziałam Wam wcześniej, macie w mieszankach trawiennych czy poprawiających metabolizm, macie w tych surowcach zawarte garbniki, tak? I jaka jest rola tych garbników na układ trawienny? Przede wszystkim spośród wielu różnych udowodnionych, dla nas są najważniejsze cztery: ściągające, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwbiegunkowe. Dlatego też te surowce, jeżeli zastosujemy, mamy pewność, że będą działały prawidłowo, po pierwsze, a po drugie przyniosą nam szybko efekt terapeutyczny, o który nam chodzi. Najczęściej jest to ważne kiedy mamy po prostu biegunkę, tak? No, żeby się nie odwodnić, szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, warto te surowce stosować. I ja Wam pokażę, jakie zioła zawierają garbniki, są zasobne w garbniki, które warto zastosować właśnie w tej terapii poniższych schorzeń, tak? Jak zobaczycie sami, lista jest dosyć długa, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości, tylko te, które najczęściej nam się przydają, tak? Zobaczcie, liście jeżyny, liść orzecha włoskiego, który ja na przykład wykorzystuję do czyszczenia krwi bardzo chętnie, tak zwana też orzechówka jest cudownym specyfikiem, który jeżeli mamy zatrucie pokarmowe czy niestrawność, to możemy taką orzechówkę własnej roboty na zielonych orzechach włoskich wykorzystać i ona działa niesamowicie szybko. Nawet przy zatruciu lodami z podejrzeniem salmonelli bardzo szybko zadziała. Ziele rzepiku, liść oczaru, zobaczcie, i dla dzieci, które są delikatne, troszeczkę starszych dzieci oczywiście, liść i owoc borówki, znaczy tu mamy tak, owoc borówki czernicy i liść borówki brusznicy. O działaniu przeciwbiegunkowym, ściągającym właśnie, łączącym toksyny, które następnie zostają wydalone z ustroju. Kora dębu, też ciekawe, zobaczcie, pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, bobrek trójlistkowy, też surowce, które są generalnie używane w fitoterapii różnego rodzaju nieżytów żołądka, jelit, tak, poprawienia metabolizmu, a mają też działanie przeciwbiegunkowe. To nie znaczy, że jeżeli będziemy tych surowców używać do polepszenia trawienia, to nabawimy się zaparć. Nie myślcie w ten sposób zero-jedynkowo, to jest nieprawda. Trzeba po prostu dobrać odpowiednie surowce w odpowiednich proporcjach, tak? No i teraz, jeżeli chodzi o układ trawienny, często się powtarza taką maksymę, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Moim zdaniem zaczyna się oczywiście w jelitach też, ale zaczyna się w żołądku. Tak więc zdrowy i dobrze pracujący żołądek jest i rano odpowiednio, że tak powiem, rozgrzany, jest podstawą naszego dobrego samopoczucia, naszej witalności, siły, energii, radości i tak naprawdę wszelkiego rodzaju dobrego samopoczucia w ciągu dnia. Tak więc jeżeli chcemy zacząć przygodę z naprawieniem naszego układu trawiennego, nie tylko przy dolegliwościach jak zaparcia czy biegunkach, które się pojawiają pod wpływem różnych bodźców, zainwestujmy w zdrowie naszego żołądka, a do tego służą nam dwa surowce. Nie mam ich dzisiaj niestety ze sobą, ale to są surowce podobne jak w tej mieszance, to znaczy to są kłącza i korzeń, czyli takie grube, też są podobne aromatyczne i one przyjmowane na czczo przez nie dłużej niż 3 bądź 4 tygodnie powodują, że pewne dolegliwości związane właśnie z, nie wiem, niewchłanianiem pokarmów, z gagą na przykład też, z różnego rodzaju nieżytami po prostu nam odchodzą. Często też używa się na przykład właśnie kłącza tataraku, które ja preferuję, jako zioła, które odflegmia żołądek, tak więc na przełomie, przy tych takich okresach, jak są jesienno, kończy się lato i zaczyna się jesień, albo kończy się zima i zaczyna się wiosna, czyli to przesilenia takie, które występują, warto sobie tą kurację nie częściej niż 2 razy do roku, jeżeli mamy właśnie zaflegmiony żołądek, jesteśmy zimni, tak? Warto sobie tą kurację zastosować na czczo. Można właśnie zgodnie ze sztuką zrobić surowce
korzenne, tak, jako odwar. W przypadku tataraku, który jest ziołem bardzo silnym, można zrobić z niego wyciąg wodny, czyli go na noc zostawić pod przykryciem na zimno i rano lekko podgrzać, też spełni swoją funkcję i nie więcej niż 6 łyków w ciągu dnia. Czyli rano zaczynamy, trzymamy w termosie i 6 łyków w ciągu dnia przed i po posiłku. Rzeczywiście fantastyczne, naturalne ziołowe lekarstwo. Korzeń arcydzięgla jest troszeczkę inny, dlatego że znaczy działa podobnie, tylko że jeszcze dodatkowo ma działanie uspokajające przy nerwicach żołądka. I to jest też ciekawe, że możemy, tak jak dzieci małe rumiankiem, tak osoby dorosłe, już większy kaliber, zastosować korzeń arcydzięgla. Bardzo dobrze się sprawdza w tych kuracjach. Przy arcydzięglu, oczywiście przy wrzodach żołądka, należy zachować ostrożność, jest to przeciwwskazanie, aczkolwiek tych przeciwwskazań dużo, jak widać, nie ma. Ale oczywiście patrzymy indywidualnie na każdą osobę. No i teraz zobaczcie, mieszanka trawienna, usprawnienie metabolizmu. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy usprawnić nasz metabolizm, to nie należy tylko brać ziół, które na przykład będą napisane na żołądek albo zioła na jelita. Należy spojrzeć na to kompleksowo, całościowo. To znaczy na żołądek, na jelita, na wątrobę, na trzustkę, na efekt żółciopędny, żółciotwórczy. Wszystko jest ze sobą powiązane i dobrze zrobić taką, skomponować mieszankę, która będzie, jakże tak powiem, pamiętała za nas o wszystkim, tak? Żebyśmy mogli wytworzyć sok żołądkowy, trzustkowy, jelitowy i efekt, tak jak powiedziałam, żółciopędny, żółciotwórczy. I taka mieszanka jest na przykład tutaj poniżej, która też działa ochronnie dla wątroby. Ma też efekt rozkurczowy, przy właśnie nadkwasocie też będzie działała, będzie działała żółciotwórczo-żółciopędnie. I tu mamy, zobaczcie, surowce, niezastąpiony krwawnik, który uważam powinna każda kobieta używać dzień w dzień krwawnika, a przynajmniej co drugi dzień. Od, jak to się mówi, narodzin prawie że do śmierci. To jest zioło nasze kobiece, które jest nieprzecenione w swoich właściwościach prozdrowotnych, ale nie jest typowym ziołem tylko estrogennym, tak więc można je używać też jako zioła na trawienie. Bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Bardzo dobry duet tworzy z chyzopem, który jest tutaj widoczny, albo z dziurawcem. Tak? I nie martwcie się wtedy o ten efekt fotouczulający, bo hipirycyna się nie rozpuszcza w wodzie, tak więc możemy się poparzyć czy oparzyć na słońcu, tak? Jeżeli będziemy popijać sobie nalewkę dziurawcową na uspokojenie, tak? Albo właśnie olej dziurawcowy, olejem się smarować. Tak więc w roztworach wodnych nie powinno ten efekt fotouczulający z dziurawca w ogóle wystąpić. Ale macie alternatywę, możecie krwawnik połączyć z chyzopem, który ma działanie z kolei żółciopędne i żółciotwórcze. Tak więc też jest ziołem tutaj bardzo pomocnym, można powiedzieć, pomocnym w wątrobie. Tak? Nie wymienione tu przeze mnie, ale też można do tej mieszanki przepiękne, żółte kwiaty kocanki dorzucić, które są, wyglądają po prostu przepięknie, ale też właśnie są fantastyczne i nawet przy braku woreczka żółciowego, tak, można je stosować, tak? Można je stosować w takich mieszankach właśnie wątrobowych, więc bardzo gorąco polecam. No i teraz tak, zaparcia. Oczywiście problem z zaparciami jest dosyć problemem złożonym i trzeba dojść tak naprawdę do przyczyny, dlaczego te zaparcia występują. Najczęściej tak naprawdę prostą przyczyną na poziomie fizycznym jest brak wody w organizmie, czyli odwodnienie, tak? Jeżeli nie mamy wody i nasza śluzówka układu pokarmowego jest wysuszona, to automatycznie też te masy kałowe nie będą nam się tak przesuwać i tak formułować, jakbyśmy tego chcieli, i wypróżnienie będzie w pewien sposób nieprawidłowe, zablokowane. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą można. Ja nie polecam osobiście jako zielarz długotrwałego i w ogóle stosowania ziół, które zawierają antrazwiązki, tak? Czyli mówię o korze kruszyny, która jest popularna, też występuje w suplementach. Albo na przykład o senesie, tak, liściach senesu, dlatego że one oczywiście spełniają, przynoszą efekt, tylko że mogą doprowadzić do krwawień z układu pokarmowego, mogą też po prostu sztucznie
w pewien sposób podkręcać ten metabolizm, a nie o to tutaj chodzi, tak? Nie o to tutaj chodzi, więc jeżeli coś takiego się zdarzy nam w podróży, okej, weźmy sobie liście senesu czy korę kruszyny, ten efekt wypróżnienia na pewno nastąpi bardzo szybko, tam od 8 do, w zależności od surowca, do 8 czy nawet 10 godzin, ale nie przesadzajmy, bo znam takich rekordzistów, którzy biorą 2 lata jakieś tabletki właśnie z senesem, bo bez tego ani rusz, tak? No to jest rozleniwienie jelit i bardzo niebezpieczne dla zdrowia, więc jeżeli usprawnicie sobie tak naprawdę pracę wątroby, jeżeli oczyścicie jelita, to wtedy nerki Wam też podziękują, będą lepsze i wydajniejsze, żeby różnego rodzaju metabolity wyrzucać z siebie, to te zaparcia nie będą nawykowe, nie będą u Was występować w sposób częsty. Więc korzystajcie na początku z mieszanek, które usprawniają Wam pracę żołądka i jelit, tak? Przy okazji tej osi właśnie wątroba, śledziona trzustka. A jeżeli macie właśnie zaparcia takie jednorazowe, wynikające z tego, że jesteście w innym miejscu, zmieniliście żywienie albo wodę, to postawcie na aloes. Aloes jest ogólnodostępny, możecie go kupić. Więc ten sok aloesowy, który zawiera alonę, jest bogaty właśnie też w antrazwiązki i ma lekkie działanie przeczyszczające, a jednocześnie przeciwzapalne, więc hamuje rozwój tych bakterii, grzybów i wirusów, więc efekt też jest murowany. A można go przechowywać w ziołowej apteczce. Dobra. No i teraz stany napięcia nerwowego, czyli trzecia część naszego dzisiejszego warsztatu. I bezsenność, która dużej ilości osób coraz więcej towarzyszy. Przynajmniej ja się spotykam z tym w gabinecie coraz częściej. Więc stres jest tak naprawdę stałym elementem naszego życia i chęć wypędzenia go z naszego życia nie jest możliwa, tak? Możliwa jest tylko inna interpretacja, czy inne podchodzenie do stresu i jakby sposób radzenia sobie z nim i sposób naszej odpowiedzi jest ważny, bo sytuacje stresowe będą nas spotykać. Ja dzisiaj na przykład przyjeżdżając tutaj na nagranie, mogłam na przykład stanąć w korku i też bym się zestresowała w związku z tym, że nie zdążę i zaczniemy później, a wy się będziecie denerwować. Tak więc te czynniki stresowe występują cały czas. Więc i badania jeszcze dodatkowo dowodzą, że ten codzienny, taki regularny, ale niewielki wydawałoby się stres jest bardziej dla nas obciążający niż jakieś wydarzenie, które zadzieje się raz i jest dla nas mocne, silne, ale po którym możemy, nie wiem, przeżyć, nie wiem, żałobę nawet, czy wybaczenie, jakaś, nie wiem, nawet katastrofy, tak? Takie badania są, a więc chodzi o to, że cały czas będąc w stresie, nawet tym małym, po prostu nie pozwalamy sobie na to, żeby ten poziom kortyzolu się nam obniżył. Jesteśmy w stanie niesamowitej takiej czujności, gotowości do odpowiedzi, tak? Albo ucieczki, znacie to z psychologii na pewno, albo ucieczki, albo walki. I wtedy rzeczywiście nasze nerki słabo funkcjonują i czujemy się po prostu bardzo niekorzystnie, tak? Więc jakie surowce możemy zastosować? Jest ich bardzo dużo. Ja dzisiaj postawiłam tak naprawdę na olejki eteryczne, które Wam zaraz pokażę, ale ponieważ mamy wykład o zielarstwie, choć olejki są oczywiście surowcami zielarskimi, tylko w innej postaci, to pokażę Wam, jakie są możliwości, tak? Dla mnie mieszanka uspokajająca, tak, która zapewnia przy okazji dobry sen, to jest ziele melisy przede wszystkim. Ziele, które jest bardzo popularne u nas, dostępne w każdym sklepie zielarskim, nawet w aptekach polecane. Rzeczywiście ono, melisa lekarska pod względem jakby badań, pod kątem badań, nie ustępuje różnego rodzaju lekom takim właśnie poprawiającym nastrój, a z drugiej strony wyciszającym, tonizującym, tak? Więc jest to lek ziołowy, który działa pewnie, skutecznie. Ma też przyjemny taki lekko cytrusowy zapach i możemy sobie połączyć, na przykład jeżeli mamy uczulenie na rumianek, to możemy z rumiankiem połączyć, możemy połączyć z szyszkami chmielu, jest też ziele pasiflory i nawet płatki habra buławatka, piękne, niebieściutkie, też pięknie nam się skomponują w tej mieszance i mamy ciekawą mieszankę, taką właśnie, która będzie nam powodowała, że się delikatnie wyciszymy i ułatwi nam sen. Ja osobiście
uważam, że tego rodzaju nasenne, tak zwane środki, można z powodzeniem te zioła wykorzystać w winach, tak? To znaczy robić wina ziołowe. Melisowe na przykład na białym winie można zrobić, wyciszające właśnie, uspokajające. Można też korzystać z innych surowców, które są tak zwanymi adaptogenami, tak? Czyli działają z jednej strony lekko pobudzająco, ale uspokajająco na centralny układ nerwowy i w ten sposób mamy lepszą tolerancję na stres, dlatego ta nazwa adaptogen. Więc tutaj też mamy dużą możliwość i adaptogeny o tyle są ciekawe, że nie można ich po pierwsze przedawkować, no chyba żebyśmy 3 kilo dziennie ich jedli, ale raczej nie można ich przedawkować, można je w sposób ciągły brać, tak? Bo raczej zioła bierzemy w krótkich okresach, robimy przerwę, potem wznawiamy kurację, troszeczkę modyfikujemy mieszanki, a te adaptogeny możemy brać pojedynczo, nie musimy ich koniecznie robić w mieszankach, chociaż takie istnieją. I tu mam na to właśnie przykład dla jednego z moich podopiecznych, mieszanka, która ma go troszeczkę podnieść na duchu, ale dodać mu przede wszystkim sił. Więc wracając jeszcze, adaptogeny, jakie adaptogeny? Cytryniec chiński, różaniec górski, berberys też jest adaptogenem znanym, no jest ich mnóstwo, tak? Witania ospała, teraz jest też żeńszeń syberyjski, żeńszeń zwykły, tylko żeńszeń ma dużo opostrzeń, jeżeli chodzi o te wszystkie leki przeciwzakrzepowe, więc należy się zapoznać. Ale też na przykład ciekawą możliwością jest zrobienie tak zwanej poduszeczki ziołowej, tak? Ja czasami zalecam swoim podopiecznym, żeby sobie rozsypali właśnie szyszki chmielu pod poduszkę, tak? Można sobie oczywiście uszyć, tak? Własną poduszkę lnianą czy bawełnianą z czystej bawełny i można rumianek czy właśnie szyszki chmielowe sobie podłożyć albo nawet świeże kwiaty lawendy, którą też tutaj mam dla Was, żeby Wam pokazać, przepiękną, bo bardzo lubię sobie robić kąpiele stóp lawendowych, więc też Wam za chwilę dam, zdradzę taki przepis. Więc możemy coś takiego sobie pod poduszkę włożyć. Jeżeli rozsypujemy gdzieś obok nas, to możemy też pokropić sobie na przykład takie naczynko, położyć koło głowy, pokropić sobie na przykład olejku lawendowego, czy na przykład olejku pomarańczowego, czy liang liang, który nam dodatkowo pomoże w lepszym zasypianiu i w uspokojeniu się, tak? Oczywiście są jeszcze inne przyczyny jakby stresu i należałoby też przerobić czy popracować nad tą emocjonalną stroną, tak, żeby nie mieć natłoku myśli i tak dalej. Aczkolwiek wykład dzisiaj dotyczy zielarstwa, tak więc na tym się nie będziemy skupiać, a środki działają pewnie i dobrze. No i teraz zobaczcie jeszcze, zaraz będzie nasza ziołowa kąpiel stóp, ale jeszcze mieszanka tonizująca, uspokajająca serce, którą uwielbiam i wiem z relacji od podopiecznych, że od tych, którzy mieli na przykład problem z zasypianiem, a potem jak się wybudzili, to nie mogli zasnąć, że działa bardzo dobrze. Oczywiście te mieszanki, które ja komponuję, są 5-7-składnikowe, ta jest tutaj wyjęta 3-składnikowa, ale zobaczcie, ma taki skład: serdecznik, melisa, obydwa lekarskie i głuk, tak? Dwusikowy. Tak więc te rzeczy powodują, że rzeczywiście lepiej nam się zasypia, ale też uspokaja nasze serce i możemy lepiej przez to spać i się wyciszyć. O, chyba jednak nie dałam tego przepisu na, albo jest może niżej, może jest w dalszej części prezentacji. Jeżeli go nie znajdę, to Wam za chwilę dopowiem. No i teraz jest część olejkowa, ponieważ olejki skradły moje serce jakiś czas temu i rzeczywiście chyba nie potrafię żyć bez takiego urządzenia, które nazywa się nebulizator. Wygląda w ten sposób, tak się prezentuje. Można nebulizować, czyli można inhalować się bezpośrednio z niego. Można też wypełnić cały pokój w 10-15 minut, dosyć dużą powierzchnię. Ma wygląd małego iPhone'a, tak więc jest przenośny, też ładowarkę ma tutaj. Wytrzymuje do 40 godzin działania non-stop. Tak więc bardzo lubię tą formę, ponieważ będąc często w podróży,
przemieszczając się też, albo też chcąc mieć taki prosty i szybki efekt przeciwwirusowy, jeżeli przychodzą ludzie, z którymi współpracuję, no to właśnie korzystam wtedy z aromaterapii, tak? Bo olejki eteryczne nie tylko koją zmysły, usuwają skutki zmęczenia, ale przede wszystkim pobudzają twórczą wyobraźnię, tak? Pobudzają też krążenie obwodowe, przynoszą i przywracają radość, tak? I chęć działania, dlatego bardzo je lubię, a przy okazji przepięknie pachną, więc ten walor taki estetyczny jest dla mnie, który jest dla mnie bardzo ważny, jest zachowany tam. Tak, czym są olejki eteryczne? Króciutko już, tak? Wysoce skoncentrowane wyciągi rośliny, czyli esencje, otrzymywane drogą destylacji, tak? Najczęściej oczywiście parą wodną lub ekstrakcją rozpuszczalnikami. I słuchajcie, tak naprawdę występują w bardzo różnych częściach roślin, nie będziemy sobie teraz o tym mówić. Różne są też procentowo zawartości olejków eterycznych, chyba rekordzistą z tego co wiem to jest goździkowiec, który ma bardzo dużo tych olejków, ale niektóre oczywiście się trudno destyluje, dlatego też ich cena jest dosyć droga. Jeżeli spotkacie się z olejkami, które są tanie, jeżeli przeczytacie, że to są jakieś komponenty olejków pochodzenia naturalnego, w ogóle tego nie kupujcie, tak? Olejki, żeby miały działanie terapeutyczne, żebyśmy sobie nie zaszkodzili nimi, muszą być stuprocentowymi olejkami, tak? Czasami oczywiście spotykamy na tych etykietach, że są stuprocentowe, a skład jest bardzo długi, więc zapytajcie się też sprzedawcy. Ja nie mogę reklamować odpowiednich marek, więc nie mogę wam powiedzieć dzisiaj, jakie są czyste, bo korzystam właśnie w terapiach z olejków eterycznych i komponuję również takie olejki dla moich podopiecznych, ale zapytajcie się uczciwie sprzedawcy, czy to jest po prostu produkt do tak zwanego kominka, czy to jest produkt właśnie stuprocentowy, który ma wszystkiego rodzaju atesty, badania i tak dalej. W Polsce z czystą ręką mogę powiedzieć, że z polskich firm przynajmniej dwie, z polskim potencjałem przynajmniej dwie firmy, które ja znam i z którymi współpracuję, mają czyste, stuprocentowe olejki eteryczne, które przynoszą bardzo szybki efekt terapeutyczny. I ja jestem z nich bardzo zadowolona. Dobrze. Dlaczego olejki eteryczne działają szybciej niż lekarstwa? Dlatego, że pokonują barierę krew-mózg, tak? W kilkanaście sekund od zastosowania, tak? Można powiedzieć, że działają tak szybko jak zastrzyk, tak? Czyli dożylna forma podania, która szybko przenika do krwioobiegu. Tu jest podobnie, tak? Z różnych prac, które czytałam na ten temat, tak? Dużo leków neurologicznych na przykład nie dociera, tak? Nie przekracza tej bariery krew-mózg, tak? A olejki okazuje się, że tak, badania nad olejkami to potwierdzają, dlatego też ważne, żeby to wiedzieć z dwóch względów, no bo z jednej strony powiemy sobie, ok, będę miał szybki efekt na przykład nasenny, szybki efekt rozluźniający czy pobudzający i tak dalej, przeciwbólowy, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jak już stosujemy te czyste olejki, to przedawkowanie ich może być też groźne dla zdrowia, tak? To znaczy używanie ich w sposób ciągły, nawet zewnętrzne, może doprowadzić po prostu do odwrotnego skutku, więc wszystko musi być z zachowaniem zasad po prostu rozsądku. Inaczej być po prostu nie może, bo skoro wiemy, że działają mocno i silnie, przekraczają tą właśnie barierę krew-mózg, to musimy też wiedzieć, żeby ich nie nadużywać. Na przykład powiem wam, że olejek lawendowy, który jest nadużywany, przynosi efekt pobudzający, odwrotny. Tak więc musimy mieć to na uwadze, żeby na przykład nie używać go przez cały dzień, bo będziemy po prostu pobudzeni i na pewno nie zaśniemy. I zobaczcie, cele wykorzystania olejków eterycznych są bardzo różne. Dla nas są istotne co w terapiach, tak, w lecznictwie, po to, żeby przynosiły wymierny efekt terapeutyczny dla ludzi, ale może być różne, tak, kosmetyczne, zobaczcie, dezynfekcja, która jest w tej chwili bardzo pożądana, bardzo
duży nacisk, jest i nawet badania. Badania są robione w kierunku właśnie nowych tak zwanych środków dezynfekcyjnych przy pandemii koronawirusa. Więc przy dezynfekcji na przykład oleki cytrusowe są, uważam, jedne z lepszych, czy może nawet bezkonkurencyjnych, tak? Więc używajmy ich chociażby w warunkach domowych. No i teraz jak stosować oleki eteryczne, to Wam pokazałam moją możliwość, czyli właśnie nebulizator. Nebulizator jest o tyle lepszy, że on działa na zasadzie pompy, tak więc nie potrzebuje żadnego rozcieńczania w wodzie, tak, bo przecież olejki się nie rozcieńczają, są substancjami lotnymi, ale nie rozcieńczają się w wodzie. Tak więc to działa na zupełnie innej zasadzie, to nie powstaje zawiesina, że tak powiem, tak, tylko możemy bezpośrednio nebulizować w odległości tam 10 cm. Tak więc mamy czysty koncentrat, a nie rozrzedzony już olejek, tak? Możemy oczywiście punktowo, na punktach, możemy wziąć, zakropić olejek i w ten sposób, tak, oddychać. Możemy na punkty różne meridianowe zastosować, najlepiej na punkty związane właśnie z meridianami nerek, które są zlokalizowane przy kostkach, wewnętrznych stronach nóg. Możemy używać w kąpieli, w saunie, w masażach, oczywiście z dodatkiem czego? Oleju bazowego, bo musi być jakaś podstawa tłuszczowa. Nawet w mleku olejek się rozpuści, bo ma podstawę tłuszczową, a w wodzie one są nierozpuszczane. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że można sobie bezkarnie pić olejki i zakraplać w wodzie, no to się wystrzegajcie takich rewelacji, bo może się skończyć dla Was źle, bo oczywiście jedne olejki są delikatniejsze, ale inne olejki mogą być bardzo mocne i mogą Wam wypalić śluzówkę albo przepalić cały układ pokarmowy i skończycie po prostu wizytą w szpitalu, której przecież nie chcecie. Dobrze. No i jak środki, jak bezpiecznie stosować te olejki, tak? To już powiedziałam, żeby nie rozcieńczać je, tak? Nie rozpuszczają się w wodzie, więc ich nie rozcieńczymy. W olejach możemy je rozpuszczać bardzo różnych, winogronowym, kokosowym, ze słodkich migdałów. To jest dla Was, że tak powiem, to jest wybór Wasz. Nie mam jednego konkretnego oleju, bazowym, którym można rozpuszczać, aczkolwiek lubię w oleju migdałowym. Niektóre są bardzo mocno działające, tak? Na przykład z kory cynamonowca, tak? Imbirowy, z lebiotki, tak? Czyli oregano. To są olejki, które nie możemy punktowo nakładać bez rozcieńczenia, bo mają, tak jak powiedziałam, efekt bardzo mocno działający. Nawet olejek z pieprzu czarnego też jest bardzo silnie rozgrzewający miejscowo, ale należałoby go jednak troszeczkę rozpuścić w oleju bazowym przed nałożeniem. Zawsze robimy w zgięciu łokcia próbę uczuleniową i czekamy nawet do 24 godzin, żeby zobaczyć, czy przypadkiem ten olejek nas nie uczuli, zanim nie nałożymy go na przykład do masażu. Tak? Bezpośrednio możemy stosować olejek na przykład właśnie lawendowy, czy olejek z drzewa herbacianego. Będą dosyć specyficzne w zapachu, szczególnie olejek z drzewa herbacianego, ale jest on dopuszczony do punktowego stosowania bez rozcieńczenia, nawet przy problemach właśnie skórnych obłosionej części głowy, tak? Więc możemy stosować. Niektóre olejki mogą działać tak fotouczulająco, więc zwróćmy uwagę, że olejki cytrusowe, jeżeli chcemy ich używać, to nie idźmy na plażę, albo przynajmniej zróbmy przerwę 48-godzinną. No i takie olejki po otwarciu, choć są przechowywane w ciemnych buteleczkach, mniej więcej do roku wytrzymują. Najbardziej, że tak powiem, olejkami, które się nam nie ulatniają, tylko wyzbywają tych czynnych substancji, to są właśnie olejki cytrusowe, tak? Tak jak właśnie cytryna, bergamota, cytronella, grapefruit i tak dalej. No dobra, przejdziemy dalej. Przeznaczenie wybranych olejków. Mówiliśmy o uspokajaniu, o relaksacji, więc to będą, zobaczcie, uspokajające, tonizujące, relaksujące, przenoszące relaks, lawenda, melisa lekarska, liang liang i pomarańcza. To jest taki zestaw startowy, który możecie sobie wypróbować w różnych kombinacjach, żeby zobaczyć ten efekt terapeutyczny. Ja do kąpieli stóp właśnie używam soli i lawendy z liang liang i z pomarańczą. Tak więc robię sobie taką kąpiel właśnie relaksującą. Oczywiście olej bazowy daję.
I potem stopy są miękkie, aksamitne, a przynosi mi to bardzo szybko i bardzo spokojny, długi sen. Więc bardzo gorąco to polecam, taki przepis. No i też olejki na lepsze krążenie obwodowe, tak? Czasami mamy zimne stopy, zimne ręce, jesteśmy tacy, jak to się mówi, bez kawy nie rusz, tak? Nie, bez kawy nie ruszę. Więc wtedy możemy dla pobudzenia zastosować olejki, ja mam tu akurat chyba z grejpfruta białego, mam właśnie też taki pobudzający, więc jeżeli ja się teraz zmęczę, tak? Bo już mówię do Was półtorej pewnie godziny, albo i więcej, tak, to jeżeli ja się zmęczę, to sobie wezmę, chociaż moim ulubionym jest bergamota i zaraz się pobudzę i będę mówiła jeszcze 2 godziny, aż się zamęczycie. Nie, żartuję. Więc zobaczcie, olejki cytrusowe, bergamota, cytronela, trawa cytrynowa, też fajny środek na komary, cytryna pomarańcza, grejpfrut, cyprys wiecznie zielony. To są rzeczy, które pobudzają, fantastycznie rzeczywiście działają. No i teraz olejki, jeżeli chcemy z jednej strony się uspokoić, a z drugiej strony polepszyć swoją koncentrację, tak, zdolności kognitywne tak zwane i odświeżyć umysł, to możemy zastosować 3 olejki, które są, działają fenomenalnie dzięki zawartości kwasu rozmarynowego. To jest szałwia lekarska, rozmaryn lekarski i też mięta pieprzowa. Więc 3 rzeczy, które są niezawodne i fenomenalne. O kąpieli już Wam powiedziałam, tak? Więc jeszcze na zakończenie powiem Wam o przeznaczeniu wybranych olejków, bo mówiliśmy dzisiaj o tym przeziębieniu i grypie, więc działanie przeciwbakteryjne, antyseptyczne, przeciwwirusowe, cały kompleks, jesteśmy zabezpieczeni na cały okres jesienno-zimowy, tak? I zobaczcie, mam tu lawendę, drzewko herbaciane, imbir, goździk jest fantastyczny. Jak sobie przypomnicie wizytę od dentysty, to czym Was dentysta często znieczulał, jeżeli nie zastrzykiem? No pewnego rodzaju lekarstwa i inne rzeczy właśnie były zrobione z pączków goździkowca, tak? Które mają bardzo mocne działanie przeciwbólowe. Do tego możemy dołączyć pieprz czarny, też przeciwbólowy, rozgrzewająco miejscowe. Kadzidłowiec, tak? Boswellia serrata, który jest tak zwana żywica z kadzidłowca, tu jest w formie olejku. Fantastyczny środek, bardzo mocny, działający przeciwzapalnie. Tymianek, oregano, czyli te zioła aromatyczne. Ale też zobaczcie, mamy sosnę, świerk, eukaliptus, czyli drzewne, tak? Drzewa też nam pomagają. Jeżeli jesteśmy w lesie, szczególnie iglastym, to zobaczcie, że mamy naturalną aromatoterapię, która jest, mówię, całkowicie darmowa, a czujemy się potem lepiej. Nie dlatego, że poszliśmy poza teren miejski, oczywiście też, ale właśnie dlatego, że drzewa posiadają, mają w sobie olejki eteryczne i one po prostu się uwalniają w odpowiednich warunkach atmosferycznych. No i jako już prawie ostatnie, olejki ułatwiające oddychanie i znowu mamy drzewne. Zobaczcie, sosna, świerk, kamfora, eukaliptus, tak? I olejki na przeziębienie, majeranek, tymianek, imbir, anyż. Te surowce, o których dzisiaj rozmawialiśmy, prawda? Przeciwbólowe, już wcześniej powiedziałam, goździk i czarny pieprz. Tak więc na tym dzisiaj skończę nasz warsztat. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś wartościowego. Jeżeli potrzebujecie porady zielarskiej czy konsultacji, to Was serdecznie zapraszam do mojego gabinetu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i do następnego ziołowego spotkania. A jeżeli macie jakieś pytania, to możecie w tej chwili je zadać pod prelekcją.

Jeszcze raz. Aha, dobrze. Czyli tak, pytania mamy takie. Mam jeszcze pytanie. A jeszcze tak. Czy na o skłonność układu odpornościowego do chorób autoimmunologicznych może Pani polecić jakieś specyfiki roślinne? Czy na skłonność autoimmunologicznych? Specyfiki roślinne. Znaczy, powiem tak. To zależy wszystko od tego, jakie choroby autoimmunologiczne mamy. Tak? Najczęstsze są oczywiście związane z chorobami tarczycy. Ja piszę czy odpowiadam? Aha, okej, okay. Przepraszam. Tak więc to pytanie należałoby doprecyzować. W związku z tym jakby nie mogę na tak ogólne pytanie odpowiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o układ odpornościowy do chorób autoimmunologicznych, generalnie, żeby podnieść odporność, należy stosować krótkie kuracje i przeleczyć jelita, tak? Sprawdzić jeszcze nerki i działanie wątroby. I wtedy też mamy większe szanse na pozbycie się naszych chorób autoimmunologicznych. Przepracować oczywiście przy okazji pewne sprawy emocjonalne, które nam pomogą też w tym problemie. Czy czystek można pić codziennie bez żadnych ograniczeń? No czystek, tak jak powiedziałam, nie jest naszym rodzimym ziołem. Możemy stosować inne zioła, które są u nas, że tak powiem, stosowane w lecznictwie bardzo długo. Ale jeżeli lubi Pan czystek, to może Pan go pić, aczkolwiek nie dłużej niż w kuracjach miesięcznych, maksymalnie dwumiesięcznych. Dlatego, tak jak powiedziałam, wypłukuje nam potas z organizmu. Wszelkiego rodzaju zioła, które działają oczyszczająco, detoksykująco, wypłukują nam na pewnym etapie po prostu nie tylko szkodliwe metabolity, ale również nasze różne mikro i makroelementy, tak więc chlorki sodu potasu. Musimy się z tym liczyć, że będziemy mieli niedobory, więc kuracje oczyszczające, detoksykujące robimy krótko. Jeszcze jest tak, pytanie. Jakie mieszanki przeciwzapalne Pani poleca? Znaczy tak, dzisiaj mówiliśmy o ziołach przeciwzapalnych, tak, więc możemy z nich konstruować różne mieszanki, tak. Dla mnie mieszanka na bazie kwiatu wiązówki błotnej z dodatkiem na przykład kwiatu czarnego bzu, z dodatkiem kwiatu głogu, z dodatkiem głogu, owocu głogu, tak, z dodatkiem dzikiej róży, berberysu, z dodatkiem krwawnika, ułatwiającego trawienie, będzie czymś, co też będzie działało w sposób przeciwzapalny. Oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, czy chodzi o działanie przeciwzapalne w obrębie, nie wiem, żył na przykład, czy chodzi o działanie przeciwzapalne ogólne, tak? Bo to są dwie różne sprawy. Trzeba zlokalizować stan, że tak powiem, zapalny i dopiero wtedy odpowiedzieć dokładnie na pytanie, bo ja pracuję z moimi podopiecznymi w ten sposób, że dobieram te zioła czy suplementy tak zwane żywieniowe pod konkretną osobę, więc pod konkretny, jak to się mówi, przypadek. Więc staram się jakby nie udzielać ogólnych rad. Przy doprecyzowaniu pytania mogę coś więcej powiedzieć. I teraz jeszcze jedno pytanie. Jakie są skutki długotrwałego stosowania ziół immunowzmacniających, na przykład unikaria, ta, czyli dobra, koci pazur? Jakie mogą pojawić się efekty uboczne? To też zależy, proszę Pani, od tego, na co Pani bierze, tak? Koci pazur. To jest tak naprawdę mocno przeciwzapalne zioło, które stosujemy głównie na przykład w terapiach przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Tak więc, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, leki immunostymulujące w krótkich, dwu, maksymalnie trzytygodniowych kuracjach, nie dłużej. Nie dłużej, bo wtedy wywołamy efekt odwrotny. A jakie mogą pojawić się skutki uboczne? Tak jak mówię, w zależności od tego, na co Pani bierze zioła, mogą się pojawić skutki, mogą być bardzo różnorodne. Mogą się pojawić najprostsze, które się mogą pojawić, to są skutki związane z układem trawiennym, tak? Czyli bóle brzucha,
różnego rodzaju biegunki, ewentualnie efekty skórne przy właśnie długim braniu, ale to jest też sprawa indywidualna. Dobrze, czy tak, czystek. Aha, jeszcze jedno pytanie. Jeżeli czystek wypłukuje potas z organizmu, to czy może mieć wpływ na problemy z nadciśnieniem? Oczywiście, że tak, dlatego że odpowiednio nawodniona komórka musi mieć sód i potas, tak, żeby nie było, znaczy, żeby wszystko było w równowadze. Więc albo pojawią się obrzęki, albo problem z nadciśnieniem. Układu. W moim przypadku stosuję na ochronę układu moczowego. Okej. Czyli profilaktykę, z tego co rozumiem. Ja bym tego zioła nie stosowała na profilaktykę układu moczowego, tylko nie wiem, czy ma Pani problemy z pęcherzem moczowym, czy ma Pani bardziej problemy z nerkami, czy może Pani mało pije. Jeżeli może Pani doprecyzować pytanie, to spróbuję Pani odpowiedzieć albo doradzić, które zioła może Pani zastosować.

Okej. Dobrze. No to Pani już tutaj odpowiedziała, że miałam nawracające zapalenia pęcherza i nerek. Zioło pomogło doskonale. Ja stosując kurację przy tego rodzaju problemach, inaczej, zadziałało na pewno, bo działa przeciwzapalnie. To nie ma jakby jednego bez dwóch zdań. Ja bym oczyściła nerki i zastosowała jeszcze zioła właśnie na zapalenie, przeciwko zapaleniu pęcherza. Tak więc tak bym zadziałała. Tylko mam prośbę, żeby, bo to są zioła, te, które Pani wymieniła, są bardzo mocno silnie działające, więc nie brać ich po zakończeniu, że tak powiem, problemu, nie brać ich w sposób ciągły. Dobrze, dziękuję Państwu. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś też dodatkowe pytania, to jeszcze zapraszam do skonsultowania się ze mną. Karolina Julia Smoderek, można mnie znaleźć też w internecie. Dziękuję pięknie, dobrej nocy życzę.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

5.

Dobry wieczór wszystkim miłośnikom podróży w czasie, wszystkim miłośnikom historii naturalnej. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Dobry wieczór wszystkim raz jeszcze. Dzisiaj, moi drodzy, będzie wykład dosyć nietypowy, bo poświęcony jednemu i tylko jednemu gatunkowi dinozaura, którym jest, jak już pewnie wszyscy wiecie, bo zapewne zostaliście zwabieni tym, że właśnie o nim będzie dzisiejsze spotkanie, dylofozaur. Dylofozaur, przyznać muszę, jeden z moich ulubionych dinozaurów i dzisiaj sobie go omówimy wzdłuż i wszerz. Porozmawiamy trochę o jego popkulturowym wcieleniu i porównamy z tym prawdziwym naukowym, a i zobaczymy, jak to naukowe się zmieniało na przestrzeni dziejów, na przestrzeni ostatnich paru dziesięcioleci i lat badań i tego, co ta paleontologia z tego dilofozaura wycisnęła. Zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Tradycyjnie po mojej prelekcji sobie podyskutujemy. A tymczasem, moi drodzy, dilofozaur. Dilofozaur, no tak jak powiedziałem, jednym z moich ulubionych dinozaurów jest, od kiedy pamiętam, w Polsce, w Warszawie można rekonstrukcję takiego dilofozaura zobaczyć w Muzeum Geologicznym zaprzyjaźnionym z Muzeum Ziemi, czyli Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego. Tam rekonstrukcja dinozaura dyzia, którego, jak później się przekonamy, tropy znaleziono w Polsce, w Górach Świętokrzyskich. Tam naturalnej wielkości takiego dylofozaura można sobie podziwiać to, jak prawdopodobnie ten dinozaur wyglądał. Było to zwierzę, no ktoś by mógł powiedzieć, niespecjalnie takie okazałe, niezbyt duże jak na dinozaura, ale jak się za moment przekonacie, jak na dinozaura wczesnojurajskiego, jak na dinozaura z tego czasu, kiedy żył dylofozaur, był to duży zwierz, był to wielki drapieżnik. Tak naprawdę, prawdopodobnie, największy drapieżny dinozaur, jaki żył

owym czasie i w ogóle największy drapieżnik w ekosystemach lądowych wczesnej jury. Więc tak z pozoru może wygląda niepozornie, troszkę taki chudziutki, troszkę taki delikatnie zbudowany. No nie jest to Tyrannosaurus Rex, prawda, ale tak czy inaczej duży drapieżnik, troszkę okryty mitami i legendą jednak, ale przekonamy się za moment, że większość tych legend i tego, co się sądzi o dylofozaurach, nie jest zgodna z prawdą i rzeczywiście był to niezwykle groźny drapieżnik. Na końcu sobie do tego dyzia wrócimy, a teraz przyjrzyjmy się temu, co paleontolodzy lubią najbardziej, czyli szkieletowi dylofozaura. Dylofozaur był dinozaurem drapieżnym, mierzącym między, dorosłe osobniki mierzyły między, powiedzmy, 6 a 7,5 metra długości, mniej więcej między 2,5 a 3 metry wysokości w kłębie. Taki, trzeba przyznać, smukle zbudowany dinozaur. Jego cecha charakterystyczna to są oczywiście dwa takie wydatne, ale cienkie i niezwykle delikatne grzebienie kostne, które zdobiły jego czaszkę. Zresztą stąd się wzięła nazwa rodzajowa tego dinozaura, dylofozaur, to jest dosłownie tłumacząc na polski jaszczur o dwóch kołnierzach, czy dwóch kryzach, które właśnie to jego głowę zdobiły, takie dwa kostne, równoległe względem siebie, ułożone wzdłuż czaszki wyrostki. Chyba jego cecha rzeczywiście najbardziej taka emblematyczna. Miał stosunkowo długą szyję jak na teropoda, czyli dinozaura drapieżnego. Rzeczywiście całkiem długi ogon. Przednie kończyny długie, jak na dinozaura drapieżnego całkiem długie, w porównaniu do innych dużych teropodów, no bo powiedzmy, że 7-metrowy teropod to już jest duży, rzeczywiście całkiem długie. Większość takich dużych teropodów raczej miała krótkie przednie kończyny. Jest to gad, który, jak powiedziałem, żył we wczesnej jurze mniej więcej 180 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, kiedy ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać, do tego za momencik wrócimy. Skamieniałości tego dinozaura znaleziono, skamieniałości szkieletowe, czyli strukturalne, czyli po prostu skamieniałe kości dylofozaura, odnaleziono na terenie Ameryki Północnej, dokładnie w północnej części stanu Arizona. Tropy znaleziono m.in. w Polsce i również w Azji, ale te skamieniałości strukturalne to tylko w Arizonie. Za chwilę też sobie zobaczymy, jak wyglądały te miejsca, gdzie skamieniałości tego zwierza odnaleziono. Ale zanim przejdziemy do takiego właściwego naukowego omówienia tego dinozaura i tego, co może być do końca nie tak z nim, chciałbym zacząć od takiej części popkulturowej, bo pewnie spora część z Was kojarzy dylofozaura z pewnej słynnej, bardzo, bardzo znanej franczyzy filmowej, a filmowej i książkowej, ale głównie pewnie filmowej, jaką jest Jurassic Park, Park Jurajski. W filmie z 1993 roku, film Jurassic Park, który reżyserował oczywiście Steven Spielberg, tam dilofozaur pojawia się na jedną krótką scenkę, bo ona trwa pewnie ze 2-3 minuty, w której zabija, co tu dużo mówić, zabija i zjada programistę Denisa Nedry'ego. Ale pierwotnie dylofozaur pojawił się w książce Michaela Crichtona Park Jurajski z 1990 roku. Porównamy sobie za moment te wizje artystyczne, obie filmową i książkową, ale wyjdę od tej filmowej. Pamiętam tę scenę, no bardzo mi zapadła w pamięć. Muszę przyznać, że dylofozaur z Jurassic Parku to jest jeden z trzech najbardziej przerażających potworów filmowych, jakie znam. Te trzy potwory to pewnie byłby coś z filmu coś, ten przeklęty gwóźdź na schodach w filmie A Quiet Place, Ciche Miejsce, na który pewnie niektórzy pamiętają, Emily Blunt nabiła sobie nogę, i trzeci to byłby właśnie dylofozaur. Trzy najgorsze potwory w historii popkultury. No bałem się go jak diabli. Pamiętam, starsi z Was na pewno pamiętają, że stare
magnetowity miały taką funkcję przewijania na podglądzie. A w latach 90. to nie było tak jak teraz, że jak wiecie, film wychodzi w kinach, macie Avengersów w kinach i rok później to leci gdzieś w telewizji. Nie, nie, nie. Wtedy bardzo długo się czekało na film taki kinowy, aż pojawi się w polskiej telewizji, albo no w ogóle się przeważnie nie pojawiał. Ja miałem gdzieś nagrany Park Jurajski z takiego niemieckiego kanału, co się nazywał RTL7. To był film z dubbingiem. Niemcy generalnie mają swój taki przemysł dubbingowy mocno rozwinięty. Tam każdy film, nawet taki hollywoodzki, dubbingują. I no, miałem to nagrane z dubbingiem. Wiecie, z perspektywy 6-7-latka nie ma to znaczenia, że film jest z dubbingiem, bo no, mnie interesowało to, że tam biegają dinozaury, zjadają ludzi, że dzieją się rzeczy. W każdym razie pamiętam, jak oglądałem ten film, no i scena z dylofozaurem była między dwiema epickimi scenami z T-Rexem. Jest ta słynna scena, jak tyranozaur wychodzi z zagrody, demoluje jeden z jeepów, a później zjada prawnika, krwiopijcę, który no, siedział w toalecie i oddawał się pewnej czynności fizjologicznej. Później jest druga scena, też taka bardzo słynna, pogoni tyranozaura za jeepem, w którym siedzi Jeff Goldblum. Jest ta słynna sekwencja z lusterkiem, że obiekty w lusterku są bliżej niż się wydaje. Ale pomiędzy tymi dwiema epickimi scenami z tyranozaurem była ta krótka scena, jak Dennis Nedry przypadkowo wjeżdża jeepem do zagrody dylofozaura, do końca nie wie gdzie jest. I ja się tej sceny panicznie bałem. Panicznie się bałem do tego stopnia, że wspomniany Park Jurajski nagrany na kasetę VHS kazałem mojemu tacie tę scenę przewijać na podglądzie. Te stare magnetowidy miały taką funkcję przewijania na podglądzie. To polegało na tym, że no, widziałem, co się dzieje na ekranie, tylko to bardzo szybko leciało, więc taką 3-4-minutową scenkę można było bardzo szybko przewinąć. I ja strasznie się bałem tego. Chciałem te dwie sceny z T-Rexem, ale pomiędzy był ten nieszczęsny dylofozaur. I prosiłem tatę, żeby mi to przewijał na podglądzie, ale więc ja się go bałem, bardzo się go bałem, panicznie, ale z drugiej strony fascynował mnie ten dylofozaur, więc ja tę scenę oglądałem tak, wiecie, jak to dzieci, zakrywałem twarz, ale jedno oko wystawało i tak trochę łypałem na tego dylofozaura, co on tam zrobi, co tam się będzie działo. Czyli trochę mnie przerażał, ale trochę mnie fascynował. No i chyba generalnie tak jest, że właśnie lubimy potem to, co nas też troszeczkę przeraża. Dlaczego on mnie przerażał? Tak sobie niedawno, przygotowując się do dzisiejszego wykładu, myślałem. Zadałem sobie takie pytanie. Co w nim było tak naprawdę przerażające? Dennis Nedry, jak wjeżdża tym samochodem do jego zagrody, to tam jest w ogóle taka przaśna scenka, jak próbuje ten samochód wyciągnąć, liną go przywiązuje wokół drzewa, próbuje wyciągnąć, bo ten samochód mu gdzieś utknął. No i jest taka właśnie niemal kreskówkowa scenka, jak Dennis Nedry owija linę wokół wielkiego, grubego pnia drzewa i ten dylofozaur tak wygina się z tą swoją długą szyją zza tego drzewa, jak Dennis jest z jednej strony, to ten dylofozaur z drugiej. No, ci co widzieli, to na pewno to kojarzą, więc to na początku była taka śmieszna, przaśna scenka. Ten dylofozaur potem mu się pojawia, jest taki malutki, wielkości powiedzmy owczarka alzackiego, no nieduże takie zwierzę, przyjazny, wydaje takie miłe, poczciwe dźwięki, ten Dennis Nedry to mu tam jakiś kijek chce rzucić, wszystko jest pięknie, ładnie, myślimy sobie, haha, śmieszny, śmieszny taki mały zwierzaczek, miła taka historyjka, a tu nagle dylofozaur rozkłada jakąś kryzę wokół głowy, zaczyna wydawać z siebie przerażające dźwięki, nie dość, że on zaczyna ryczeć w taki straszny sposób, to jeszcze ta kryza tak szeleści, to było bardzo nieprzyjemne i poza tym pluje na tego Nedry'ego jakimś jadem czy śliną, w której jest jad, pluje na jego kurtkę, pluje mu na twarz, jeszcze piorun uderza w tej scenie, straszne rzeczy tam się dzieją. No Dennis umyka niby do samochodu, ale okazuje się, że w środku jest ten dylofozaur. No i potem to jest tak sprytnie zrobione, wiecie, no film, w którym dinozaury mordują ludzi w brutalny sposób, ale on jest taki PG-13, że my nie widzimy tam krwi, nie widzimy dokładnie, co się dzieje. Ten jeep się tylko z zewnątrz, go widzimy się chybocze. Cwaniaki, nieźle to sobie wymyślili. No w każdym razie to było
przerażający taki tak czy inaczej. Mimo, że nie było krwi, mimo, że tam nie było niczego jakiegoś super drastycznego, bałem się tego jak pierun. Tyle, że ta wizja dylofozaura, ona nie do końca pasuje do tego, co wiemy dzisiaj o tym dinozaurze, ale tak naprawdę i do tego, co wiedzieli paleontolodzy wtedy na początku lat 90. o tym właśnie dylofozaurze. Tutaj Spielberg i jego współpracownicy trochę musieli podkręcić wygląd tego dylofozaura i dodać mu różne inne cechy. Z tego, co znalazłem informację, to zrobili to dlatego, żeby się widzą czasem dylofozaur nie pomylił z velociraptorami, które były też w tym filmie, które tam były mniej więcej rozmiarowo podobne, ale to jest troszeczkę słaba wymówka, bo jak za chwilę się okaże, już wtedy badacze wiedzieli, że chociażby z rozmiarem dylofozaura to jest nie do końca tak, jak Spielberg to ukazał. Skąd plucie tym jadem przede wszystkim tu się pojawiło? No, to już wprowadził to Michael Crichton w swojej książce. Ta wiedza częściowa o dylofozaurze w Parku Jurajskim opierała się o pierwszą pracę naukową, opis tego dinozaura. Skamieniałości pierwsze dylofozaurów były znalezione jeszcze w latach 40. XX wieku przez amerykańskiego paleontologa Samuela Wellsa, który w Arizonie pierwszy taki szkielet znalazł. On tam stwierdził, że połączenia między kośćmi szczęk były takie dosyć słabe, że te kości w ogóle były jakieś delikatne kości szczęk, że ten dinozaur raczej nie miał jakiegoś potężnego uścisku w szczękach, więc albo musiał żywić się padliną, tak generalnie sądzili paleontolodzy, no ale do filmu Padlinożerny dinozaur, czy do książki, to tak trzeba było coś robić, on powinien coś robić, jakby był padlinożerny, to by nie mógł zaatakować człowieka i go zjeść, więc tutaj twórcy Crichton, Michael Crichton, dorobił mu taką cechę, że on pluł tym jadem, czy śliną, w której był jad, i w ten sposób pomagał sobie w zdobywaniu pożywienia. Paleontolodzy już wtedy wiedzieli, jeszcze w latach 60., kiedy opisano te pierwszy raz szczątki dylofozaura, no to wiedzieli, że on tam żadnych, nie wiem, kanałów jadowych w zębach nie miał, tylko no tu na potrzeby filmu ta cecha została dodana, troszkę na zasadzie tego, jak to wygląda u dzisiejszych kobr, które tak rozkładają kryzę i właśnie plują tym jadem, wiecie, nawet z odległości kilku metrów, prosto w oczy, żeby oślepić i sparaliżować swoją ofiarę. Prawdą jest, tak jak widzimy na tej planszy, że tutaj górna szczęka, połączenie kości przedszczękowej i szczękowej, czyli premaxilli i maxilli, rzeczywiście jest takie bardzo delikatne, tam jeszcze po drodze jest otwór nosowy. To się mogło wydawać, że rzeczywiście jest to taka dosyć ażurowa konstrukcja, natomiast my wiemy, że to raczej tutaj dzisiaj, że te szczęki wcale takie słabe nie były, ale co ciekawe, jak tworzono model do filmu Park Jurajski, model tego dylofozaura, to jak się mu przyjrzymy z bliska, to takie zdjęcie z epoki, początek lat 90., pan z eleganckim walkmanem, słucha sobie muzyczki, tam rzeźbi tego stwora, no to widzimy, że tu przód jego czaszki, w ogóle ta głowa nie przypomina tak naprawdę tej czaszki, którą Wam przed chwilą pokazałem. Zwróćcie uwagę na ten obszar z przodu pyska. No nie ma tego takiego poszerzenia. Czaszka jest stosunkowo gruba, górna szczęka powiedzmy jest stosunkowo gruba. Nozdrza też są dużo mniejsze i raczej się znajdują z przodu, podczas gdy w rzeczywistości te szczęki były dosyć wąskie, nozdrza były bardziej tak po bokach, a grzebień kostny zaczynał się tak delikatnie, piął się ku górze zaraz za tymi nozdrzami. Więc tutaj też trochę nakombinowali z tym, ale okej, nie będziemy tutaj disować, dzieła popkultury i porównywać tego dokładnie z wiedzą naukową. W sensie to nie jest wina filmu, twórcy tak się zdecydowali, mieli do tego pełne prawo. Plucie jadem to była taka cecha, którą Crichton zapożyczył od kobry, natomiast trzeba Wam wiedzieć, że wersja książkowa dylofozaura nie miała tej kryzy,
którą stroszyła. W książce było plucie jadem, ale Kryza pojawia się dopiero w filmie. To już Spielberg ze swoimi współpracownikami to wymyślili, a tę Kryzę prawdopodobnie zapożyczyli od żyjących w Australii i w Papui Nowej Gwinei agam kołnierzastych, które tak właśnie mają taką strukturę skórną, która jest normalnie złożona wokół szyi, ale kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, to stroszą tę kryzę. Ta kryza jest wsparta drobnymi elementami, takimi chrzęstno-kostnymi, więc pewien taki bardzo delikatny, ażurowy szkielecik tej kryzy u agamy występuje. Tego typu śladów kostnych czy chrzęstnych u dylofozaurów nie znaleźliśmy, więc to jest naprawdę czysta fikcja, fantazja i zapomnijcie o tym, że dylofozaur w rzeczywistości coś takiego miał. Swoją drogą, agamy kołnierzaste, no one są takie, że rozkładają tę kryzę, jak pojawia się jakieś większe zwierzę, jakiś drapieżny ssak, człowiek na przykład, no to stroszą tę kryzę, ale potem od razu uciekają, tak śmiesznie na dwóch nogach, więc one takie specjalnie dobitki się nie garną, to ma być tylko takie, wiecie, na pokaz, żeby odstraszyć, jak nie działa, to uciekamy. Ale u dylofozaura raczej czegoś takiego nie było. Jeszcze porównując przez chwilkę materiał książkowy z filmem, no to oczywiście dylofozaur w filmie był znacznie mniejszy niż jego książkowy odpowiednik. Książkowy był dużo bliżej temu, jak naprawdę dylofozaur wyglądał, jakich był rozmiarów, i to już wiedziano w tamtym czasie, tak jak powiedziałem, zwierzę mniej więcej długości 6-7 metrów, no podczas gdy ten filmowy, no to taki mały, tam powiedzmy z 1,50 m, 2 metry długości, coś takiego, więc dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w rzeczywistości i dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w książce. No i wersja książkowa nie miała tej kryzy, którą stroszyła, ale pluła tym jadem. Natomiast, co ciekawe, w książce ta scena śmierci Denisa Nedry'ego była dużo, dużo bardziej brutalna niż w filmie. Film i tak owocuje, jak powiedziałem, w tego typu takie brutalne sceny, mimo że są PG-13. To pamiętam, że w książce, książka w ogóle obfituje w tego typu sceny niezwykle dokładnych opisów tego, jak dinozaury zjadają ludzi żywcem. Co czasami może się wydawać faktycznie takie no, obrzydliwe, brutalne, bardzo, bardzo takie dokładne są opisy. Między innymi ta scena z dylofozaurem polegała na tym, że Denis najpierw został opluty w twarz, dostał tym jadem i oślepł, a potem poczuł na brzuchu jakieś dziwne zadrapanie, po czym upadł na kolana i nagle na brzuchu zorientował się, że ma coś ciepłego i dopiero później dochodzi do wniosku, że to po prostu dylofozaur przeciął mu brzuch i jego wnętrzności wylały się na zewnątrz. I to, co poczuł ciepłego, to były jego bebechy, po czym przyszedł dylofozaur i zaczął go konsumować żywcem. No, czego w filmie nie było, a przynajmniej nie było to nam pokazane. Więc to tylko tak tutaj na marginesie mówię, że książka generalnie jest w opisy tego, jak dinozaury zjadają ludzi, dużo bardziej taka dokładna. W filmie jest to nam ładnie tak ukrywane. Niby widzimy, że tyranozaur kogoś łapie, ale nie widzimy, jak T-Rex macha głową, żeby tam części mięsa ludzkiego leciały na boki. Tak samo jak dylofozaur kogoś zabija, no to widzimy tylko, jak samochód się trzęsie, jak velociraptor na kogoś się rzuca. To gdzieś tam jest to lekko rozmazane, jeszcze jakieś krzaki to przykrywają. Jest to takie dużo, dużo bardziej family friendly chyba, a przynajmniej mi się tak wydawało, jak byłem mały, że jakoś to się dało. Bałem się tego, ale mimo to ciekawiło mnie to, co tam się dzieje na tym ekranie. To tyle, jeśli idzie o tę część, co tam się dzieje na tym ekranie. To tyle, jeśli idzie o tę część popkulturową. Przechodząc już do naukowych faktów na temat dylofozaura, jak wspomniałem niedawno, pierwsze skamieniałości, pierwszy szkielet tego dinozaura został znaleziony przez, no, czy opisany przez paleontologa właśnie Samuela Wellsa. Został odkopany w latach 40., opisany 20 lat później, w latach 60. Został odnaleziony w północnej Arizonie na terenie Navajo National Park. To jest taki obraz tego terytorium, takie ładne zdjęcie panoramiczne.
No, wszyscy chyba kojarzą te obrazki, ładne zdjęcie panoramiczne. No, wszyscy chyba kojarzą te obrazki. Gdzieś tam mamy te pustynie, właśnie Arizona, Utah, te okolice. Całkiem niedaleko kanion Colorado. Tu mamy taki obraz właśnie czerwonych piaskowców z terenu północnej Arizony. Te piaskowce składają się na wiele formatów.

0: formacji geologicznych. Natomiast skamieniałości dylofozaurów zostały znalezione w jednej konkretnej formacji, mianowicie formacji Kajenta. Po lewej stronie mamy profil geologiczny tamtych obszarów. On zaczyna się jeszcze formacją Kaibab datowaną na Perm. Przechodzi przez Trias aż do końca Dolnej Jury i mamy właśnie na początku okresu jurajskiego, na początku systemu jurajskiego w tym profilu, mamy formację Kajenta, gdzieś między 180 a 190 milionów lat temu i właśnie w tejże formacji znajduje się skamieniałości dylofozaurów i różnych innych ciekawych zwierząt, które razem z nim żyły w okresie jurajskim, na początku okresu jurajskiego. Jak widzimy, są to czerwone piaskowce. Kolor czerwony w skałach osadowych sugeruje, że były to skały, które powstawały w środowisku lądowym, czyli generalnie środowisko rzeczne, być może jeziorne, nie morskie w każdym razie, raczej pustynne, raczej jakieś rzeki, które gdzieś sobie meandrowały przez jakieś pustkowie, przez jakąś równinę. W tamtym czasie, te 180 kilka, 190 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, świat wyglądał zupełnie inaczej. To były początki ery dinozaurów. Ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać. To już pewnie kojarzycie z moich wykładów, że Atlantyk mniej więcej w tamtym czasie zaczął powstawać i najstarsze dno Oceanu Atlantyckiego to jest ta część północna Atlantyku. Atlantyk zaczął się formować od północy do południa i widzimy to na tej mapce paleogeograficznej, że już mamy pęknięcie między Ameryką Północną a Eurazją, tam już ten Atlantyk powoli się rozwija, ale jeszcze Ameryka Północna jest częścią jednego kontynentu razem z Afryką, Ameryką Południową, Australią, Antarktydą i Dekanem, czyli jest jeszcze tak przyczopowana do tych lądów południowych, gondwańskich, ale w jurze jeszcze się mówi, że to jest, no ona tutaj razem jest powiedzmy z tymi kontynentami północnymi też, czyli formuje Laurazję, no ale tak po prawdzie to tutaj myślę, że można było przeczmychnąć sobie jeszcze na początku jury z powiedzmy takiej zachodniej Azji czy północno-wschodniej Europy przez Amerykę Północną na Gondwanę. Jeszcze to było wykonalne. Czerwoną strzałką na tej mapce paleogeograficznej zaznaczyłem miejsce, gdzie leżała północna Arizona w tamtym czasie. To był teren troszeczkę dalej na południe położony niż dzisiaj Arizona się znajduje. Bardziej tereny dzisiejszej powiedzmy Zatoki Meksykańskiej czy w ogóle Meksyku, więc troszkę dalej na południe niż dzisiaj. Warunki, jakie tam panowały, to była taka no, równina, częściowo pustynia. Płynęły tamtędy rzeki, które były namiastką wilgoci w tym regionie i wokół tych rzek no, rozwijała się wegetacja. I tak się sądzi, że tamten teren generalnie tego rezerwatu Navajo czy w ogóle północnej Arizony, tam gdzie odkładała się formacja Kajenta, no to sobie ze wzgórz płynęły rzeki gdzieś do jakiegoś jeziora, no i wokół tych rzek rosły rośliny, takie pierwotne, mezozoiczne rośliny. Tu mamy przegląd tej roślinności, którą znaleziono w skałach formacji Kajenta, więc mamy tutaj no, jakieś paprocie drzewiaste, mamy, zwróćcie uwagę, ginkgo, to jest stabilomorf wśród roślin, żywa skamieniałość, czyli miłożąb, które wtedy mniej więcej swoją karierę ewolucyjną w początkach ery dinozaurów no, zaczęły rozwijać. Ona wtedy mniej więcej wystartowała gdzieś na przełomie Triasu pewnie i Jury, stały się takimi w miarę popularnymi roślinami. I w tego typu środowisku, wśród równin pokrytych rzekami z namiastką takiej wegetacji, żyły różne dinozaury w formacji Kajenta znaleziono skamieniałości małych dinozaurów drapieżnych, znaleziono skamieniałości nawet prasaków, znaleziono skamieniałości prozauropodów, czyli takich pierwotnych dinozaurów długoszyich, ale największym mięsożercą w tym ekosystemie był właśnie dylofozaur. I tutaj mamy skamieniałości czaszki tego dinozaura, opisane niedawno, znalezione w roku 2014, bo wtedy zaczęto prowadzić takie bardziej szczegółowe badania tych nowych znalezisk. Je już częściowo znaleziono trochę wcześniej, ale wtedy się, powiedzmy, zaczęły być opracowane. I co tu mamy? Materiał jest dosyć kompletny, jak widzimy. Mamy górną szczękę w ogóle z mózgoczaszką i mamy ten grzebień. Nie ma tak naprawdę żadnej skamieniałości dylofozaura, na której ten grzebień byłby zachowany kompletny. To znaczy, my nie wiemy, jak wysoko on sięgał i jaki do końca miał kształt. Na podstawie tego, co mamy, nawet po tej czaszce po lewej stronie to widać, że to, co niemal na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć, to, że ten grzebień był nieco niższy z przodu czaszki, ale robił się coraz wyższy ku tyłowi. On się zaczynał mniej więcej w połowie nozdrzy, w połowie otworów nosowych i był coraz wyżej ku tyłowi, więc można trochę podejrzewać, że to z grubsza przypominało taki grzebień koguta, czy może to, co kazuar hełmiasty ma na głowie. Z taką tylko różnicą, że w przypadku grzebieni u dylofozaurów te struktury były niezwykle kruche, cienkie i delikatne. Na pewno nie pełniły żadnych funkcji związanych z walką. Tutaj możemy absolutnie wykluczyć to, że one na przykład walczyły tymi grzebieniami. Te najnowsze analizy tych skamieniałości pokazały, że we wnętrzu czaszki dylofozaura i właśnie we wnętrzu tych grzebieni były puste przestrzenie, w których za życia zwierzęcia znajdowały się worki powietrzne. Worki powietrzne podobne do tego, co występuje dzisiaj u ptaków. Ptaki w swoim szkielecie, w kościach mają miejsca na worki powietrzne, dzięki czemu zwierzęta te, jakby obieg powietrza we wnętrzu ptaka jest jednokierunkowy. My jesteśmy ssakami, u nas nie ma żadnych worków powietrznych w kościach i u nas obieg powietrza działa w dwie strony. U nas jak wdychamy powietrze, no, a potem wydychamy, to ono wlatuje i wylatuje jakby tą samą drogą. U ptaków jest obieg w jedną stronę, nie ma wydechu, jakby to powietrze nie wylatuje tą samą drogą, którą wleci. U dinozaurów, przynajmniej niektórych, przynajmniej tych drapieżnych, wiemy, że ten obieg był taki właśnie ptasi. To były zwierzęta, no ptaki się wywodzą od dinozaurów, więc są w zasadzie dinozaurami. I tutaj to jest taka cecha, która bardzo je ze sobą łączy. Nawet te z początku ery dinozaurów, dylofozaur rzeczywiście tutaj takie ptasie cechy posiada, czy może poprawnie powinienem powiedzieć, że to dzisiaj ptaki, takie dinozaurze cechy odziedziczyły jak worki powietrzne. Tak czy inaczej, te przestrzenie wnikały do wnętrza czaszki, nawet do tych grzebieni. I niemal na pewno ten grzebień był za życia zwierzęcia pokryty jakąś bardziej taką miękką tkanką, która się nie zachowuje w stanie kopalnym. Prawdopodobnie było to coś na kształt keratyny, czyli tej samej tkanki, która buduje nasze paznokcie, włosy, a w przypadku innych zwierząt, na przykład rogi, przykładowo róg nosorożca, to nie jest kość, to jest też substancja keratynowa, tkanka organiczna. Generalnie. Ona się rozkłada bardzo, bardzo szybko. Także to nie była taka kostna struktura, która sobie wystawała z czaszki tego dylofozaura i koniec. Nie, nie, nie. To było niemal na pewno pokryte jakąś taką bardziej miękką strukturą. Raczej funkcje termoregulacyjne możemy również wykluczyć. Funkcje, tak jak powiedziałem, związane z walką też. Najprawdopodobniej to był jakiś element rozpoznawania się osobników wewnątrz populacji. Być może był to element dymorfizmu płciowego, czyli samce i samice różniły się między sobą. Zazwyczaj w takich sytuacjach tego typu cechy jak jakieś grzebienie, wyrostki, rogi, poroża są większe u samców, bardziej wydatne u samców niż u samic, więc być może w takim wypadku dylofozaura te grzebienie były większe, a u samicy mniejsze, bądź ich w ogóle nie było, ale tego nie wiemy na pewno, bo mamy za mało szkieletów, jest tylko kilka takich w miarę kompletnych szkieletów, to co Wam dzisiaj teraz tu pokazuję, no to są te chyba najbardziej kompletne znaleziska, więc nie wiemy, czy tam na pewno istniał dymorfizm płciowy. Być może istniał, a być może po prostu dylofozaury rozpoznawały się po kształcie, bądź kolorze, bądź rozmiarom tych grzebieni. Jak było, na pewno tego do końca nie wiemy. Prawdopodobnie dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Tak czy inaczej, zobaczcie, ciągle wiele nie wiemy. Do końca nie wiemy nawet, jaki był kształt tego grzebienia. Czy on był rzeczywiście taki gładki, tempo zakończony, czy to się jeszcze jakoś rozwijało w coś innego, czy no, tam była w ogóle ta przerwa między tymi grzebieniami, raczej to było pokryte jakąś tkanką jednak. Ciągle tutaj wiele nie wiemy. Szczęki, moi drodzy, z prawej strony mamy pokazane te szczęki. Rzeczywiście połączenie między kością przedszczękową a szczękową jest takie dosyć delikatne, symboliczne wręcz, chciałoby się rzec. No mamy z przodu tutaj po prawej stronie zdjęcie zaznaczone cyferką 1. Pokazuje nam lewą górną szczękę. Z przodu mamy kość przedszczękową, z tyłu kość szczękową, a na górze właśnie między nimi mamy przód otworu nosowego, no to widzimy, że ten kontakt między kością przedszczękową, szczękową, a miejscem, gdzie znajduje się otwór nosowy, no to jest takie delikatne połączenie, to się przynajmniej tak wydaje. Ale z badań takich biomechanicznych szczęk różnych dinozaurów i różnych w ogóle zwierząt, różnych kręgowców, okazało się, że dylofozaury miały całkiem silne szczęki, niemal tak silne jak dzisiejsze krokodyle, które, jak zapewne wiecie, no mają niesłychanie potężny uścisk szczęk i swoją paszczą są w stanie nie jeden kawał mięsa wyrwać, nie jedną ofiarę zmiażdżyć, po prostu człowiekowi rękę odgryźć na przykład. Więc potężne szczęki. I dylofozaur, wbrew temu, że same te szczęki mogą się wydawać delikatne, mogą się wydawać smukłe, była to groźna broń. Więc tutaj no, padlinożerność możemy chyba wykluczyć, raczej to był drapieżnik taki atakujący, polujący na inne zwierzęta, prawdopodobnie na inne duże dinozaury. Zresztą na kościach tych prozauropodów, o których powiedziałem, że w formacji Kajenta skamieniałości znaleziono, na ich kościach ślady zębów dylofozaurów znaleźliśmy, więc no, prawdopodobnie rzeczywiście one się odżywiały tymi prozauropodami. Czy na nie polowały, czy żywiły się padliną, niczego nie możemy wykluczyć. Ciekawa sprawa, że dylofozaur też miał dosyć długie zęby. Jak na dinozaura drapieżnego, to takie dosyć rzeczywiście smukłe i wydłużone, więc no myślę, że używał ich tutaj faktycznie do jakichś drapieżnych celów. Łapki teraz. Jak się przyjrzymy kończynom dylofozaura, no to tutaj mamy tylne kończyny. Ładnie zachowane to są te najnowsze skamieniałości. Pięknie zachowana taka stópka dilofozaurza, ale co ciekawe, one rzeczywiście spore takie spore pazury miał na tych tylnych kończynach, ale na przednich też palce były szczególnie długie. Przednie kończyny w ogóle u dilofozaura były dość mocno rozbudowane. Tak jak wspomniałem na początku, były dłuższe niż u innych teropodów porównywalnych rozmiarów, na przykład ceratozaury, które mniej więcej miały podobną wielkość, czy inne generalnie dinozaury drapieżne tych samych rozmiarów, no miały przednie kończyny dużo, dużo krótsze. Raczej polegały na swoich czaszkach i zębach, szczękach generalnie. Tutaj widzimy, że i szczęki u dylofozaura były mocne i mogły zadawać obrażenia, ale i przednie kończyny były długie i zdolne do chwytania zdobyczy. Co jest jednak wśród teropodów cechą dość rzadką, wydaje mi się. Raczej one tutaj, dinozaury drapieżne, te duże, polegały na swoich głowach. A tutaj dylofozaur mógł nie dość, że pochwycić ofiarę łapami, przytrzymać ją, to jeszcze zadawać obrażenia swoimi szczękami. Co nam znowu sugeruje, że to jednak musiał być drapieżnik, a nie padlinożerca. Tutaj mamy kręgi pokazane ładnie, jak to wygląda z publikacji. Po lewej stronie, po lewej, to do Was powinienem tą ręką pokazać, po lewej stronie mamy kręgi szyjne, po prawej stronie mamy takie bardziej wydłużone kręgi ogonowe i co ciekawe, te worki powietrzne, ta cecha ptasia typowo dzisiaj, wśród dzisiejszej fauny ptasia, a powinniśmy w zasadzie powiedzieć, że taka no dinozaurza tak naprawdę i że to ptaki dzisiaj mają tę cechę dinozaurzą, jaką są worki powietrzne, ona tutaj występowała w tych kręgach te worki powietrzne tam ładnie wchodziły, takie kręgi szyjne miały w sobie liczne takie puste przestrzenie, w które te worki ładnie wnikały. To bardzo skomplikowana aranżacja tych struktur była, także dużo, dużo się tam tego mieściło, więc gad ten, mimo tego, że mógł dorastać do 7,5 metra długości, miał szkielet, a co za tym idzie całe ciało, dużo lżejsze niż sądzilibyśmy po na przykład ssaku tych samych rozmiarów. Gdyby ssak miał 6-7 metrów długości, byłby dużo cięższy od takiego dylofozaura. Dylofozaur ważył pewnie 300-400 kg. To 300 kilkadziesiąt kilogramów waży tygrys, duży lew może ważyć 300 kg, coś takiego. A to nie są zwierzęta, które by miały 7 metrów długości, więc rzeczywiście taka cecha typowo ptasia, szkielet, całe zwierzę było dużo, dużo lżejsze niż to by się nam wydawało, sądząc po rozmiarach tego zwierza. No, a poza tym takie obecność tych worków powietrznych w szkielecie sugeruje, że to było zwierzę o właśnie metabolizmie zbliżonym do ptasiego. To musiał być niezwykle aktywny zwierz. Zwierzęta, które mają takie worki powietrzne jak ptaki, są po prostu bardzo aktywne. Więc to jest kolejna cecha, która nam sugeruje, że to był aktywny drapieżnik. Nie padlinożerca, nie jakiś powolny tutaj gad. Szybki, zwinny, aktywny drapieżnik, duży, ale jednocześnie lekki, sprawny i zwrotny. Więc on w takiej gęstwinie wczesnojurajskiej, gdzieś tam w Arizonie, sprawnie się poruszał, dzięki temu, że był stosunkowo smukły, to mógł tak bardzo elegancko, mimo swoich dużych rozmiarów, gdzieś tam wyśmyrgnąć z między jakichś dużych zarośli, czy nawet w gęstych zaroślach ścigać jakiegoś małego dinozaura, skutellozaura na przykład, którego skamieniałości też w formacji Kajenta znaleziono. No myślę, że to było dla niego łatwe zadanie, więc no groźny, rzeczywiście sprawny, przerażający drapieżnik. Badacze długo się głowili, kim w rzeczywistości dylofozaur był. I było na ten temat kilka koncepcji. I tutaj po lewej stronie pokazuję Wam drzewa rodowe przedstawiające te dawne historyczne koncepcje na temat tego właśnie, do jakiej grupy dinozaurów dylofozaur należał. Po prawej mamy takie najnowsze analizy. To wygląda bardzo brzydko, przerażająco. Nie musicie tego absolutnie wkuwać na pamięć i się tego uczyć, broń Boże. Nie róbcie tego nawet, nie próbujcie. Ja wam tutaj już wyjaśniam, o co chodzi. Skupmy się na razie na tej planszy po lewej stronie, gdzie mamy te historyczne koncepcje. No, na górze mamy drzewo rodowe numer 1. To jest koncepcja, która zakłada, że Dilophosaurus był takim dosyć pierwotnym drapieżnikiem spokrewnionym z tymi najpierwotniejszymi dinozaurami drapieżnymi, jak Herrerasaur czy jakiś Syntarsus. Dwójeczka to jest drzewo, które przedstawia koncepcję, chyba wydaje mi się najbardziej taką, najbardziej spopularyzowaną, że Dilophosaurus był przedstawicielem ceratozaurów, a dokładnie celofyzoidów. Natomiast drzewo rodowe numer 3 po lewej stronie pokazuje nam, że Dilophosaurus no nie należał jeszcze do ceratozaurów, ale był, no, jak to się mówi, neoteropodem. Natomiast te najnowsze analizy, które mamy po prawej stronie, pokazują nam, że Dilophosaur był prawdopodobnie dużo bliżej spokrewniony z takimi dużo późniejszymi dinozaurami drapieżnymi, z tymi dużymi drapieżnikami, jak na przykład allozaury, które dominowały, powiedzmy, w środkowej, późnej jurze i w kredzie, z dużymi, zaawansowanymi neoteropodami. No, a przez większość czasu raczej go te koncepcje filogenetyczne gdzieś tam kładły obok innych takich w miarę prymitywnych drapieżników, z ceratozaurami, gdzieś koło różnych innych drapieżnych dinozaurów z przełomu Triasu i Jury, które również słyną z takich grzebieni na czaszkach. To był taki czas w ewolucji drapieżnych dinozaurów, początek Jury, gdzie rzeczywiście sporo tych drapieżników miało grzebienie na czaszkach, więc gdzieś na przykład z kriolofozaurem, o którym kiedyś Wam opowiadałem przy okazji wykładu o paleontologii Antarktydy, albo gdzieś obok zupajzaura, takiego śmiesznie nazwanego drapieżnika z Ameryki Południowej. A tu się okazuje, że on jest dużo bliżej spokrewniony z bardziej zaawansowanymi teropodami jak allozauroidy, ale te analizy pokazały coś niezwykle ciekawego i bardzo pouczającego dla paleontologów, mianowicie to, że tych najbliższych kuzynów dylofozaura my jeszcze nie znamy. Nie poznaliśmy ich. My wiemy, że on generalnie był bliżej tych bardziej zaawansowanych, ewolucyjnie późniejszych, późnojurajskich i kredowych drapieżników niż tych, które żyły w tym samym czasie, kiedy dylofozaur, ale to ciągle nie są ci jego najbliżsi kuzyni. Jeszcze ich nie odkryliśmy po prostu. Jest ogromna luka w zapisie ewolucyjnym między dylofozaurem a jego najbliższymi kuzynami. Zatem jest jeszcze ogromne pole do popisu dla paleontologów, żeby tych najbliższych kuzynów dylofozaura odnaleźć. Czyli mówiąc takim bardzo prostym językiem, tych ogniw pośrednich między dylofozaurem a bardziej zaawansowanymi teropodami nie poznaliśmy je jeszcze, one gdzieś siedzą w głębi ziemi, trzeba je znaleźć, odkopać i no, tutaj przedstawić światu, więc mamy po prostu co robić. Ale generalnie zapamiętajcie to, że on jest dużo bliżej spokrewniony z tymi późniejszymi drapieżnikami niż z innymi, tymi triasowymi czy wczesnojurajskimi, jak tam zupajzaur, właśnie kriolofozaur czy z ceratozaurami. Jak się przyjrzano czaszce, no to powiedzieliśmy sobie, że rzeczywiście te szczęki były całkiem takie solidne, mocne, ten grzebień wyglądał jednak troszeczkę inaczej. Do końca nie wiemy jak, tak jak powiedziałem, być może on był za życia zwierzęcia już taki postrzępiony. Wiecie, no w przyrodzie generalnie nie ma, przeważnie nie ma tak, że te różne struktury, które zwierzęta mają, są takie piękne, ładne, okrągłe i w ogóle no śliczne, tu w ogóle zaokrąglone, nie ma kątów prostych i tak dalej, jak my byśmy chcieli, że ma rany, jaki ładny tutaj okrągły, że klękajcie narody. Często się zdarza, że te struktury, szczególnie właśnie jakieś wyrostki, poroża, rogi, to są struktury nieregularne, poszarpane. Inaczej to wygląda u różnych osobników tego samego gatunku. Nie możemy wykluczyć, że u dylofozaura było tak samo. Być może, tak jak mówię, te grzebienie były pokryte swego rodzaju miękką tkanką. No i to wyglądało raczej pewnie tak jak tutaj na tym kolorowej rekonstrukcji albo na tej figurze numer 1, gdzie ten grzebień jest jednak dużo bardziej wydatny niż to w tych klasycznych rekonstrukcjach się przedstawia. Tutaj jeszcze mamy porównanie czaszki dylofozaura takiej po lewej stronie tej klasycznej, tak jak zwykle się ją pokazuje, a po prawej mamy tą nową rekonstrukcję, to widzimy, że tu jest jednak troszeczkę różnic. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na żuchwę. Żuchwa u tego nowego osobnika jest dużo bardziej taka masywna, bo rzeczywiście też analiza i kości dolnej szczęki i analiza przyczepów mięśni, które na tej szczęce się znajdowały, pokazały tutaj, że nie tylko górna szczęka, ale żuchwa też była bardzo, bardzo silna. W ogóle szczęki no, były mocarne u tego dinozaura jednak. Pewnie nie tak jak u tyranozaura, ale silne. Myślę, że silne. To był rzeczywiście groźny wczesnojurajski drapieżnik. No, duża różnica jest tutaj najbardziej, myślę, z kością przedszczękową i grzebieniem. Te nozdrza tu są inaczej położone. No i ten grzebień jest ciągle dosyć enigmatyczny, więc tutaj też mamy pole do manewru dla przyszłych pokoleń paleontologów, żeby jakieś może lepiej zachowane skamieniałości czaszek dylofozaurów z tymi kompletnymi grzebieniami odnaleźć, ale tak jak mówię, to są struktury bardzo delikatne, no takie cieniutkie, ażurowe niemalże, za życia pokryte były pewnie tą miękką tkanką, więc musiałyby tu być jakieś super warunki, żeby się ładne, kompletne te grzebienie zachowały. Chyba jednak piaskowce formacji Kajenta, w ogóle te piaskowce jurajskie w Navajo. Chyba to nie było najlepsze środowisko sedymentacji, żeby tego typu doskonałe warunki fosylizacyjne tam panowały.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Więc za życia tak to wyglądało. Pewnie ten grzebień mamy tutaj pokryty jakąś taką miękką tkanką. Wiemy na podstawie odcisków ciał dylofozaurów, że one były pokryte też swego rodzaju takimi protopiórami. To, co tutaj jest pokazane też z tyłu jego czaszki i na szyi, coś tam sobie w stylu takich protopiór odstaje. No i ma on tutaj zrobiony taki ptasi bardzo element, czyli ten taki skórny worek, ten tak jak ma na przykład Indor, ten swój wol, taki kawałek skóry po prostu, który sobie tutaj wisi. Najprawdopodobniej dylofozaur też coś takiego posiada. Dobrze, teraz wezmę łyczek wody i przejdziemy do takich bardziej polskich elementów, jeśli idzie o paleontologię dylofozaurów. Otóż skamieniałości strukturalnych, czyli skamieniałych kości dylofozaurów, w Polsce nie mamy. Te znaleziono tylko w Arizonie, ale mamy inne skamieniałości w Polsce, które do dylofozaurów należą. I to są ichnoskamieniałości, czyli skamieniałości śladowe, czyli po prostu skamieniałe tropy. I tu po lewej stronie mamy taką ścieżkę, czy taki szlak tropów pozostawionych przez dylofozaura w piaskowcach w formacji Zagajskiej. To jest formacja geologiczna w Górach Świętokrzyskich w Sołtykowie, niedaleko Stąporkowa, generalnie okolice, powiedzmy, no północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, powiedzmy, że okolice Skarżyska Kamiennej, tak myślę, najbliżej Stąporków. I tam w Sołtykowie dr Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego no już kilkadziesiąt lat temu, w latach 90. odnalazł takie ślady różnych dinozaurów, między innymi właśnie dylofozaurów. Tutaj ciekawostka, ja często Wam opowiadam, jak napomknę gdzieś temat tropów, czy w ogóle ich skamieniałości, to mówię, że w paleontologii zwierzaka nazywamy inaczej, a jego ślady nazywamy inaczej, tak jest też w tym wypadku. Trop dylofozaura nosi nazwę Kajentapus, od nazwy formacji geologicznej Kajenta właśnie w Arizonie, gdzie szkielety tych dinozaurów znaleziono, ale tutaj nazwa gatunkowa jest Kajentapus soltykowensis, na cześć właśnie Sołtykowa, ale nazwa rodzajowa Kajentapus. Każdy trop dylofozaura to będzie po prostu Kajentapus. To skąd my wiemy, że to jest akurat trop dylofozaura? To jest bardzo prosta metoda. Jak mamy trop, no to robi się tak zwaną rekonstrukcję osteologiczną. Bada się, jak kości w takim tropie były ułożone. My wiemy, że stopy takich dinozaurów, szczególnie drapieżnych, były zbudowane bardzo podobnie do stóp ptasich, kurzych na przykład, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie była poduszka palcowa, gdzie był staw. W przypadku nas, ssaków, no to my mamy poduszki tam, gdzie mamy paliczki, a dinozaury miały poduszki palcowe tam, gdzie stawy, czyli inaczej niż u nas. Ptaki też tak mają. Poduszki mają tam, gdzie stawy, a nie tam, gdzie paliczki. Więc na tej podstawie jesteśmy w stanie zrekonstruować szkielet takiej stopy na podstawie tropu. No jak mamy szkielet stopy, no to możemy porównać to ze szkieletami, które po prostu znamy i stąd wiemy, że to jest właśnie, że ten Kajentapus został pozostawiony przez dylofozaura bezdyskusyjnie, a nie jakiegoś innego wczesnojurajskiego drapieżnika. No i takie ścieżki właśnie znaleziono w Sołtykowie. Tam można pojechać, jest taka wiata postawiona na stanowisku, zobaczyć te tropy. Część z nich jest przewieziona do Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie właśnie rekonstrukcję tego dylofozaura dyzia możecie sobie podziwiać, więc pewnie z tego, co się orientuje, to Państwowy Instytut Geologiczny teraz jest zamknięty chyba dla zwiedzających, ale jak się skończy zaraza, jak obostrzenia zejdą, no to polecam się tam udać i sobie tego dyzia stanąć oko w oko z tym dylofozaurem. On zresztą parę lat temu przechodził taką renowację, czy został odrestaurowany po prostu zgodnie z najnowszą wiedzą naukową, więc też ma taki bardziej zaktualizowany wygląd, więc gorąco, gorąco polecam. Tak czy inaczej w Sołtykowie tropy tych dylofozaurów współwystępują, bo tam nie jednego dylofozaura tropy znaleziono, ale kilku, współwystępują z tropami właśnie sauropodów, dinozaurów długoszyich. I co ciekawe, na podstawie układu tych tropów można było określić, że tam przynajmniej dwa dylofozaury atakowały sauropoda w kształcie litery V, to znaczy szły sobie sauropody, dinozaury roślinożerne, a dylofozaury atakowały je pod, no właśnie pod jakby w kształcie litery V, z dwóch stron atakowały. A to jest technika łowiecka, charakterystyczna dla wielkich kotów, które żyją dzisiaj w Afryce. Lwy, lwice dokładnie, tak polują na zebry. W kształcie litery V z dwóch stron atakują grupę takich zebr, czy jakiś antylop, dajmy na to. I tu widzimy, że dylofozaury podobnie podkradały się do stada sauropodów. Więc mamy dowód w postaci tropów, który nam potwierdza to, co teraz jeszcze mamy stwierdzone na podstawie tych danych szkieletowych, że to były zwierzęta drapieżne, a nie padlinożerne. Czyli zdecydowanie drapieżniki. No i tu mamy taką ładną rekonstrukcję, możemy sobie wyobrazić, że to jest dowoli okolice Skarżyska Kamiennej 183 miliony lat temu, albo Arizona 183 miliony lat temu. Zresztą, tak jak pokazywałem Wam na mapce paleogeograficznej w tamtym czasie, można było no niemalże suchą stopą przejść z Gór Świętokrzyskich do Arizony, to nie było znowu tak daleko. Jakieś tereny takie pustynne, gdzieś tutaj obok rzeka sobie płynęła, jakaś roślinność, no ale w tych takich piaszczystych osadach, które potem stały się piaskowcami formacji Kajenta, jeśli przyjmiemy ten scenariusz arizoński, albo formacji zagajskiej, jeśli przyjmiemy scenariusz świętokrzyski, te dinozaury swoje tropy pozostawiały, a w przypadku stanowisk w Arizonie również i swoje szkielety tam odłożyły. No i tutaj taka scenka rodzajowa, jakiś tam właśnie sauropod czy prozauropod i te dylofozaury sobie go tu smacznie upolowały. Więc raczej groźne drapieżniki w tamtym czasie to były w ogóle największe drapieżne dinozaury no, w swoim ekosystemie i chociaż mamy z tamtego czasu tropy dinozaurów drapieżnych większe od tropów dylofozaurów, więc prawdopodobnie istniały wtedy na Ziemi większe dinozaury drapieżne, ale ich skamieniałości strukturalnych, ich szkieletów po prostu jeszcze nie znaleźliśmy. Natomiast na podstawie danych szkieletowych, no to wiemy, że dylofozaury były tutaj największe, przynajmniej w Arizonie. I rzeczywiście duże groźni drapieżcy, tak jak mówię, dzięki workom powietrznym i budowie szkieletu sprawni, zwrotni, szybcy, metabolizm typowo ptasi, bieganie, czmychanie gdzieś między gęstą roślinnością bez najmniejszego problemu, chwytanie zdobyczy pazurami, w ogóle przytrzymywanie łapami z dużej zdobyczy, cecha no, unikatowa wśród takich dużych, powiedzmy, kilkumetrowych teropodów, no i silne, potężne szczęki do tutaj gryzienia, atakowania swojej zdobyczy. Groźni drapieżcy, mniej więcej te 183 miliony lat temu. Tutaj data dosyć dokładna, bo te piaskowce w Navajo, w piaskowce formacji Kajenta zostały wydatowane niedawno geochronologicznie, czyli nie byle jaką metodą, bo użyto detrytycznych cyrkonów z tych piaskowców. No i to dokładnie nam pokazało tam datę, mniej więcej to jest około 183 miliony lat, czyli rzeczywiście początek okresu jurajskiego. I to jest ode mnie tyle, moi drodzy, o dylofozaurach. Teraz sobie z Wami chętnie podyskutuję o tym niesłychanym dinozaurze. Może macie jakieś pytania, może ktoś jest pierwszy raz dzisiaj na wykładzie środowym. Wykłady są co tydzień, więc już zapraszam, żeby się tu pojawić w przyszłym tygodniu, ale może ktoś akurat dzisiaj przybył pierwszy raz, ma jakieś pytania, coś go zainteresowało szczególnie, a może ja coś nie do końca dokładnie wytłumaczyłem. Jak to się mówi, jak mawiał Krzysztof Ibisz kiedyś w pewnym znanym teleturnieju, słucham Państwa. Zobaczmy, co Co tam pisaliście?

Trochę mnie ten Dyzio przeraża. Tak jakby wodził spojrzeniem, jak się chodziło po wystawie Lady of River. Tak! Ja też zawsze miałem takie wrażenie, że on jest tak skonstruowany, że gdzie nie pójdziesz, to on się na ciebie gapi. Swoją drogą, dylofozaury miały czaszki takie bardzo smukłe, podłużne i miały oczy po bokach głowy, więc one nie miały widzenia stereoskopowego opanowanego, tak jak na przykład tyranozaury, które miały oczy z przodu. Więc dylofozaur widział na boki. Z przodu pewnie miał, tak jak koń albo słoń, takie martwe pole i miał zapewne problemy z oceną odległości. To znaczy nie był w stanie do końca stwierdzić,

Przepraszam, ale no to jest film sprzed prawie 30 lat, jak i książka. Oczywiście ktoś mógł nie oglądać, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Ale myślę, że kto miał obejrzeć, to już obejrzał. I kto miał przeczytać książkę, to też to zrobił. Myślę, że najpierw by ktoś obejrzał film, a potem był na tym wykładzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Na RTL-7 były fajne erotyki po 23. No okej, okay, no jak widać ja tam te filmy o dinozaurach z niemieckim dubbingiem oglądałem wtedy. Pamiętam, jak coś oglądaliśmy w Kozeninie w szkole, Marcin Podyna. Tak, ja swego czasu studentów co roku na wykopaliskach męczyłem filmem Coś. Co roku oglądaliśmy Coś. Ten, no wiecie, horror. I tak, mówię, obok Dylofozaura z Jurassic Park i tego diabolicznego gwoździa za Quiet Place, no to Coś, najgorszy potwór.

Obcy i buka z muminków najgorsze, Bartosz Sieracki. No, ja tam się buki jakoś bardzo nie bałem. Hatifnatowie, to było coś strasznego. Dużo gorsze niż buka. Byłem bardzo zawiedziony, jak dowiedziałem się, że Dyzio nie miał tej kryzy, Marcin Pałdyna. No chyba większość ludzi jest zawiedzionych tym, jak się dowiaduje. Faktycznie, bo to jest taka cecha bardzo... To jest cecha, która się bardzo rzuca w oczy, nie? Ludzie głównie, myślę, zapamiętali go z tego, że on rozkładał tę kryzę, więc się nie dziwię, że spora część publiki, spora część fanów dinozaurów, jak się dowiaduje, że on tej kryzy nie miał, no to jest takie, co, nie miał kryzy? To jakiś taki zwykły. Jakiś taki zwykły się robi z niego dinozaur po prostu. Co myślę, że dzisiaj udowodniłem, że nie jest prawdą, chociażby obecność tych grzybieni na czaszce jest taka dosyć wyjątkowa, chociaż mówię, no były w tamtym czasie dinozaury z podobnymi grzybieniami, ale tego typu dwa grzebienie miał tylko dylofozaur. Kryolofozaur miał inny grzebień, zupajzaur miał takie wyrostki, był monolofozaur, ale to jednak nie jest ten kaliber rozwoju grzebieni, co u dylofozaura.

Czy widział pan rzeźbę ze świątyni Angkor Wat z Kambodży, która przedstawia ewidentnie dinozaura? Chyba kojarzę takie rzeźby z tych programów typu Starożytni Kosmici, jeśli to jest ta świątynia. To chyba kojarzę.

Czy będzie odcinek o pterozaurach, DJ Carlos? Planuję wykład o pterozaurach. Będzie niedługo. O, widzę koszulkę od Naukowo TV, Daria Kurka. Tak, koszulka tematyczna z dylofozaurem od Krzysia z Naukowo dostałem. Wbijajcie na jego sklep, tam można takie koszulki ładne dostać. Jak ktoś chce chodzić w dylofozaurze, to polecam gorąco.

Make me potatoes. Nie mam wytytułowanego dylofozaura i chyba to się nie zdarzy. Ja tu jestem ze względu na to, że to dinozaur, sierżant Frost. W takim razie, drogi sierżancie, zapraszam co tydzień. Co prawda, nie zawsze mówimy tu o dinozaurach, ale generalnie o różnych wymarłych stworach. Tydzień temu był.

o różnych wymarłych stworach za tydzień też będzie, więc ja wiem, że wszyscy głównie by chcieli oglądać dinozaury, bo to jest takie bardzo medialne, ale różne inne wymarłe zwierzęta są nierzadko nawet bardziej ciekawe niż dinozaury. Ale będziemy sobie do tych wymarłych gadów też wracali co jakiś czas.

Warszawskim Zoo są miłożęby. Tak, u nas też są w ogrodach Muzeum Ziemi, można zobaczyć je. To są prawdziwe, żywe skamieniałości z czasów dylofozaura. I metasekwoje też, piękne. Piękne, piękni tutaj uchodźcy z ery dinozaurów. Także zapraszam zaraz się, już jest ciepło, ładnie, zapraszamy do nas do ogrodów, to Muzeum Ziemi w Warszawie, sobie takie prarośliny, ale prawdziwe, żyjące dzisiaj, obejrzeć.

Czy może pan 1 kwietnia zrobić odcinek o reptylianach? No powiedzmy, że ja tutaj co jakiś czas regularnie robię o reptylianach. Wy mnie też pytacie często, piszecie do mnie w sprawach pilnych i ważnych. Często o reptyle też pytacie. Nawet kiedyś zrobiłem wykład wam o Antarktydzie, który myślę, że mocno tutaj do reptylian nawiązuje, w sensie lokacja. Jakby ktoś się interesował, to w Lutowym Świecie Nauki był artykuł o dilofozaurze. Tak, tak, gorąco polecam, tak. Zresztą artykuł tutaj taki tłumaczony, zdaje się, i konsultowany przez mojego kolegę z Muzeum Ziemi, doktora Marcina Ryszkiewicza. Gorąco, gorąco polecam.

Również apeluję o spinozaura. Make me potatoes. No mam taki pomysł za jakiś czas zrobić Wam wykład o generalnie tej faunie dużych dinozaurów z północnej Afryki, tych ze środka kredy, więc tam spinozaur by się załapał. Czy tylko o tym jednym dinozaurze? Nie wiem. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co o tym sądzicie, żeby zrobić też takie wykłady nie o jakichś całych stanowiskach, czy o jakichś tam grupach zwierząt, tylko jakimś jednym zwierzu konkretnym, czy to Was interesuje, albo właśnie o jakiejś jednej faunie konkretnej z jednego miejsca. Tak jak mówię, być może niedługo będzie o tych dinozaurach północnoafrykańskich. Karcharodontozaury, spinozaury by się załapały, myślę. Ale na pewno. A będzie coś o skrzypłoczach. Rak już jest wykład o skrzypłoczach. Jest wykład Żywe skamieniałości, tak się nazywa. Polecam gorąco.

Czy kryjolofozaur jest spokrewniony z dilofozaurem Daria Kurka? To już odpowiedziałem, że on raczej jest bliżej spokrewniony z tymi bardziej zaawansowanymi drapieżnikami, ale tych najbliższych jego kuzynów no po prostu jeszcze nie ma. A jaka ocenka dla Spielberga? No wysoka, wysoka. To jest, wiecie, ten Jurassic Park z 93 roku. No, będzie w top 5 moich ulubionych filmów na pewno. Na pewno. Ja sobie topkę moich ulubionych filmów układam regularnie, a ona, wiecie, zapytacie mnie za miesiąc, to będzie wyglądało zupełnie inaczej, ale Jurassic Park, ten oryginalny, tam by na pewno był, więc to jest bardzo dobry film, tym bardziej, że on już ma prawie 20 lat, a się ni chuchu nie zestarzał. To znaczy tam no, on jest tak fajnie zrobiony i te efekty specjalne, co już się dzisiaj w kinie nie zdarza. Te nowe Jurassic Worldy, no sorry, ale są... Ja je i tak lubię, bo to są filmy o dinozaurach, wiecie. Ale jednak te klasyczne efekty specjalne, no to jest to. Także myślę, że wysoka ocenka.

Dlaczego znaleziono jego tropy w Polsce, a nie znaleziono żadnych szkieletów? Bardzo dobre pytanie. Prawdopodobnie tutaj warunki w Sołtykowie nie były zbyt dobre, żeby te szkielety się zachowywały. Tutaj środowisko no, też wyglądało tak, że była sobie równina taka zielna, po której meandrowały rzeki, raz w lewo, raz w prawo. I prawdopodobnie te skamieniałości, to było idealne środowisko sedymentacji, żeby zachowywały się tropy. Takie środowisko rzeczne i jakieś równiny wokół tych rzek. Idealne warunki, żeby tam tropy dinozaurów były, dlatego jest ich tam tak dużo. No ale nie najlepsze, żeby tam się, wiecie, ścierwo jakiegoś dinozaura zakonserwowało. To musiałaby być jakaś laguna albo jakieś starorzecze jakby było, to by było super. Tam chyba po prostu taka rzeka sobie meandrowała, akurat żadnego starorzecza nie było. Takie dosyć dynamiczne środowisko, jeśli idzie o zachowywanie się tych skamieniałości strukturalnych. Za to do zachowywania się skamieniałości śladowych idealne, no bo ten dylofozaur sobie przeszedł, zostawił tropy, rzeka załóżmy wylała i przykryła tę warstwę, po której on przeszedł, nową porcją osadu, no i już mamy zachowane tropy.

Dla Piotrka 6 lat dilofozaur z kryzą był przerażający. Justyna Piechucka. Czyli nie tylko dla mnie. Widzicie, tak coś czułem, że to nie tylko ja się go bałem. No straszny, straszny potwór. Do czego służyły jego grzebienie, pan piłka nożna? No to wspomniałem, że prawdopodobnie to był jakiś element albo dymorfizmu płciowego, albo po prostu osobniki w danej populacji rozpoznawały się po tych grzebieniach. Nie mamy dowodów bezpośrednich na to, że samce i samice różniły się pod względem koloru, rozmiarów, morfologii grzebieni, ale więc no albo tam były jakieś różnice, ale my tego nie wiemy, albo po prostu niezależnie od płci osobniki się czymś różniły. Najprawdopodobniej. Tutaj funkcję związaną z walką czy z termoregulacją można jednak wykluczyć. Może do wabienia samic, żeby być po prostu bardziej atrakcyjnym, ale takich bezpośrednich dowodów, mówię, na to nie mamy.

Czy jest możliwość, że miały upierzenie? Dylofozaury, tak. I jak pójdziemy na wystawę do Państwowego Instytutu Geologicznego, to tam dylofozaur dyzio jest pokryty takim protopierzem. I to wiemy też właśnie dzięki skamieniałościom opisanym przez doktora Gierlińskiego, że on, dylofozaury jak sobie siadały, czy jakieś inne podobne tego typu dinozaury, one miały na sobie takie protopióra. Więc prawdopodobnie były pokryte czymś, ale nie czymś, nie wyobrażajcie sobie, że wyglądały jak kruk czy wrona, tylko raczej coś na kształt takiego jakby włosia, coś w ten deseń. Jak duża jest szansa, że grzebień dylofozaura pokryty był skórą? Czy bardziej wyglądał jak grzebień u kazuara, Piotrek P? Raczej był pokryty jakąś miękką tkanką, a nie taką twardą strukturą jak u kazuara. Raczej to było coś miękkiego, skóra, keratyna, coś w ten deseń. Wszystko na to wskazuje.

Czy jest możliwość, że dinozaury faktycznie strzelały jadem? To już mówiłem, że te nie. Chociaż mamy inne niektóre dinozaury, w których zębach no, coś w rodzaju kanałów jadowych występowało. Więc generalnie u niektórych dinozaurów mogło się to zdarzyć, ale u dylofozaura, tak jak mówię, niczego takiego nie znaleziono. Dobrze, moi drodzy, mamy 15 po. Jeszcze może spróbuję wyhaczyć jakieś ciekawsze pytanko, jedno czy dwa. Jakie inne dinozaury znaleziono w tej formacji? Może wiadomo, z kim dilofozaur konkurował o pożywienie, Jakub Zalewski. W formacji Kajenta w Arizonie znaleziono z takich dużych dinozaurów to skamieniałości sauropoda, czy prozauropoda, czyli takiego prymitywnego dinozaura długoszyjego, który nosi nazwę Sarasaurus. I to był prawdopodobnie największy roślinożerca w tym ekosystemie. Jeśli chodzi o konkurencję, dylofozaur był tam jednak największy, no miał te 6-7 metrów, ale znaleziono skamieniałości mniejszych dinozaurów drapieżnych, takich powiedzmy po 2-3 metry, i niewielkich dinozaurów roślinożernych, takich prymitywnych dinozaurów pancernych, skutellozaurów. A poza tym masa prassaków, żółwi bardzo dużo tam jest, ryb kostnoszkieletowych. Także myślę, że on nie miał specjalnie konkurentów ze strony innych dużych dinozaurów, raczej mógł konkurować z innym dylofozaurem najprędzej. Ale jednak pokarmu tam było w bród. Myślę, że najczęściej na małe, jakieś inne małe dinozaury polował, albo na jakieś małe kręgowce, być może ryby, być może właśnie żółwie, być może ssaki. Czasami, jak miał szczęście, to udało mu się gdzieś w grupie, jak wiemy na podstawie tropów, upolować jakiegoś sauropoda. To też jest ciekawe, że to nam pokazuje, że one polowały no stadnie niejako, tak jak lwy, jak lwice, że się dobierały w grupy, że to nie było zwierzę, które całe życie spędzało samotnie, tylko przynajmniej przez jakiś czas polowało w grupie, jak wataha właśnie, nie wiem, wilków czy lwów. To jest niezwykle interesujące, a to na podstawie tropów wiemy. Więc czasami, jak przypuściły skoordynowany atak, no to nawet takiego dużego tego sarazaura, prozauropoda byłyby w stanie zaatakować.

No dobrze, moi drodzy, to będziemy kończyli powoli. Jest 17 po. Czy dinozaury miały ptasi móżdżek? To ptaki mają dinozaurzy móżdżek, moi drodzy. I tym wesołym akcentem będziemy kończyli na dzisiaj. Bardzo pięknie Wam dziękuję, że przybyliście na dzisiejsze środowe spotkanie. Za tydzień zapraszam na wykład o środowiskach i różnych zwierzakach, ale i roślinach też, karbońskich. Robimy sobie taki przekrój przez faunę i florę karbonu ogólnie. Porozmawiamy trochę o tym okresie geologicznym, więc wszystkich fanów tego, kto żył w karbońskiej puszczy, zapraszam już za tydzień o 18:00. Tutaj się widzimy na kanale Wszechnica, na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Ci z Was, którzy dotrwali do końca, niech napiszą i na czacie, i w komentarzach na YouTubie, niech piszą tradycyjnie dzieje Ziemi. Każdy, kto dotrwał do końca, niech to nasze hasło już tradycyjne napisze. Nie zapomnijcie też zajrzeć na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam. Tam zawsze coś ciekawego, paleontologicznego będzie do zobaczenia. Staram się dzielić z Wami różnymi ciekawymi paleontologicznymi sprawami na moim Instagramie, również tym, co się dzieje, powiedzmy, wokół Muzeum Ziemi na przykład. Często teraz wiosna się budzi, to wszelaką faunę, która tam wokół Muzeum hasa, też będę się starał Wam pokazywać i różne rzeczy zza kulis naszych środowych spotkań również, więc tam odsyłam. Daniel Tyborowski, paleotyborowy na Instagramie, a za tydzień tutaj na YouTubie widzimy się na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Kłaniam się Wam, dziękuję pięknie, do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia, cześć!

0: Witam Państwa, dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj miło mi spotkać Państwa w Wawerskim Centrum Kultury. Nigdy tu nie byłem, ale widzę, że grono słuchaczy wytrwałych się pojawia. I chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć o lodowcach, o tych zimnych rejonach naszej ziemi. Ostatnio w Polsce to tych zim prawie nie mamy, także pozostaje nam oglądać bardzo często ten śnieg czy lód na filmach i ewentualnych zdjęciach. Ale proszę się nie martwić, ta zima jeszcze będzie u nas długo gościć, bo po raz pierwszy od 20 lat tyle lodu jeszcze w Arktyce nie było. A jeśli tam jest lód, no to jednak od czasu do czasu musi spłynąć tego zimnego powietrza część także i do nas. Co chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić? Tajemnicze wnętrza lodowców. Bardzo często możemy pooglądać coś z drona, czy z samolotu, czy nawet chodząc po powierzchni naszego globu i ciekawi nas ten świat. Natomiast jeśli chodzi o lodowce, to one są bardziej niedostępne. Niektórzy wykorzystują lodowce do jeżdżenia na nartach, także i w okresie tym nawet letnim, natomiast nie wiedzą, co w tych lodowcach się kryje. Dla większości społeczeństwa lodowiec to nic innego jak taka bryła lodu, która prawie zachowuje się jak skała. Niektórzy nawet mówią, że lód zamarznięty też jest skałą. No i też mają rację, ponieważ no, dużo właściwości lodu przypomina nam, tak jakbyśmy mieli do czynienia ze skałą. A co chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić? No, program tego wykładu. Czy będzie nudno, to każdy oceni później. Natomiast niektóre... Chciałbym przybliżyć dane, definicje. To się może przydać do krzyżówki, do jakiegoś quizu. Po co niekiedy szukać? Teraz łatwiej jest w internecie poszukać, ale kiedyś to naprawdę trzeba było sobie albo zapamiętać, albo wiedzieć, w której książce, albo w którym zeszyciku sobie to znaleźć. Drugi element tego wykładu to udział i znaczenie tej kriosfery, czyli tej zamarzniętej części na naszym globie. Czy w ogóle warto się tym zajmować? Bo niekiedy ktoś mówi, a jest to problem niszowy, po co tym się przejmować? Mało to ma znaczenie, mało ludzi się tym będzie interesowało. Czy po prostu dla w skali całego globu to jest jednak jakiś ważny element? Kolejna rzecz. To wiele osób miało możliwość w swoim życiu zajrzeć do wnętrza ziemi, czyli do jaskiń. W wapieniach woda wytapia nam pustki i powstają jaskinie, powstają piękne szaty naciekowe. Czy w takim razie, jeśli lód jest też można porównać do skały, gdzie do tego lodu też dostanie się woda, czy wydrąży podobne tunele, czy wydrąży, czy będzie szata naciekowa i jak to szybko powstaje. Jeśli chodzi o jaskinie takie krasowe, mamy w Polsce ich niewiele, ale mamy, czy na Jurze, czy chociażby w Sudetach, w Tatrach Zachodnich także mamy. W związku z czym te jaskinie powstawały tysiące lat. Jeśli chodzi o lód i lodowce, to te jaskinie powstają nie tysiące, a kilka lat. Czyli po prostu proces tworzenia się tego świata we wnętrzu lodowca jest o wiele szybszy. Ale też jest ciekawy. Okazuje się, że lodowiec jak się porusza, no to ta jaskinia powinna się z tym lodowcem poruszać. Nie, ona się odtwarza tak jak klon. W tym samym miejscu. Lodowiec idzie dalej, zasklepia się, a jaskinia się tworzy z drobnymi zmianami właśnie w tym lodowcu ponownie w podobnym miejscu o podobnych właściwościach. Bardzo często jest tak, że idziemy korytarzem, a za dwa lata ten korytarz, który miał długość 500 metrów, nagle na powierzchni się to wszystko ścieśniło. I w środku mamy zamiast prostego korytarza taki meandrujący system. Także możemy popatrzeć, jak to wszystko się zmienia. No i co nas czeka przy tym zmieniającym się klimacie? Czy stracimy bezpowrotnie, tak jak niektóre gatunki na Ziemi giną przy zmianach klimatycznych już bezpowrotnie, tak czy tu z pokrywami lodowymi też będziemy mieli taką stratę pewnego elementu na tej naszej Ziemi. Ale w takim razie pójdźmy do samej definicji. Co to są lodowce? Trzeba rozróżnić na Ziemi dwa rodzaje lodu. Lód, który jest na lądzie, i lód, który jest na morzu. Ten lód na morzu to powstał z zamarznięcia tej wody morskiej. I to nie są lodowce. On się zupełnie inaczej zachowuje. Natomiast lodowce to nic innego jak masy lodu powstałe na lądzie z nagromadzonego śniegu. Dalej możemy powiedzieć o lodowcach, że te lodowce znajdują się w ciągłym ruchu. Ten ruch może być różnej szybkości. Ja Państwu pokażę dzisiaj, jak lodowce mogą szybko się poruszać. Że nie będziemy w stanie uciec przed takim lodowcem. I kolejna rzecz. Rozwój lodowców zależy od ilości śniegu, który napadał w danym rejonie. I im więcej tego śniegu napada, tym więcej, większa szansa, że ten śnieg latem może się nie stopić całkowicie. Jeśli się nie stopi śnieg całkowicie latem, to jest zaczyn dla tworzenia się lodowców. Czyli generalnie, jakby powiedzieć, można stwierdzić, że lodowce nie żywią się zimnem, a żywią się śniegiem. I proszę popatrzeć, na Syberii możecie przejść całą Syberię, nie zobaczycie lodowców. Dlaczego? Dlatego, że chociażby w Jakucji jest minus 50 stopni zimą, ale pogrywa śnieżna jest ledwo 30-40 centymetrów. W zeszłym roku była rekordowa, bo pół metra. A tak jest sucho i zimą jest tak zimno. Natomiast latem temperatury na Syberii dochodzą na Syberii do 30 stopni, w Jakucji 15-10 stopni, w związku z czym ta pokrywa śnieżna całkowicie zniknie. I nie ma możliwości tworzenia się lodowców. Ale popatrzcie chociażby na Kilimandżaro. Jesteśmy na równiku i u góry mamy lodowce. Ponieważ tam śniegu wysoko napada tyle, są duże opady, niżej deszczu, wyżej śniegu. I ten śnieg się niecałkowicie stopi, w związku z czym mogą się takie pokrywy lodowe zrobić. Jaka jest ciekawostka też przy tym wszystkim? Jeśli mamy śnieg, to każdy widział te śnieżynki rozbudowane szeroko. W momencie, kiedy taka śnieżynka przychodzi okres topnienia, czyli temperatury w okolicach zera, to ta śnieżynka, ona się zasklepia. Także z takiej śnieżynki robi się tak jakby taka krupa i jak jest tych śnieżynek kilka, to się zamyka i jak jest zamykanie, to co widzimy? Na śnieżynce jest bardzo duża powierzchnia na adsorpcję gazów, powietrza. I w tym momencie, jeśli to przechodzi taka śnieżynka w lód, to w środku tej kuleczki pozostaje powietrze, pozostają gazy w tym czasie, kiedy ta śnieżynka tam spadła. W związku z czym w lodowcach możemy spotkać pęcherzyki gazów, pęcherzyki powietrza przede wszystkim, z okresu, kiedy ten śnieg tam napadał. Jeśli w okolicach polskiej stacji polarnej ten lodowiec, który uchodzi do morza, czyli ze śniegu to wszystko przetworzyło się, skompresowało, przemieściło się te kilkanaście kilometrów, to ten proces trwał kilkaset lat. Także aktualnie w okolicach naszej stacji polarnej na Spitsbergenie ten lód z lodowca, który wpada do morza i w nim są te pęcherzyki powietrza, to ten lód powstał ze śniegu, kiedy u nas była bitwa pod Grunwaldem. Czyli praktycznie rzecz biorąc, analizując te pęcherzyki powietrza, wiemy, jakie były zanieczyszczenia i jaka była atmosfera. Najstarszy lód na Ziemi jest w pokrywie na Antarktydzie i tamten lód, ten najgłębszy, ma około 1 000 000 lat. Czyli dlatego też możemy odczytać, jak zmieniały się gazy, jak zmieniał się klimat, właśnie z tego, co jest chociażby w tych pęcherzykach tego lodowca. Teraz jeszcze jest jedna ciekawostka. Jeśli mamy tego lodu dużo, kilkadziesiąt, kilkaset metrów, no to mamy duże ciśnienie. 10 metrów lodu grubości to jest prawie jedna, ponad tam będzie 12 metrów lodu, to jest jedna atmosfera, czyli 120 metrów lodu to już jest 10 atmosfer. W napojach gazowanych, w tych butelkach, co mamy, to mamy ciśnienie rzędu pół atmosfery i widzimy, że to bąbelkuje i trzaska. W tym przypadku te pęcherzyki powietrza są ściśnięte o wiele bardziej. Dlatego też ten lód, jak się uwolni, nie ma tego ciśnienia, zaczyna szczelać, pękać. I bardzo często widać, że lód z lodowca, jak wpadnie do wody, to on syczy i niektórzy mówią, jakie zanieczyszczenia, co to jest, co się to dzieje, co tam eksploduje. A to nic innego, tylko właśnie te pęcherzyki powietrza. I bardzo często polarnicy gości różnych raczą tym, że jak ktoś z gości przywiezie whisky, to do szklanki się bierze nie lodu takiego z lodówki, tylko się wybiera z lodowca ten lód, który ma najwięcej tych bąbelków i najbardziej sprężonych. Także bywa tak, że jak się zaleje tą szklaneczkę whisky tym lodem, tą whisky, to w tym momencie zaczyna to szybciej się topić, te ścianki eksplodują i dochodzi także do tego, że nawet i szklanka potrafi być rozerwana. A ponadto, jak się pije, to w tym momencie człowiek trzyma tą szklaneczkę i tu mu syczy, ten lód biega w środku. Także jest to najdroższy lód, jeśli chodzi o takie spożycie. Także zawsze, jak statek polarników wraca, ten to już różne rodziny, różni polarnicy, którzy tam kiedyś byli, czekają, żeby, a może się da dostać troszkę kawałeczek lodu do domu i wtedy wieczorem sobie posiedzieć, powspominać przy takim lodzie. Także to tyle, jeśli chodzi o sam lód. Ale czy tego lodu mamy na Ziemi? Tak jak powiedziałem, lodowce to są na Ziemi. Ile tego jest? Około 16 milionów kilometrów kwadratowych. Tych lodowców powierzchniowo na całej Ziemi. Jest to tylko 3% Ziemi, czyli można powiedzieć, niewiele. Ale jeśli popatrzymy na kontynenty, to w skali kontynentów jest to już 10%. Czyli już jednak te lodowce będą oddziaływały na ten teren. Gdzie to jest? Przede wszystkim na Antarktydzie. 14 milionów kilometrów kwadratowych to jest półkula południowa i przede wszystkim Antarktyda. Tam jest niecałe te 14. Natomiast jeśli chodzi o całą Arktykę, czyli całą półkulę północną, to jest tu 2 miliony kilometrów kwadratowych i to przede wszystkim 1 800 000 na Grenlandii. Czyli widać, że mamy jakby dwa miejsca, gdzie tego lodu jest dużo. Reszta globu to są lodowce małe, o różnej grubości i nie stanowią tak dużo. Proszę popatrzeć, w całej Azji to jest 118 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli to jest mniej niż połowa Polski. A mamy Himalaje, Hindukusz, Pamir. To są góry, gdzie wszędzie pokazują nam lodowce. Czyli to powierzchniowo tak mocno nie jest, znów nie oddziaływuje. Tu mamy zdjęcie Antarktydy, mapę Antarktydy i jak Państwo widzicie, jeśli chodzi o całą Antarktydę, to ona jest pokryta olbrzymią masą lodu. Wystają tylko te nad brzegiem wychodzące góry. Jeśli popatrzymy na przekrój, a jeszcze z samolotu, to już Państwo widzicie, że jakoś to no, lód powinien być twardy i powinna być gładka powierzchnia. Ładnie można by było pojeździć, bądź to na nartach, bądź nawet skuterami śnieżnymi. Ale proszę popatrzeć, ten lód na Antarktydzie, on jest coś podobnego, jak ktoś zrobi sobie ciasto w domu, drożdżowe, i tą dzieżę, tą miskę trochę obróci, to widzi, że to ciasto będzie spływać, ale będzie spływać rwąc się na powierzchni. Czyli już widzimy, że ten lód zaczyna także się poruszać. Mimo tak niskich temperatur, jednak on jest w ruchu. I widać tu te nunataki, czyli góry wychodzące pod tej pokrywy lodowej. Tu jest przekrój. Jak wygląda Antarktyda? Po tej czarnej linii, nie przez środek, ale tak specjalnie pociągnięty jest tu taki profil. I proszę popatrzeć, tu mamy, widzimy, że ta Antarktyda, tu jest poziom morza, to w tym miejscu mamy lód poniżej poziomu morza. Tu jest też lód poniżej poziomu morza, ale już cieni. Najgrubsze miejsce tego lodu na Antarktydzie to jest ponad 4 kilometry. Czyli, proszę Państwa, mamy 4 kilometry lodu nagromadzonego. Lód waży mniej niż 1 kilogram na 1 litr. Czyli tam metr sześcienny lodu lodowcowego to jest w granicach waga 850 kg do 900 kg. To jest tak duża masa, że ona wtłoczyła tą powierzchnię Ziemi. W końcu wewnątrz Ziemi mamy moho, najpierw taką jakby plastyczną część tej skorupy ziemskiej i później mamy jądro. W związku z czym ten ciężar powoduje to, że została ugięta powierzchnia Ziemi pod tym lodem. Czy to możemy także zaobserwować u nas w Polsce? Proszę Państwa, jeśli ktoś by pojechał na Śląsk, szczególnie do kopalń tam koło Rybnika.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania

się, że wokół tej hałdy nagle teren staje się bagnisty. Zaczyna być najpierw mokradła, później obrasta to tatarakiem. Dlaczego? Dlatego, że nawet ten nadkład 200-300, nawet ten 100-metrowej wysokości spowodował, że cały skorupa się ziemska ugięła o te kilkanaście centymetrów i już nie ma wtedy odpływu wody na zewnątrz, bo się robi taka jakby niecka. Dlatego też podobna rzecz, jak tu przy dużych pokrywach lodowych, możemy zaobserwować także przy dużych składowiskach, chociażby kopalnianych i nie tylko u nas, ale i w innych krajach. Jeśli popatrzymy na, no tak jak już mówiłem, trochę się obraz zniekształcił, ponieważ no, trochę jest inny wielkość obrazu, ale jeśli popatrzymy na drugą półkulę, czyli na północ, to z satelity mamy takie zdjęcie. Mamy, widać dużo tu białego, czyli widzimy, tu mamy śnieg, bo tu widzimy, że to są zarysy lądu, tu widzimy, że to jest pewnie ocean i na nim będzie ta pokrywa lodowa. Jeśli byśmy zdjęli ten lód morski, to co namarzło z wody, to się okaże, że na całej półkuli północnej tych lodowców jest niewiele. Proszę popatrzeć, to jest ta Grenlandia. Tu jest ten Spitsbergen, gdzie mamy naszą stację polarną. Tu mamy troszkę tych lodowców na Islandii, na Nowej Ziemi, Ziemi Północnej, w Kanadzie. Wszyscy mówią, o zimno, a tu się okazuje, że w Kanadzie tylko na wyspach Elsmera są lodowce. Reszta Kanady to jest bez lodu. Troszkę jest tych lodowców także na Alasce. Czyli jak widzicie Państwo, to rozłożenie tego lodu nie jest równe. I teraz, co lód daje w skali całej planety? Lód topiąc się, przede wszystkim potrzebuje dużo ciepła, konsumuje ciepło. Ale w drugą stronę, jeśli lód się tworzy, to oddaje ciepło. W związku z czym lodowce są takim jakby stabilizatorem klimatu na Ziemi. Tam, gdzie ich nie ma, to po prostu różnice temperatur między nocą i dniem, a przede wszystkim między latem a zimą, będą o wiele większe. Tam, gdzie są lodowce, tam tych różnic temperatury takich nie będzie. Czyli po prostu będziemy mieli no, bardziej tą strefę z mniejszymi wahaniami temperatury, czyli można powiedzieć bardziej przewidywalną do życia. Jak wyglądają te lodowce chociażby na Alasce? Proszę popatrzeć. To jest lodowiec. Widzimy, że ten lodowiec nie jest taki biały, to nie jest czysty lód ani śnieg. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ten śnieg tu napadał u góry, w górach i zaczyna się kompresować, to on naciska na ten lód niżej położony. A co się dzieje? Ja pamiętam u nas, jeszcze jak chodziłem do szkoły podstawowej, to nauczyciel pokazywał, że przynosił kawałek lodu, brał strunę, wieszał odważnik z wagi i w czasie lekcji ta struna przechodziła przez ten lód i odważnik spadał. Wszyscy myśleli, że o, teraz będą dwa kawałki lodu, a tu nic. Lód pozostawał taki, jak był, ponieważ w miejscu naciskania ten lód pod ciśnieniem się topił i ta struna przemieszczała się w dół, ale nad tą struną była ta woda wytopiona, ale tu już nie było nacisku, w związku z czym ona zamarzała. I tak samo jest z lodowcami. Lodowce pod tym ciśnieniem, przy styku z podłożem, one się zaczynają topić, a lodowiec się, my też wiemy, że jak jest troszkę na lód przyjdzie wody, to się o wiele lepiej ślizga. Dzisiaj część mogła się w Polsce przekonać o tym, jak to troszkę deszczu spowodowało, że wszystko się ślizgało. Tak lodowce się ślizgają, w związku z czym, że u góry jest tego więcej, tego lodu, to zaczynają spływać i przemieszczać się. Jeśli ten lodowiec się przemieszcza, to on działa jak buldożer. Proszę popatrzeć.

0: patrzeć, ten lud spływając tu, on ociera się o skały, zabierając ten materiał skalny. Stąd też na lodowcach możemy zaobserwować takie, nazywane to jest morenami, moreny środkowe, właśnie z tego obdarcia w dolinach tego materiału. I tu mamy materiał gruzowy. I niektórzy, jak zaczęli się zajmować lodowcami, chcieli sprawdzić, ile ten lodowiec ma jęzorów, skąd on przychodzi, to było zawsze, o, trzeba po tym lodowcu przejść. A nie trzeba. Można na końcu lodowca, tak jak w tym miejscu, sobie stanąć i policzyć ilość tych różnych tu smug. Bo każda to jest inny obszar zasilania. Czyli my możemy powiedzieć na dole, na końcu lodowca, czy ten lodowiec składa się z kilku lodowców, czy tylko z jednego miejsca wypływa i ewentualnie po tych ilościach, po tych grubościach tych smug możemy powiedzieć, czy który idzie szybciej. Proszę popatrzeć. Tu mamy różne grubości tych smug. O, tu mamy taką wąską, tu mamy szerszą, tu mamy też jeszcze szerszą. To zależy od szybkości. Im więcej, jak ten buldożer to zabiera, tym będą większe te materiały morenowe. Jak szybko się te lodowce poruszają? Różnie. Część lodowców porusza się z szybkością około kilkunastu metrów na rok. 5-10 na rok. Ktoś powie, o, no to jest niewiele. Ale są lodowce, które się poruszają o wiele szybciej. I studenci z uniwersytetu na Svalbardzie kilka lat temu wzięli, tu był lodowiec Skodę Brenn i ustawili tu kamerę. Ustawili kamerę na całe lato, ażeby zaobserwować, ile metrów ten lodowiec z jaką szybkością się będzie poruszał. No bo oczywiście latem lodowce najbardziej się poruszają, no bo woda, która się topi, wpada do lodowca i dodatkowo smaruje go od spodu i jest większy poślizg i on wtedy ma możliwość ruszenia. Zimą, kiedy nie ma wody, kiedy to ten ruch jest o wiele mniejszy. No i ustawili kamerę, licząc, że przez ten lodowiec Skodę Brenn, on oceniano, że rusza się w ciągu roku w granicach 150 metrów. Jeśli ten okres letni na Spitsbergenie jest około 100 dni, to liczyli się, że no 1,5 metra na dzień taka średnio będzie ten lodowiec się przemieszczał i będą mieli udokumentowane ze zdjęć, jak to się dzieje. No, przyjechali na koniec lata, a to była linia tu lodowca, tu on miał swoją końcówkę, no i okazało się, że lodowiec zmienił swoją pozycję. I zdjęcia, jako że jest na okrągło dzień polarny, czyli można robić dwa razy na dzień zdjęcie, bo jest jasno, tu robione są zdjęcia poklatkowe. Są wybrane tu jedno na dzień. Proszę popatrzeć, jak ten lodowiec ruszył. On powoli ruszył i zaczyna przyspieszać. To są dni tu. Tu na dole widzimy, to jest czerwiec, jak od 7 czerwca lodowiec zaczął się ruszać. Proszę popatrzeć, no ten ruch, to są tu góry, to już widać, że to są już kilkanaście metrów na dzień, a nie tylko 1,5 metra. I proszę popatrzeć, jak tu on zaczyna działać jak buldożer. Już tu piętrzy, już wszystkie masy skalne mieszają się z tym lodem. Także ten lodowiec w czerwcu, od 7 czerwca do 15 lipca przemieścił się 1,5 kilometra. Czyli mamy prawie, to mamy 45 dni, to mamy po 30 metrów na dzień, a spodziewano się, że będzie się przemieszczał po metr, 1,5 metra na dobę. Czyli już widzimy, że niektóre lodowce, jeśli tak zaszarżowały jak husaria, no to półtorej kilometra, to już mogą zniszczyć. Jeśli ktoś by tu miał jakiś wybudowany domek, czy jakakolwiek infrastruktura by tu była, chociażby nawet gdyby tam ktoś próbował zrobić wyciąg lub stację narciarską lub skuterową, no to mógłby to wszystko, bo już jeszcze miałby szansę dziennie 30 metrów, w związku z czym miałby szansę jeszcze coś uratować, ale już nie wszystko. Mamy niedaleko do stacji, od tego miejsca, jakieś 40 kilometrów, lodowiec, przez który jeździłem do stacji przez przeszło 30 lat. I to jest lodowiec Nathorst. I tu zdjęcie, które zrobiłem z samolotu Nathorsta w 2008 roku. Proszę popatrzeć, tu mamy lodowiec, to jest jego końcówka. Tu mamy zamarznięte morze. Jest tu charakterystyczny ten punkt, bo tu jest ta dolina. Leciałem samolotem za rok. Robię zdjęcia, bo zawsze robiłem, jak coś się zmienia. Proszę popatrzeć. To jest to miejsce. Tu mamy lodowiec. A końcówka lodowca wyjechała aż daleko do fiordu. To jest odcinek 10 kilometrów. I tu ten lodowiec przesunął się za 2 miesiące. Czyli za 60 dni mamy 10 kilometrów. Czyli już mamy na dzień kilkaset metrów. Jeśli już staje się to niebezpieczne. Na przykład statki turystyczne, które wpływają czasami z turystami, bo jest to ciekawe obejrzeć sobie lodowiec, całą ścianę, jak to wygląda, już niekiedy miałyby kłopot, jeśli taki lodowiec ruszy, z ucieczką, z odpłynięciem. Ale to nie wszystko, proszę Państwa. Mamy także lodowce w górach. Mamy Kaukaz, tu mamy Morze Czarne, Morze Kaspijskie i tu mamy Kaukaz. Na Kaukazie z zdjęcia satelitarnego widać, że tych lodowców troszkę jest. To są małe lodowce, ale są. I mamy taki lodowiec Kolka. Lodowiec wąski w granicach tu 200-300 metrów, 8 kilometrów długości. On początek swój bierze nie tyle ze śniegu, co z wyższych partii lód się przelewa do tej doliny. I ten lodowiec w Kolka, jak on wygląda, jak wygląda ta dolina? Proszę popatrzeć. Tu mamy dolinę Karmadon. Zdjęcie zrobione w lipcu 2001 roku. I tu mamy ten lodowiec Kolka. Tu mamy piękną potok, dolinę, tu mamy lasy, tu mamy pastwiska. I to było w lipcu 2001 roku. We wrześniu 2002 roku z tego samego miejsca zrobione zdjęcie. Proszę Państwa, proszę popatrzeć. Nagle zniknął tu cały las. Zniknęły te wszystkie pastwiska, tak jakby tu ktoś przyjechał buldożerami. A to właśnie ten lodowiec tu, Kolka, widzicie Państwo, on nagle tu jest, tu był aż za zakręt, a tu go zostało niewiele. Ten lodowiec także doznał szarży. Ten lodowiec doznał szarży, przemieszczając się po tej dolinie, ale widzimy, że to tak jak rwąca rzeka. Ten lodowiec wydarł tu zdarł całe lasy, wydarł tu te wszystkie pastwiska i proszę popatrzeć, to nie jest walec, buldożer, który spokojnie... Tu widzimy, że jak on wyleciał z tego zakrętu, to w tej stronie wyrwał o wiele więcej. Czyli tak jak na rzece, jak mamy meandry, to jeden czasami przy dużym wezbraniu jest ten wydarty grunt. Ten lodowiec przebiegł 17 kilometrów. Od tego miejsca, jak zastartował, zatrzymał się 17 kilometrów na końcu doliny. Jak ktoś był u nas w Pieninach, to też widzi, że są takie zwężenia na rzece i tam czasami bywają podpiętrzenia. Jak wyglądało to podpiętrzenie po przebiegnięciu tego lodowca? Proszę popatrzeć. Tu jest to przewężenie doliny. W związku z tym ten lód, ten lodowiec łącznie z całą tą masą, którą po drodze zabrał, tu się zatrzymał, tworząc normalną tamę. W związku z czym, jak powstała tama tu, no to zaczęło się robić bardzo szybko jezioro. I zostało wszystko zatopione na kilka lat. Proszę popatrzeć, tu jest zdjęcie z helikoptera, że drogi, domostwa, tubylców są wszystkie wysoko. Ten lodowiec co 60, co 80 lat ma taką sobie szarżę. W związku z czym ludzie pamiętają. A ludzie z Moskwy, nowobogaccy, pobudowali sobie co? Pobudowali sobie dacze na dole w dolinie, no bo gdzie to będą chodzić po wodę albo ten? Nad potokiem się lepiej siedzi, aniżeli tam daleko, kilkaset metrów od potoku. W związku z czym ich domy zostały, część domów, która była w tej dolinie, została całkowicie zmieciona, natomiast tu, z tych doliny bocznej, przede wszystkim tu, gdzie nie było lodowca, oni myśleli, że są bezpieczni, przy podpiętrzeniu zostało to tak zalane. I to dla wielu osób jest, może być szokiem. Jak szybko ten lodowiec pokonał te 17 kilometrów? Proszę Państwa, ten lodowiec pokonał ten odcinek w ciągu 10 minut. W tych miejscach, gdzie Państwu tu pokazywałem, tu na tym zakręcie, osiągnął szybkość, ile? 100 km na godzinę. Czyli ludzie, którzy by tu swoimi samochodami jechali, nie są w stanie uciec. Szybkość lodowca 100 km na godzinę. Ktoś powie, no jak to, lód może tak szybko się przemieszczać? Skąd te dane? Kaukaz jest strefą sejsmiczną. W związku z czym koledzy z Rosyjskiej Akademii Nauk, z Instytutu Geofizyki, mieli w tej dolinie ustawione stacje sejsmiczne. Taki profil sejsmiczny. W sejsmologii czas mierzy się z dokładnością do milionowej sekundy, żeby popatrzeć, jak wchodzi fala, żeby określić miejsce, gdzie był ten wstrząs, jaka energia. W związku z czym jest bardzo dokładnie. Ten lodowiec przelatując, co robił? Zrywał i niszczył te stacje sejsmiczne. A w centrali, gdzie się zbiera dane, zaczęły te sygnały zanikać. W związku z czym można było prześledzić, tu był cały ciąg, ten profil tych stacji, można było określić, jak szybko się porusza, w których miejscach miał największą szybkość. Tak jak mówię, w niektórych miejscach osiągał szybkość 100 km na godzinę. Także można sobie zadać pytanie. Nagle od tych kilku metrów na rok do takich szybkich procesów. No coś musi tam w środku drzemać. Co tam jest? Diabeł czy coś? No albo kto, co powoduje, że lodowiec nagle dostaje takiego, można by powiedzieć, kopa i animuszu. Lodowiec z reguły jest, tak jak powiedziałem, tworzy się i rusza się powoli. I tu mamy taki schemat. Dlaczego on się porusza? Nawet jeśli by nie miał gdzie ucieczki, to nawet w cyrku lodowym lodowiec też się porusza. Dlaczego? Jeśli tu pada śnieg, to mamy wyższą wysokość. Poniżej tu cyrku mamy już niższe wysokości. W związku z czym tu jest temperatura niższa, tu jest temperatura wyższa. Latem co się dzieje? Tu ten śnieg się nie topi, tu się zaczyna wytapiać. Jak się śnieg stopi, to się wytapia także lód. W związku z czym normalnym prawem fizyki jest ten ruch w dół. Stąd też bardzo często mnie pytają, jak pokazuję zdjęcia z wnętrza lodowca. Zaraz, no przecież jeśli padał śnieg i są kolejne warstwy, no to powinniśmy mieć w lodowcu tak jak andrut. Takie warstwy. A tu się okazuje, że wewnątrz lodowca warstwy są w niektórych miejscach pionowe. I każdy mówi, to jak to ten śnieg pada? Z boku się to nakleiło? Właśnie nie. Właśnie w takim procesie tego przepływu zaczyna się zmieniać nam ta powierzchnia. Ona idzie, idzie, idzie i po prostu jakby się odwróciła. Także tak wygląda proces tworzenia się i funkcjonowania lodowca. I teraz w zależności od tego, co powiedziałem, lodowce żywią się śniegiem, a nie zimnym, możemy popatrzeć, bo mówi się, że niektóre lodowce awansują, czyli rozrastają się, a niektóre są w stagnacji i nic się na nich nie dzieje. Inne lodowce się wycofują. I tu, proszę Państwa, normalny bilans. Jeśli mamy duży dopływ masy, czyli duży dopływ śniegu, to proszę popatrzeć, to w tym momencie, jeśli tu jest ten duży dopływ masy, no to lodowiec ma z czego wydawać w tych niższych partach ten lód. Jeśli ten dopływ jest malutki, no to lodowiec zaczyna się wycofywać. I tu są różnego rodzaju sprzężenia zwrotne, o kiedy mamy szarże. Proszę popatrzeć. Kiedy mamy bardzo dużo tego śniegu, tej masy, i wtedy ten zmagazynowana masa lodu i śniegu zaczyna to pchać do dołu. I zależy to jeszcze od tego, ile będzie w środku tej wody, czyli tego smaru. Mamy na świecie dwa rodzaje lodowców. Lodowce typowo zimne i takie są przede wszystkim na Antarktydzie. To są lodowce, gdzie mamy na górze od powietrza bardzo niskie temperatury. Na Antarktydzie 80 stopni, w niektórych górach jest to też minus 50 stopni. Natomiast Ziemia grzeje. W związku z czym już od razu musimy pamiętać o tym, że im będziemy głębiej wchodzili do lodowca, to będzie tam cieplej. Na górze mróz, a na dole ciepło. I na Antarktydzie, proszę Państwa, na górze mamy minus 80 w czasie zimy, latem minus 40, minus 50, a przy dnie na Antarktydzie, przy samym już, czyli pod tą kopułą 4 km, temperatura jest w granicach minus 4, minus 5 stopni tylko. Czyli im głębiej, tym cieplej. Natomiast no, całe ciepło geotermalne, które wytwarza Ziemia i tak w konsekwencji nie nagrzeje do powyżej temperatury, no bo wszystko idzie na to ciepło topnienia. I to są podstawowe lodowce. Ale są lodowce, i to właśnie te wszystkie małe, górskie lodowce, które mają taką śmieszną strukturę politermalną. Proszę popatrzeć, jeśli tu w okresie zimy mamy temperatury nie minus 80, a minus 5, minus 10, no to ten lodowiec przemarznie od powierzchni. No ale, jak każdy wie, lód dobrzy jest dobrym izolatorem. W związku z tym ten lodowiec przemarza do głębokości gdzieś 15-20 metrów. Dalej już to zimno nie dociera, a tu ciepło geotermalne grzeje. W związku z czym ten lodowiec w większości ma temperatury tu też ujemne, ale w granicach minus 0,2 stopnia, 0,1 stopnia na minusie. A u góry jest w okresie zimy minus 15, w okresie lata jest minus 2, minus 1. Czyli też mamy tą tendencję, że w tym przypadku mamy to schładzanie się, ale niewielkie w głąb. To jest w okresie zimy, a w okresie lata? W okresie lata nie ma dopływu ciepła, w związku z czym tu jest w okolicach zera i tu schodzi ta temperatura do okolic minus 0,1, minus 0,2. Czyli mamy tu na dole bardzo wysoką temperaturę lodu, a wiemy jedno, że jeśli mamy temperaturę bliską zera, to ten lód się o wiele łatwiej topi. I teraz tak, mamy te lodowce politermalne, czyli takie złożone, mogą być różnego rodzaju. Mogą być lodowce, które mają tu ten lód tak zwany ciepły, czyli w okolicach 0 stopni, a na górze tego lodowca będzie placek zimnego, twardego lodu. I ten lodowiec będzie się poruszał szybko, a na górze będziemy mieli jakby jeżdżącą taką taflę tego twardego, zimnego lodu. Możemy mieć sytuację odwrotną, że lodowiec jest cały zimny, a na górze będzie ten lód taki miękki i ciepły. Ten lód zimny jest nieprzepuszczalny dla wody. W związku z czym najczęściej na lodowcach tworzą się jeziora w okresie letnim. Wiszące jeziora. I między innymi, jak w Polsce był lodowiec, ostatni raz ten skandynawski, to w okolicach obecnego jeziora, najgłębsze polskie jezioro Tańcza, to nad tym miejscu mieliśmy lodowiec grubości 500 metrów i tam utworzyło się jezioro. I w pewnym momencie, jak trochę lodowiec pękł, to woda z tego jeziora poszła w dół, wydrążyła tak głęboką dziurę, że do dzisiaj mamy jezioro Hańcza. I wylatująca woda wyrównała cały teren, aż od właśnie tam Suwałk, aż po ujście tego Renu. I dlatego mamy przez Polskę Środkową, przez Niemcy mamy ten równy teren. Ponieważ tu wtedy około 1 miliona metrów sześciennych na sekundę wody waliło w tym miejscu. Czyli jak widzimy, mamy taką sytuację. Tu mamy bardzo ciekawą sytuację. Mamy w środku ciepły lód. W ciepłym lodzie woda może sobie krążyć, a mamy przymarznięte tu czoło, przede wszystkim to. I co wtedy mamy? W okresie takim, że tu jeśli przewiercimy się, to mamy nagle buchnięcie wody. Mamy normalne, jak w studniach artezyjskich. Wypływa nam elegancka, czysta woda z lodowca pod ciśnieniem. I to ładne. Niekiedy polarnicy tam obok stacji, jak potrzebujemy wodę, bo po co topić ze śniegu wodę bez mineralizowania, tą wodę z wnętrza lodowca, ona jest zmineralizowana, czyściutka, bez bakterii, bez wszystkiego. Wystarczy nawiercić i przez 2-3 dni nam tryska ładny fontanna wody, dopóki nie zamarznie to ponownie. Czyli lodowiec to jest nic innego jak taki system dynamiczny, otwarty. Do lodowca coś wpada, ale też ten lodowiec musi coś z tą energią robić. Także to jest taka definicja, ale na schemacie to będzie lepiej widoczne. Proszę Państwa, czyli do lodowca wpadają opady, materiał skalny, grawitacyjnie działa ta energia w dół, mamy promieniowanie słoneczne, ciepło konwekcyjne, ciepło przemian fazowych, mamy energię geotermalną i to jest na wyjściu. A na wyjściu co mamy? Parę wodną, wodę, lód, materiał skalny i różnego rodzaju energię w różnej postaci. Dlatego też można z lodowca robić sobie bardzo dobrą elektrownię. Ponieważ no, ta woda wewnątrz lodowca ma określoną energię i może napędzać nam małe turbiny. Czyli tak funkcjonuje lodowiec. Jak on wygląda? Tu jest nasza stacja polarna. Tu mamy lodowiec Hansa. Ten lodowiec ma też 17 km długości. Tu ma w tym miejscu 2 km szerokości, w tym to jest 5 km szerokości. I różnica od poziomu morza do samego tu miejsca, do końcówki lodowca, 550 metrów. Czyli różnica poziomów jest dosyć znaczna i ten lodowiec sobie może się poruszać. Jak on wygląda w środku? Proszę Państwa, jest też lodowcem takim politermalnym. Tylko ta część lodowca jest taka twarda i zimna. Pozostała część to jest ta ciepła. Czyli tu w tej strefie wszystkie wody perkolacyjne, czyli woda, która się latem stopi, ona tu sobie powoli przenika, wpływając do różnego rodzaju systemów i szczelin. Jakie to jest grube? Proszę Państwa, tu jest nasz Pałac Kultury. W tym miejscu byśmy w tym lodowcu łącznie z tą iglicą Pałac Kultury sobie schowali. Czyli widzimy, że to nie jest jeszcze ta najgrubsza miejsce. Najgrubsze miejsce w tym lodowcu, który mamy, to jest około 400 metrów. I to jak powiedziałem, śnieg, który tu napadał, jak była u nas bitwa pod Grunwaldem, to teraz wytapia się to tu w postaci lodu i uchodzi do morza. Jak to wygląda? Wygląda to z tego szczytu góry w ten sposób. Tu widzimy ten właśnie klif lodowy. Ten klif lodowy ma do 60 metrów miejscami wysokości. To dopiero widać, jak się statkiem dużym podpływa, że to jest naprawdę wysoko. Ale zejdźmy niżej. Widzimy tu te szczeliny, czyli taka struktura jakby spękań. Wejdźmy sobie tu niżej, to już widzimy, że powierzchnia tego lodowca to nie jest gładka. To jest już tak popękane. A tu widać jeszcze, że to jest jednak no, ogrom tego lodu i przemieszczając się po lodowcu, takim, który jest lodowcem, który jest ruchomym, to niekiedy mamy sporo, musimy wysiłku włożyć, no, a nawet i wspinaczki. Natomiast już na końcu, na polu tam firnowym, mamy w miarę równo. To, co tu widać, to są zastrugi, bo są silne wiatry, do 200 km na godzinę i one wydzierają ten śnieg, powodując, że tu mamy te zastrugi niekiedy dochodzące do 70 cm. Czyli niekiedy po lodowcu przejechać, czy to quadem, czy skuterem śnieżnym, to człowiek jedzie jak po kartoflisku i to takim bardzo mocno przekopanym. Na powierzchni lodowca spływają, tworzy się latem dużo wody. W związku z tym ta woda spływa. Spływa różnymi pęknięciami albo do środka, albo po powierzchni. Przez niektóre takie meandrujące potoki to jest trochę ciężko przejść. Wali dużo wody. Najlepiej po lodowcu poruszać się już, kiedy ustaje ten okres ablacyjny, kiedy już nie ma też ani opadów deszczu. Czyli tak wrzesień, październik mamy możliwość w miarę bezpiecznego i łatwiejszego poruszania się po lodowcu. No a co się dzieje z tą wodą? Część wody, jak jest ujście do morza, to uchodzi do morza. Ale lodowce, które nie uchodzą do morza, jak na przykład ten tu lodowiec Werenschelda, to mamy normalne kanały. To tak jakbyśmy poszli sobie czasami na te wszystkie kanały wykorzystywane w czasie wojny do przemieszczania się i ucieczki nad Wisłę, to wyglądają tu właśnie takie jakby rury, z których wypływa woda w czasie lata. Ile tej wody jest? To tu zdjęcie, to które pokażę teraz, ten filmik, kawałek, to jest z lodowca Torella, gdzie mamy tej wody niewiele, ale widzimy, że jednak tej wody płynie sporo.
1: Jesteśmy przy jaskini Isfjell Elva, ogromnej jaskini, która odwadnia wielki lodowiec zachodniego Torella. Jaskinia, która została poznana na odcinku około 1 km.
0: Tu było bardzo mało wody, w granicach 5 do 10 metrów na sekundę. W okresie lata ta woda z tego lodowca wypływa w ilości 50 metrów sześciennych na sekundę. To jest 1/3 Wisły przy obecnym stanie. Z jednego lodowca. Czyli jak widzicie, ja miałem kłopoty tam wpłynąć do lodowca na łodzi z silnikiem, bo po prostu wypluwała ta woda mnie na zewnątrz. To jest wejście do lodowca innego i tu właśnie chcę pokazać. Proszę popatrzeć, to są te warstwy roczne z lodu, ze śniegu, który powstał. Bo rozdzielone są poszczególnymi okresami letnimi. I widzicie, że wcale to nie jest jak w Andrucie, tylko już prawie pionowo te ściany stoją. Czyli od razu możemy powiedzieć, jesteśmy na lodowcu, gdzie bardzo on prawie się nie przemieszcza, a bardziej się wytapia. Jest to lodowiec jakby tu i jaskinia wewnątrz takiego cyrku lodowcowego.
2: Tutaj drążyła woda, a nauka czeka na odpowiedź, czy lód rozpuszcza się tak samo jak skały. Jakie procesy chemiczne zachodzą w tej głębi, kiedy walą tysiące ton wody? Jest czym oddychać nie ma przeciągu, duża wilgotność powietrza.

0: 45 metr. Domniemana granica lodowcowych jaskiń przekroczona. Zamiast instrumentów do pomiaru głębokości, speleolodzy używają zwykłej taśmy mierniczej. Wolą być pewni, że na pomiar nie działają żadne inne siły.
1: 45 metrów to było w każdej teorii jest mu powiedziane, że lód w granicach minus jednego stopnia po prostu pod ciśnieniem tych swoim własnym ciężarem się zasklepi. W związku z czym zawsze mówiono, jak ktoś wpadnie do szczeliny czy coś, to no, na 45 metrów maksymalnie można go wtedy próbować ratować. Myśmy w 83 roku weszli na głębokość 92 metrów. Brakło nam lin wtedy. Film jeszcze, jak widzicie, kręcony normalną taśmą. To był rekord świata. Film ten zdobył na Festiwalu Filmów Górskich Światowych pierwsze miejsce. Także byłem jednym z trzech ludzi, którzy zeszli poniżej tej bariery możliwości. Aktualnie najgłębsze jaskinie mają w granicach 150 do 200 metrów głębokości, bo to już musi być niższa temperatura, żeby się to nie zasklepiło. No i ciekawa rzecz. Tam na dole ten lód to nie jest taki, jak my myślimy. Ten lód jest tak mocno sprasowany i przekrystalizowany wielokrotnie, że on wygląda jak szkło. I wtedy pierwsza rzecz, która była, no nie można, nie było aparatów elektronicznych, tylko okazało się, że po powrocie do kraju połowa filmów czarna. Nic z tego. Dlaczego? Jak robiło się zdjęcie, nawet lampą błyskową, no to to promieniowanie pobiegło, a nie miało się od czego odbić. W związku z czym w roku następnym, to już wiedziałem, trzeba zrobić refleksy i proszę popatrzeć, w miejscach, gdzie wierciłem śruby, tu pouderzałem w ten lód, to były miejsca, gdzie można było w ogóle zrobić zdjęcia. Ale to też człowiek się w życiu czegoś uczy. Także, ale już w 1957 roku, kiedy była założona Polska Stacja Polarna, to na lodowcu Werenschelda profesor Baranowski w 1958 roku założył stację. Ładnie pomyślał, bo mówi, jeśli śnieg pada, to oczywiście wszystko, co ustawimy tam, to znajdzie się po krótkim czasie wewnątrz lodowca. Będziemy mieli pełen rejestr tego, co się tam dzieje. W związku z czym postawiono taką stację, która no, po kilku latach zniknęła z powierzchni, no tylko był kłopot. Jak wszyscy myśleli, że to przez śnieg się da wykopać, ale jak to się przekrystalizowało, to już nie było takich silnych, żeby po prostu móc się... No i stacja się pogrążyła, wszystko zostało. No a teraz przy wycofywaniu się lodowców stacja wyszła na powierzchnię, bo się lodowiec wycienił ponad 50 metrów, jest cieńszy. No i żeśmy, jak to się mówi, mogli obejrzeć i mamy akurat w Muzeum Polarnym przyrządy odzyskane z tamtej jeszcze ekspedycji. Ale mamy teraz nową rzecz. Jeśli, padłem na pomysł, jeśli mamy jaskinie lodowe, to po co się martwić? Możemy do wnętrza wejść systemem i robić pomiary. I
2: tu... Jaskinię Liperta obserwujemy już ponad 20 lat. W tym czasie zmieniła się tak bardzo, że ze starej jaskini pozostała tylko nazwa i położenie studni wejściowej. Jej korytarze zmieniły o kilkadziesiąt stopni kierunek rozwoju. Z krótkiego, prostego korytarza jaskinia stała się długim ciągiem wielkich meandrów z jeziorami i wodospadami.
1: Proszę popatrzeć, to jest lód, różnego rodzaju struktury. Idziemy wewnątrz lodowca, na górze mróz, a tu płynie woda. Normalnie płyną rzeki. I to wszystko się jeszcze rusza. To wszystko się przemieszcza. Trzeba wiedzieć, kiedy można wejść. Mamy rzeki, czyściutka woda. Wszyscy, co byli na lodowcach, wiedzą, z lodowca wychodzi zawsze mętna, taka szara woda. A tu nie, tu wewnątrz jest czyściutko, ponieważ to nie ma styczności na razie w ogóle z podłożem. To jest w samym lodzie. Te olbrzymie pustki. I tam założyliśmy laboratorium. Tu mamy schemat tej studni. Były robione pomiary, jak zmienia się zmineralizowanie tej wody, jak się co przemieszcza. No i dzięki temu, że mamy to laboratorium, to NASA w 2012 roku zaproponowała nam udział w projekcie testowania robotów, które mają polecieć w kosmos na inne planety do budowy, do badania pokryw lodowych. Amerykanie mają swoje stacje na Antarktydzie, ale w tym oni te roboty wzięli, ale roboty jak zeszły do wewnątrz, no to stwierdzili, tak, schodzą, bo mogli radiowo ich prześledzić, ale już ich nie odzyskali, no bo robot nie wyszedł z powrotem. No i stwierdzili, no jak tu zrobić kalibrację, jak zrobić wszystko dokładnie sprawdzić. No to ja zaproponowałem. Przecież wasze roboty mogą iść sobie przez lodowiec i je wystarczy skierować tam, gdzie my będziemy stali. Dwa, my możemy pobierać próbki obok tego robota i po prostu analizować je i kalibrować. Także mieliśmy jako Polska jeden z najlepszych ofert, no ale przyszedł Obama i przekreślił program kosmiczny, także teraz program kosmiczny amerykański wraca z powrotem, także niewykluczone, że po prostu będzie nasza stacja takim poligonem badawczym właśnie dla robotów, które będą wysyłane na inne planety. Wygląda to wewnątrz tak, jak widzicie, wszystko w lodzie, normalna wspinaczka.
2: Woda w jaskini opada z różnymi prędkościami. Świadczą o tym pozostawione na ścianach ślady. O, widać je także,
1: jak zamarza woda czasami zmienia się.
2: Świadczy, że poziom wody w jaskini sięga nawet do 4 metrów pod powierzchni lodowca.
1: 4 metry pod powierzchnią, a jaskinia głęboka 130 metrów.
3: Tak głęboko jest?
1: Czyli tyle wody się tam gromadzi w okresie zimowym. Czyściutkiej, eleganckiej wody. Także Polacy zrobili pierwsze ujęcie wody dla Rosjan właśnie z lodowca dla ich kopalni, na zaopatrzenia takiej osady górniczej. Myśmy po prostu im pokazali, jak co zrobić i ujęcie wody. Nie trzeba nic grzać. W czasie zimy woda elegancko pod własnym ciśnieniem spływała i zasilała, a oni topili śnieg, topili lód. Tak wyglądają niektóre sale. Niektóre sale są tak duże, żeby je oświetlić, to używamy, tak jak wojsko, wyszczeliwujemy rakiety na spadochronach, które opadają i oświetlają nam te pustki wewnątrz lodowca. Tu widać różnego rodzaju formy. No, jak się już wchodzi na kilka kilometrów, to w tym lodzie tak łatwo się nie wychodzi. Widzieliście Państwo, że ten odcinek wyjściowy, to trzeba w tym lodzie się namęczyć. W związku z czym zakładamy biwaki. W środku trzeba pływać na pontonach przez niektóre jeziora, żeby się przedostać dalej.
2: Pokonujemy setki metrów lodowych korytarzy, zagłębiając się coraz bardziej do wnętrza lodowego cielska. Wydawać by się mogło, że powinien być tutaj tylko czysty lód.
1: Widzicie
2: ale
1: Państwo,
2: to,
1: jak
2: co widzą
1: szkło.
2: Nasze oczy, bardziej przypomina żywy organizm z jego wewnętrznymi organami, nerwami i układem krwionośnym.
1: Proszę popatrzeć,
2: lodowiec żyje.
1: To nie są spękania, to są żyłki, w których płynie woda.
2: Lodowca, w lodzie. Czodajna woda.
1: Tak jak u nas krew.
2: Bez niej zarówno życie lodowca,
1: jak i nasze
2: nie byłoby.
1: Proszę popatrzeć, jaki to jest
2: możliwe.
1: Siatka z wodą w środku. Tu mamy te zamknięte powietrze. Jak widzicie, no pod ciśnieniem. A tu możemy gładzić sobie jak po szkle, jak zatopione niekiedy okazy. Tu widać, że te kropelki wody się przemieszczają. To wygląda jak skrzela u ryb. Czyli w lodzie całe miejsca, gdzie mamy powietrze zgromadzone. Czyli jak widzicie Państwo, teraz już nie ma się co dziwić, że ten lodowiec żyje, że lodowiec może nagle ruszyć, tak jak ranne zwierzę rusza bardzo dużym impetem, tak lodowiec, jak też dostanie jakiś impuls i tym impulsem jest zmiana klimatu, czasami jest człowiek, czasami trzęsienie ziemi, to ten lodowiec może uwolnić tą całą swoją energię i ruszyć z tak dużą szybkością. Formy naciekowe są też bardzo ciekawe. Jak widzicie, tu już jesteśmy w takim miejscu, gdzie są i skały, czyli część lodu się przetapiała.
2: Mamy nadzieję, że dane nam będzie powrócić tutaj i obserwować dalsze zmiany, które zachodzą w tym fascynującym i bardzo dynamicznym środowisku.
1: Jesteśmy wewnątrz lodowca, w tej części takiej, gdzie trochę nawiało także i śniegu, ale przede wszystkim tu chcę pokazać, jakie są piękne stalaktyty i szata naciekowa. Trzeba badać, czy czasem nie ma wody, bo tak jak powiedziałem, tu przymarzło to trochę, a tu mamy całe... I to są duże formy naciekowe, kryształy. To są kryształki lodu. Proszę popatrzeć, na kilkanaście centymetrów cieniutkie i to w różnych... jak wata szklana.

czym się różni te naczyki? Proszę popatrzeć, tu człowiek do porównania, jak te igiełki się rozrastają w wyniku sublimacji i kondensacji. Jeszcze tu pokażę, że nacieki w jaskiniach lodowych mogą być zawijasami. Normalnie jak tworzą się stalaktyty, o, proszę popatrzeć, tu to zamarzanie tych kropelek wody przy przepływach powietrza powoduje, że to namarzanie może być nie w pionie, a także i w poziomie. Także formy naciekowe są w jaskiniach no, dużo bardziej bogate niż w jaskiniach takich, które wchodzimy do klasy.

No i powoli zbliżamy się do końca tego lodowca. Czyli już widzimy, tu mamy to podłoże, już widzimy ten materiał, który pozostał. Widzimy, jak te odwadniające rury, jakby kanalizacja z lodowca, to są olbrzymie objętości, muszą tu przepływać wody. Proszę popatrzeć, to jest odwodnienie nie takiego dużego lodowca, a latem wszystko wypełnione wodą. No i wychodząc na zewnątrz, mamy nowy spektakl. Nasza stacja z zorzami.

0: Nasza stacja jest w środku tego lejka zorzowego na półkuli północnej. Dlaczego? Nie jesteśmy na biegunie, ale biegun magnetyczny jest oddalony od bieguna geograficznego. Jest on bliżej stacji i on się przemieszcza. Biegun magnetyczny się aktualnie przemieszcza z szybkością około 10 km na rok i po prostu jest coraz bliżej stacji. W związku z czym my mamy tę najlepszą możliwość obserwowania złóż w każdym kierunku. Na południe, na północ, na wschód i zachód. W Norwegii mogą tylko oglądać zorze w kierunku północnym. My możemy to robić. Prowadzimy monitoring tego aktywności słonecznej, tego wiatru słonecznego. Po rozbłysku, który dochodzi w formie światła ze Słońca, to dolatuje do nas to światło za 8 minut. A cząsteczki tego wiatru słonecznego docierają po 36 godzinach. W związku z czym można zrobić pełną analizę, przygotować się. To nie jest tak, że się prześpi. Jest wybuch, to światło zarejestrujemy i mamy szybko informację. A do nas dopiero to wszystko dociera tam w okolice stacji po tych od 36 do 45 godzin. Czyli po prostu prowadzimy także monitoring właśnie tych efektów zorzowych, bo one są bardzo ważne dla także i łączności, dla bezpieczeństwa satelitów. Teraz największy program na świecie to jest po prostu jak osłonić satelity przed wybuchami Słońca. W latach Słońce śpi. Słońce nadal śpi. Słońce zostało uśpione pod koniec lat 80. Natomiast w latach 90. nastąpił rozwój satelitarny i łączności. Jeśli tych satelitów mamy setki, tysiące teraz, to taki satelita nie przetrwa tej plazmy, tych cząsteczek. W związku z czym on lecąc z tymi antenami będzie zgarniał tak jak pług tu odśnieżający i się wszystko urwie, wszystko się spali. W związku z czym takiego satelity jak się poskłada, a na to się ma czas. Bo to jest jednak te dzień, dwa do tego, żeby zrobić korekty, to one mają możliwość przetrwania. Dlatego ja zawsze, jak mnie pytali, czy ja wierzę w koniec świata i kiedy on będzie, ja mówię, może być w najbliższych latach, mogę ja dojrzeć. Koniec świata tylko w jakim rozumieniu? Koniec świata dla mojego syna swego czasu to był ten, że nie mógłby korzystać z komórki, nie mógłby korzystać z internetu. A to może spowodować jeden duży albo kilka wybuchów na Słońcu i między innymi jesteśmy także w tym światowym systemie, jak osłonić tą technologię, nie tyle ludzi, co samą technologię. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do coraz cieplejszej Arktyki.
1: Panie profesorze, mam jeszcze pytanie z internetu. Mianowicie widz naszego wykładu na YouTubie pytał o to, czy są badania dotyczące wpływu na klimat regionalny, na przykład lodowców w Austrii.
0: Oddziaływanie tych małych lodowców to jest lokalne. Że to te lodowczyki, które mamy w Alpach, a szczególnie też i w Austrii, oddziaływują nie więcej jak na jedną lub dwie doliny obok. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, lodowiec, tak samo jak i śnieg, odbija promieniowanie Słońca. W związku z czym to promieniowanie się odbije, ale rozproszy się. Część jego wróci tam, gdzie się nie może odbić. Czyli w dolinie obok może być przez to cieplej już ze względu na to rozproszenie. Dwa, lodowiec się nigdy nie nagrzeje do temperatury powyżej zera, no bo wszystko ciepło idzie. Dlatego też w dolinie, gdzie jest lodowiec, nie ma, jak to się mówi, tej konwekcji ciepła do góry, tylko jest tak zwana konwekcja w dół, czyli ze zboczy nachodzi to powietrze ciepłe od góry. I mamy bardzo często do czynienia z inwersjami, że tam, gdzie są lodowce, mamy zupełnie zaburzone zjawisko inwersji. A inwersja to nic innego jak na dole zimniej, a u góry cieplej. Czyli lokalny, może nie tyle klimat, to na zmiany pogody. Tam, gdzie będziemy mieli lodowce, będziemy mieli po prostu większą dynamikę tych zmian pomiędzy sąsiednimi dolinami, także i opadami, ponieważ ten lodowiec, jak on funkcjonuje także? Jak nachodzą ciepłe powietrze nad lodowiec, one się schładzają i powstaje wiatr fenowy. Czyli tam, gdzie mamy lodowce, będzie więcej możliwości wiania wiatru fenowego. A niektórzy to wykorzystują. Do czego? Do elektrowni wiatrowych. Ponieważ właśnie codziennie w okresie letnim mamy właśnie te wiatry katabatyczne, czyli stały powiew wiatru o szybkościach powyżej 5 metrów na sekundę. Czyli można sobie na wylocie dolin, tam gdzie mamy lodowiec, przed samym lodowcem, postawić elektrownie wiatrowe, które będą pracowały o wiele więcej, aniżeli w innych miejscach.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa pytania z internetu, zanim zakończymy transmisję. Co pan sądzi o lodowcach w Beskidach podczas lodowocenia północnopolskiego? Są różne teorie na temat form wklęsłych na północnych stokach Babiej Góry i Pilska.
0: Jeśli chodzi o lodowce, to z tego zlodowacenia północnopolskiego to raczej nie. Mieliśmy to zlodowacenia południowopolskie, ale wtedy te formy, które są wypiętrzone tu w Beskidach, to jest inna troszkę geologicznie, inny okres. Także tu bardziej bym liczył z tym, że mieliśmy te wytopiskowe formy lokalnie wtedy, kiedy było zlodowacenie, to jednocześnie mieliśmy więcej śniegu tu w naszych Beskidach. I wtedy mogły tworzyć się małe lodowczyki. Teraz też mamy. Jeszcze w zaniku, ja pamiętam, ze studentami jeździłem na badanie lodowczyków w kotle Międguszewieckim, gdzie mieliśmy lodowczyk, nie tylko śnieżnik, ale lodowczyk o grubości 16 metrów, gdzie uczyłem pobierać warstwy. Natomiast to już zaniknęło. I po prostu coraz więcej mamy takich form właśnie lokalnych po lodowcach, po takich lodowczykach.
1: Dziękuję. I ostatnie pytanie. Dlaczego według profesora istnieje pakt zakazujący cywilom odwiedzania Antarktydy?
0: Jest. Turystyka się na Antarktydzie rozwinęła. Turystyka od lat 90. wzrosła na Antarktydzie z 6 tysięcy w skali całego. W latach 90. to było około 5-6 tysięcy turystów. Aktualnie COVID przerwał to, ale przed COVID-em, 2019 rok, 70 tysięcy turystów na Antarktydzie. A ograniczenie jest jakie? Przede wszystkim przynoszenie tak zwanych obcych. Obcym co jest? Bakterie, wirusy, nasiona. Także na Antarktydzie wszyscy, którzy odwiedzają Antarktydę, są zobowiązani do tego, ażeby przechodzić przez komorę odsysania pyłów, przechodzić przez maty lub wanny z chemikaliami, ażeby zabić wszelkiego rodzaju bakterie. Tak samo na Antarktydzie jest zabronione sprowadzanie styropianu, bo po prostu to by już trwale zanieczyszczyło. To jest ochrona przed tak zwanym obcym. Polska także na Szetlandach Południowych, nie na samej Antarktydzie, prowadziła przez wiele lat badania, jak różnego rodzaju trawy zostały tam zawleczone właśnie skrzynka z jedzeniem, gdzieś się coś przylepiło i to szybko zaczyna się odradzać. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Chronimy Antarktydę, już sam kontynent, przed tym, ażeby jak najmniej ludzi było, bo jest to poligon doświadczalny. Na nasza wyprawa, te cztery osoby, które od tygodnia są w stacji, której żeśmy nie użytkowali przez 42 lata, stacji Dobrowolskiego, pojechali tam, ponieważ tam możemy niektóre rzeczy, to jest taki synonim jakby Marsa. że wszystkiego rodzaju łaziki, które są wysyłane na Marsa, nie wszystkie przyrządy się sprawdzają i teraz jest jednak pomysł, że taniej to jest sprawdzić właśnie na oazie Bangera na Antarktydzie. To jest miejsce, gdzie jest tak sucho, śnieg sublimuje w większości, w związku z czym to jest teren około 10 tysięcy kilometrów kwadratowych niepokryty lodem. Naokoło mamy Antarktydę z lodu, a tu mamy normalne skały. Latem temperatura

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. I do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
2: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
1: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno i w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
2: Ile minut wtedy moczymy?
1: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mhm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody, może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność, rolnictwa nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
1: no to już jest gorzej.
2: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
1: Tak, po prostu bezpieczniemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mm-hmm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz rośliny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83%, jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa i na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady i to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest straszne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód, no to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem, nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to może sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają w warunkach, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
2: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
1: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. Mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to jest zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowany, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwy. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzają do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszają do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Mhm. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
2: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
1: No tak, to samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpała z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. Bo on się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatit, lisa, było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego, około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Mhm. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to była, to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą, sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne. Żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego. Jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
2: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
1: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
2: I ma mieć energię.
1: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
2: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku cyklu Gotowanie ze Świętą Hildegardą. Dzisiaj zapytam naszego szefa kuchni, co nam zaproponuje.
1: Dzisiaj jest coś, czym się zakochałem, jak to pierwszy raz miałem okazję spróbować. Mam nadzieję, że żona nie będzie zazdrosna, ale jest to kuskus orkiszowy. Powiem szczerze, że jak go spróbowałem, od razu bardzo mi przypadł do gustu. Można z tego zrobić wszystko. My dzisiaj zrobimy sałatkę. Sałatkę z migdałami, z pieczonym jabłkiem, które będzie mocno doprawione cynamonem. Do tego będzie szpinak i odrobina kolendry i cytrusów.
0: No super, jabłko, kuskus, orkisz ulubiony, zboże świętej Hildegardy. To jest to, co na pewno też Państwu przypadnie do gustu, a na pewno naszym organizmom.
1: Żeby robić kuskus, potrzebujemy wrzątek.
0: Jasne.
1: Musimy zagotować sobie wodę, a doprawiamy teraz kuskus przed zagotowaniem, więc proszę podaj mi cynamon, na pewno chcę.
0: Oczywiście, cynamon i galgan, czyli mamy znowu ulubioną przyprawę świętej Hildegardy, która też rewitalizuje nas. Niektórzy nawet zamiast kawy ten galgan stosują, jak chcą sobie pomóc.
1: Trzeba uważać, bo jest dosyć mocny, nie?
0: Tak, jest dosyć mocny, oczywiście.
1: Cynamonu nie
0: żałuję. Nawet medycyna klasyczna docenia cynamon, ma wiele badań, naprawdę takich w różnych, przeróżnych dolegliwościach, takich współczesnych, chorobach przewlekłych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, bo są dwa cynamony, cynamon ceyloński, cynamon kasja. I zachęcamy Państwa do używania cynamonu.
1: Pachnie dobrze, nie?
0: Pewnie. Ceylońskiego. On jest troszkę może mniej aromatyczny od kasji, natomiast ten cynamon kasja ma troszkę więcej kumaryn, niestety, i one mogą szkodzić w dużych ilościach naszym płucom i nerkom. Także zachęcamy do używania cynamonu ceylońskiego, on jest bezpieczny. Jak Państwo robicie zakupy, to łatwo też rozpoznać ten cynamon, jeśli nie jest oczywiście już sproszkowany, bo on jest taki w formie cygar, natomiast taki właśnie ma drobne elementy, czy tak jakby zwinięte cygaro. Natomiast ten kasja ma takie bardzo, no, taką korę bardzo twardą, więc widać różnicę. Ten nasz jest taki brązowiutki, piękny taki kolor miedziany, można powiedzieć, nawet podobny do tego orkiszu Rotkorn, czyli najlepszego rodzaju orkiszu, gatunku, do którego Hildegarda nas zaleca.
1: Kuskus doprawiony.
0: Kuskus doprawiony.
1: Ja tu przesypię do naszego naczynka.
0: Ja przegapiłam, czyli masz tu skórkę, tak? Się skórkę. Zagadam, jak
1: dodałem
0: zwykle.
1: Dodałem skórkę, limonki i pomarańcze.
0: I pomarańcze, super. No jak to już pachnie, po prostu jeszcze nic,
1: jeszcze nic
0: nie
1: zrobiłeś
0: zrobić, a to już pachnie.
1: A tutaj mamy kolejną rzecz, którą przygotowałem trochę wcześniej, upieczone jabłuszka. Jabłuszko bierzemy takie, jakie lubimy, najlepiej ekologiczne. Mamy upieczone jabłuszko, ja to jabłuszko sobie teraz rozkroję, ale wykroję tylko to, co jest jakby twarde i niezjadliwe. Ono jest takie, nie rozpada się. Chodziło o to, żeby ono było trochę takie chrupiące, jak dodamy do naszej kaszy. Nie?
0: To ile czasu je piekłeś właśnie, w jakiej temperaturze?
1: Wiesz, to jest takie pytanie, które najczęściej zadają. Ile piec? Do miękkości. Dlatego, że każdy piekarnik jest inny i każdy piekarnik działa inaczej. Musimy pamiętać, że jeżeli ja Ci powiem, że masz piec 10 minut, a Twój piekarnik będzie bardzo mocny.
0: Nawet to przy określonej temperaturze te różnice są wyczuwalne,
1: no,
0: tak?
1: To jest różnica w piekarnikach, bo czasami wahnięcie w tych piekarnikach może być różne. To może się okazać, że to jabłko już będzie za bardzo upieczone, albo, albo samo jabłko będzie miększe.
0: No tak, więc, wiesz, tutaj jest różnica.
1: No niestety nie ma jednego przepisu. Gotując trzeba czasami troszeczkę się zaangażować, dotknąć, spróbować. Nie da się zrobić tak z automatu z samego wszystkiego, ponieważ produkty są różne, nie? A pamiętajcie, przepisy kulinarne są tylko po to, żeby się nim inspirować. Jak zaczniecie w domu gotować później, to nie mówcie, że my tu oszukujemy, tylko po prostu gotujcie do swojego smaku. Gotuje nam się woda. Mamy już zamarynowany kuskus. Musimy tą wodą zalać. Teraz zalewamy około centymetra nad poziom kaszy, tak?
0: Centymetr nad poziom kaszy.
1: Tak. I nie mieszamy tego na razie, nie? Po prostu trzeba zalać. Ja sobie tu ułatwiłem życie i przykryć, tak?
0: Pięknie.
1: Kasza nam się paruje. Robimy teraz sałatkę z tego jabłka. Jabłko też ma fajny kolor, nie?
0: Tak.
1: Widzisz?
0: Piękne.
1: Odróżowiło nam się, więc to też wygląda apetycznie, nie?
0: I fajnie właśnie, że jest ta skórka. My też często mamy taki nawyk, żeby wszystko obierać.
1: Tak.
0: A te skórki naprawdę mają bardzo dużo mikroelementów, witamin. Tak, jak dzieciom. I też różne papki, tak?
1: Tak. Też znowu nie kroję w bardzo małe kawałki.
0: Właśnie.
1: Musi być jakaś struktura. My musimy wiedzieć, co jemy, nie?
0: No i to estetycznie wygląda.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, ładnie już to już można ułożyć.
0: Do tego już mnie przekonałeś. Tak? Już widzę, że to zupełnie inaczej wygląda.
1: Ale obiecałem, że to jeszcze doprawimy, bo samo jabłko jest smaczne. Mm-hmm. Nie za słodkie, nie za kwaśne.
0: I nie trzeba cukru, prawda? Nie trzeba cukru.
1: Nie trzeba.
0: Czyli to już jest, jak odejmiemy sobie tego cukru, to już ta nasza dieta będzie zdrowsza.
1: A dodamy odrobinę tego cynamonu. Mm-hmm. Pomieszamy sobie to wszystko jeszcze.
0: Pachnie pięknie.
1: Ale mamy tu jeszcze coś takiego jak pomarańcze.
0: Też Hildegarda, oj przepraszam, bardzo ceni pomarańcze, właśnie cytrusy, bo mówi, że one pobudzają nasze soki trawienne, czyli cały ten proces enzymatyczny.
1: To myślę, że tu damy tyle pomarańczy, że cały ten kuskus zostanie zjedzony natychmiast.
0: Tak, i wiesz, i to też czasami jest takie fajne lekarstwo proste na różne mdłości, nudności, które nas dopadają, na wzdęcia. Właśnie owoce cytrusowe, cytrynka, pomarańcza. Więc tego się nie bójmy, chociaż może się wydawać, że to nie jest produkt, który Hildegarda miała na wyciągnięcie ręki, prawda?
1: Mamy pomarańczkę. Teraz wykroimy takie fileciki do tego, tak?
0: Ale jakieś soczyste.
1: Ale robimy właśnie to wszystko nad miseczką, bo chodzi nam o to, że ten sok...
0: Żeby nie stracić tego.
1: Nie, to jakby dodamy, żeby ta kasza, bo kasza sama w sobie będzie sucha, nie?
0: Tak.
1: Więc żeby ona była smaczna, żeby była dobra, to musimy dodać odrobinę jakiegoś właśnie soku. Czy to będzie sok z pomarańczy,
0: i naturalny, prawda? Tak, a nie jakieś syropy, które są gotowe z cukrem glukozowo-fruktozowym. To, co nam nie będzie służyło, bo to jest naprawdę ukryty cukier, bomba kaloryczna, a to jest sama natura. Zobaczcie Państwo, jabłko, naturalna słodycz, pomarańcza, naturalna słodycz, naturalny sok.
1: Przygotowaliśmy migdały. Już wiem, że Hildegarda lubi orzechy.
0: Tak, a migdał szczególnie. Migdał, orzech włoski szczególnie. Migdał też u Hildegardy wspiera funkcję wątroby, układu nerwowego.
1: Czy to jest zamacerowane, czy muszę dodać jeszcze jakiś tłuszcz?
0: Mi wystarczyłoby
1: tobie
0: na
1: wystarczy,
0: pewno.
1: Tobie wystarczy, więc przekonałaś mnie, nie będę dodawał więcej tłuszczu, ale tu mam kolendrę.
0: No.
1: Mamy pomarańcz, kolendra.
0: Ile tylko możesz.
1: Tak?
0: To jest.
1: Moim zdaniem na pewno świetnie to się połączy.
0: Kolendra, pięknie.
1: To też takie listki damy większe, żeby... Żeby ich jakby...
0: Estetycznie. Co do tych orzechów, chcę namówić Państwa, bo teraz taka powszechna choroba jak Alzheimer, demencja, afazja, no różne są dysfunkcje układu nerwowego, to właśnie migdał będzie nam służył. Czyli osoby, które mają z tym problem, już czują jakieś takie zaburzenia funkcji kognitywnych, czyli zapamiętywanie, koncentracja, właśnie 15-20 migdałków dziennie.
1: A ja jeszcze posiekam trochę selera naciowego do tego, żeby to jeszcze nam dodało jakby takiej chrupkości.
0: I żeby jeszcze było to lepiej strawne dla nas, to dobrze by było go zblanszować. Informacyjnie...
1: Pójdziemy trochę na przekór.
0: Myślę, że Hildegarda też fundamentalistką nie była i jak raz zjemy surowe, to się organizmowi nic
1: ale
0: nie stanie.
1: Zamacerowane.
0: Ale zamacerowane. Właśnie, to już jest to. Właśnie, dokładnie, właśnie w soku. Zresztą właśnie jak podajemy tutaj szpinak czy sałatę, też wystarczy zamacerować w soku z cytryny i to też Hildegarda mówi, że w jaki sposób już to jest przemacerowane, tym bardziej jak to są jakościowe składniki, dobrze dobrane, tutaj co Łukasz powiedział, ekologiczne, wtedy one mają to bogactwo mikro, makroelementów, bo na przykład w Holandii już są takie badania, że na najbardziej schemizowanych glebach roślina może wyciągnąć może cztery, parę tych składników z gleby, a wiadomo, że my wtedy taką rośliną się nie odżywimy, bo ona powinna mieć kilkadziesiąt, 50 czy 70 tych składników, żeby ona nas odżywiła, to te składniki odżywiają komórkę, czyli jak jest komóreczka najedzona, to i nasz organizm będzie najedzony i zdrowy. Tak, ale to jest też złudne, że na przykład jak czujemy głód, to jest sygnał, prawda, który organizm daje. Jak na przykład brakuje nam powietrza, to chce nam się otworzyć okno, czyli to jest sygnał. A niestety jak komórka jest głodna, to nie daje nam sygnału.
1: Kuskus ma jeszcze jedną zaletę. Robi się bardzo szybko. Dlatego to jest też rzecz, która nawet jak nie macie nic przygotowanego, a ktoś was odwiedzi i chcecie go czymś poczęstować, a macie kuskus, to można naprawdę świetną potrawę zrobić.
0: I to jest pomysł, proszę Państwa.
1: Kilka minut, bo nie powiem, że kilka sekund, no ale naprawdę
0: kilka minut.
1: 20 minut i mamy gotową sałatkę, bo my teraz dodajemy pieczone jabłko, tutaj szpinak, ale można dodać dużo różnych innych rzeczy.
0: Właśnie.
1: Kuskus na pewno to przyjmie, nie?
0: Szpinak jest wyhodowany z lebiody, z łobody, przepraszam, ogrodowej, więc też Hildegarda zaleca go, bo mówi, że wspomaga trawienie. Więc na razie Łukasz dobrze czuje wszystkie składniki.
1: A zobaczcie, on już nam napęczniał.
0: Tak.
1: Jak damy ten centymetr nad, tego nie gotujemy, nie? Tylko przykrywamy
0: tak,
1: i to się nam zaparowuje. Nie rozciapciemy go, nie? On powinien być dobry.
0: Czyli...
1: I później trzeba po prostu lekko zruszyć. I wtedy będzie już można z tego robić gotowe danie. Tak?
0: Czyli ile to trwało? Z 5 minut trzeba mu dać? Ja wiesz, znowu cię będę pytać o ten czas. Na oko ty to robisz,
1: minut,
0: ale...
1: 5-10 minut, jeżeli to będzie zalane i sobie tam zaparuje, będzie na pewno dobre, nie?
0: Jasne. Myślę, że z czasem wyrobimy w sobie, tak jak ty, takie poczucie, że nie musimy odliczać czasu, ale na razie jeszcze... Niektórzy, myślę, nie mają takiego doświadczenia
1: tak?
0: jak ty.
1: Zmienimy to. Idealnie się zrobił.
0: Idealnie wygląda.
1: Mamy jabłuszko. Teraz tak. Przez to, że dodaliśmy wcześniej przyprawy, dodaliśmy galgan, dodaliśmy cynamon, dodaliśmy skórkę, on już pachnie, on już jest doprawiony. Oczywiście w świecie, gdzie ludzie lubią bardziej słodko, bardziej
0: tak.
1: słono, mogą sobie dużo więcej rzeczy tam dodawać, ale... Ja bym zaryzykował, ponieważ mamy jeszcze dwa rodzaje naszych migdałów. Mam całe takie migdały, które wrzucę do środka teraz i troszeczkę jeszcze to doprawię. I płatki migdałowe, które pójdą na sam wierzch. Nie? I to będzie jak taka kruszonka.
0: Wow, super.
1: Tak?
0: Ale wiesz, a propos tej mnogości składników, to też Hildegarda nie byłaby zadowolona, dlatego, bo wyobraź sobie, że nasz układ enzymatyczny jak strawi to wszystko.
1: Nie.
0: Tutaj myślę, że jest idealna liczba tych
1: czyli
0: składników.
1: Nie przesadziłem,
0: nie przesadziłeś.
1: Tak?
0: Natomiast właśnie jak wszystkiego nawalimy, to organizm to musi rozebrać na części pierwsze i coś z tego wyciągnąć. Jak pięknie to wygląda.
1: Kuskus gotowy, sałatka gotowa. Nie zostaje nam nic innego, jak ułożyć to na talerzu.
0: Wiesz, ja już bym to zmieszała wszystko, a ty widzę...
1: Wiesz, nie chcę tego mieszać, dlatego, że...
0: Ciepłe z
1: nie,
0: tym
1: to,
0: może...
1: no, to będziemy podawać na zimno. Można teraz jeść na ciepło, tak jak teraz zrobimy. On może oczywiście jeszcze zostawić go i on może nam trochę wystygnąć, ale przede wszystkim... to zrobimy taką, wiesz, trochę rozdzielność, nie? Masz kuskus, masz jabłuszko. Możesz spróbować kuskusa, możesz spróbować jabłuszka,
0: tak,
1: a możesz zamieszać sobie na talerzu.
0: Forma podania. Często my o tym zapominamy, że ta forma podania, czyli cieszenia oka wyglądem finalnym potrawy, jest też bardzo ważna.
1: Ja wybieram taką, ja bym powiedział, że tłustą kaszę, bo staram się jak najwięcej migdałów dać.
0: Aha, ale wiesz, sam orkisz w sobie jest tłusty. Właśnie Hildegarda mówi, że
1: taka, ja
0: mówię, jest odżywczy,
1: tłustą, tłusty. Taką okraszoną tymi migdałami, nie?
0: A czy szczypta soli tutaj była, czy nie?
1: Nie dawałem.
0: Nie dawałeś,
1: nie
0: czyli
1: dawałem,
0: idziemy w słodki
1: spróbujemy,
0: deser.
1: Ale
0: znaczy,
1: można finalnie, bo to też fajnie smakuje, nie? Jak mamy takie rzeczy, słodko i na koniec szczypta, nie? Zamacerowana sałatka.
0: Tak, dokładnie. Już widzę, że nawet się błyszczy, nie jest
1: błyszczy
0: sucha.
1: Się, tak. Zwracam na to uwagę, bo nieraz Jola zwraca uwagę mi. Więc już teraz wiem, że jak to trzeba zrobić.
0: No nie.
1: Na samym dnie, to trochę nam spłynęło.
0: Tak.
1: Chodzi o to, żeby nam to, wiesz, dobrać. Taka sałateczka jakby troszeczkę dłużej poleżała jeszcze.
0: To by puściło więcej.
1: Tak, ale my tym właśnie sosem...
0: Ale
1: cynamon,
0: widać,
1: masz sok,
0: galgan, tak.
1: Masz jeszcze trochę taki świeży kolendry. Damy na wierzchu, bo to na pewno będzie...
0: Pomarańcza, piękny.
1: Masz trochę świeżej kolendry.
0: Co ty tam jeszcze masz z tych ziółek? No,
1: co ty masz? Poczekaj.
0: Wszystko pasuje.
1: Teraz jeszcze troszeczkę...
0: Łateczki.
1: Troszeczkę tych płatków jako ta okrasa. Przekonałaś mnie jednak z tą solą. Dosłownie raz. Ale nie wiem, czy teraz się nie zdenerwujesz, ale ja odrobinkę dosłownie twoje, już wiem, ulubione.
0: Ulubione, tak, więc oliwy, ja się nie zdenerwuję.
1: Z pestek dni.
0: Tak. Gdzie to mój codzienny habermus zawsze ma olej dyniowy.
1: Odrobinkę, tak, tutaj powierzchu.
0: No pięknie. I to nam dopełni kolorystycznie nasze danie. Wygląda jak karmel, ale wcale tym karmelem nie
1: karmelem
0: jest.
1: Karmelem nie jest. Mamy sałatkę orkiszową z kuskusa. Naprawdę tak. Świetny jest kuskus orkiszowy.
0: Dodałeś omega 3, omega 6, omega 9 właśnie z
1: to
0: oleju
1: wszystko,
0: dyno.
1: To wszystko dodałeś?
0: To wszystko bogactwo dodałeś, tak.
1: Ja zrobiłem sałatkę z kuskusa, z pieczonym jabłkiem, cynamonem i jeszcze tyle rzeczy tutaj dodałem, co Jola powiedziała, więc naprawdę super. To masz łyżeczkę, proszę.
0: Wiesz co, to ty spróbuj i pokażesz mi, jak się powinno to dobrze degustować.
1: No dobrze, przekonałaś.
0: Czyli troszkę tego, troszkę tego.
1: Przekonałaś mnie, bardzo lubię kuskus, więc nie będę się w ogóle opierał. Ja po prostu już nacieszyłem oczy wyglądem, to teraz się po prostu...
0: Po kawałku wszystkiego.
1: Wezmę solidną porcję.
0: Widzisz, żebym ja po prostu nie zrobiła tu żadnego faux pas.
1: Dołożę sobie
0: widzisz,
1: kolanderkę.
0: I wszystko razem.
1: Teraz czekaj, czy się uśmiechnę, czy będę miał grymas.
0: No. No jak są solą? Czy miód byłby lepszy, czy sól?
1: Nie powiem ci, że w ogóle mi miodu nie brakuje.
0: No widzisz.
1: A miałem naszykowany, nie dodałem. A powiem więcej. Zjadłem myszkę i mam ochotę na więcej.
0: No to teraz dawaj. Ja
1: no,
0: też
1: dawaj,
0: spróbuję,
1: jednak.
0: Dawaj.
1: Tylko z jabłkiem se dziabnę.
0: Dobra.
1: Z jabłkiem.
0: To mi ukroiłeś jabłko.
1: Masz kolendry kawałek.
0: Wszystkie ten, dobra, żeby ładnie było.
1: Bo ta kolendra robi tu robotę.
0: Palce lizać. No to zapraszamy Państwa do przygotowania tak wspaniałej potrawy, a tak prostej, którą można naprawdę w różnych wariacjach serwować. Czy na słodko, czy na słono i na szybko przede wszystkim.
1: Tak, bo jak się dobrze zgramy, to w jednym czasie robi nam się kuskus i piecze jabłko.
0: No właśnie. I fajnie, chrupiące jabłuszko.
1: Do zobaczenia.
0: Rewelacja.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: A w naszym studiu witamy pani Jola Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witamy cię, Jolu, bardzo serdecznie w studiu Bożonej Piotrwiśniewce.
1: Witam serdecznie.
0: Co się zmieniło przez te 2 lata? Bo wiemy, że tam sporo rzeczy zaczęliście robić i w towarzystwie, i w sklepie Sunvita, prawda?
1: Tak, tak. Wiesz, to jest miłe, że coraz większa liczba osób interesuje się świętą Hildegardą.
0: Właśnie.
1: Może pomogła nam ta sytuacja chorobowa, z którą konfrontowaliśmy się jakiś czas temu. I rzeczywiście ludzie są bardziej świadomi i to cieszy. Zwracają uwagę na to, co jedzą, właśnie na profilaktykę, do której zachęcała nas święta Hildegarda, czyli właśnie nie wczesne wykrywanie, bo czasami to mylimy, że tak jak medycyna klasyczna nas zachęca do tego, żeby robić te badania przesiewowe, tak, i tak dalej. Oczywiście to jest ważne, natomiast to jest tak naprawdę wczesne wykrywanie, no bo my właśnie idziemy po to, żeby zobaczyć, czy już coś jest, czy czegoś nie ma, prawda? Natomiast Hildegarda idzie o 2 kroki wcześniej, czyli właśnie po to zachęca nas do różnych takich działań dietetyczno właśnie fizycznych i tak dalej. Cały ten program zdrowia świętej Hildegardy mam na myśli. Po to, żeby właśnie w ogóle jakby nie bać się, czy coś tam wyjdzie nam w tych przesiewowych badaniach, czy nie. Bo właśnie jeżeli będziemy dbać o siebie, właśnie dbać o tą profilaktykę zdrowia, no to tam nie ma prawa się nic zadziać. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga, prawda? Ale tak, to, co nasze ludzkie, to, co my możemy zrobić i przeciwdziałać, to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Niewątpliwie na pewno jest troszkę pułapek, bo tak jak też sam wiesz i pewnie wszyscy się konfrontujemy z tym, że są coraz to jakieś mody, prawda, teraz keto, dieta i tak dalej, która zupełnie jest na drugim biegunie od tego, co zaleca święta Hildegarda. I my się łapiemy na takie właśnie mody. Kiedyś też była ta frutariańska, prawda,
0: tak,
1: czyli same surowizny. No właśnie, soki, sokowa, no mamy różne bezglutenowe, takie, które wykluczają 1 czy 2 produkty takie, można powiedzieć, duże z naszej diety i my się po prostu łapiemy, no bo nie mamy takiej pełnej wiedzy, świadomości właśnie, co jest dobre, co niedobre i to jest troszkę skomplikowane, także tych pułapek mamy trochę, no i trzeba właśnie czytać. Święta Hildegarda zachęca nas do wiedzy i odpowiedzialności, czyli żeby pozyskiwać tą wiedzę, właśnie uczyć się, edukować, żeby też nie oddawać tego naszego zdrowia w 100% innym. Oczywiście na pewno rady i tutaj profesjonalności, to jest bardzo ważne i cenne, bo my nie mamy takiej wiedzy o organizmie jak lekarze.
0: Tak.
1: Natomiast właśnie zawsze to weryfikować, prawda? Czy pójść do drugiego, czy do trzeciego, jak coś czujemy, że tak nie do końca zostaliśmy wysłuchani, prawda? Także ona zachęca nas do tej wiedzy i odpowiedzialności, czyli uczmy się, edukujmy, żebyśmy też partnerem byli dla tego lekarza, do którego idziemy, żeby coś dopytać, nie bać się, prawda? To też to mam wszystko na myśli. Nie absolutnie, żeby kwestionować to, co on tam
0: dokładnie
1: mówi, ale żeby jakby być partnerem, prawda, w rozmowie dopytać, czy świadomie też zauważać pewne objawy, które nie zamiatać pod dywan, które się pojawiają, a czasami my to bagatelizujemy, a bo gdzieś tam, no tak, coś gorzej spałem, to się gorzej czuję, jestem bardziej senny, prawda, a tu mi brakuje czegoś, czyli mam problem z takimi kognitywnymi funkcjami, czyli właśnie takie no koncentracja, demencja taka, niektórzy właśnie już są na pograniczu, prawda, i to bagatelizują i wtedy z tego rozwijają się problemy już takie, no z których no trudno zawrócić, a może tak to powiem.
0: Tak, właśnie, bo z takich błahostek zaczynają się później większe problemy. My to, tak jak wspomniałaś, bagatelizujemy, nie idziemy, nie robimy nic dalej. A tutaj powinniśmy też często, to czego nas zachęcała święta Hildegarda, spojrzeć na to, co jemy, prawda? Bo to jest najważniejsza rzecz. No z tego też czerpiemy zdrowie, jak tutaj chociażby z programów, które mamy na naszej antenie, które też słuchacze często do niej wracają. Jesteśmy tym, co jemy, prawda? To też święta Hildegarda podkreślała w swoich pismach.
1: Tak, wiesz, znaczy może tak wprost tego nie nazwała.
0: No może tak nie wprost, bardziej tak.
1: Tak, ale rzeczywiście ten punkt, jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, taką właśnie fizyczność, to rzeczywiście to jest ważne, ale co więcej właśnie, co jemy, ale też jak trawimy i czy, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, ale z tego, co strawi, prawda?
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: No właśnie, czyli u niej na przykład też ważna jest termika potraw, jest ważne właśnie, w jaki sposób je przygotujemy, bo no, schrupiemy tą marchewkę, prawda, jak tam ta, to, to to do tych surowin czasami niektóre nurty zachęcają, ale jeżeli nasze układy pokarmowe są już osłabione, są no jakoś tam może, bym powiedziała, dysfunkcyjne, no to my nic z tej marchewki nie wyciągniemy, dlatego, bo no organizmowi będzie trudno to strawić, przyswoić i właśnie odżywić tą komórkę, a to jest naszym celem, prawda, żeby komórka miała to jedzonko, bo tak jak w medycynie naturalnej mówimy, taką definicję zdrowia to jest, czy może choroby powiem, że właśnie jak w komórce jest czegoś za dużo, czyli właśnie toksyn, jakichś metali ciężkich i tak dalej, i to, czego jest za mało, czyli ona jest nieodżywiona, nie ma tych mikro, makroelementów, z których ona żyje, prawda? Czyli to jakby jest choroba. I teraz, jeżeli my tego nie dostarczymy, no to zaczynamy chorować. I właśnie o to chodzi, żeby też u Hildegardy, żeby właśnie te podgotowane, czy na przykład zblanszowane jakieś warzywa, czy szpinak, czy takie właśnie rzeczy, które może bym blanszować, spożywać, żeby nie była to surowizna, bo ona często mówi o tych raniących sokach na przykład, prawda? Czyli ta surowizna, tak jak cebula na przykład, prawda? Ona czasami, jak osoby mają problemy z żołądkiem, to zjedzą i od razu czują, że coś pali w żołądku.
0: Dokładnie.
1: To tak może dziać się też z innymi warzywami, że one mają dosyć takie agresywne dla błony śluzowej soki, dlatego Hildegarda mówi, że troszkę je podgotujmy, czy właśnie zblanszujmy, czyli przygotujmy ten

0: pragnienia, który kiedyś dawał nam sygnały, ale zgasł, prawda? I jak zaczynamy pić na nowo, to później zaczyna jakby to wracać, się regulować i zaczynamy znowu czuć pragnienie. Więc tutaj musimy właśnie dopilnować, żeby pić, żeby właśnie te nerki, które też musimy płukać organizm, prawda? Czyli te nerki później wydalają, znaczy mamy taki kilka właśnie tych wydalniczych mechanizmów, które nas czyszczą z tego, co właśnie, chociażby regularne wypróżnienia, prawda? Załatwianie się. No ale jak nie pijemy, no to też jakby...
1: To wszystko nie pracuje wtedy prawidłowo.
0: Tak, nie pracuje. No może to spłaszczam, ale chodzi o takie płukanie, prawda, tych naszych komórek. Także tak to wygląda.
2: Julu, teraz jest taki czas jesienny, czyli każdy chce się troszeczkę rozgrzać. Wiesz, że zupy i Hildegarda to jest co rzeczywiście i wy zalecacie, ale ja chciałabym przejść troszeczkę, tak jak Piotr powiedział na początku, co się u was zmieniło, czyli Orkisz i produkty i mąka, bo wy tu już się zaczęliście w tym specjalizować.
0: Tak, chcieliśmy po prostu też mieć polski Orkisz, bo oczywiście wiadomo, że nasi tutaj sąsiedzi z Niemcy, no bo Hildegarda była Niemką, prawda, są dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi już o dostępność produktów na rynku, bo już ta wiedza jest po prostu dłużej, więcej ludzi zna, kupuje, no więc jak wiadomo, to już prawa rynkowe, jeżeli mamy popyt, to też ta podaż się zwiększa, prawda. U nas na początku firmy, które zajmowały się, czy stowarzyszenia, właśnie fundacje, które się zajmowały świętą Hildegardą, no bazowały na początku oczywiście na produktach z niemieckich. Natomiast oczywiście jak już się troszeczkę nauczyliśmy, wiemy jak to robić tak, żeby było to zgodne z tym, co Hildegarda mówiła, bo też nie każdy rodzaj Orkiszu jest dobry, prawda? Tak. Mamy te krzyżówki, to się chyba nazywa krzyżówki zwrotne, czyli mamy też pokrzyżowany Orkisz z pszenicą. On się też długo opierał tym modyfikacjom genetycznym, natomiast oczywiście, no my mamy tak już technologie zaawansowane, że w końcu udało się to zrobić, więc no tutaj idąc tropem rekomendacji hildegardiańskich, no musimy zadbać o to, żeby ten Orkisz był z tych odmian, z tych rodzajów, które ona poleca, no takim można powiedzieć cream de la cream, czyli taki Mercedes wśród samochodów, to jest ten Oberkulmer Rotkorn. To jest taki właśnie Orkisz, który ma słomę najdłuższą, tam prawie do 1,5 metra dochodzącą, prawda? Może niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jak to na wsi właśnie tak wyglądały uprawy, prawda? Że ten wiatr suszył to wszystko, prawda? Ten zarodek, to ziarno było wysoko, ono nie było przy ziemi, czyli nie poddawane było procesom takim właśnie pleśni, właśnie wilgoci, tego wszystkiego, czyli ten właśnie wiatr to suszył. Jakby przyroda umiała zadbać o to, żebyśmy mieli to w wysokiej jakości. Natomiast w tej chwili, kiedy już uprawiamy w większości tradycyjnie, prawda, taką pszenicę karłowatą, ona ma 40 tam chyba centymetrów wysokości i ona już jakby w naturze nie wyrośnie, już musi mieć tam dosuszacze, prawda, już pryskają to wszystko ileś tam razy, żeby ona, no, taki plon był, jaki powinien być. Natomiast no właśnie już to nie są te zboża, które kiedyś same w naturze rosły. A jak wiemy, no może też to uproszczę troszeczkę, ale jak roślina właśnie, czy takie zboże ma chemię dostarczoną, no to ona sobie tak myśli, no prawda, po co ja mam się wysilać? No muszę się opędzać od owadów, nie muszę, prawda, tutaj się osuszać i tak dalej, więc ona nie produkuje tych substancji, które stwórca ją wyposażył, żeby umiała o siebie zadbać. A jak nie produkuje, no to właśnie my, ludzie, którzy później to jemy, nie mamy tych właśnie mikro, makro związków, dokładnie, które właśnie w ten sposób roślina produkowała i myśmy pozyskiwali, bo teraz jakby jest to zastąpione chemią. A my z chemią, no nie umiemy sobie radzić, zresztą no wiemy wszyscy, że ona w dużych ilościach dla człowieka jest bardzo szkodliwa i te wszystkie, no nasze procesy chorobowe przyspiesza zdecydowanie. Więc to, co jemy, ale też jakość tego, co jemy, jest bardzo istotna. No więc właśnie wracając do tych upraw, mamy już właśnie uprawy w Polsce, czyli mamy ten Oberkulmer Rotkorn, mamy też jakby uprawy bio, bo wiemy, że też no, ta gleba musi być czysta, musi być, prawda, nawożona naturalnie, żeby ta roślina wyciągnęła z gleby wszystko, co potrzeba, bo jak wiemy na przykład w tych schemizowanych takich krajach najbardziej, tak jak Holandia na przykład, no to czasami tam badania takie spotykałam, że 4 czy 5 składników w glebie było, no bo a powinno być tam chyba ponad 80, żeby roślina mogła je wyciągnąć, no bo niestety chemia robi swoje, prawda?
1: Wszystko się wyjaśnia.
0: Tak, więc Hildegarda też zachęcała do tych upraw biodynamicznych, czyli takich,

0: że zgodnych z rytmami natury, o tak to nazwę, bo wiemy, że prawda, jak odpowiednio zioła zbieramy, suszymy, to jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby właśnie najwięcej tych biozwiązków zostało w roślinie, prawda? I żebyśmy my to później jako ludzie, jako ludzie skorzystali z tego. Więc rzeczywiście taki orkisz już mamy, no ale to jest dopiero początek, prawda? Myśmy właśnie też już prawie chcieli się poddać, bo jak mamy roślinę, to...
1: No tak.
0: To oj, naprawdę, jest to trudna sprawa.
1: Co było najtrudniejsze, Jolu?
0: Właśnie, wiesz co, później obróbka. Dlatego ten orkisz został wyparty przez pszenicę zwyczajną, dlatego, bo no później pozyskiwanie tego ziarna i wymłócenie jest bardzo trudne, bo ta łuska jest bardzo sztywna. Czyli to nie jest tak jak w pszenicy, damy to na wialnie, prawda, oczyścimy sobie szybciutko, zaraz do młyna i tak dalej.
2: No to nie
0: tutaj
2: wychodziło.
0: Trzeba... Słucham?
2: A tu nie wychodziło, tak? To wszystko.
0: A tu, no właśnie, tutaj trzeba rzeczywiście bardzo gruba jest ta łuska i dlatego ona chroni to ziarenko, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę mieć dodatkowe maszyny, to się bukownik nazywa, żeby to jeszcze, prawda, wyłuskać. Przy tym są ogromne straty. Nie dość, że ta uprawa orkiszu to jest może tak, jak dobrze pójdzie, 2 tony z hektara, nie tak jak pszenica zwyczajna 10 z hektara. Nikt się za to nie chce brać, bo wiadomo, teraz rolnicy też liczą kasę i trzeba po prostu mieć tutaj obfitość tego zbioru, natomiast tutaj jest tego mało, więc no dlatego te ceny też orkiszu są
2: adekwatne
0: wyższe
2: do ilości.
0: Tak, później jeszcze mamy bardzo duże straty przy przeróbce, także można powiedzieć, że tam koło połowę to idzie po prostu do kosza, prawda, bo to trzeba oczyścić, wyłuskać ten zarodek i tak dalej, więc to jest kolejna strata, no i właśnie trudne do uzyskania. Później chcemy to zmielić w młynie, takim nie, który ma tam, nie wiem, ileś 10 stopni, żeby to zaparzyć wszystko, no tak, ja się na tym aż tak nie znam, ale chodzi, prawda, o poddanie tak tego ziarna wysokim temperaturom, żeby to wszystko, prawda, było mielone też w sposób naturalny, czyli na takich młynach, które mielą cały zarodek, dlatego, bo obecny przemysł mieli na tych młynach takich właśnie z wysoką temperaturą walcowych, które jakby najpierw zdejmuje się ten, można powiedzieć, ten błonnik dla nas, czyli właśnie tą łuskę i ten zarodek się wyrzuca i zostaje to bielmo, czyli praktycznie ten sam środek, a szczególnie w pszenicy on jest praktycznie bezwartościowy, bo to jest, można powiedzieć, no mało odżywcze dla człowieka, najmniej, prawda, najwięcej to ten błonnik nam tutaj robi, czyli ta łuska i ten zarodek, a to wszystko się wyjmuje, czyli my praktycznie w sklepach mamy tą bialutką mąkę, a później oczywiście dodaje się do tego błonnik już w sposób sztuczny, no ale jego też się poddaje, no, wysokim temperaturom, no dlatego, bo pamiętamy jeszcze te sienniki, prawda, które babcie tymi resztkami nadziewały, napełniały i tam czasami to chodziło wszystko, prawda, bo tam się najszybciej i wszystko lęgnie, więc żeby się nie lęgło, żeby właśnie ten błonnik, znaczy te otręby, prawda, nic się z nimi nie działo, to też poddaje się dosyć wysokim temperaturom, później się dodaje, czyli jak widzimy w tym procesie już takim przemysłowym, to tam w tych naszych właśnie zbożach i w tych mąkach, kaszach, no jest dużo mniej tego wszystkiego, co kiedyś było, prawda, jak to wszystko się robiło ręcznie. Oczywiście, no, przemysł idzie do przodu, my to wiemy, musimy się z tym liczyć, ale my troszkę chcemy się ten krok cofnąć.
2: Jakby zatrzymać czas.
0: Tak, i troszeczkę właśnie jednak jakość, tą jakość w produkcji i tą odżywczą wartość dać w tym orkiszu. No więc właśnie my z tego produkujemy właśnie te nasze mąki i makarony. Makarony też robimy ręcznie, bo też oczywiście w tych suszarniach, w tym wszystkim też jest to poddawane wysokim temperaturom, no i też oczywiście tego wszystkiego mniej zostaje. Jednak jak wracamy do tego, jak te nasze babcie robiły te makarony, to one zupełnie inaczej smakują, odżywiają nas i rzeczywiście ta jakość żywienia jest lepsza. Więc jeżeli, no, widzimy, parę punktów zmienimy, mamy lepszą mąkę w naszej kuchni, prawda, mamy lepszą kaszę, mamy lepsze makarony, pieczemy chleb właśnie z tej mąki na zakwasie, to już zobaczmy, jak my dużo jesteśmy w stanie zmienić. Oczywiście, no, nie wszystko, no bo teraz żyjemy w tych czasach, no i nie uda nam się świata naprawić, prawda, i wszystkiego zmienić, ale te parę punktów już bardzo dużo w tej naszej diecie zmieni, w naszym zdrowiu oczywiście.
1: Julu, a jak wyglądało z pozyskaniem oczywiście takiego pola, bo stałaś się rolniczką, jakbym to określiła.
0: Znaczy, wiesz, rzeczywiście, tutaj
2: trzeba
0: też znaleźli
2: znaleźć.
0: Tak, uczciwego rolnika, no bo jeszcze nie damy.
1: I jeszcze jaki tam, to musi być dość dobrej klasy chyba ziemia.
0: Wiesz co, akurat orkisz nie jest tak bardzo nie? wymagający.
1: Bo więc pszenica właśnie tak.
0: Więc tutaj akurat nie. Z tego, co pamiętam, jeszcze czytałam w tych niemieckich opracowaniach, to właśnie wręcz nawet jak ta gleba jest, właśnie ten czarnoziem jest zbyt właśnie taka dobra, no to on potrafi właśnie wyrastać i te po prostu później ta słoma się kładzie, więc to też później trudno jest
2: to
0: wszystko.
2: Czyli to też nie można przesadzić w tym kierunku.
0: Tak, tak, więc orkisz akurat taki super nie wymaga, z tego, co ja wiem oczywiście, już dawno tutaj nie czytałam nic na ten temat, ale z tego, co pamiętam, to tak to wygląda, ale oczywiście jeżeli chodzi o nawożenie, nawozy, żeby to wszystko, prawda, fajnie rosło, no to oczywiście to jest ważne i tutaj te pola ekologiczne, myśmy znaleźli takiego rolnika uczciwego, no bo wiadomo, że wszystkiego samemu nie da się zrobić, trzeba w ręce ekspertów oddać.
2: Tak.
0: Oddać te uprawy i znaleźliśmy też właśnie na Mazurach naszych takiego rolnika, który już uprawiał ekologicznie i który też nie bał się sprawdzania, bo wiadomo, że nasz czasami rolnik to się oburza, jak my chcemy oddać na przykład zboże do laboratorium, bo jak to nie ufamy mu i tak dalej, mówię, nie o to chodzi, po prostu chcemy też mieć dokumenty dla ludzi, którzy to kupują, żeby pokazać, bo teraz człowiek coraz mniej ufa i słusznie, bo wiesz, jak zaczyna Hildegarda zdobywać coraz
2: więcej serc,
0: to tak, to ludzie coraz więcej chcą kupować i tutaj żywić się, czy żyć nawet zgodnie z jej zaleceniami, no to wiadomo, że właśnie tak jak powiedziałam, popyt kreuje podaż i coraz więcej firm zaczyna się tym zajmować, no ale jakby ja jakby nikogo za rękę nie złapałam, nie chcę jakby oczywiście tutaj robić jakiegoś złego PR-u, no ale wiadomo, że
2: ale
0: znajdą się pewnie tacy,
2: tak, którzy pójdą na skróty.
0: Którzy pójdą na skróty i za dużo tego wysiłku nie będą chcieli włożyć, no bo po prostu gdzieś to może dołączą do innej produkcji, którą mają, więc właśnie sprawdzajmy to. Ja zachęcam zawsze wszystkich, bo też dzwonią do stowarzyszenia i pytają, a ten rolnik taki, śmaki. Ja mówię, no wszystkich nie znamy, bo tego już jest coraz więcej. Kiedyś to była garstka nas, którzy się tą Hildegardą zajmowali. Teraz jest już coraz więcej osób, którzy i fajnie, bo ta dostępność będzie coraz większa i prawa rynkowe tutaj wejdą, więc też to będzie taniało dla nas tutaj wszystkich konsumentów. Natomiast mówię, sprawdzajcie, proście o certyfikaty, bo do nas też się wszyscy nie zgłaszają, nie znamy wszystkich po prostu. Więc jakby to, co Hildegarda mówi, wiedza, odpowiedzialność. Także wy musicie się zatroszczyć, czy my konsumenci, o to, żeby właśnie sprawdzić, poprosić o certyfikat, ale też wiedzieć, co sprawdzać, prawda? Dlatego się edukować i pytać i być takim jak ta natrętna wdowa, tak? Czy no, trzeba się zawsze dopytać.
1: Ale tu masz rację, Jolu, ponieważ ktoś może kupić taki produkt, który nie spełnia jakichś tutaj certyfikatów i powie, o, bo to było od świętej Hildegardy, zatem no, mi tak. To nie pomogło.
2: Tak, ale ja mam takie pytanie, bo powiedziałeś, że ten gatunek orkiszu jest, on jest taki sam jak za czasów świętej Hildegardy, on był jakoś specjalnie przechowywany, uprawiany w Niemczech przez te lata, że jest identyczny, czy powiedzmy trochę się tam zmienił genetycznie też przez te wieki?
0: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że właśnie nie, bo to były takie właśnie banki chyba tych zbóż. Tak, gdzie i on, przynajmniej Niemcy mi mówili, też na początku mieli problem, bo właśnie nie był powszechnie dostępny ten orkisz, ale zaczęli właśnie to rozmnażać, tak jak my. Sprowadziliśmy z Niemiec, bo ja też chciałam mieć pewność, że po prostu to jest naprawdę dobre zboże i to, które uprawiała Hildegarda i myśmy ściągnęli pierwszą transzę, czy teraz też jak chcieliśmy powiększyć, to też drugą, ale właśnie z Niemiec, żebym ja była pewna i zaczęliśmy to rozmnażać po prostu, no bo oczywiście w Niemczech jest to bardzo, bardzo drogie, to jest zupełnie inne przełożenie, a już powolutku, jak sobie rozmnażamy, to też udaje nam się tę cenę obniżyć, prawda? Ale to jest wszystko proces, lata, żeby dojść do tego, żeby to też było tańsze dla nas wszystkich konsumentów. Ale rzeczywiście tutaj bo powiedziała, no ważne jest, żeby właśnie pytać, sprawdzać, co za rodzaj, no bo wiadomo, każdy gdzieś tam się za to chwyta, też nie ma pełnej wiedzy, bo tylko gdzieś tam poczytał coś i ma nawet dobre intencje, ale nie ma tej wiedzy, no to różne tutaj się mogą takie hybrydy tworzyć, no i to jest ważne, żeby na każdym etapie właśnie to badać, sprawdzać, też później jak urośnie, to my też do Rotterdamu wysyłamy do laboratorium właśnie, bo mają też bardzo takie tak, odpowiednie maszyny, żeby to wszystko właśnie zbadać, sprawdzić, czy tam właśnie jakiś grzyb jest, czy tam metale ciężkie jakieś się nie przedostały, bo wiemy, że są, prawda, wiatry, wody, które gdzieś tam mogą to przenosić, te zanieczyszczenia, nawet kilkadziesiąt kilometrów z pola
2: oczywiście,
0: obok,
2: tak.
0: Prawda? Więc dlatego no, to jest naszą troską, że jak chcemy produkt, no to musimy po prostu sprawdzać na każdym etapie, czy gdzieś tam jakiś błąd się nie wydarzył. Zresztą nasz rolnik, który właśnie tak jak wspomniałam, jest przyzwyczajony do kontroli, bo on praktycznie kiedyś większość tego zboża kupowali od niego Niemcy, jak jeszcze właśnie u nas w Polsce to bio nie było takie popularne, on już tam to bio chciał robić, prawda, ma dosyć duże areały tych pól, więc teraz mówi, chciałby raczej dla Polski to oczywiście robić, jak już ma odbiorcę, prawda, tak. Ale jest przyzwyczajony do tych kontroli, mówi, że to były takie drastyczne kontrole, bo na przykład jak tam coś mu się kawałek linii, coś tam, nie wiem, zepsuło, na chwilę, ułamek sekundy, ale na przykład przy czyszczeniu już mu się na przykład tam żyto, czy owiec jakoś zanieczyściło. I mówi, że jak na przykład Niemcy odbierali od niego owiec i znaleźli jedno ziarenko na kilogram żyta, właśnie, czyli czegoś innego, to już, znaczy dwa ziarenka, to już nie kupowali tego. Mhm. Jak jedno było, to było dopuszczone, prawda, na kilogram. Zobaczcie, jaka to jest kontrola. I on jakby jest nauczony do czegoś takiego i jakby nie ma problemu. Jak ja mówię rolnikowi, jak to pani mi nie ufa, że pani mi chce sprawdzać, on jakby wie, że my musimy mieć te certyfikaty i nie boli się podać kontroli. Także to też jest bardzo istotne, bo no właśnie, Hildegarda też zachęcała do tych biodynamicznych upraw, czyli właśnie zgodnych z porami roku. I taki, ja kiedyś filmik, nie wiem, czy wyście mieli okazję, ale na internecie jest taki filmik drewno księżycowe, wiesz? Mhm. I jak oni tam jakby opowiadają, jak właśnie skrzypce czy instrumenty robili z tego właśnie drewna księżycowego, to jest zupełnie co innego. Korniki w ogóle nie brały się za to właśnie drzewo, które nawet leżało też wiele tam chyba tygodni, czy tam miesięcy nawet się suszyło, a takie, które było ścięte na przykład nie w pełni, już było zupełnie poddane innym procesom, właśnie tam gniło, te korniki to zjadały i tak dalej, i tak dalej. Więc jednak no, stwórca to wszystko tak, ten proces produkcji naturalny zaplanował, że to jest ważne, kiedy właśnie zbieramy, kiedy suszymy, jak to wszystko powinno wyglądać i wtedy mamy najwyższą ilość tych substancji czynnych, a o to nam chodzi w jedzeniu, prawda? Żeby nie zapychać brzucha czymś, tak jak Hildegarda mówi na przykład o soczewicy, że ona tylko zapycha brzuch, ale chodzi o to, żeby człowiek właśnie wyciągnął z tego jedzenia to, co po prostu będzie nas wspierać, naszą odporność budować i wtedy rzeczywiście no, będziemy długo cieszyć się tym zdrowiem, no i działać tutaj na rzecz stwórcy, czyli tego, do czego jesteśmy tutaj powołani na ziemi.
2: Właśnie, Julu, zaczęliście od zboża, od orkiszu, później przyszła mąka, tak? A co jeszcze produkujecie z tego orkiszu?
0: Jeszcze makarony. Teraz właśnie już wspomniałam, mamy jeszcze właśnie makarony te nasze ręcznie robione, więc to też jest bardzo ważne. No, za zioła się przyznam szczerze, jeszcze nie zabieramy, bo też nie bardzo ekorolnicy chcą te zioła sadzić. No, a poza tym też takimi topowymi też ziołami u Hildegardy to są zioła, które są sprowadzane, czy najlepiej może największą ilość tych substancji czynnych mają, żyjąc w swojej ojczyźnie, czyli mam tu tam na myśli Bertram, czy Galgant, czyli Bertram Maroko, Galgant Chiny, bo to właśnie jest taka ojczyzna, czyli te warunki najlepsze do funkcjonowania tych roślin, do życia, do wzrastania, bo wiem, że właśnie pan Posz, z którym my współpracujemy, jeśli chodzi o te zioła, próbował udomowić w swoim ogródku właśnie ten Bertram i Galgant i mówił, bo jest akurat farmaceutą, że jak później badał to wszystko, no to niestety nie udało się osiągnąć takiej ilości tej substancji czynnej, no Która powinna w tych roślinach być, prawda? Były zdecydowanie słabsze, jeżeli chodzi o jakość. Wobec tego no, zdecydował się te pola bio tam właśnie zakładać w ojczyźnie, czyli w Maroku i w Chinach. No a jak wiemy, no Hildegarda też... Za czasów Hildegardy już byli ci kupcy, którzy, prawda, tym jedwabnym szlakiem te zioła przywozili, sprzedawali i tak dalej. No i tutaj, no rzeczywiście my też trzymamy się tego, no bo tak jak powiedziałam, nam chodzi o jakość, pewnie, żeby było łatwiej i wygodniej je tutaj uprawiać. Natomiast no, my w Polsce jeszcze mamy troszkę ten klimat chłodniejszy, no teraz on się ociepla, ale jednak, no nie jeszcze, jakby nie czuję, że mamy taką kompetencję, żeby dać taką jakość tych ziół, prawda, jak to już nasi koledzy z Austrii właśnie, czy z Niemiec robią, działając z tą Hildegardą już wiele, wiele lat. My się wciąż uczymy, no i jeżeli oni się tutaj nie porywają, jak to mówią, prawda, na to, żeby to przenieść, to my tym bardziej nie. Mamy tutaj pokorę jeszcze do tego dużą.
1: Julu, powiedz mi, dlaczego orkisz?
0: Dlaczego orkisz? No, słuchaj, wiesz, tutaj temat jest trudny, bo teraz też są takie mody, żeby bez glutenu jeść. No niestety... Dokładnie. Niestety orkisz ma gluten, a może stety właśnie, bo też są oczywiście opcje, które mówią, że ten gluten nam jest potrzebny, tylko nie w takich ilościach, jak my teraz mamy to w pszenicy, w tradycyjnej po prostu, w tradycyjnym przetwórstwie. Bo teraz, żeby te bułeczki były takie właśnie mięciutkie, puchate, świeżutkie,
2: potrzebny jest...
0: Tak, gluten i tego glutenu dodajemy więcej. Czyli nie tak, jak ja mówiłam właśnie o tej przeróbce naturalnej, czyli mielimy to ziarno, jest tego glutenu tyle, ile jest, tylko my, prawda, tutaj coś odejmiemy, tam coś dodamy i po prostu tego glutenu w takiej obróbce współczesnej dodaje się dużo więcej, żeby właśnie te bułeczki były jeszcze bardziej pulchne, sprężyste i tak dalej, i tak dalej. Czyli my jakby działamy wbrew naturze. No i myślę, że ten organizm, a i tych bułeczek jemy też o wiele więcej, prawda, bo to wszystko się zmienia, że kiedyś, prawda, więcej jedliśmy warzyw, właśnie mieliśmy te ogródki, prawda, jak tu rodziły dynie, prawda, jakieś warzywka, jakieś coś tam, no to też z pola to się jadło. Natomiast my teraz właśnie, nie chce nam się obierać warzyw, łatwiej jest, prawda, wrzucić sztukę mięsa na patelni, mieć szybko do tego właśnie jakiś szybki makaron i tak dalej, więc my też inaczej jemy. Więc tego zaczęło się w naszej diecie pojawiać więcej, no i moje, że właśnie te jelita nie dały rady, prawda, przy czymś takim. Natomiast jeżeli weźmiemy taki orkisz hodowany tak jak kiedyś, nic nie dodawane dodatkowo tam jest, to jakby z tą naturą jesteśmy bardziej za pan brat. Oczywiście zdarzają się osoby, które mają już te jelita zniszczone, mówiąc kolokwialnie, czyli musimy najpierw odtruć organizm, poreperować te jelita. Tam, gdzie już jakby jest dysbioza w jelitach, no to musimy wprowadzić tą właśnie saprofityczną florę, która nam to wszystko uporządkuje, prawda? Bo jeżeli my wcinaliśmy, przepraszam, mówię kolejny kolokwializm, ale wcinaliśmy jakieś jedzenie, które nie karmiło tych naszych bakterii, no to one zaczęły tak wymierać, jak teraz niektóre gatunki, prawda, w naszych lasach.
2: Dokładnie.
0: Bo też już podają badania, że kiedyś mieliśmy tam ponad 1500, zdaje się, tych szczepów, tych kolonii właśnie bakterii, które żyły w naszych jelitach, a teraz już jakby one wymierają i w takiej przeciętnej diecie Amerykanina już chyba czytałam, że około 1000 jest, prawda? Więc i też jakby te szczepy probiotyczne, te dla nas dobre właśnie szczepy, które czyli ta właśnie sprzyjająca człowiekowi flora, ona też jest skorelowana z pewnymi chorobami, czy właśnie może ze zdrowiem, ale jak jej nie ma, no to z chorobami, prawda? I też zaczynamy chorować. I też się na przykład właśnie, pamiętam też taką rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale też po tej naszej właśnie tej pandemii, która była, że właśnie ten nasz wirus, bohater, też po nim, jakby to czytam już badania właśnie, że chyba ponad 20 chyba szczepów po jednym przechorowaniu właśnie było zniszczonych w naszych jelitach i na przykład właśnie to było skorelowane z tym, że niektórzy właśnie na przykład czuli się źle, jeśli chodziło właśnie o te sprawy sercowo-naczyniowe, inni jeśli chodzi o głowę, tam mgła mózgowa i tak dalej, i tak dalej. Inni jeżeli chodzi o na przykład choroby stawowe, prawda? Że też bardzo różnie osoby to odczuwały po tym. No i właśnie było takie badanie już po tym, jak już właśnie zaczęliśmy to badać, bo najpierw to było zupełnie nowe dla nas. Już właśnie niektórzy badacze doszli do wniosku, że to jest skorelowane z tym, te szczepy, szczepy zostały właśnie tak jakby wytłuczone, przepraszam, że znowu tak to nazwę, przez właśnie tego wirusa jakby. Czyli jakby widzimy połączenie, prawda, tej naszej flory z tym, co jemy, z chorobami, które nas trawią. Więc każdy człowiek ma zupełnie inny profil jakby tych właśnie bakterii w swoim jelicie. I teraz właśnie chodzi też o to, żeby je nakarmić tą naszą zdrową dietą. Czyli jeżeli my będziemy na przykład wcinać mięsko, no to wiadomo, że my nie nakarmimy tych naszych bakterii jelitowych i możemy zagłodzić. Czy jak będziemy cukier wcinać głównie, czyli te bułeczki, właśnie mąkę białą, naleśniczki, placuszki, ale wszystko z tej białej mąki, no to jakby to wszystko jakby natychmiast będzie przechodziło do krwi, prawda? Natomiast właśnie mało tych takich no, odżywczych elementów, czyli błonnika, dojdzie do tych bakterii jelitowych, do naszych jelit, które nakarmią te nasze bakterie, czyli one będą głodować. No i wtedy zaczyna się proces chorowania, właśnie wymierania tych szczepów i tak dalej. Natomiast orkisz, jeżeli właśnie będziemy go dobrze jakby na polu odżywiać, prawda? Będziemy go później dobrze mielić właśnie razem z łuską, tak jak powiedziałam, razem z tym zarodkiem, to on będzie właśnie miał więcej tych części, elementów właśnie, które będą odżywiały te nasze jelita w tych końcowych odcinkach, czyli jelito cienkie, jelito grube właśnie i tam gdzie po prostu no, powinien ten błonnik dotrzeć, a nie być tylko jakby z tego bielma, prawda, pozyskamy energię, ale tylko na tych wczesnych etapach procesu trawienia, prawda? Więc to wszystko jakby jest skorelowane z jakością jedzenia i jakby właśnie dobre zboże, dobrze przetworzone, no tak jak kiedyś będzie nas odżywiało. Także to jest wszystko bardzo istotne.
2: Czyli ten orkiesz jest jednym słowem takim fundamentem naszego zdrowia, można powiedzieć.
0: U Hildegardy tak. Właśnie. To właśnie miałam jakby spuentować, bo tak jak pytaliście, właśnie u niej to jest zboże główne, które powinniśmy mieć w swoim jadłospisie. Ona mówi, że powinniśmy jeść właśnie orkisz, bo on nam da siłę, zdrowe mięśnie, zdrowe kości, rozweseli nas, czyli na układ nerwowy podziała super, czyli jakby zapewni funkcjonowanie tych wszystkich właśnie hormonów, enzymów, tego, co powinno być wszystko na swoim miejscu, właśnie tych mikro, makroelementów w komórce, o których rozmawialiśmy wcześniej, właśnie witamin, żebyśmy my byli zdrowi i żebyśmy mieli siłę przede wszystkim, prawda? Także Hildegarda do tego zachęcała, czyli to powinno być w naszej diecie. Myślę, że tak koło właśnie tych 60-70%, no a reszta głównie warzywa, prawda? Nawet nie owoce. Owoce to są jakby dodatek i to też w sezonie, prawda? Bo my też lubimy przerzucać się na dietę owocowo-warzywną, ale z przewagą na owoce. A jednak tu chodzi bardziej o warzywa, bo owoce też mają cukru dużo, czyli w postaci fruktozy, prawda? Też ona troszkę inaczej jest trawiona i też niestety za dużo tej fruktozy nie będzie nam sprzyjało. A my robimy sobie jakieś koktajle właśnie z owocami, bo one nam bardziej smakują niż warzywa. Mhm. A to nie
1: pyszne.
0: O to chodzi. Tak, zauważmy, że w naturze owoce są też sezonowo, a nie tak, że my wcinamy to cały rok i głównie owoce, prawda? Także warzywa też są sezonowo, ale zobaczmy, że one w tych kopczykach się łatwiej przechowują, prawda? Dłużej przechowują. Owoce już musimy jakoś tam podać przetwórstwie, a to cukru dodać, a to coś tam, prawda? I to troszkę inaczej wygląda, więc jak najbardziej zachęcam tutaj za Hildegardą do właśnie diety opartej na orkiszu, jak najmniej przetworzonym i najlepiej przetworzonym, plus właśnie warzywa z dodatkiem owoców, z dodatkiem mięska, z dodatkiem ryb, bo ona niczego nie zabrania, nie wyklucza. Ona wskazuje tylko jakby na proporcje, co powinno być głównie w naszej diecie, a czego powinno być mniej, prawda? Bo to nas będzie osłabiać i powodować, że te nasze soki, jak ona to nazywa, będą zaburzone. I te proporcje tych soków, które powinny jakby w sposób harmonijny działać, będą się zaburzać poprzez niewłaściwą dietę, zimną dietę, czyli dietę kanapkową, na przykład jogurtową, prawda, rano jogurcik z lodówki, bo to jest łatwo, szybciutko,
2: bardzo
0: prawda,
2: szybko
0: my dzisiaj
2: idzie.
0: Pędzimy. Mm-hmm. Tak, tu coś dosypiemy, jakiś musli, jakiś coś tam, albo nawet nie, sam zjemy z jakimiś tam owockami, prawda, bachciach i biegniemy dalej. No niestety to nie. I tak jak Bożenko powiedziałeś na początku, właśnie idzie jesień i szczególnie właśnie w tym okresie powinniśmy zadbać o to, żeby ona była ciepła, żeby rozgrzewać te nasze nerki, bo Hildegarda też mówi, że to są organy starości, czyli od jakości i jakby sprawności naszych nerek też zależy nasze zdrowie. Im one słabsze, tym właśnie no, ten żywot nasz dobiega końca na tym naszym świecie, prawda? Tutaj w tym wymiarze, więc powinniśmy o te nerki zadbać, docieplać, właśnie pić, żeby one się też właśnie dobrze funkcjonowały, to nawadniać się po prostu. No i właśnie pić ciepłe też, nie zimne, nie osłabiać czy wychładzać ten organizm poprzez zimne picie, poprzez surowiznę, tylko właśnie wszystko ocieplać, bo te nerki to są takim, można powiedzieć, płomieniem pod żołądkiem, czyli jeżeli mamy nerki ciepłe, rozgrzane, możemy sobie nawet je podotykać, jak
2: wiemy,
1: sprawdzić,
0: tak, czy one są ciepłe. Jeżeli one są lodowate właśnie, no to wiemy, że też ten nasz układ pokarmowy jest zaburzony, dlatego, bo one są takim jakby właśnie palnikiem, prawda? Podkręcamy płomień, no to wtedy on leci. lepiej dociera do żołądka, ociepla ten nasz żołądek, czyli, bo jesteśmy połączeni, prawda? To jest taki zestaw naczyń połączonych. Jeżeli ten płomień jest słaby pod żołądkiem w postaci właśnie rozgrzania nerek, to wtedy my też źle trawimy, bo jakby nie ma, prawda, ten żołądek nie jest tak właśnie unaczyniony dobrze. Te wszystkie procesy zaczynają się zaburzać, prawda? Dlatego musimy dbać o te nerki właśnie. One lubią ciepło, prawda? Ocieplać je, a nie widzimy, jak współcześnie nastolatki biegają z odkrytymi nerkami, prawda?
2: To też i ubiór ma swoje znaczenie
0: oczywiście.
2: Ogromne.
0: Ubiór, czapka, właśnie stopy. Musimy też zadbać o to, żeby im było ciepło.
2: Tak,
0: właśnie,
2: stopy, nie wiem, prawda? Biegamy?
0: Tak, w strzeliskach biegamy, żeby ładnie wyglądać. Tak. Tak, skarpety, oczywiście nieodkryte te nasze kostki, jak też się teraz, prawda, widzi czasami młodzież taką. No ja rozumiem, to sama była młoda, chce się ładnie wyglądać, fryzura też, prawda, żeby się pod czapką nie zepsuła. Natomiast no naprawdę, płacimy za to wysoką cenę, spróbujmy chociaż może ten kaptur zarzucić, prawda, czy coś, ale no teraz też zupełnie mamy inne rzeczy dostępne. Możemy właśnie jakoś fajnie kaptur, czy z bluz, czy z kurtki. Kiedyś no była czapa, prawda? Niewiele mieliśmy w tych sklepach. Nie było jakby z tego, tak, wyboru. Moda była taka, nie inna. No ale teraz powinniśmy naprawdę o to zadbać. Ciepło się ubierać, właśnie rozgrzewające ziółka, napary pić właśnie, nie zimne z lodówki, więc to wszystko jest ważne.
1: Julu, powiedziałaś taką istotną rzecz, jeśli chodzi o bakterie tutaj, że one mają wpływ. Jeden będzie chorował na układ krążeniowy, drugi pokarmowy. Mhm. Czy są już takie badania, które pokazują, jaka dieta jest wskazana dla danej grupy choroby?
0: Wiesz co? Są już takie badania, ale w takim nurcie lekarzy, którzy troszeczkę zagłębili się w medycynę właśnie naturalną, nawet nie tyle chilegardiańską, bo to jest jeszcze taka, można powiedzieć, świeża sprawa, prawda? Tak. Natomiast już lekarze, którzy się medycyną naturalną, czyli jakby, no człowiek jakby jest elementem wszechświata, prawda? Czyli my z naturą lepiej działamy, z tym, co właśnie Stwórca nas wyposażył, prawda, w tej przyrodzie, niż z tą chemią, z tymi takimi syntetykami, z którymi nie dajemy sobie nawet trawiennie rady. Już takie badania są, pewne już grupy się tym zajmują. Nie jest może to tak przebadane, że konkretny szczep, prawda, na to, ale już też wiadomo, że na przykład bifidobakterie, prawda, będą bardziej właśnie korelować z układem nerwowym, czyli jeżeli u nas dużo stresu jest, to powinniśmy właśnie pomyśleć, czy nie brakuje nam bifidobakterii właśnie. Laktobacillusy też już są nawet dokładnie numerki właśnie, co za co. Ja tego nie pamiętam, więc nie powiem, ale myślę, że już możemy właśnie, czyli właśnie z układem oddechowym, czy właśnie przy tych wszystkich infekcjach, prawda, górnych dróg oddechowych, to właśnie te laktobacillusy są bardzo ważne. Więc jak najbardziej powinniśmy się tym zainteresować. Wiadomo też, że na przykład jak dzieciątko nie jest rodzone siłami natury, czyli jest poprzez cesarskie cięcie wyjmowane z brzucha mamy, nie przechodzi przez ten układ kanałrodny, to też już mamy probiotyki takie dla mam, które właśnie powinny mamy, które rodziły poprzez cesarskie cięcie, właśnie sobie uzupełnić, znaczy sobie dziecku, przepraszam, tak. Uzupełnić, bo ono właśnie nie pozyskało tych szczepów, które właśnie są w tych drogach rodnych i dziecko właśnie przechodząc przez ten kanał je jakby pozyskuje, prawda? I tutaj już ten garnitur, no tak bym nazwała, czy właśnie ten pewne rodzaje tych bakterii nie są już w florze właśnie narodzonego dzieciątka. Także już właśnie to idzie w tym kierunku, ale co więcej, tam jest chyba jakiś amerykański, nie wiem czy nie psychiatra, właśnie lekarz, który też badał właśnie korelacje z tymi właśnie tych poszczególnych probiotycznych szczepów, właśnie w korelacji z konkretnymi schorzeniami też układu tego nerwowego, czyli na przykład, jeżeli ktoś ma jakieś nerwice lękowe, natręt, to brakuje mu tego, prawda, bo na przykład właśnie taki kawałek mózgu koreluje z tym, ale to nie tylko chodziło też o probiotyki, ale już nawet o poszczególne witaminy i mikroelementy, prawda? Że tam właśnie brakuje kwasu nikotynowego, czy tego, czy tamtego. Zresztą mamy takiego już też lekarza, znanego medycyny naturalnej doktora Hoffera, to jest przedstawiciel medycyny ortomolekularnej, który zauważył, czy nawet właśnie badał kwas nikotynowy, czyli witaminę B3, właśnie, która spożywana w dużych ilościach, zdecydowanie większych niż właśnie są te rekomendacje takie dla tej medycyny naszej akademickiej, to jakby są w stanie naprawić pewne dysfunkcje mózgu. On tak leczył, są książki, wywiady w internecie, zresztą nawet chyba mamy publikację kwas nikotynowy właśnie, czy tam witamina B3, już nie pamiętam tytułu, w języku polskim, więc też zachęcam Państwa, bo to naprawdę pomaga ludziom, którzy latami jakąś się z nerwicą natręt, czy właśnie z lękową nerwicą, czy z jakimiś depresjami głębokimi borykają, a właśnie ta witamina też reperuje mózg, dlatego, bo te leki, które oczywiście pomagają nam, te takie klasyczne, przetrwać ten trudny okres, ja nie mówię tutaj, prawda, że one są złe, natomiast one bardziej działają objawowo, żebyśmy się mogli normalnie funkcjonować, żyć, prawda, natomiast jakby, jak doktor Hoffer mówi, ta witamina B3 jakby działa inaczej, czyli na przyczynę problemów, no prawda? I jest w stanie troszeczkę naprawić te uszkodzenia właśnie, które w mózgu były. Więc też Państwa, którzy mają z tym problemy, też odsyłam do internetu, do literatury właśnie, żeby sobie zakupić książkę, bo teraz no przez to, że my mamy taką słabą jakość jedzenia, właśnie wyjałowione z tych właśnie odżywczych witamin, mikroelementów, to nam brakuje w diecie bardzo tego właśnie, czym ta komórka się powinna odżywiać. Zresztą też takie tabele gdzieś w internecie są, ile na przykład obecnie współcześnie ziemniaki mają witaminę C, a ile miały na przykład 60 lat temu. Teraz musielibyśmy chyba, nie wiem, z 20 kilo, jak podają źródła, zjeść, żeby uzupełnić właśnie tę witaminę C, którą kiedyś mogliśmy pozyskać z dużo mniejszej ilości zjadanej, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie po prostu tyle zjeść i uzupełnić te nasze deficyty, dlatego zaczynamy też chorować. Czyli jeżeli nie ma komórki nie mają w procesie metabolizmu tego, co powinny mieć, no to też te choroby są, więc ta suplementacja u nas czasami jest koniecznością. No niestety, oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby, prawda, źle jeść i później garstkę suplementów, natomiast jeżeli już jesteśmy zdrowi, mamy jakieś zaburzenia rytmu serca i tak dalej, to już są masę badań, które pokazują, że właśnie uzupełnienie, czy koenzymu Q10, czy na przykład witaminy C, już stanie są poprawić te nasze właśnie mechanizmy i zaczynamy się lepiej czuć, naprawdę. Także też już jest bardzo dużo w PubMedzie, czyli takim no oficjalnym zbiorze badań i tych badań jest naprawdę już dużo, które to potwierdzają. No właśnie tylko zadajmy sobie pytanie, dlaczego lekarze tacy tradycyjni nie interesują się tymi suplementami, tylko bardziej lekami chemicznymi, prawda? No i tak. Pewnie odpowiedź, to było takie pytanie troszkę retoryczne, ale odpowiedź ale pewnie jest taka, że tak jest nasz system ustawiony. To nie jest wina lekarzy, nie. Absolutnie nie mam tutaj pretensji, tylko system jest ustawiony tak, że mamy jakiś taki złoty standard i w takim leczeniu takiego schorzenia lekarz musi użyć tego i tego produktu, koniec, kropka, żeby był bezpieczny, prawda, a nie jakaś szarlataneria, coś użyje, a później, prawda, będzie miał problemy z izbą lekarską, prawda, lekarską, tak. czy z jakimiś takimi, więc ja to rozumiem, jak najbardziej, ale jeszcze raz odwołuję się właśnie do tej wiedzy i odpowiedzialności, o której mówiła Hildegarda. Sami po prostu zatroszczmy się, szukajmy, czytajmy, słuchajmy lekarzy. Już są tacy na właśnie tych wszystkich social mediach, bo ja sama słucham, którzy też zadają te pytania. Mam takiego lekarza już, doktor Tadeusz właśnie, który... ginekolog opowiada właśnie o tym, że on sobie zaczął zadawać pytania, wie, kurczę, przychodzą do mnie ciągle pacjentki, które ciągle z nawracającymi właśnie infekcjami właśnie pochwy, czy z jakimiś innymi i mówi, albo ja źle leczę, albo te leki, które ja przepisuję nie działają, prawda? Coś jest nie tak. I naprawdę to jest no niesamowite, aż łza się w oczach kręci, że on sobie sam zaczął zadawać i wielu jest takich lekarzy, to jest tylko przykład, którzy stawiają sobie pytanie, że coś jest nie tak, czyli mają taką refleksję, prawda? Mówię, coś jest nie tak. I zaczął właśnie szukać. I teraz kobietą sam na wizycie zmienia właśnie tą dietę. Od tego zaczynam, mówi. Ja leczenie zaczynam od zmiany diety, bo po prostu, jeżeli przepiszę nawet tam inne leki, punkt 2, 3 czy 4, ale jeżeli ktoś po prostu punktu pierwszego nie zrealizuje, realizuje, to w ogóle to nie ma wszystko. To przechodzić do punktu 2, 3 i tak dalej. No dokładnie, więc naprawdę już coraz więcej lekarzy ma świadomość, że dieta to jest podstawa. Po prostu, no zobaczmy, to tak jak samochód, prawda? Jakie paliwo jedziemy, to on albo jedzie dobrze, albo jedzie źle. Stoimy się, zatrze się silnik, coś tutaj, a my o siebie nie dbamy. No to jest nasze paliwo, prawda? Więc ta dieta to jest kluczowa i powinniśmy po prostu od tego wyjść. Dlatego ta Hildegarda też w wizjach mówiła, że na 800 lat będę zapomniana, ale później, prawda, jakby będę już odkopana, można powiedzieć. Więc ona to nawet w wizjach tak swoich tam pisze gdzieś. I to jest niesamowite, że to jest święta na nasze czasy, kiedy my już mamy tak złą jakość jedzenia, my już nie wyciągamy tego, czym organizm się żywi, dlatego zobaczmy, ten lekarz sobie świetnie zadaje też takie pytania, mówi, kurczę, jak ja się uczyłem medycyny 30 lat wcześniej, to 10% osób chorowało na to czy na tamto, już nie pamiętam, a teraz 60%. No to mówi, no coś jest nie tak, coś się zmieniło, prawda? Właśnie. Prawda. No i dieta się zmieniła. Kluczowe, że się zmieniła dieta. My tego cukru jemy, nie wiem, 40, czy nawet już teraz dane podaję, nie wiem, 70, bo ja już nie pamiętam, jak to właśnie w tych badaniach jest, ale na rok, prawda, średnio przeciętny Polak czy Europejczyk, już też nie pamiętam, ale tu chodzi o skalę, prawda? Już nie o te lata czy detale badań, ale zobaczmy, po prostu kiedyś to były jakieś minimalne ilości, teraz to jest skala, więc jeżeli nasza dieta jest tak przecukrzona, no to rzeczywiście, no to nie możemy być zdrowi, no bo cukier nic nie robi w organizmie, także zachęcam doktor właśnie, Tadeusz świetnie
2: jest,
0: o tym.
2: A wszędzie jest.
0: Tak, dokładnie. Taki to w sposób ukryty, czyli właśnie. Mamy właśnie tak, jak on podaje w dwóch kromkach białego pieczywa, prawda, takiego właśnie opowiadam, te białe mączki, mąka naleśniczki, prawda, chlebki, bułeczki, to on podaje, nie wiem, na jakich źródłach, chyba też tam gdzieś podaje, że w dwóch kromkach białego chleba mamy 5 łyżeczek cukru, prawda, w jakimś serku jednym takim danio, czy tam innym, no już może nie powinnam tego powiedzieć, no ale myślę, że to jakbyśmy zbadali, to tak by się okazało, myślę, że w większości tak jest, mamy też po tam kilka łyżeczek cukru, prawda, to trzeba by to do badań się tutaj zwrócić, bo tego nie pamiętam, no ale tak to jest, prawda?
1: Julu, tak na koniec naszej audycji, powiedz mi...
2: Dzisiejszej, bo mam nadzieję, że pierwsza, ale nie ostatnia.
1: Joanna jest bardzo zapracowaną osobą.
2: No, ale myślę, że złapiemy tutaj.
0: Bardzo chętnie Hildegarda zachęca nas właśnie do tego, żeby też pomagać ludziom, pokazywać,
2: właśnie,
0: bo
2: tak, to jest
0: musimy
2: ważne.
0: O siebie zadbać. I to jest też misją naszego właśnie stowarzyszenia, żeby naprawdę, i zresztą to samo doktor Tadeusz mówi, że edukacja, jeszcze raz edukacja, bo ludzie są w stanie sami o siebie zadbać, są w stanie znaleźć dla siebie dobre właśnie źródło jedzonka, ale muszą wiedzieć, czego szukać. Także bardzo chętnie się tym dzielimy. Ja też właśnie widzę na swojej małej rodzinie, prawda, że nie stosuję ani właśnie antybiotyków, chemii i tak dalej i naprawdę po zdrowe jedzenie ta odporność jest zdecydowanie lepsza, tych chorób jest mniej. Oczywiście układ immunologiczny się musi uczyć, więc banalne infekcje zawsze gdzieś tam te wczesno
2: trafią
0: właśnie
2: się, tak.
0: Wieku dziecięcego. Tak, bo też się musi nauczyć, prawda? Stykamy się z dziećmi chorymi w przedszkolach, żłobkach i tak dalej, więc to jest naturalny proces, ale jest tego mniej, są i ciężkie właśnie i to naprawdę widzimy, jak zaczynamy dobrze jeść, widzimy, jak ten organizm sobie dużo lepiej radzi z infekcjami, z innymi chorobami, jak już się jakieś przypałętają, bo to też nie ukrywamy, że stres jest odpowiedzialny za wiele z nich. No a tutaj czasami właśnie w pracy, no trudno się nie stresować, więc wiadomo, żyjemy w takich, a nie innych czasach, no i niestety, no i musimy sobie radzić z tym, co właśnie nas konfrontuje.
2: Dzięki radom chociażby świętej Hildegardy przekazywanym przez was, no radzimy sobie na pewno
1: Jolu.
2: Lepiej. Na pewno lepiej.
1: Jolu, a jakie byś zaproponowała nam śniadanie?
2: Śniadanie? To obiad chyba już o tej porze.
1: Nie, śniadanie zaczynamy. My już jedliśmy, ale taki dzień taki. Taki na jeden dzień. Chociaż na jutro. O, jutrzejsze śniadanie. Jutrzejsze.
0: U Hildegardy to tak zabrzmi troszkę właśnie niepolsko, ale ona zachęcała nas do porannej ciepłej karszy, mówimy już na to właśnie o kiszanka, ale to jest habermus. Ona mówi o habermusie, czyli takiej właśnie ciepłej kaszy orkiszowej. Czy jeżeli ktoś właśnie orkiszu nie, to nawet może tą owsiankę, prawda, sobie też, jak ma akurat teraz pod ręką, bo jeszcze orkiszu nie ma. Też owies Hildegarda bardzo ceniła, znaczy odradzała troszeczkę osobom, które mają problem właśnie z układem sercowo-naczyniowym. Natomiast orkisz zalecała wszystkim, no chyba, że są nietolerancje, prawda, bo teraz coraz więcej u nas tych nietolerancji, więc jak najbardziej taka ciepła, na wodzie gotowana właśnie kasza orkiszowa z dodatkami czterech ziół, cynamon, galgant, bertram i błonnik, czyli babka płeśnik, i to jest takie wyposażenie właśnie na cały dzień, ciepłe, śniadaniowe, żeby ten żołądek ruszyć ciepłym, właśnie dobrze się poczuć, właśnie nakarmić jelita, te nasze bakterie. I jeżeli właśnie zmienimy, chociaż zobaczcie, jedną trzecią, czyli chociaż śniadanie właśnie, także Bożenko, bardzo dobrze, że tutaj o tym wspomniałaś. Już zobaczcie, to jest jedna trzecia naszych posiłków. Jeżeli do tego zrobimy sobie jeszcze na zakwasie nawet żytni póki co, własny chlebek właśnie, ale na zakwasie, czyli też te probiotyczne kultury będą właśnie w naszym menu, to już zobaczcie, jak dużo zmienimy, bo ta kanapka nawet do pracy, no na zimno, ale jedna czy dwie, to już jakby, jak ciepłą kolację zjemy, to naprawdę nie zaburzą tego naszego jedzenia, a już to będzie lepiej. Także jak najbardziej idźmy za radami Hildegardy, bo ona właśnie na te dzisiejsze czasy fajnie nam to wszystko podaje. To jest bardzo prosta też dieta. Nie zabiera nam, nie jest bardzo restrykcyjna, nie zabiera nam wszystkiego, tylko ustawia to w dobre proporcje, ale jest też smaczna. Więc właśnie tutaj naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy dobrze jedli właśnie w odpowiednich proporcjach, ciepło na ten czas i już bardzo dużo dla siebie zrobimy i tą naszą odporność wzmocnimy. Będzie nam łatwiej z tymi właśnie infekcjami i jeszcze jak dołączymy zioła Hildegardy, to już byłaby naprawdę bardzo dobra inwestycja.
2: Tak, i wtedy możemy ze spokojem wchodzić w jesień, w zimę, w te chłodniejsze pory roku, które przed nami.
0: Tak, dokładnie tak.
2: Dokładnie tak. A naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Myślę, Jolu, że ustalimy kolejną naszą rozmowę już niebawem, jak będziesz miała czas.
0: Mam nadzieję, że zechcecie mnie
2: oczywiście,
0: zaprosić,
2: że
0: bo tutaj
2: no
0: szybko gadam, nie wiem, czy nie zagadałam tutaj
2: nie, na pewno nie.
0: Was, także,
2: na pewno, ale nie. My już nie dotykaliśmy, Jolu, tutaj pytań od słuchaczy, bo to w następnym programie, bo byśmy tutaj mogli rozmawiać długo.
1: No do wieczora.
2: Wieczora.
1: Jola ma też swoje zajęcia.
2: Jola ma też swoje zajęcia, tak, moi drodzy, więc wasze pytania, które przysłaliście nam w czasie trwania programu, zapytamy Jolę przy następnej okazji. A dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze raz ci, Jolu, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Porozmawiamy
0: dziękuję,
2: jeszcze.
0: Pozdrawiam wszystkich.
2: Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

mówić, dokąd iść. Wtedy mówi: hej, weź się w garść i zacznij wszystko od nowa. Od nowa.

Dobrze, koniec żartów. Zaczynamy dzisiejszy program kulinarny, moi drodzy. Temat poważny, dlatego że zbliżają się również święta, to też związane jest właśnie z tematem dzisiejszego programu, czyli jajka. Jak je spożywać? A że dzisiaj naszym partnerem i sponsorem naszego programu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, to spojrzymy troszeczkę na nabiał z innej perspektywy, z takiej perspektywy, o której pisała święta Hildegarda z Bingen. To święta benedyktyńska mniszka, która żyła w średniowieczu i ona naprawdę przekazała nam ogromną wiedzę, nie tylko na temat różnego typu pokarmów, która ta wiedza jest dopiero odkrywana też, ale również przekazała nam ogromną wiedzę na temat, jak leczyć, ale w sposób całościowy, czyli jak to się mówi, fachowo holistyczny. Nie tylko, że jak boli nas ręka, to zajmujemy się tą ręką, tylko ona szukała przyczyn i wiedziała, jakie to są przyczyny, dlaczego, co trzeba leczyć, badać w całym ciele. Też jej nauka, która jest oczywiście dostępna, zaczyna się od żywności, czyli praktycznie tak, jak jemy i to, co jemy, przekłada się później na nasze zdrowie. Dobrze, ale my skupiamy się dzisiaj na jajkach. A dlaczego? Zbliża się też okres, czas Wielkiej Nocy, czas wielkanocny, to warto chociażby o tym opowiedzieć. Chyba zgodzimy się z tym, że jajka nieprzypadkowo pojawiają się na wielkanocnym stole, kojarzą się przecież z życiem, z wiosną, z radością. A jakie podpowiedzi daje nam święta Hildegarda? Otóż pisze tak. Spożywanie surowego jajka bardzo szkodzi człowiekowi, ponieważ wywołuje w nim zgniliznę. A więc kogiel-mogiel, do widzenia, nic zdrowego. Czyli już wiemy, że żywioł ognia, tak Hildegarda to nazywała, to bardzo ważna rzecz. Okazuje się, że w czasach świętej Hildegardy praktykowano coś takiego jak gotowanie, w cudzysłowie mówię tutaj, jajek w skorupce na ogniu. I święta taki sposób gotowania zalecała bardziej niż gotowanie jajka w wodzie. Jajko ugotowane w skorupce na ogniu, to jej słowa, jest lepsze i zdrowsze niż jajka ugotowane w skorupce w wodzie, bowiem ogień przez skorupkę wyciąga z niego znajdującą się w nim zgniliznę. Tymczasem woda nie usuwa tej zgnilizny, ponieważ otacza je skorupka. Tutaj możemy mieć, moi drodzy, problem. No, takiego sposobu gotowania, chciałoby się powiedzieć, pieczenia jajka na ogniu, praktykować pewnie nie będziemy, choć możemy spróbować oczywiście, więc co nam pozostaje, by spożyć to jajko jak najzdrowsze? Trzeba poszukać kolejnych odpowiedzi. Przede wszystkim słyszałem już sam najróżniejsze i najwymyślniejsze teorie, no i słyszałem też o praktykach jedzenia samych białek i wyrzucania żółtek, by uniknąć podwyższenia poziomu cholesterolu. Słowa Hildegardy nie potwierdzają tego, ani też zdrowy rozsądek czy naukowe badania. Wiemy, że ciężkostrawne są i mogą podnieść poziom tego złego cholesterolu. Jajka gotowane długo, czyli na twardo i w dodatku z majonezem. Chociaż szczerze powiedziawszy to takie lubię, choć nie całkiem może na twardo, tak na pół twardo. Ponieważ zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego, opowiemy uczciwie tym właśnie koneserom, którzy lubią tak podane jajka, że nie jest to potrawa zdrowa. To do siebie też mówię. Natomiast żółtka ugotowane na pół miękko, czyli takie w sam raz, takie jak właśnie gotuję, taka zasada złotego środka, czyli ani nie surowe, ani nie twarde przez długie gotowanie, są wartościowe, odżywcze, a podane z solą, Bertramem. Cóż to jest Bertram? Możecie się dowiedzieć na
stronie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, o nim jeszcze powiemy na koniec, albo też w sklepie Sunvita. To jest przyprawa, którą stosowała Święta Hildegarda, też używam jej od kilku miesięcy. Właśnie z tym Bertramem powinny dobrze się strawić, chyba że ktoś już wyhodował sobie, bo też tak może być, nadwrażliwość pokarmową na jajka. Oczywiście w internecie znajdziemy wiele informacji o bogactwie odżywczym żółtek lub ogólnie jaj, ale wtedy odnośnie oczywiście do ich żółtek. Przecież wszystko w jajku jest cenne, bo czym odżywiałby się ten mały kurczaczek? Jest w żółtku, zaś białko można porównać oczywiście do takich wód płodowych występujących u ssaków, czyli czegoś, co pełni funkcję ogólnie ochronną. Słowa świętej Hildegardy potwierdzają to w zupełności. Posłuchajmy. Zdrowsze jest spożywanie żółtka niż białka, bowiem ciepło i zdrowie, które są w kurze, przechodzą do żółtka. Białko zaś jest praktycznie tylko spienionym śluzem i stanowi nawet pewien rodzaj chłodu. Zaś, by podeprzeć się tutaj cytatami, to możemy opowiedzieć o długości gotowania jajek. Dwa fragmenty za chwileczkę, które możemy znaleźć właśnie u świętej Hildegardy. Pierwszy odnosi się do ludzi zdrowych, którzy, jak ona mówi, mają zdrowe trzewia. Tutaj te określenia świętej Hildegardy są właśnie bardzo ciekawe. Zawsze można ich też używać, myślę, w czasach obecnych, w środku Europy, można się nimi poszczycić. Pewnie niezbyt wielu ich używa, ale drugi fragment zaraz znajdzie się po opisie, jak podawać jajka chorym. A więc zaczynamy. Dla człowieka zdrowego jajka na miękko są lepsze niż na twardo, bowiem te ostatnie przysparzają mu dolegliwości żołądkowych. Poza tym lekko twarde żółtko stanowi pożyteczniejszą potrawę niż dość miękkie, jako że to ostatnie nie jest jeszcze całkowicie zmieszane na skutek gotowania lub smażenia. Czyli ten złoty środek nas ratuje, bo ani nie jest to jajo surowe, czyli mówiąc językiem świętej, takie wywołujące zgniliznę, choć te osoby ze zdrowymi trzewiami jakoś dadzą sobie z nim radę, ani nie jest też twarde. Wtedy pęcherzyk żółciowy i wątroba ledwo dyszą. Lecz jest takie jak trzeba, jak czytamy, lekko twarde żółtko. Tak określa święta Hildegarda. Zaś jeśli chcemy w ogóle pozbyć się owej zgnilizny, którą jajko gotowane przez skorupkę w wodzie mogłoby nam jednak zafundować, choć powtórzę tutaj samego żółtka na półmiękko z dodatkiem z Bertramem, bym się tak bardzo nie obawiał, możemy zrobić jajko w koszulce. Według opisu świętej Hildegardy, które nawet choremu pozwala ona podawać. A zatem, jeśli jednak chory zapragnie jeść jajka, wówczas powinien wlać do wody trochę wina, zagotować w misce, a później wbić do tej wody jajka, zaś skorupki wyrzucić. W ten sposób powinien ugotować je i spożyć ugotowane, a mu nie zaszkodzą, ponieważ kryjąca się w nich trucizna i zgnilizna zostanie wygotowana za sprawą ognia. Pamiętajmy ten przepis jajek w koszulkach. Ja się przekonałem i będę to powtarzał, że kuchnia świętej Hildegardy jest prosta, bo pochodzi ze średniowiecza, i smaczna. Oczywiście możemy tutaj użyć te jajka do naszego wielkanocnego stołu, do barszczyku białego na przykład, o którym powiemy za tydzień, barszczyku orkiszowego, i dodać tamte pokrojone jajka w koszulkach. O tym, że kluczowe dla zdrowia jaj
dla naszego zdrowia jest pochodzenie tych jaj. Nie muszę was chyba przekonywać, bo to, mam nadzieję, jest jasne. Zatem będziemy przygotowywać sobie te jajka. Za chwileczkę jeszcze o jajkach innych ptaków, ale najpierw troszkę przerwy. Tak, wracamy do jajek, tym razem innych ptaków jeszcze, ponieważ w naszej kuchni używamy tylko, nie tylko jaj kurzych, więc poświęcimy jeszcze chwilkę czasu na te inne jajeczka. Oczywiście pochodzenie jajek ma znaczenie, to wiemy na pewno. Ma duże znaczenie. Jeśli nie chcemy wrzucać w siebie niechcianych substancji, które przez chociażby paszę dla kur dostają się oczywiście też do jajek, oraz nie chcemy uczulić się na jajka i w przyszłości być może musielibyśmy wyłączyć je z diety, to nie kupujmy jaj pochodzących od niosek fermowych. To nie ma sensu. Lepiej zjeść jajka rzadziej, ale o składzie takim, jakim powinny poszczycić się jajka kurze. Oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o paszę, a w tej paszy dla kur z wielkich ferm może już nie zaglądajmy lepiej w tej chwili, bo to nie ma sensu. Opisy są długie i tym nie będziemy się zajmować, bo was przestraszę w ogóle do jajek. Nie ma tutaj sensu. Takie są niestety wątpliwe uroki nowoczesnego rolnictwa, które poszło w ilość, a nie jakość. Pamiętajmy. Szukajmy takich jajek, takich produktów, które będą dobre. Poza tym warto chociażby wspierać rolników, którzy stosują inne, bardziej takie etyczne, jakby to nazwać, metody postępowania i ze zwierzętami, i z nami jednocześnie. Warto poszukać takiego rolnika, który ma swoje kurki, codziennie są na wybiegu, czy chociażby jedzą to, co powinny jeść. Ale mieliśmy zacząć o innych jajkach, więc najpierw mieliśmy przed przerwą jajka kurze. Święta Hildegarda z Bingen też najwięcej nam o nich opowiedziała. A co z jajkami innych gatunków? W jej książce Fizyka czytamy. Kacze jajka stanowią truciznę przypominającą pajęczą sieć. O jajkach gęsi. Jej jaja, niezależnie od sposobów ich przyrządzania, nie są dobre dla człowieka, bowiem wielokroć wywołują u niego wrzody i wiele chorób. Czyli jaja tych większych od kur ptaków hodowlanych lepiej zostawić ich właścicielom, nie ruszać. Ciekawie też wyglądają takie duże pisanki, kraszanki, ale kulinarnych zastosowań tych jaj lepiej nie szukajmy. Wreszcie, może ktoś miałby możliwość skosztowania jaj strusich ze względu na hodowlę tych ptaków w Polsce. Święta tego też odradza, bo strusie jaja nie nadają się do spożycia, ponieważ jedzącemu je człowiekowi przyniosłyby chorobę ze względu na swój żar. Ponadto są one również dość trujące. Co do innych gatunków, Fizyka pisze święta w ten sposób. Spożywanie wszystkich jajek owych ptaków, które wciąż są w locie i potrafią dobrze latać, jest szkodliwe, bowiem są one kleiste, śluzowate i niemal podobne do trucizny. Więc wygląda na to, że najlepiej trzymać się jednak jajek kurzych. A co w takim razie z tak modnymi i zalecanymi przez dietetyków jajkami przepiórczymi? Tutaj niestety nie wiemy, nie będę się wypowiadał na temat pasz, którymi są karmione przepiórki, gdyż tego nie sprawdzałem. Dowiedziono ponoć, że te jajka są mniej alergizujące niż jaja kur i wielu konsumentów to potwierdza. Pozostaje tylko rozstrzygnąć, czy są to ptaki dobrze latające, o których pisze Hildegarda. Nie wiemy tutaj chętnie, musielibyśmy porozmawiać, może to temat na kolejne programy, dobrego ornitologa, co on o tym myśli.
Pewne jest to, że w naturze przepiórki w stadach przebywają tysiące kilometrów dwa razy w roku, gdyż są to ptaki wędrowne. Z drugiej strony są to ptaki kurowate, spokrewnione też z bażantami, pewnie z kuropatwami również. Należą do tak zwanych ptaków grzebiących, więc w czasie żerowania raczej chodzą, grzebią, szukają w trawach pożywienia, a nie latają. No i te w hodowli nie odbywają oczywiście dalekich przelotów, więc jeśli w czasie dalekich wędrówek, intensywnego wysiłku, spalania energii zachodzą jakieś reakcje w organizmie samicy, co ma wpływ na jajka, to w przypadku hodowli to nie występuje. Jeśli jednak świętej Hildegardzie chodziło o pewną specyfikę gatunku, to choć przepiórki, jak wspomniałem, należą do ptaków grzebiących, podobnie jak kura, nie można jednak o nich powiedzieć, że nie należą do ptaków dobrze latających. Kura z pewnością nie doleciałaby przez kraje śródziemnomorskie do Afryki, jeśli zaś chodzi o tak zachwalaną, korzystną proporcję wielkości żółtka do białka, w której przepiórki biją na głowę swe większe krewniaczki, czyli kury. W przypadku jaj kurzych można to nadrobić, korzystając z samego żółtka, co nie jest bardzo problematyczne i po zagotowaniu jajka, i w przypadku rozbijania go i oddzielania żółtka od białka, choć tutaj rzeczywiście nie można już liczyć na taką dokładność. Jednak co do tych jaj przepiórczych, na razie zostawmy je w spokoju. Osoby, które zmagają się jednak z alergią na jajka podczas codziennych zakupów, muszą uważnie czytać etykiety produktów spożywczych. Jajko jest bowiem w tych produktach ukryte pod bardzo enigmatycznymi nazwami, takimi jak albumina, globulina i lipowitelina. Więc jeśli spotykamy takie nazwy, jesteśmy uczuleni na jajka, to unikajmy produktów z tymi nazwami składników. Tyle o jajkach, za chwileczkę przepisy, dwa krótkie dla Państwa, bardzo ciekawe, nietypowe, ale najpierw właśnie jakaś piosenka tutaj może. Jutro piątek, to taka piątkowa. Tak, it's Friday, czyli piątek, jutro to już piątek, tak. Przepisy, moi drodzy, dzisiejsze przepisy świętej Hildegardy. Będziemy mieli dwa przepisy na dania, może wam się wydadzą dziwne, ale pierwsze danie to jest... Święta Hildegarda swoje przepisy opiera na tym, aby one były zdrowotne, zatem po zjedzeniu, żeby te przepisy dawały nam, te przepisy nie, te potrawy dawały nam no, zdrowie. Więc pierwszy przepis na masło z koprem włoskim. Tutaj nie będę mówił, na co to będzie działać, bo nie na tym rzecz polega dzisiaj. Skupmy się na tym, co potrzebujemy. Masło z koprem włoskim. A więc 125 gramów masła, pół łyżeczki zmielonych nasion kopru włoskiego, sól, bertram i świeżo mielony pieprz kubeba. Przypomnę jeszcze raz, 125 gramów masła, pół łyżeczki zmielonych nasion kopru włoskiego, sól, bertram i świeżo zmielony pieprz kubeba. Te nazwy mogą wam się wydawać też dziwne, dlatego że to są nazwy przypraw, które używa święta Hildegarda. A gdzie można kupić te przyprawy? To znajdziecie informacje również na naszej stronie internetowej. To sklep Sunwita w Warszawie na ulicy Lektykarskiej 11. O tym jeszcze opowiem pod koniec programu. Przygotowanie. Masło zmieszać z koprem do uzyskania pienistej konsystencji. Połączyć z pozostałymi składnikami i doprawić do smaku. Uformować z tego wałeczek, zawinąć w folię i pozostawić do stężenia w lodówce. Takie masło można mrozić.
Pasuje ono do wszystkich potraw smażonych, grillowanych oraz do ryb. Jeszcze raz powtórzę sposób przygotowania. Masło zmieszać z koprem do uzyskania pienistej konsystencji, połączyć z pozostałymi składnikami i doprawić do smaku. Uformować z niego wałeczek, zawinąć folię i pozostawić do stężenia w lodówce. Masło można mrozić. Pasuje ono do wszystkich potraw smażonych, grillowanych oraz ryb. To pierwszy z przepisów, a drugi zupełnie inny, moi drodzy, bo będzie to zupa. Skoro rozmawialiśmy na temat jaj, to też wypada zrobić zupę skóry z chyzopem. Jest ona też nieco odmienna od naszych rosołów, które gotujemy. I co będziemy potrzebować? Otóż kurczaka, jednego kurczaka, garść otartego chyzopu, sól i drobny makaron orkiszowy do zup. A zatem jeden kurczak, garść otartego chyzopu, sól, drobny makaron orkiszowy do zup. O orkiszu opowiemy w następnych odcinkach naszego programu. Zaczęliśmy od jajek, ale będziemy również omawiać pozostałe składniki, pozostałe składniki diety Hildegardy, świętej Hildegardy, i ten makaron orkiszowy również kupimy w sklepie Sunvita. Można go kupić bez problemu. Jak przygotowujemy tą zupę? Kurczaka zalewamy wodą w dużym garnku, no takim do gotowania zupy, żeby był cały zanurzony. Dodajemy sól i chyzop i gotujemy około 1,5 do 2 godzin. Zupę nie dodajemy tutaj warzyw. Zupę przedsadzamy i gotujemy w tej zupie makaron orkiszowy. Mięso schładzamy, usuwamy kości i skórę, kroimy na łatwe do spożywania kawałki i dodajemy do zupy. To dobroczynna i bardzo smaczna zupa zdrowotna. Nie dodaje się do niej innych przypraw. Pamiętajmy o tym. Powtórzę jeszcze raz sposób przygotowania. Jest naprawdę bardzo prosty. Kurczaka zalewamy wodą w dużym garnku do gotowania zupy. Dodajemy sól i chyzop i gotujemy około 1,5 do 2 godzin. Zupę przedsadzamy i gotujemy w niej makaron. Mięso schładzamy, usuwamy kości i skórę, kroimy na łatwe do spożywania kawałki i dodajemy do zupy. To bardzo dobroczynna i bardzo smaczna zupa zdrowotna. Nie dodajemy do niej innych przypraw. Pamiętajmy o tym.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Ja nazywam się Katarzyna Pytkowska. Jestem z wykształcenia przede wszystkim chemikiem, jak Państwo widzicie, politechnicznym, bo z inżynierem. Ale jestem także doktorem nauk medycznych, ponieważ doktorat robiłam z zagadnień związanych z funkcjonowaniem ludzkiej skóry, z fizjologią skóry. No i tak nie bardzo był to temat politechniczny, więc właśnie poszłam w kierunku bardziej medycznym. I tak prawdę mówiąc jest z bardzo wieloma naszymi pracownikami dydaktycznymi. Właśnie staramy się być otwarci, multidyscyplinarni i staramy się, żeby nasza uczelnia też właśnie była otwarta na bardzo różne idee i naukowe, i idee dydaktyczne. Ja w tej chwili jestem rektorem naszej uczelni. Tym bardziej miło jest mi jeszcze raz Państwa u nas powitać. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, bo my poza wykładami i innymi formami aktywności podczas Festiwalu Nauki często organizujemy różne inne formy otwarte, także zapraszamy zawsze bardzo gorąco do korzystania z tego, co robimy, nie tylko dla naszych studentów. Tematem mojego dzisiejszego wykładu są prawdy i mity na temat kosmetyków. Chciałam pokazać Państwu, skąd takie mity się biorą, bo to nie zawsze jest tak, że to, co dzisiaj na temat kosmetyków słyszymy, a jest dzisiaj nieprawdziwe, zawsze było nieprawdziwe. Oczywiście zobaczycie Państwo na przykładach, że nie zawsze łatwo jest dotrzeć do tego, dlaczego coś o kosmetyku, o danym typie kosmetyku się mówi. Nie zawsze to jest takie proste. Będę starała się pokazać, jakie mechanizmy mogą wpływać na ten najbardziej popularny przekaz mówiony, szeptany, pisany, dotyczący kosmetyku. Wybrałam 3 przykłady, bo oczywiście w trakcie krótkiego wykładu nie da się powiedzieć o wszystkich możliwych mitach, które kosmetyków dotyczą, i starałam się wybrać takie przykłady, które właśnie pokażą różne mechanizmy formowania opinii. Zacznę od przykładu związanego z kosmetykami do włosów, bo część teorii, którą tutaj będę przywoływała, posłuży nam też przy rozwiązywaniu mitu drugiego. No i ten mit pierwszy to jest taki mit, który dosyć często jeszcze ja, będąc w wieku nastoletnim, słyszałam i czytałam o nim w prasie kobiecej, że czym częściej myje się włosy, tym szybciej się one przetłuszczają. I poza właśnie tym stwierdzeniem, że czym częściej włosy myjesz, tym większe będą problemy z łojotakiem, pojawiały się także inne wersje, oparte jakby na tym samym założeniu, tak, wersje takiego stwierdzenia, mówiące chociażby o tym, że włosów przetłuszczających się nie należy myć zbyt często, bo to im szkodzi, albo powiedzmy zalecenia, że jeżeli ma się łojotok, to włosów właśnie nie należy myć nadmiernie często, bo coś tam, prawda? Bo jakieś wymieniano różne szkodliwe efekty. W latach 80., 90. XX wieku to już był mit. To stwierdzenie nie miało absolutnie nic wspólnego ze składem szamponów i jakby z możliwościami oddziaływania szamponów na skórę głowy, wpływania na aktywność gruczołów łojowych. Ale dlaczego to stwierdzenie w ogóle się pojawiło? Skąd ono się wzięło? Zaraz o tym wszystkim Państwu opowiem. Cofnijmy się w czasie do lat 20. i 30., do dwudziestolecia międzywojennego. Bo to, że ja coś widziałam w prasie kobiecej w tych latach 80. czy 90., no to wiadomo, mogło to być
przypadkowe, starałam się cofnąć w tył, szukając podobnych stwierdzeń wcześniej. Starałam się dotrzeć do korzeni takiego twierdzenia. I właściwie od końca XIX wieku, z apogeum właśnie w latach 30., później 40. XX wieku, pojawiają się stwierdzenia, że częste mycie jest zbyteczne, a nawet szkodliwe, tak jak w poradniku dr Świtalskiej Jak pielęgnować włosy, w poradniku wydanym przez wydawnictwo Bluszcz. I poza takimi ogólnymi stwierdzeniami o szkodliwości zbyt częstego mycia włosów, pojawiały się właśnie stwierdzenia o tym, że zwłaszcza w przypadku włosów przetłuszczających się, to zbyt częste mycie absolutnie nie jest wskazane. Dalsze dociekanie. Zacznę od tego, żeby Państwu powiedzieć kilka słów o tym, jak włos jest zbudowany. Bo ma to dosyć duży wpływ na efekty stosowania różnego rodzaju preparatów myjących. Oczywiście na sam łojotok budowa włosa nie wpływa, ale chciałabym pokazać tutaj szersze tło tego mitu. Włos jest zbudowany z keratyny i keratyna na powierzchni włosa jest uformowana w łuski. Łuski podobne troszkę do łusek pokrywających ciało ryb. Łuski ułożone właśnie w taki sposób dachówkowaty, tworzące osłonkę, tak zwaną wokół trzonu włosa. Osłonka jest po to, żeby chronić wnętrze włosa przed utratą wody, żeby chronić wnętrze włosa przed działaniem czynników.

i cebuli. Pojedyncze łuski ułożone koncentrycznie, ułożone dachówkowato, pokrywają pokrywają część korzenia też, ale przede wszystkim pokrywają trzon włosa. Łuski są zamocowane tak jak łuski ryby, czyli przymocowane są w jednym miejscu, także koniec, krawędź, ten, który widzicie Państwo tutaj na zdjęciu, jest wolny, jest takim krańcem odstającym. U ryb wykorzystujemy to do efektywniejszego oskrobania ciała ryby z łusek, a jakby zahaczając nożem o te odstające krawędzie. Tak samo, jeżeli będziemy za pomocą jakichś narzędzi mechanicznych intensywnie czesać włosy pod włos w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu, tak samo będziemy ukruszać krawędzie łusek osłonki. One mogą odstawać, zwłaszcza wtedy, jeżeli zostanie usunięte spoiwo, które pomiędzy tymi łuskami się znajduje. Pomiędzy łuskami osłonki powinno się znajdować spoiwo tłuszczowe, ale jeszcze nie jest to wydzielina gruczołów łojowych, jeszcze nie ma to żadnego związku z łojotokiem, bo te lipidy powstają w trakcie podziału komórek tworzących później włos, powstają w tak zwanej macierzy włosa. Powinny wypełniać przestrzenie pomiędzy łuskami osłonki po to, żeby osłonka była szczelna. No i osłonka się niszczy, tak jak każda struktura barierowa. One są zaprojektowane przez naturę właśnie po to, żeby być między innymi barierą mechaniczną, niszczącą się, i wzrost włosa, wyrastanie nowych fragmentów, a później wymiana włosów powoduje, że nowy włos odrasta w dobrej kondycji, bez zniszczeń, tak jak widać to na zdjęciu spod mikroskopu elektronowego po lewej stronie. No, natomiast jeżeli włos ma kontakt z czynnikami mechanicznymi, a także z niektórymi typami czynników chemicznych, następują zniszczenia i tak jak tutaj widać, łuski zaczynają powoli odstawać od powierzchni włosa. Jeśli zaczynają odstawać, no to włos staje się matowy. To jest pierwszy objaw. Przestajemy widzieć połysk, zaczynamy widzieć matowość, natomiast jeżeli ten proces postępuje dalej, jeżeli zniszczenia są bardzo silne, to włosy zaczynają się gorzej rozczesywać, zaczynają się plątać, bo te wszystkie drobne uszkodzenia osłonki, te odstające łuseczki zaczynają o siebie zahaczać. Włos przestaje być gładki. Oczywiście czym bardziej zaawansowane są zniszczenia, tym trudniej jest też utrzymać odpowiednią ilość wody we wnętrzu włosa. Włos zaczyna znacznie łatwiej wysychać. Dla naszych dalszych rozważań ważny będzie też skład chemiczny keratyny tworzącej łuski osłonki. Większość aminokwasów wchodzących w skład keratyny to są aminokwasy o stosunkowo niskiej polarności, one są na tym rysunku zaznaczone z prawej strony, i te aminokwasy powodują, że keratyna włosa jest z założenia hydrofobowa. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwo była zwilżalna za pomocą wydzieliny gruczołów łojowych, za pomocą sebum produkowanego przez gruczoły łojowe. Taki sam mechanizm funkcjonuje i w świecie ssaków, i w świecie ptaków, zwłaszcza tam, gdzie należy zapewnić albo okrywie włosowej, albo piórą odpowiednią wodoodporność. Tylko powierzchnia hydrofobowa będzie dobrze zwilżalna lipidami, czyli żeby dało się taką warstwę izolacyjną, wodoodporną łatwo rozprowadzić na sierści czy na piórach. Sierść bądź pióra muszą być hydrofobowe. Keratyna jest hydrofobowa, stąd jest właśnie budulcem i włosów, i piór. Ale

0: nie wszystkie aminokwasy tworzące struktury keratyny są w takim samym stopniu hydrofobowe. Tutaj z lewej strony zaznaczyłam Państwu na schemacie trzy aminokwasy z grupami polarnymi. Kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, prawdopodobnie Państwu znane, oraz mniej typowy kwas cysteinowy. Kwas asparaginowy i glutaminowy mają wolne grupy karboksylowe, COO minus, które oczywiście mogą przyłączyć proton, może nam powstać grupa COH, ale to są kwasy, no powiedziałabym, o umiarkowanym pKa, także w większości przypadków one będą miały, mówimy o pH fizjologicznym, będą miały raczej formę zjonizowaną. Będzie się tutaj pojawiał ładunek ujemny. Przy silnym zakwaszeniu będą protonowane i ten ładunek ujemny będzie znikał. Mamy jeszcze jeden kwas, cysteinowy. W bardzo wielu źródłach podających przegląd aminokwasów nie znajdziecie Państwo kwasu cysteinowego jako odrębnego wymienionego aminokwasu. To jest związek, który powstaje na skutek utlenienia cysteiny i utlenienia cystyny. Dwóch aminokwasów zawierających grupy tiolowe, SH. Grupy bardzo charakterystyczne dla właśnie keratyny, dające możliwość sieciowania poprzecznego keratyny, decydujące o tym, że włos jest wytrzymały mechanicznie i bardzo odporny chemicznie. Ale nie jest odporny na czynniki utleniające, zwłaszcza na silne utleniacze. Jest to też stosunkowo mało odporny na działanie utleniające związane z procesami wolnorodnikowymi, zwłaszcza w obecności wody. I wtedy cystyna i cysteina utleniają się, wiązania dysiarczkowe zostają rozerwane, powstaje kwas cysteinowy. Z grupy mocnych kwasów. Także on w większości warunków będzie zjonizowany. Mamy grupę SO3- powstającą w wyniku i mechanicznych, i chemicznych zniszczeń włosów. Czym bardziej włos jest zniszczony, tym więcej grup anionowych znajduje się na powierzchni keratyny tworzącej łuski osłonki, no i oczywiście także wewnątrz włosa. Czyli ten precyzyjny skład chemiczny włosów związany ze składem aminokwasów keratyny zmienia się w czasie. Zależy od zniszczeń włosów, od tego, co z tymi włosami robimy. A ponieważ zmiany dotyczą grup funkcyjnych mogących przyłączyć proton, no to jest też oczywiste, że w zależności od pH, w którym znajdują się włosy, od środowiska, w którym znajdują się włosy, będzie zależało to, jak dużo grup naładowanych ujemnie będzie na powierzchni włosa i oczywiście na powierzchni poszczególnych łusek tworzących osłonkę. W pH niskim, kwaśnym mamy protonowanie i grup karboksylowych, i grupy SO3- kwasu cysteinowego. Natomiast czym dalej idziemy w prawą stronę skali pH w kierunku 14, tym silniejsza jonizacja, tym więcej grup z ładunkiem ujemnym. Jak wiadomo, ładunki jednoimienne się odpychają, w związku z czym dalej jesteśmy od tak zwanego punktu izoelektrycznego, czyli takiej wartości pH, gdzie mamy wszystkie, gdzie nie mamy ani ładunków dodatnich, ani ujemnych, bądź są one w równowadze, czym dalej idziemy w prawo, tym silniejsze rozpęcznienie włosa i tym większe ryzyko, że te łuski osłonki, które powinny do siebie przylegać, zaczynają odstawać. No oczywiście z prawej strony jest sytuacja eksperymentalnie wywołana, rzadko spotykana w naturze, ale taki jest mechanizm. Włosy nie lubią środowiska alkalicznego, bo wtedy pęcznieją, bo wtedy stają się matowe, stają się szorstkie, trudno jest je rozczesać. Poza tym, że oczywiście nie są nadmiernie piękne, tracą połysk. Jak to się ma do naszego mitu? No bo zastanówmy się teraz, czym myto włosy w latach 20. i 30. przed II wojną światową, wtedy kiedy właśnie u dr Świtalskiej i u innych autorów pojawiały się zalecenia, że zbyt częste mycie włosów to nie jest fajna rzecz, że należałoby to mycie w jakiś sposób ograniczać. Właściwie sytuacja wygląda tak, że przez cały okres, o którym mówimy, przez cały okres początku XX wieku, ale także w czasach dawniejszych, częstotliwość mycia włosów była niska. Dlatego, że nie było dobrych środków, za pomocą których można było włosy umyć skutecznie, nie powodując szkód, nie powodując na początku, jak się wydawało, brzydkiego wyglądu. Co robiono? Czym się posługiwano? Stosowano różnego rodzaju roztwory alkaliczne, pomimo tego, że włosy pęczniały, robiły się matowe. Także ja tutaj jako przykład dałam roztwory amoniaku. Mechanizm działania takich środków był, prawdę mówiąc, bardzo wysublimowany od strony chemicznej, bo traktowano tymi roztworami włosy bardzo silnie przetłuszczone, czyli zawierające na swojej powierzchni wiele triglicerydów. W sebum, czyli w łoju, głównym składnikiem tłuszczowym są triglicerydy, estry, gliceryny i kwasów tłuszczowych. Te estry w środowisku alkalicznym hydrolizują i w wyniku hydrolizy są uwolnione wolne kwasy tłuszczowe, które w środowisku alkalicznym tworzą mydła. Czyli stosowanie na bardzo brudne włosy roztworu amoniaku powodowało, że w momencie mycia powstawały cząsteczki mydła działające jako emulgatory, ułatwiające zmycie tego brudu, zmycie tego tłuszczu z włosów. Czystą wodą by tego nie zrobiono. Po zwykłym zalkalizowaniu amoniakiem, sodą oczyszczoną, uzyskiwano coś w rodzaju mycia. Prawda? Dalekiego od współczesnego mycia za pomocą detergentów, ale mechanizm był podobny. Oczywiście potem trzeba było włosy zakwasić, żeby przywrócić gładkość osłonki. Dobra, myto. Jak przesadzono, jak pH było za wysokie, jak czas kontaktu był za długi, jak robiono to za często, to zaczynały się kłopoty. Druga grupa preparatów. Napary kory Panama i napary z innych surowców roślinnych bogatych w saponiny. Saponiny są naturalnymi detergentami o skuteczności znacznie, znacznie niższej, jeśli chodzi o zdolność myjącą, od współcześnie stosowanych detergentów. Także owszem, myto, ale efektywność tego mycia nie była zachwycająca. Już lepiej myły te roztwory amoniaku i roztwory innych substancji alkalicznych. Nie zawsze mycie włosów musi być związane ze stosowaniem środków powierzchniowo-czynnych. Stosowano metody, o których ja jeszcze będę za chwilę mówiła, przy drugim micie stosowano metody oparte na procesie, powiedzielibyśmy dzisiaj, ekstrakcji. Za pomocą rozpuszczalników niepolarnych bądź rozpuszczalników o niskiej polarności wymywano lipidy z założeniu z powierzchni włosa, ale w efekcie bardzo często wymywano również lipidy z pomiędzy łusek osłonki. Zależało to od czasu kontaktu, od temperatury, od typu rozpuszczalnika itd. itd. Ten mechanizm uzasadniał użycie nafty, ale także, nie mając nafty, czy sięgając po inne pomysły, wykorzystywano także eter etylowy, palny, wybuchowy, toksyczny, inne rozpuszczalniki, także toksyczne. Pomijając kwestię bezpieczeństwa, bardzo często za pomocą tych niskocząsteczkowych rozpuszczalników organicznych silnie wysuszano włosy. Znowu, czym częściej, tym bardziej. Jajka traktowano jako źródło naturalnych emulgatorów, pozwalających na usunięcie tłuszczu z powierzchni włosa. W jajkach mamy fosfolipidy jako substancje emulgujące. No i w końcu stosowano mydło i szampony oparte na mydle. Tutaj jest przykład amerykańskiej reklamy z 1914 roku. Szampon w proszku, taki do rozpuszczenia w wodzie przed użyciem. Typowy szampon oparty na mydle. Pierwotnie słowo szampon dotyczyło wszystkich preparatów pieniących się, służących do mycia włosów, także tych zawierających mydło, bo nie znano innych detergentów. Właściwie dopiero dzisiaj my używamy słowo szampon do tych preparatów, które mydła nie zawierają. Wtedy ten termin obejmował jakby znacznie większą różnorodność typów preparatów myjących. Mydło nie jest najfajniejszym środkiem do mycia włosów. Roztwory mydła zawsze są alkaliczne, bo mydła są solami słabego kwasu tłuszczowego i mocnej zasady. Roztwór musi być alkaliczny, to jest chemia. W związku z tym jonizują grupy karboksylowe i sulfonowe, łuski, osłonki się podnoszą, włos pęcznieje, włosy tracą połysk. Po myciu mydłem koniecznie trzeba było zakwasić włosy, no bo inaczej one w ogóle się nie dawały często rozczesać, jeżeli to były na przykład włosy zniszczone. Ale to nie jest jedyny problem. W przypadku mydeł stosowanych w twardej wodzie tworzą się mydła wapniowe i magnezowe, w wodzie nierozpuszczalne, dosyć silnie lipofilowe, bardzo silnie mające bardzo wysokie powinowactwo do lipofilowej keratyny włosa. Czyli po myciu mydłem, jeżeli nie zakwaszono odpowiednio intensywnie powierzchni włosa po to, żeby rozpuścić te, zneutralizować, zdysocjować te sole wapniowe i magnezowe, włos był matowy. Nie tylko ze względu na alkaliczność, ale ze względu na tworzący się na powierzchni włosa dodatkowy osad. Czym częściej myto, tym było gorzej. Trzeci czynnik prowadzący nas już w kierunku naszego mitu. Alkalizacja skóry głowy sprzyja podrażnieniom. Bez względu na to, czy to będzie roztwór amoniaku, czy to będzie rozjaśniacz alkaliczny, czy to będzie alkaliczna farba do włosów, czy to będzie mydło. Czym bardziej alkaliczne środowisko, tym większe ryzyko podrażnień. A czym więcej podrażnień, czym częściej działają czynniki drażniące, tym intensywniej pracują gruczoły łojowe. To jest podstawowy mechanizm obronny naszej skóry, a zwłaszcza skóry głowy. Na drażnienie reaguje łojotokiem. Szampony zmieniały się, właśnie trudno powiedzieć, że powoli, ale ta zmiana nie następowała w sposób jednorodny. To postarałam się tutaj zrobić taki wykres pokazujący najbardziej popularne w poszczególnych okresach typy szamponów. Oczywiście cały czas, przez całą historię, aż do czasów współczesnych, mieliśmy i mamy do czynienia z preparatami opartymi na saponinach. Prawda? Mydlnica, kora Panama i tak dalej, i tak dalej. Szampony oparte na mydle szeroko wkroczyły na rynek po I wojnie światowej, i dominowały właściwie w Europie do końca lat 50. Stopniowo wypierane przez szampony oparte na innych koncepcjach. Te szampony były zarówno szamponami ciekłymi, płynnymi, jak i szamponami w proszku do rozpuszczania przed użyciem. Poza tym stosowano szampony tak zwane suche, odróżniano je i należy je odróżniać od szamponów w proszku do rozpuszczenia. Szampon suchy to jest taki proszek, który nanosimy na włosy. Następuje sorpcja składników lipidowych na tym proszku i potem proszek z zaabsorbowanymi na swojej powierzchni zanieczyszczeniami wyczesujemy. To jest suchy szampon według tej klasyfikacji. One jakby w takich kategoriach bezpieczeństwa, podrażniania skóry głowy były bardzo bezpieczne, natomiast wymagają dużo pracy, dużego wysiłku przy wyczesywaniu i nie zawsze dawały ładny efekt, bo zwłaszcza na włosach ciemnych niestaranne wyczesywanie dawało matowość. Więc to też nie była taka idealna grupa kosmetyków. W latach 30. pojawiły się inne niż mydło detergenty, inne niż mydło środki myjące. Pierwsze grupy to były związki sulfonowane, sulfonowane oleje, związki typu sodium lauryl sulfate, silnie myjące, silnie drażniące. Za chwilę pokażę Państwu przykłady receptur. I tutaj to, że nie było to mydło, wcale nie wpływało bardzo fajnie na naszą skórę głowy. I dopiero w latach 60. w Stanach Zjednoczonych zaczęła się epoka szamponów bliskich współczesnym. Ze względu na wojnę w Europie to było troszkę przesunięte. Troszkę później, właśnie w latach 70., 80., zniknęły szampony oparte na mydle i szampony zawierające sodium lauryl sulfate SLS. Szampony oparte na mydle były na ogół bardzo proste. Przykład receptury: mydło, proszek mydlany i węglan sodu i boraks. Po co węglan sodu i boraks? Po to, żeby zmiękczyć wodę, po to, żeby mydła wapniowe i magnezowe nie powstawały, żeby zmniejszyć ten efekt osadu po myciu. Ale te dodatki podwyższały pH, prawda? Czyli nie dość, że sam roztwór mydła jest alkaliczny, to jeszcze dodatkowo alkalizowano powierzchnię włosa, co oczywiście dawało matowość i plątanie włosów, ale przy okazji alkalizowanie skóry głowy zwiększało ryzyko podrażnień i nasilało łojotok, zwłaszcza przy częstym myciu. Ciekłe szampony oparte na mydle? Podobna sprawa. Mydło, soft soap, czyli mydło potasowe w tym przypadku, etanol, żeby ładniej się to rozpuszczało, żeby roztwór był bardziej klarowny. Terpineol, troszkę do dezynfekcji, troszkę do zapachu. Węglan potasu, alkalizujemy. Woda różana, zapach. No i woda destylowana jako baza. Ta sama koncepcja. Alkaliczny roztwór mydła. Później musimy to wszystko zakwasić. Rewolucja zaczęła się od lat 30., od nowych syntetycznych środków myjących, ale proszę zwrócić uwagę, one na początku pojawiały się jako dodatek do mydła w recepturze. Mamy mydło, mamy sodium lauryl sulfate, sól sodową siarczaną alkoholu laurylowego, kwaśny węglan sodu, alkalizujemy, boraks, alkalizujemy, prawda? Mamy roztwór alkaliczny mydła i niemydła. Dzięki niemydłu, czyli sodium lauryl sulfate, jest fajna piana nawet w twardej wodzie. Nowsze dają lepszą pianę, ale tutaj już poprawiono tą zdolność pianotwórczą. Natomiast odtłuszczamy, wysuszamy i drażnimy skórę głowy nadal za pomocą tych preparatów. Tak samo tutaj przykład soli sodowej sulfonianu cetylu, sulfonated laurel, to jest nazwa handlowa, też sodium lauryl sulfate. Pierwsze koncepcje wcale nie dawały niczego rewolucyjnego. Dawały owszem ładniejszą pianę i silniejsze mycie. Silniejsze odtłuszczenie, nie wiedziano wtedy jeszcze, że to wcale nie jest dla włosów i dla skóry głowy bardzo dobre. Tutaj już przykład który potraktowałam jako przykład takiej no już dramatycznej receptury, prawda? Mamy etykiety, że to jest bez mydła, więc konsument myśli, o, coś nowego, innego. Boraks, kwaśny węglan sodowy, soda, czyli węglan sodu, saponina w bardzo niewielkiej ilości. Czyli tak naprawdę ta receptura bez szamponu bez mydła jest wariacją na temat roztworu amoniaku zastosowanego do umycia włosów bardzo silnie przetłuszczonych. Nic nowego. Zastosowano tylko inne substancje do uzyskania alkalicznego roztworu. Później zaczął się dalszy postęp, ale mieliśmy właściwie od końca I wojny światowej aż do właśnie lat 50., 60. w Europie okres, w którym stosowano substancje drażniące, alkalizujące, które powodowały, że czym częściej myto włosy, tym silniej działały gruczoły łojowe w prostym mechanizmie obronnym. W momencie, kiedy nastąpiła zmiana receptur, sytuacja się zmieniła, ale właściwie aż do lat 70. XX wieku mój dzisiejszy pierwszy mit nie był wcale mitem, był prawdą, bo ówczesna receptura szamponów powodowała, że one tak działały. Nie dało się znaleźć takiego środka, który umożliwiłby częste, efektywne mycie włosów przetłuszczających się, zwłaszcza silnie przetłuszczających się włosów męskich, które to działanie nie byłoby związane z działaniem drażniącym, a więc wzmaganiem, nasileniem łojotoku. Każde drażnienie skóry głowy nasila łojotok. To jest do dnia dzisiejszego prawda, bo fizjologia naszej skóry się nie zmieniła. Natomiast zmieniły się receptury. Współczesne szampony są kwaśne, nie zawierają nadmiernie drażniących środków powierzchniowo-czynnych. SLS, sodium lauryl sulfate, nie jest stosowany w tej chwili praktycznie w ogóle w kosmetykach. Jest stosowany raczej w chemii gospodarczej. Zastąpiono go nowymi, zupełnie innymi, łagodniejszymi środkami powierzchniowo-czynnymi, łagodniejszymi detergentami. Także dzisiaj włosy możemy myć naprawdę dowolnie często, jeżeli tylko stosujemy szampon dobrany do typu naszych włosów, to nie powinno to im szkodzić, nie powinno to szkodzić im w kategoriach piękna, bo o możliwościach zaszkodzenia zdrowotnego czy niepożądanego wpływu na gruczoły łojowe właściwie już nawet dzisiaj nie możemy mówić, bo regulacje prawne i praktyka rynkowa, o przepraszam, coś się stało, są takie, że nie sposób jest znaleźć na rynku taki szampon, który dawałby te wszystkie niepożądane efekty, przed którymi przestrzegano nas właśnie mówiąc, że czym częściej myjesz włosy, tym silniej się one przetłuszczają. Pójdźmy proszę Państwa dalej, do kolejnego mitu związanego nadal z włosami. To on też do dzisiaj jest obecny. To czym więcej szukam w internecie informacji popularnych, obrazujących to, co się mówi współcześnie o kosmetykach, tym częściej nafta powraca. Nafta właśnie jako świetny środek do pielęgnacji włosów, wręcz przyspieszający ich wzrost. Moje pierwsze wspomnienie dotyczące potencjalnego zastosowania nafty w kierunku poprawy wzrostu włosów to było spotkanie z muminkami w dzieciństwie. Kiedy panna Migotka po spotkaniu z hatifnatami straciła grzywkę i tatuś Muminka polecił nacieranie głowy naftą w celu lepszego odrostu włosów i jak mama Muminka dodała, one jeszcze powinny się kręcić. Tove Jansson napisała książkę w Dolinie Muminków, o ile dobrze pamiętam, w latach 40. I to rzeczywiście był okres, w którym wierzono, że nafta jest super środkiem do pielęgnacji włosów i super środkiem, który może wpływać na wzrost włosów. No to zaczęłam szukać. A o co chodzi? Dlaczego tak sądzono? Bo to, co współcześnie jest nazywane naftą kosmetyczną, bardzo mało ma wspólnego z możliwościami wpływu na wzrost włosów. Nie ma takiej opcji. Tam nie ma nic, co mogłoby na wzrost włosów wpływać. No to tym razem zacznijmy od tego, co określano słowem nafta właśnie na początku XX wieku i później w latach 40. Słowo nafta stosowano do różnego do opisania różnego rodzaju produktów otrzymywanych w pierwszej destylacji ropy naftowej. Z lewej strony widzicie Państwo produkt w bardzo niskim stopniu oczyszczony, bliższy surowej ropie naftowej niż współcześnie wysoko oczyszczonej nafcie. Natomiast z prawej strony jest mieszanina węglowodorów oczyszczona, czyli odpowiadająca no właśnie współczesnemu terminowi słowa, współczesnemu znaczeniu słowa nafta. W praktyce, w okresie międzywojennym, wojennym, II wojny światowej, posługiwano się różnego rodzaju produktami pośrednimi pomiędzy tą prawie że surową ropą naftową, a współczesną naftą oczyszczoną w kategoriach farmaceutycznych. Co w tych naftach było? Bardzo trudno jest powiedzieć. Za chwilę pokażę Państwu dalsze szczegóły. Definicje zarówno z Wikipedii, jak i z większości podręczników nie mówią nam o nafcie tak naprawdę niczego interesującego. No, mówią nam, że to jest ciekła frakcja ropy naftowej, że stosujemy ją jako paliwo. Mówią nam o przeciętnym rozmiarze cząsteczek węglowodorów wchodzących w skład nafty. Dowiadujemy się, że jest to ciecz palna, więc jej stosowanie do oczyszczania włosów mogło wiązać się z różnego rodzaju zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem, ale jakby z tego opisu jeszcze nie wyciągamy żadnych wniosków, które mogłyby dotyczyć potencjalnego wpływu na wzrost włosów. Sięgnęłam do definicji starszej, pochodzącej z podręcznika dla szkół drogeryjnych 1931 roku i tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nadal mamy dane dotyczące składu. Proszę zwrócić uwagę, współcześnie w naftę charakteryzujemy jako mieszaninę węglowodorów o 12 do 15 atomów węgla. Wcześniej mamy inny zakres, lżejszą frakcję, 7 do 12. Oczywiście to się mogło zmieniać w zależności od typu nafty, w zależności od źródła jej pochodzenia, w zależności od sposobu destylacji itd., itd. Natomiast można zauważyć, że obecnie raczej określamy terminem nafta mieszaniny węglowodorów o mniejszej lotności, o wyższym ciężarze cząsteczkowym niż poprzednio. Daje to konsekwencję taką, że te starsze nafty o mniejszych cząsteczkach miały nieco większą siłę ekstrakcyjną, na przykład pod kątem wymywania lipidów, także lipidów ze struktur włosa, w stosunku do nafty współczesnej. Ale jeżeli byśmy porównali nawet tą starą naftę z eterem etylowym, to eter etylowy odtłuszcza skutecznie, za bardzo, znacznie, znacznie silniej niż nafta. Także za pomocą nafty można było zmyć z powierzchni włosa zanieczyszczenia tłuszczowe, natomiast nie dawała ona jakichś specjalnych zniszczeń. Nie dawała też bardzo dużego zagrożenia. Na powietrzu nafta ulatnia się wolno. No, w przeciwieństwie do eteru, do chlorowcowanych węglowodorów, zagrożenie wybuchem było znacznie, znacznie mniejsze. Jakie węglowodory mamy w nafcie? Oczywiście parafiny liniowe, parafiny ewentualnie typu izo, ale mamy też tak zwane frakcje parafinowe o większych masach cząsteczkowych, przykład jest tutaj, i tak zwaną frakcję naftenową, a także w naftach słabiej oczyszczonych może być dodatek związków aromatycznych o działaniu drażniącym. Nafteny, izoparafiny nie drażnią. Skóry głowy są całkowicie bezpieczne, są wielkie w kategoriach rozmiaru związku chemicznego. Nie mogą penetrować przez barierę naskórkową, więc nie mogą drażnić. Są bezpieczne dla nas. No oczywiście, jeżeli chcielibyśmy porównać no właśnie oczyszczanie, to działanie ekstrakcyjne za pomocą takich dużych związków z działaniem eteru, no to właśnie ten rozmiar i ten kształt cząsteczek dawał tą mniejszą efektywność. Ale dawał za to działanie pielęgnacyjne. Przypomnijmy sobie, czym my to włosy. Amoniak niszczył, kora Panama i inne saponiny były mało efektywne, eter wysusza, odtłuszcza, zagrożenie poza tym straszliwe powoduje, jajka nie są nadmiernie efektywne, mydło alkalizuje, matowość powoduje, drażni itd., itd. Z tego całego zestawu nafta, nawet ta mało oczyszczona, okazuje się być najbardziej przyjaznym dla włosów i skóry głowy środkiem. Znajdujemy w tym całym zestawie naraz coś, co zaczyna być wręcz korzystne. Czyli ta metoda ekstrakcyjna, zmywanie tłuszczu za pomocą czegoś innego tłuszczowego, ale o przyjemniejszym zapachu bądź bez zapachu, zaczęło mieć pewien sens w tamtym czasie, wtedy, kiedy nie było współczesnych szamponów umożliwiających bezpieczne oczyszczanie powierzchni włosów. Podsumowując jeszcze, co te metody ekstrakcyjne mogły zrobić, poza tym, że dawały pewne oczyszczenie włosów, mogły odtłuścić. Mogły odtłuścić także włos wewnątrz, mogły usunąć lipidy z pomiędzy łusek osłonki. I to, na ile efekt był zły, zależało i od stanu włosów. Czym bardziej były zniszczone pierwotnie, przed tymi zabiegami, tym silniejsze zniszczenia później mogły nastąpić. Stopień zniszczeń zależał od rodzaju rozpuszczalnika, właśnie polarności, penetracji, rozmiaru cząsteczek i tak dalej, czasu kontaktu i temperatur. Nie wiem, czy ktokolwiek, kto był przy zdrowych zmysłach, próbował podgrzewać eter do takich zabiegów, ale węglowodory na ciepło próbowano stosować w charakterze takich oczyszczających kompresów, jak to wtedy zalecano. Nafta tutaj nie dawała nadmiernego wysuszenia włosa. Wręcz dzięki tym właśnie naftenom i dużym izoparafinom mogła dawać pewne działanie pielęgnacyjne. No i na pewno była znacznie, znacznie bezpieczniejsza w stosowaniu niż inne rozpuszczalniki stosowane ówcześnie do tych metod ekstrakcyjnych oczyszczania włosów. A gdzie ten wzrost? Skąd to się wzięło? No tutaj już doszliśmy do działania pielęgnacyjnego nafty, które oczywiście było korzystne. Są dwie teorie. Są dwa możliwe wytłumaczenia. Pierwsze wytłumaczenie to jest obecność frakcji aromatycznej. Ja jestem osobiście najbliższa temu wytłumaczeniu i po prostu drażnienie. Drażnienie skóry głowy, poza tym, że stymuluje aktywność gruczołów łojowych, czego nie chcemy, daje też poprzez zwiększenie krążenia w tak zwanym splocie naczyniowym okołomieszkowym, zaopatrującym mieszek włosowy, daje po prostu lepszy transport substancji odżywczych, co na pierwszych etapach łysienia, w pierwszych fazach łysienia typu męskiego androgenowego, może troszeczkę to łysienie spowolnić, troszeczkę je zahamować, a w przypadkach innych typów łysienia, nie wiem, typu łysienia plackowatego, też w pewnych sytuacjach, w pewnych przypadkach można zaobserwować troszeczkę lepszy wzrost włosów. Pewną stymulację związaną z tym, że jeżeli było upośledzone zaopatrzenie mieszka włosowego w substancje odżywcze, to takie drażnienie dawało lepszy efekt i minimalną poprawę wzrostu włosów. Efekty nie były spektakularne, ale jakieś były, czasami się zdarzały, co w przypadku ówczesnych środków na porost włosów i tak było rzadkością. My do dzisiaj nie potrafimy w bezpieczny sposób zahamować łysienia typu męskiego i w jego zaawansowanych formach przywrócić wzrostu włosów. Potrafimy przeszczepić mieszki włosowe, ale nie potrafimy zaawansowanego łysienia bezpiecznie cofnąć. Także coś tutaj jest, prawda? Bo ten mechanizm drażnienia był przez setki lat wykorzystywany. Nie z użyciem nafty, z użyciem wyciągów z ostrej papryki, z użyciem różnych substancji drażniących wykorzystywany. Właśnie pomimo efektów ubocznych, pomimo pieczenia, szczypania, był wykorzystywany do stymulacji wzrostu włosów. Obecnie go nie wykorzystujemy ze względu na drażnienie, prawda? Staramy się metodami farmakologicznymi bądź chirurgicznymi jakoś z tym problemem walczyć. Druga teoria. Jest taka grupa związków rzadko występujących w przyrodzie naturalnie, to są związki o nieparzystej liczbie atomów węgla, które mogą być wykorzystywane w cyklu Krebsa do pozyskiwania energii w układach biologicznych. Przykładem takiego związku jest 15-węglowy kwas tłuszczowy, kwas pentadekanowy. On jest stosowany jako właśnie takie obejście zablokowanego przez androgeny zaopatrzenia mieszka włosowego w energię. Ta nietypowa długość łańcucha alifatycznego daje pewne oszukanie, pewne wejście bocznymi drzwiami w cykle energetyczne w komórce, dając też pewną stymulację wzrostu włosów. Trudno się spodziewać w nafcie kwasów tłuszczowych, bo to jest inny typ surowca. Natomiast w zależności od tego, z jakiego źródła ta nafta pochodziła, mogło się tak zdarzyć. Nie możemy tego wyeliminować. Skład nafty bardzo silnie zależy od tego, z jakiego ujęcia ropy naftowej ona pochodziła, prawda? Co zostało poddane destylacji, na ile ta destylacja była efektywna, co się działo po drodze, czy tam nie szły jakieś procesy uboczne. Mogło tak być, że te stare nafty, stojące trochę bliżej ropy naftowej surowej niż współczesne, zawierały związki z tej grupy i mogły dawać efekt poprawy wzrostu włosów. Nie dowiemy się tego dzisiaj, bo nie mamy już szans na analizę tamtych preparatów, a nikt też nie pisał publikacji na ten temat, szukając świadomie kwasu pentadekanowego czy jego analogów w ówczesnych naftach. Wydaje mi się, że w przypadku tego mitu o nafcie wpływającej na wzrost włosów mamy dwa źródła. Mamy połączenie czynników racjonalnych i czynników socjologicznych. No bo w porównaniu z innymi środkami myjącymi, nafta znacznie mniej niszczyła włosy. Była czymś, co można było stosunkowo często stosować, bez ryzyka pogorszenia wyglądu włosów, bez ryzyka przyspieszenia przetłuszczania się włosów itd., itd. Niektóre typy nafty mogły trochę z tym wpływem na gruczoły łojowe być gorsze ze względu na drażnienie, ale to właśnie one mogły dawać efekty u niektórych osób przy niektórych typach łysienia, poprawy wzrostu. No i w końcu czynniki socjologiczne, prawda? Zachęćmy jakąkolwiek metodą do stosowania nafty po to, żeby ludzie odsunęli się od eteru, od chlorowcowanych węglowodorów, od tego, co było ewidentnie niebezpieczne, prawda? Groziło wybuchem, spaleniem włosów i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj możemy oczywiście naftę kosmetyczną stosować. Na ogół ma ona już mało wspólnego z naftą, na ogół jest to olej parafinowy z różnymi dodatkami. Na pewno jest to środek kondycjonujący, poprawiający wygląd włosów, poprawiający rozczesywalność. Z tym, że jeśli chodzi o łatwość dopasowania go do typu włosów, to współczesne odżywki oparte na kationowych środkach powierzchniowo-czynnych są znacznie łatwiejsze w użyciu, są prostsze w dopasowaniu. Czyli nie musimy mówić nafcie nie, ale jeżeli nie spodziewajmy się stymulacji wzrostu włosów i bierzmy pod uwagę, że jeżeli chcemy szybszy efekt, bardzo spektakularny, to inne odżywki będą znacznie właśnie szybsze, lepsze, prostsze w stosowaniu. I trudniej będzie między innymi uzyskać efekt nadmiernego obciążenia, takiego przetłuszczenia włosów. No i w końcu, to jest też taka teza, którą słyszałam w młodości, później jeszcze w latach studenckich i później, nawet dzisiaj czasami zdarza się mi to gdzieś widzieć. Nie używaj kremów nawilżających zimą, bo mogą zamarznąć na twarzy i będzie strasznie. Uszkodzą skórę, będzie strasznie. No dobra, fajnie. No. Czy w ogóle jakiś krem może zamarznąć na naszej skórze? Oczywiście, jeżeli wystawimy słoik kremu na mróz, no to zamarznie. No, ale skąd to się wzięło? Dlaczego pojawiła się taka opinia, która jednak przez te wiele lat była słyszana, prawda? Krążyła gdzieś w społeczeństwie używającym kosmetyki? Zacznę od pokazania Państwu, co się dzieje po nałożeniu kremu na skórę. Krem to jest emulsja. Współczesne kremy to są emulsje albo typu olej w wodzie, albo woda w oleju. Nakładamy je na skórę, woda odparowuje. Nie ma innej opcji, jest równowaga. W przyrodzie, jak na zewnątrz wilgotność jest niska, a zawsze jest niższa niż w takiej emulsji, no to nadmiar wody odparowuje. Powstaje warstwa, którą my nazywamy w kosmetologii warstwą okluzyjną. To jest warstwa, w której są substancje higroskopijne, są lipidy. No i te substancje higroskopijne mogą wiązać wodę, ale zawartość wody w warstwie okluzyjnej to jest zawartość poniżej 1% na ogół. Bardzo, bardzo niska. To, co jest tak zwaną wodą związaną, co się wiązaniami wodorowymi utrzymuje w substancjach higroskopijnych. No i z tej warstwy różne składniki aktywne mogą sobie penetrować do naszej skóry, ale i tak większość działania kosmetyków to jest warstwa okluzyjna. To, że ona na powierzchni skóry utrzymuje wodę, że hamuje odparowywanie wody z wnętrza skóry, że napina, że wygładza. Substancje aktywne to jest niewielki procent efektów, które my widzimy. Większość to jest nawilżenie dzięki warstwie okluzyjnej. Co w tej warstwie zostaje? Tak jak mówiłam, emolienty, składniki nawilżające, bardzo często o charakterze higroskopijnym, takie jak glikole, gliceryna, one są dodawane do kremów, do emulsji kosmetycznych, nie tylko po to, żeby nawilżać naszą skórę, ale też po to, żeby emulsja sama z siebie nie wysychała, żeby krem, nawet jak go niedokładnie zakręcimy, nie był tak jak czasami niezakręcona pasta do zębów, żeby się nie robiła skorupka. Prawda? Po to są właśnie te składniki. No i zostają te niewielkie ilości wody związane wiązaniami wodorowymi w warstwie okluzyjnej. Czy to w ogóle może zamarznąć? A jeżeli tak, to w jakiej temperaturze? To jest przykładowy wykres temperatury krzepnięcia wodnych roztworów glikolu, jednej z substancji, które stosujemy jako substancje nawilżające w kremach. Na górze mamy stężenie. Przy stężeniu glikolu rzędu 80-90%, prawda? Czyli woda zniknęła, tych substancji higroskopijnych jest bardzo dużo, temperatura zamarzania jest w okolicach minus 30. Ale proszę brać pod uwagę to, że nasze ciało ma swoją temperaturę, no 30 parę stopni, to gdybyśmy nieboszczyka posmarowali tym kremem, to prawda, dopiero przy około minus 30 ten krem zacząłby zamarzać. Czyli nie tędy droga. Ta mieszanka, która pozostaje po aplikacji nawet bardzo silnie nawilżającego, zawierającego dużo wody kremu, na żywym człowieku nie zamarznie. Skąd to się wzięło? Gdzie tutaj szukać źródeł? Nie znalazłam w starych poradnikach ostrzeżeń właśnie typu nie stosuj, bo zamarznie. Ale wtedy nie znano kremów nawilżających. Przynajmniej nie takich jak dzisiaj. Receptury były inne. Znalazłam natomiast bardzo wiele rad, jak sobie dawać radę z odmrożeniami. Co robić? Ochrona przed zimnem była bardzo, bardzo rozbudowana w ówczesnych poradnikach. Ochrona przed odmrożeniami. Oczywiście zalecano jako warstwę izolacyjną tłuszcze, maści niezawierające wody. Między innymi dlatego, że stosowanie kosmetyków przed II wojną światową nie było tak popularne jak dzisiaj. To nie był standard, że wstajemy rano, myjemy się i aplikujemy na twarz krem. U mężczyzn tym bardziej, prawda? Takich zwyczajów nie było. Częste odmrożenia były związane też z tym, że zwłaszcza w uboższych warstwach społeczeństwa zimą ogrzanie mieszkania było bardzo trudne, kosztowne. W związku z tym często budzono się w pokoju, w którym temperatura spadała poniżej zera. Prawda? Nie było już wtedy na twarzy żadnej warstwy ochronnej. Podwyższona wilgotność, powiedzmy w warunkach, kiedy mamy twarz okręconą szalikiem, pod którym gromadzi się para wodna, sprzyjała odmrożeniom. To też bardzo przestrzegano przed tym, żeby przy silnym mrozie jakby ocieplać odsłonięte części skóry mądrze, tak żeby nie gromadziła się wilgoć, prawda? Nie nosić ciasnych rękawiczek przylegających do twarzy woalek, pod którymi gromadziła się para wodna pochodząca z oddechu. Nadal nie ma ani słowa o tym, nie stosuj kremów. A poradnik z lat 30. W momencie, kiedy kremy stały się bardziej popularne, okazało się, że taką najlepszą izolacyjność, najbardziej zbliżoną do zalecanych dawniej maści czy naturalnych tłuszczów, dawały tak zwane kremy sportowe. Taki klasyczny krem typu woda w oleju. Z tym, że inne kremy też dawały ochronę, ale słabszą. Z dostępnych kosmetyków, z dostępnych kremów, te o recepturach zawierających najwięcej składników tłuszczowych dawały najlepszą ochronę przed zimnem, najlepsze możliwości zapobiegania odmrożeniom. Bardzo często podkreślano to w reklamach. Nivea jest tylko jednym z przykładów, bo receptury były bardzo podobne pomiędzy poszczególnymi markami.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Kosmetyków z dwudziestolecia międzywojennego, ale produkty były porównywalne. Skąd to się wzięło? No, wszystko mi tutaj wskazuje na prostą socjologię. No, zmuśmy siłą młodą kobietę, chcącą wyglądać atrakcyjnie, wychodzącą gdzieś zimą, do posmarowania się gęsim smalcem, żeby ta skóra błyszczała. No nie, będzie nam uciekać, prawda? Zrobi wszystko, żeby nie wyglądać nieatrakcyjnie. No, skoro argumenty racjonalne nie trafią, postraszmy. To jest chyba jedyne wytłumaczenie. W pewnym momencie, w momencie, kiedy receptura kremów zaczęła się rozwijać, kiedy zaczęło być coraz więcej kremów, jak my mówimy dzisiaj, lżejszych, a jeszcze nie wprowadzono szeroko podkładów pod makijaż, make-upu, który też ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, trzeba było coś zrobić, użyć jakiegoś podstępu, żeby ci, którzy nie chcą, stosowali też te kremy cięższe, bardziej tłuste, właśnie typu kremu sportowego. No i tutaj chyba po prostu ktoś wpadł na pomysł, że jak postraszymy, że zamarznie, to taka metoda podziała. Także tak jak Państwo widzicie, to co mówi się o kosmetykach, może mieć bardzo różne przyczyny, zarówno racjonalne, związane z rozwojem receptury, jak i socjologiczne. Co będzie się za lat 50 mówiło o kosmetykach dzisiejszych? Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo to też mogą być bardzo, bardzo różne historie. Co za 50 lat ktoś powie o parabenach, które są absolutnie bezpieczne, natomiast są dzisiaj odsądzane od czci i wiary? Nie wiemy, bo tutaj potrzeba by rzeczywiście wielkiej pracy socjologicznej, żeby coś takiego zbadać. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo pytania, służę.

0: Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na te pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością. Powiem o izotopach. Powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze. Także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków. Powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszanie protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton. W 1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej, w 1942 roku, Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago, wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia uranu. Proszę Państwa, co to są izotopy? Izotopy to są jądra atomowe o takiej samej liczbie atomowej, czyli o takiej samej liczbie protonów Z, ale różnej liczbie masowej, to znaczy o różnej liczbie neutronów w tych jądrach. I tutaj mamy przedstawiony przykład takich izotopów w przypadku atomu węgla. Jest to izotop C11, normalny węgiel, tak zwany normalny węgiel, izotop C12, C13, C14. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wodór, to wodór ma trzy stabilne izotopy. Jest to prot, które jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego, które to promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca. I te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, tym to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i Podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać w, można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny, jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, podstawiając się za, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji. Z reakcji syntezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego, a druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze, i w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa, jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim, jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. I więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają, i te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie czasu, okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu. To jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu około troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez 12, po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach, jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli, ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu 238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. OK. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dosyć przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów. Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają się za ścianami, w których jest schowany ołów, albo są tam umieszczone takie grube szyby, to są tak zwane szyby ołowiane, które mają ołów jakby rozpuszczony, wtopiony w swoją strukturę. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, promieniowanie alfa jest, cząstki alfa są naładowane, cząstki beta są naładowane, w związku z tym w polu magnetycznym te cząstki będą odchylane przez pole magnetyczne. I widzimy na tym schemacie tutaj, że promieniowanie gamma przechodzi przez pole magnetyczne zupełnie bez zmiany kierunku. Promieniowanie alfa jest odchylane w jedną stronę, a elektrony, czyli promieniowanie beta, są odchylane w drugą stronę, w stronę przeciwną. I tutaj dla przykładu podam, jako ciekawostkę, pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po wielkim wybuchu one powstały. Gdy Wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiało się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one, jak się rozpadają, i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. I czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani, czy jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w tych okolicach, gdzie Słońce w drodze mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, tych izotopów, te izotopy są od najlżejszych do najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu 238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem na tej naszej ścieżce trwałych izotopów. Ale okazuje się, że nie. I zmierzono to dosyć precyzyjnie, mianowicie okres półrozpadu jądra bizmutu wynosi 10 do 19 lat, czyli jest mniej więcej miliard razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Więc nam się kiedyś wydawało, że ten izotop bizmutu jest trwały, bo praktycznie nie byliśmy w stanie zmierzyć czy zaobserwować, że aktywność próbki się zmniejsza, bo nie mieliśmy takich precyzyjnych przyrządów. Jeszcze tutaj chciałem w tym kółeczku, które tutaj jest zakreślone, oprócz uranu jest jeszcze tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te jądra uranu. Ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów, a cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych. Tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PET-cie, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów, które które są, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało. To znaczy, tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy nie są, nie były, nie było możliwe, są bardzo nietrwałe, także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastkach. Na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Praktycznie do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę. Więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu robił takie eksperymenty, że kładł sobie próbkę radu na rękę i później obserwował, jakie ten rad zrobił spustoszenia w skórze, czy pojawiły się jakieś rany, czy nie. W związku z tym jakby prosił się o to, ale nie wynikało to z głupoty jego, tylko wynikało to z niepełnej wiedzy o tym, jak promieniotwórczość, jaka zgubna jest promieniotwórczość dla organizmów żywych. I tutaj takim pierwszym jaskrawym przypadkiem, który pokazał, że nie wolno igrać z promieniotwórczością i przede wszystkim trzeba się chronić, był przypadek tak zwanych radowych dziewczyn. Proszę Państwa, rad został odkryty w grudniu według zapisków Marii Skłodowskiej-Curie. Zapisała ona w swoim notatniku w grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach, siać spustoszenie. Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu. Ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś swój inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała pierwsza wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zmieniła, no skoro zamówienia rządowe, to zmieniła swoją nazwę na United States Radium Corporation od 1917 roku i ona miała zamówienie, żeby każdego amerykańskiego żołnierza, który jedzie, był wysyłany do Europy, zaopatrzyć w zegarek, który miałby świecące cyfry. A skąd te świecące cyfry? Mianowicie firma ta zrobiła farbę, w której składzie były tlenki radu. Ta farba była piekielnie promieniotwórcza, ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skąd się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz, różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym, że wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Andark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda, Cecil Dranker i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drankera sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe Dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywodzili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu trzech bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i dwie bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest. No to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość. Wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu. Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania, to musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się 4 kawałki minerałów uranu i to nie byłby problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy. I wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon 210. To jest, proszę Państwa, ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku. I na tym slajdzie są dwa izotopy. Jest izotop Cezu 137. To jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii elektrowni jądrowych. Więc to jest taki, wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach Gór Izerskich. I to ma jeszcze, i do tego jeszcze wrócę później. I mamy, proszę Państwa, jeszcze dwa izotopy, mianowicie aktyn. Aktyn jest takim wskaźnikiem, gdzie się znajdują rudy uranu, ponieważ uran 238 rozpada się także wydzielając aktyn. I proszę zobaczyć, że znowuż aktyn jest obecny na południu Polski, a szczególnie jest obecny też w tych Górach Izerskich, w okolicach Świeradowa-Zdroju, czyli znakiem tego w starych górach, jakimi są Sudety, znajdują się znajdują się wyraźne pokłady uranu. Oczywiście one nie muszą być na wierzchu, one są gdzieś tam i ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka Zdroju i w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli mniej więcej są to Góry Izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne

0: radonowe, w których rozpuszczony jest radon. Jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni, w związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne? Radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210, który służy do trucia ludzi, to jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych. I mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi, rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun, transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego, i uran 238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz szlachetny, on się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera do...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas. Tylko, że ten uran w procesie rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone. Ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini niedźwiedziej, znajduje się także która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera-Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania

W tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu 238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu 235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kilogramów zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów. I także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli to są skały. I skąd się bierze to ciepło, którym ta woda jest ogrzewana? To ciepło po prostu bierze się z rozpadów promieniotwórczych. Tam po prostu następują rozpady promieniotwórcze, takie mniej więcej jak w Słońcu, tylko na mniejszą skalę. I ta woda jest tam podgrzewana. To nie jest tak, że tam siedzą diabły i grzeją tą siarkę w kotłach różnej wielkości. Tam po prostu są związki, izotopy promieniotwórcze, które rozpadając się powoli, to ciepło nie wychodzi, bo jest przykryte warstwą skał. I tam ta woda, do której dotarli ludzie poprzez robienie odwiertów, tamta woda ma po prostu taką dużo wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża, czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 milizivert, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy. Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 0,1 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co 2 banany. Czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To są w dalszym ciągu bardzo małe dawki.
godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie. Ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozywertów, to jest 0,7 mili. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozywertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizywertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic, i promieniowanie kosmiczne dochodzące do kosmonauty od Słońca praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 mili-ziwertów. To w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem, mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 mili-ziwertów. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5
5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka. One po prostu wynikają z tego, że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy czas, troszkę więcej. Tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Curie kładł na rękę i patrzył, jak co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, to, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 milizywerty na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom tła wynosi 260 milizywertów, czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizywertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy to jakoś wpływa na to, czy ludzie na tych terenach zapadają częściej na nowotwory, na białaczki? Nie. Okazuje się, że wbrew pozorom moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie dużo większa zapadalność na choroby związane z modyfikacjami genetycznymi generowanymi przez promieniotwórczość. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że tam nawet jest mniejsza zapadalność na nowotwory. I to jest jakby koronny argument, że nasze organizmy żywe mają wbudowane w swoje mechanizmy naprawcze to, że cały czas się spotykają z promieniowaniem. Na zakończenie, przed podsumowaniem, chciałbym powiedzieć parę słów o elektrowniach. Elektrownie w naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz.
Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to to, co Państwo widzicie tutaj zaznaczone na tym objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej węglem kamiennym. Czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce. I teraz ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zsyntezować hel, mając cztery atomy wodoru, cztery jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel? Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy? I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż cztery masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. Ona znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to
znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w jednym kilogramie, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, że byśmy ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisane kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik maksymalnie oczywiście, pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem, przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku, opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Ja chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, jak to jest mieć uszy zamiast oczu, to znaczy niezupełnie chodzi o skomplikowaną operację plastyczną, tylko o to, jak to jest, kiedy trzeba użyć uszu zamiast oczu, to znaczy posłużyć się słuchem, a nie wzrokiem. Rzecz polega na tym, mówiąc pokrótce, że to, co Państwo widzicie na zdjęciu, to jest portret Nocka Bechsteina. To jest taki gatunek z wielu względów okropnie interesujący, między innymi dlatego, że jest to gatunek, którego w naszym kraju jest okropnie mało. I to nie tylko w naszym kraju, w ogóle w Europie jest go bardzo niewiele. Niewiele o nim wiadomo, bo to są stwory takie, które chowają się w szczelinie pod odstającą korą, w pęknięciu pnia, o takich miejscach, czy jakiejś dziupli w lesie. Także rozumiecie Państwo, że znajdować ich normalnie nie znajdujemy. Latają sobie w tym lesie i nigdzie specjalnie daleko się nie ruszają. I jest ich okropnie mało w tej chwili, a tacy, co to się grzebią w tych różnych kosteczkach, które się znajduje na dnie jaskiń, powiadają, że parę tysięcy lat temu to ich było przeszło połowa. Przeszło połowa wszystkich tych, które oni znajdują tam w tych kosteczkach, to jest Nocek Bechsteina. Wygląda na to, że mamy do czynienia z gatunkiem, który wymiera tak zupełnie naturalnie. No, wiele nam gatunków wymarło na naszej planecie i chyba ten właśnie robi to samo. Ale dlaczego chciałem Państwu go pokazać? Bo co to znaczy, że trzeba użyć uszu zamiast oczu? Gdybyśmy poszli odwiedzić naszego Nocka Bechsteina, to nie zobaczylibyśmy go zapewne tak, tylko tak raczej byśmy go zobaczyli. No bo albo byłoby tak, że jest noc, kiedy on właśnie wyleciał znaleźć sobie obiad i jest ciemno. Albo jest dzień, kiedy on śpi w swojej dziupli i tam jest ciemno. Albo jest zima, kiedy on w ogóle całą przesypia w jakiejś jaskini czy innej głębokiej piwnicy i tam jest ciemno. Więc zobaczyć się z nim w gruncie rzeczy byłoby dość trudno. Natomiast on sobie musi jakoś poradzić w tych warunkach. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, to jest Nocek Rudy z kolei, do niego jeszcze wrócimy. Czym się nasze nietoperze żywią? Jakby tak miał sobie taki Nocek Rudy coś zjeść na obiad, to co on by zjadł? Owady oczywiście. No, z taką dokładnością, że jakby zjadł jakiegoś pająka czy wija, które nie są owadami, no to też by mu specjalnie nie przeszkadzało. Istnieją takie nietoperze, które potrafią, niekoniecznie muszą łapać coś, co lata. Potrafią też zebrać z trawy albo z ziemi, także zjedzenie czegoś, co nie ma skrzydeł i nie fruwa, też jest możliwe. Ale to są wszystko takie odrobiazgi. I teraz w odróżnieniu od ptaków, których jest cała masa jedzących owady. Jak Państwo widzicie, ptaka niedużego z takim dziobem tego kształtu, to na ogół znaczy właśnie, że on żywi się owadami jakimiś. No ale on je po prostu widzi. Widzi, leci, goni, łapie, zjada. Jest najedzący. Tymczasem nasze nietoperze, na przykład nasz Nocek Rudy, muszą to zrobić po ciemku. No, wiecie Państwo oczywiście, że w nocy nie jest nigdy tak kompletnie choć oko wykol, no ale też łapanie bardzo małych rzeczy, nawet jak jest szaro. No, nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś zetknął się z tym problemem, kiedy już przestać grać w tenisa, bo robi się wieczór. I to nie jest wtedy, kiedy robi się kompletnie czarno. To znacznie wcześniej przestajemy dobrze widzieć piłkę, żeby w nią trafiać. One też powinny z tym mieć duży problem. Pierwsza rzecz, jak się po ciemku znajduje takie jedzenie. A jeszcze do tego zwróćcie Państwo uwagę, oj, przepraszam, bardzo słabo widać na rzutniku. To jest marne zdjęcie, bo ono jest zrobione w lecie z tyłu zza lampy. I tutaj gdybyście Państwo siedzieli bliżej, zobaczylibyście, że tu jest na przykład taki jeden świetlisty ślad, tu jest taki drugi, to tu trzeci kawałek widać. To są wszystko owady, które w trakcie, kiedy była otwarta migawka aparatu, taki właśnie kawałek swojego lotu wykonały. O, więc to nie jest obiad, który spokojnie siedzi i czeka, żeby go zjeść. To jest obiad, który wręcz przeciwnie, ucieka jak tylko może, żeby się nie dać zjeść. I taki obiad trzeba sobie złapać po ciemku i jeszcze w dodatku nie wyrżnąć w najbliższą sosnę. Co też w końcu po ciemku nie jest wcale takie oczywiste. Teraz wiecie Państwo oczywiście, że sposób, który na to znalazły nietoperze, polega na tym, że one wysyłają dźwięk, który jest bardzo wysokim piskiem i ten dźwięk się odbija od tego czegoś, co one mianowicie chciałyby zjeść i do nich wraca, czy też odbija się od przeszkody, którą chciałyby ominąć. No dobra, ale hasło błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, jest dobre raczej nie w naukach przyrodniczych. I teraz ja bym chciał wobec tego, żebyście Państwo spróbowali wziąć udział w małym konkursie, który sprawdzi, czy to w ogóle jest możliwe, to co ja mówię, czy też ja Państwa próbuję właśnie nabierać. Konkurs będzie podstępny nieco. Będziemy prosili, żebyście Państwo wzięli udział w tym konkursie w zespołach. To znaczy, uznajmy, że osoby siedzące przy jednym stoliku lub w pobliżu stanowią taki właśnie zespół. Jeśli Pani profesor zechce się dołączyć do tego stolika, a Państwa z tyłu, jeśli Państwo nie chcecie przyjść do żadnego stolika, możemy po prostu uznać lewą stronę za jeden zespół, prawą stronę za drugi, czy prawą stronę za dwa zespoły. Będziemy mieli prośbę, żebyście Państwo odpowiedzieli teraz na pytania, ponieważ one będą pytaniami do wszystkich, takimi samymi, to nie żebyście Państwo odpowiedzieli na głos, tylko żebyście Państwo na karteczce napisali odpowiedź, a my potem przejdziemy i zobaczymy, jak Państwu poszło. Konkurs miał w zamyśle polegać na tym, że ja chcę sprawdzić, czy Państwo potraficie się, no powiedzmy, posłużyć echem do tego, żeby coś ocenić. I wyobraziłem sobie,
1: które tutaj leżą,
0: że ja zrobię tak, że przyniosę rakietę tenisową i piłkę i będę odbijał tę piłkę o ścianę, raz stojąc blisko, raz daleko, i Państwa będę pytał, czy na podstawie dźwięku Państwo potraficie ocenić, czy było blisko, czy daleko. Tylko mi Pani Katarzyna powiedziała, że Państwo będzie mnie widzieć. No nie, nie ma racji, że będziecie Państwo. Więc ja zamiast to robić tu przed Państwem, nie, to ja mam nagranie tego. Ja tak zrobiłem, że ja mam to nagrane. I teraz pytanie będzie, znaczy zadanie będzie polegało na pisaniu. Będzie trzeba pisać litery, ale na szczęście niewiele tych liter będzie i będą podpowiedzi na ekranie, na wszelki wypadek. Tu mamy dwie litery do wyboru i trzeba wybrać jedną z nich, słuchając nagrania, na którym posłyszycie Państwo dźwięk. Tak naprawdę to ja nie odbijałem tej piłki o ścianę, tylko o drzwi, bo lepiej brzmiało. Więc będzie słychać odbicie, znaczy uderzenie piłki, rakiety w piłkę i piłki w drzwi. I na podstawie odległości pomiędzy tymi dwoma dźwiękami Państwo jesteście proszeni o ocenienie, czy najpierw ja stałem blisko tej ściany, a potem się odsunąłem, czy wręcz przeciwnie, najpierw stałem daleko, a potem się zbliżyłem. Zawsze będzie albo tak, nigdy nie będą dwa takie same. Czyli jeśli uznajecie Państwo, że najpierw było blisko, potem najpierw daleko, potem blisko, to wybieracie Państwo literę E i ją trzeba zapisać, a jeśli najpierw blisko, potem daleko, to literę A i ją trzeba zapisać. I to jest całe zadanie. To teraz musimy poprosić o włączenie
1: licera. Ja jeszcze nie rozumiem. Od czego będzie daleko?
0: Pan od tej ściany. Daleko, ja daleko od ściany, tak. To znaczy będzie...
1: Ale będą dwa dźwięki.
0: Będą w sumie cztery. To znaczy będzie jedno uderzenie i odbicie, i drugie uderzenie i odbicie.
1: A albo drugie uderzenie z czego?
0: Tak samo, po prostu dwa odbicia piłki.
1: Znaczy dwa razy pan będzie.
0: Dwa razy w każdym nagraniu, dwa razy. Raz z daleka, raz z bliska, albo raz z bliska, raz z daleka. Możemy spróbować?
2: Tak.
0: Przepraszamy, bardzo było cicho, ale to się da powtórzyć. Tego Państwo jeszcze nie bierzcie pod uwagę, ale tak to będzie brzmiało mniej więcej. Dobra, to jeszcze raz. Raz się odbiła. Drugi raz. Wybieramy literę E albo A, zapisujemy tę literę, na to potrzeba dużo czasu.
3: Daleko i blisko.
4: Daleko i blisko.
0: Druga para liter, zadanie jest takie samo. Uwaga. Pierwszy raz. Decydujemy, zapisujemy. I jak już zapisane, to trzecia para liter. Pierwszy raz?
5: Blisko.
0: Drugie. Decydujemy, czy tak zapisujemy liter. Nie mówimy głośno, żeby sąsiadom za mocno nie podpowiadać. I uwaga, ostatnia para liter do wyboru. Raz. Drugi raz. Zapisujemy odpowiedź. Teraz będziemy Państwu przyznawali punkty. Punkty wyglądają w ten sposób. Na koniec te punkty policzymy. Puste papierki po punktach nie będą się liczyć, więc doradzamy wstrzemięźliwość. Także ten zespół 4, nie, 4. Wszystkie tak, za każdą dobrą literę. Za każdą dobrą literę jeden punkt. To za każdą dobrą jeden punkt, czyli 3, ten zespół 3. Proszę Państwa, każdy zespół musi udzielić zespołowej odpowiedzi. Jeśli nie ma jednej i Państwo na przykład dyskutujecie, to my uznajemy, że nie ma odpowiedzi, bo zespół. Ze wstępnych wyników już widać, że poszło Państwu świetnie albo zupełnie nieźle, więc gdybyście Państwo byli nietoperzami i byli zdani na słuchanie echa, to w tym przypadku nie wystąpił dźwięk odbijany, tylko piłka odbijana, ale tak czy owak to zupełnie nieźle Państwu poszło, chociaż wszyscy nietoperzami nie jesteśmy. Natomiast jeżeli to tak jest, że one fruwają i jedyny ich sposób na to, żeby się nie rozbić, żeby znaleźć sobie jedzenie, to jest drzeć się w niebogłosy, one to robią zdumiewająco głośno. Dlaczego my tego nie słyszymy w takim razie? No, nie słyszymy tego z tego prostego powodu, że nasze ucho, to jest nasze ucho właśnie, gdybyśmy zrobili taki gigantyczny fortepian, który by tam jeszcze sterczał za ścianę, to nasze ucho słyszałoby mniej więcej tyle, a potem jakbyśmy zaczęli grać dalej, to już byśmy nie słyszeli, a ucho nietoperza słyszałoby jeszcze tu gdzieś do ściany. To nie jest tak, że one słyszą trochę wyższe dźwięki niż my, one słyszą nieprawdopodobnie wyższe dźwięki niż my słyszymy i z tego powodu my nie możemy tego usłyszeć. To znaczy, nie mogliśmy, dopóki nie wymyślono takiego urządzenia, zobaczcie, to co ja mam jakieś zdjęcia pokazać. Takiego urządzenia, no dobra, na zdjęciu jest większe. Takiego na przykład urządzenia, to znaczy czegoś takiego, co przerabia dźwięk, który dociera do mikrofonu, na niższy dźwięk, no, jest tam trochę elektroniki, jest to dość skomplikowane, nie jest to, w tym przypadku akurat nie jest to bardzo dokładna przeróbka. Takie detektory, które bardzo wiernie ten dźwięk przetwarzają, to są droższe od znacznej części naszych samochodów raczej. Natomiast takie urządzenia po raz pierwszy pozwoliły nam się zorientować, że w ogóle żyjemy w świecie pełnym najrozmaitszych dźwięków, których nie słyszymy na co dzień. Czy ktoś ma sama klucze do mieszkania w kieszeni? Można prosić o zadzwonienie nimi. Wiecie Państwo wszyscy, jak dzwonią klucze do mieszkania? Tak dzwonią. To nie był wzmocniony dźwięk tych kluczy. To była przerobiona na niższe dźwięki ta część tego dzwonienia, której my normalnie nie słyszymy. Wiecie Państwo, jak szeleści foliowa torba? Tak szeleści. Tylko my znacznej części tego nie słyszymy. Jaki powstaje hałas, jak się człowiek drapie po brodzie? Taki. Tylko my tego nie słyszymy. W gruncie rzeczy, gdybyśmy teraz zaczęli manipulować częstotliwością. Zobaczcie Państwo. Siedzimy w pomieszczeniu, gdzie coś bez przerwy piszczy. To jest ekran laptopa. Ale my tego nie słyszymy.
1: Na szczęście.
0: Na nasze szczęście oczywiście. No, byłoby i dla niektórych stworzeń jest. Nie wiem, większość Państwa pewnie posiada w domu telewizor i większość Państwa pewnie posiada do tego telewizora pilota. I historia z pilotami była taka, że kiedyś dawno temu, na początkach tej techniki, w Stanach Zjednoczonych zaczęli ludzie przychodzić do weterynarzy i mówić: panie doktorze, coś jest z moim psem. Ja sobie spokojnie siedzę i oglądam telewizję, a on mi wariuje po domu. Biega, szczeka, złości się. W nerwicy dostaje, nie wiadomo było, o co chodzi. Okazało się,

0: i włączyli to urządzenie, to usłyszelibyśmy, na przykład o coś takiego. To są te jego piśnięcia przerobione w taki sposób, żeby nasze ucho mogło je usłyszeć właśnie.
1: Sterowanie.
0: To jest pomysł, który wielu osobom już przyszedł do głowy, że to brzmi w ten sposób. Także nawet utwór pod tytułem Serotina Latina został kiedyś z tych dźwięków zmodyfikowanych troszkę ułożony. Natomiast posłuchajcie Państwo teraz chwilę, bo on sobie tak leci i... A w pewnym momencie... Co się stało? A wszystkim się ten dźwięk kojarzy z piłeczką ping-pongową, która się odbija coraz wolniej, znaczy coraz szybciej po stół, bo ma coraz bliżej. I to jest niezłe skojarzenie. To znaczy to oczywiście były w dalszym ciągu piski tego samego nietoperza. Tylko on znalazł się najwyraźniej blisko czegoś, zapewne czegoś, co chciał zjeść. I zwróćcie Państwo uwagę, że im bliżej on jest tego czegoś, tym mniej czasu potrzebuje dźwięk, żeby wrócić. I gdyby on takie same długie dźwięki cały czas wysyłał, to one by się zaczęły nakładać jeden na drugi, bo by zaczęły wracać zaraz. A on musi wiedzieć, który był skąd. Dlatego one się robią coraz krótsze. No a gdyby były w dużych odstępach, to jak to jest na przykład ćma, którą on próbuje sobie upolować, no to przecież ta ćma nie czeka spokojnie, tylko ta ćma próbuje zrobić różne rzeczy i go uniknąć, a on musi za tym nadążyć. Większość, znaczy znaczna część ciem na przykład słyszy dźwięki wydawane przez nietoperze i ich najlepszy sposób obrony jest taki, żeby zwinąć skrzydła i spaść po prostu w dół. To jest najszybszy ruch, na jaki jest stać. Nie uciekną tak szybko, machając skrzydłami, jak uciekną, spadając. I tak próbują zrobić. A on musi spróbować nadążyć i ją złapać. Dlatego te dźwięki w tym momencie, tak jak Państwo słyszeliście, robią się coraz krótsze i coraz szybciej po sobie następują, aż do takiego terkotu, który się właśnie na ogół kojarzy z piłeczką ping-pongową, którą ktoś sprawdzają, czy nie jest pęknięta, dociska rakietą odbijającą się. Te dźwięki wydawane przez niedoperze okazały się mieć znakomite zastosowanie, w wielu przypadkach w każdym razie, do tego, żeby je można było od siebie odróżnić. Ja mam pierwszy stopień umuzykalnienia, to znaczy, że rozróżniam, kiedy grają, kiedy nie grają. Ale gdyby tu latał teraz Nocek Rudy, nasz znajomy, przepraszam, go nie przedstawiłem, ten poprzedni to był Mroczek Późny. To jest coś takiego, że jeżeli Państwo w mieście nawet wyjdziecie latem na, w gruncie rzeczy, byle jaki trawnik, a w szczególności trawnik, gdzie jakiś tam kawałek wody jest, to o takiej porze, kiedy już jest szaro, ale jeszcze nie ciemno, zaczynają latać takie spore, kluchowate nietoperze z dość szerokimi skrzydłami, nie bardzo długimi. Znaczy spore to znaczy, że tak no z tyle mają rozpiętości skrzydeł. I latają tak na wysokości tego sufitu, albo trochę niżej, albo trochę wyżej, kręcą się. To jest właśnie na ogół Mroczek Późny. Tego jest najwięcej w lesie u nas wszystkiego. To jest natomiast nasz znajomy Nocek Rudy. To jest coś takiego, że jakbyście Państwo byli kiedyś nad wodą i mieli bardzo silne światło, albo na przykład czasem jest tak, że człowiek siedzi nad jeziorem i przyjedzie jakiś samochód i zanim ten samochód zgasi światła, to przez moment woda jest oświetlona bardzo mocno i w takim momencie, kiedy już jest ciemno z kolei, rzeczywiście po prostu ciemno, można zobaczyć takie niedoperze, które nad tą wodą, ale to na takiej wysokości nad wodą, fruwają trochę w taki sposób, jakby były na łyżwach, to znaczy na zakrętach nie kolebią się z boku na bok, tylko jak zakręcają, to też to jest w dalszym ciągu w tej samej odległości. Zupełnie jakby się po tej wodzie ślizgały. To jest właśnie Nocek Rudy, on potrafi tylnymi łapami, które ma spore, zebrać sobie coś z powierzchni wody, jakąś larwę owada na przykład. W związku z tym być może zdarza mu się jakaś bardzo maleńka rybka. No bo niby dlaczego miałby nie zjeść, jakby mu się złapało. Nie ma bezpośrednich dowodów na to, ale podejrzewany jest o to, że być może on jada jakieś kręgowce. I gdyby nam tu latał Nocek Rudy, to tak by było. I nawet ja z moim pierwszym stopniem umuzykalnienia potrafię powiedzieć, że to nie jest taki sam dźwięk jak tam. To jest... W wielu przypadkach da się tak... To z kolei, co Państwo tutaj widzicie, to jest borowiec wielki, to jak Państwo wyjdziecie gdzieś... No, w wielu miejscach, w Warszawie na przykład nad Wisłą chyba najlepiej. W takim momencie, kiedy słońce już zaszło i niebo jest jeszcze żółte i jeszcze po nim latają jeżyki i jaskółki, to takie nietoperze też dość duże, z wąskimi, ostro zakończonymi skrzydłami

0: które w pierwszym momencie można w ogóle nie zobaczyć wśród tych jeżyków, tam, że tam coś jeszcze lata, trzeba się przyjrzeć, bo podobnie to trochę wygląda. To są borowce wielkie i to w detektorze brzmiałoby tak, o. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo rzadko są te dźwięki w porównaniu z Nockiem Rudym, ale Nocek Rudy lata bardzo blisko czegoś, a ten gdzieś wysoko na niebie, no to na co on tam wpadnie? No nic nie wpadnie, dopiero jak jest coś interesującego, to warto to odpieszyć.
1: Nie, ale jeżeli tam są te ptaki, to od tych ptaków też mu się odbija.
0: Odbija mu się, to jest, znaczy jak są ptaki, to one przynajmniej siedzą cicho. Przez długi czas było zagadką absolutną, jak one to mogą robić, że lata ich kilka naraz. Przecież powinny sobie zagłuszać wszystko. Powinno im przeszkadzać, że mają towarzystwo, a w końcu młode, w momencie kiedy uczą się polować, wylatują z matką bardzo często i latają z nią, no powinno być najgorzej dla nich uczyć się w towarzystwie innego nietoperza. Okazuje się, że w jakiś sposób one są w stanie uwrażliwić się na swój własny sygnał, to znaczy odróżniają echo swojego sygnału od echa, od tych wszystkich ech, które docierają do nich z boku. Także nawet w takiej sytuacji sobie radzą. A no, te ptaki, w momencie kiedy one zaczynają latać, to te ptaki już powoli przestają, także w końcu jest poniekąd całe niebo dla nich. Teraz, żeby nie pozostawić Państwa z wrażeniem, że wszystkie dźwięki, które nietoperze wydają, są dla nas zupełnie niesłyszalne, to jeszcze Państwu przedstawię, to jest mroczek posrebrzany. Dlaczego posrebrzany, pewnie widać, trochę za żółty jest, ale to żółtnik lekko przekłamuje kolory. W każdym razie futro na grzbiecie jest prawie zupełnie czarne, z bardzo jasnymi końcówkami. Także czasem ten nietoperz jest po wierzchu taki bardzo, bardzo jasno płowy, a czasem w ogóle jest prawie biały, także wygląda jakby było szroniony, albo jakby był ktoś mąką tak lekko po wierzchu. Stąd nazwa posrebrzany. I to jest stworzenie, które pewnie Państwu się zdarzyło słyszeć kiedyś już, a w każdym razie części z Państwa, bo one mają taki zwyczaj, że jak lecą i szukają sobie obiadu, to oczywiście echolokacje mają całkiem na takim poziomie, żebyśmy ich raczej nie usłyszeli. Mówię raczej dlatego, że gatunki, które nadają na bardzo niskich częstotliwościach, jak na nietoperze, na przykład 23 kHz, tak jak borowiec, to im bardziej ktoś jest młody i im bardziej jest dziewczynką, tym większą ma szansę, że to usłyszy. Tak przeciętnie wychodzi, że dziewczynki w młodym wieku słyszą wyższe dźwięki niż panowie w starszym. Także borowca lecącego zdarza się czasami komuś o bardzo dobrym słuchu usłyszeć, jeśli jest niedaleko. Natomiast to, co ja chciałem Państwu teraz pokazać, to są dźwięki nie służące do polowania, tylko dźwięki służące do tego, no do tego samego, do czego u ptaków służy śpiew. To znaczy, wiecie Państwo, jak ptak śpiewa na gałęzi, to na ogół chce wszystkim samcom swojego gatunku powiedzieć: ty mi stąd, bo jak ja ci zaraz, to ty zobaczysz. A samicom swojego gatunku: do mnie, kochana, ja jestem jedyny dla ciebie, tamtego frajera to w ogóle zapomnij, do mnie wyłącznie. I w jego przypadku to jest, no powiedzmy, piosenka mająca ten sam sens i ona jest na takiej wysokości, że jeśli się Państwu kiedy zdarzyło na przykład w jesieni, w październiku albo w listopadzie, w tym roku był bardzo ciepły grudzień, także jeszcze przed połową grudnia mnie się zdarzyło słyszeć jednego. Idziecie Państwo po ulicy, jest już ciemno, bardzo często to się zdarza w takie dni, kiedy jest mgła, mrzawka, czy coś w tym rodzaju. I słyszycie Państwo coś takiego, jakby popiskująca mysz fruwała Państwu dookoła głowy. Tylko żadna szanująca się mysz nie fruwa dookoła głowy. A to taki dźwięk na granicy słyszalności. Ja spróbuję Państwu pokazać, jak on brzmi. Tylko ponieważ nagranie jest mocno podgłośnione, bo to jest cichy dźwięk, no to nie chodzi oczywiście o szum z głośnika, tylko o te piski, które mam nadzieję dadzą się. To takie coś potrafi tak sobie, znaczy potrafi też z jednego miejsca gdzieś na wysokim domu na przykład. Przypuszczamy, że to jest tak, że one kiedyś w dawnych czasach używały jakichś na przykład skalnych urwisk do tego, żeby się pięknie je było słychać dookoła, no a my nabudowaliśmy im przecież skalnych urwisk wszędzie dookoła całą masę. To jest zresztą gatunek zabawny, bo w ogóle nie był stwierdzony w Warszawie ani w okolicy od czasu w gruncie rzeczy, kiedy ludzie zaczęli, no od jakiegoś XIX wieku, kiedy u nas pojawili się ludzie, którzy byli w stanie odróżniać nietoperze od siebie, nie było go stwierdzonego w ogóle. Aż do momentu, kiedy zaczęły się takie telefony, halo, nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować nietoperza. Albo czasami nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować mnie. Takie też się zdarzają. I to jest w tej chwili najczęściej spotykany nietoperz w takich przypadkach, że coś padło komuś do mieszkania. Ja odbieram telefon i mówię, że ma ciemne skrzydła, ciemny nos, ciemne uszy i taki jest jasny po wierzchu. A tak, skąd pan wie? W bardzo wielu przypadkach jest tak, że można prawie na ślepo w ogóle zgadnąć, że to to. Także dziwna historia, nie potrafimy powiedzieć, czy ich po prostu wcześniej naprawdę nie było, czy też jest tak, że one się tutaj zjawiają wyłącznie dzięki tym naszym wysokim budynkom i tylko wtedy na jesieni, kiedy mają się spotkać z samicami, a przez resztę roku są gdzieś zupełnie gdzie indziej i dlatego ich do tej pory nie widywaliśmy. Natomiast gdyby ten dźwięk, który Państwo słyszeliście, przetworzyć przez detektor, no to w gruncie rzeczy taki jak tego przednie. Także na tym przykładzie możemy od biedy wyobrazić sobie, jakby brzmiały tamte. To jest to samo piszczenie, tylko przetworzone detektorem. Także to wszystko tak naprawdę powinno brzmieć jak takie właśnie piski, tylko są za wysokie dla naszych uszu. Teraz, jeśli chodzi o nas samych z kolei, nie wiem, czy Państwo widzieliście, kiedy w październiku 1974...
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Thomas Nagel opublikował taki esej. Jemu chodziło o to, jak bardzo nasza niemożność wyobrażenia sobie czegoś, co nie ma miejsca, naprawdę wpływa na nasze postrzeganie świata mniej więcej. I jako przykład takiego czegoś, czego my kompletnie nie potrafimy sobie wyobrazić, takich butów, w których nie jesteśmy się w stanie postawić, on właśnie wybrał bycie nietoperzem. Esej nazywał się Jak to jest być nietoperzem i to bycie nietoperzem było dla niego taką kwintesencją tego, czego my nie potrafimy sobie wyobrazić, żebyśmy się nie wiem jak starali. Natomiast okazuje się, że jednak nie tylko, bo filozofowie rozmaici to się oczywiście na niego rzucili, no bo na czymże polega filozofia, ale dzięki temu, co my wiemy, też okazało się, że to nie do końca jest prawda. Człowiek, którego Państwo widzicie na ekranie, to jest Daniel Kish, Amerykanin w moim wieku. On jest, także zdjęcie jest zrobione parę lat temu. On ma na tym zdjęciu, jak Państwo widzicie, dość głupią minę. To jest dlatego, że od 13 miesiąca życia on nic nie widzi. Po prostu kompletnie nic. W wyniku nowotworu siatkówki stracił wzrok zupełnie. To jest Daniel Kish na rowerze. Na rowerze, na ulicy, między samochodami. To nie jest tak, że to jest zamknięta ulica dla niego. On jeździ normalnie. Ma papier na to swojego stanu, że mu wolno poruszać się samodzielnie. No, jako niewidomemu trudno było mu zrobić prawo jazdy, a on ma no, to coś takiego, co najbliższe jest prawo jazdy w przypadku takiego człowieka. Jak Państwo widzicie, na tym zdjęciu ma otwarte usta. To jest dlatego, że on posługuje się echolokacją przy tej jeździe na rowerze. Potrafi jeździć też na deskorolce, potrafi na wrotkach. Tylko nie jest nietoperzem, w związku z czym nie wydaje pisków bardzo wysokich i za wysokich dla naszego ucha. Tylko, wiecie Państwo pewnie, jak to teraz logopedzi każą dzieciom mu dawać konika językiem, tak? No to, to jest ten dźwięk właśnie. O, właśnie tak, możecie zademonstrować głośniej. To jest... okazało się, że...
3: Przepraszam.
0: To tylko nasze miasto wyleciało. To zresztą okazało się być wynalazkiem wcale nie tylko jego, bo istnieją, jak Państwo pewnie wiecie, oprócz tych naszych nietoperzy, o których mówimy w tej chwili, istnieją też takie duże, naprawdę duże nietoperze, o takie o, jak rozłożą skrzydła, które żyją w Afryce i w Azji i które żywią się głównie owocami, a trochę też jest drapieżnych. Te duże nietoperze tym się różnią od tych naszych małych, że mają duże oczy i tak naprawdę nie są w gruncie rzeczy stworzeniami nocnymi, tylko zmierzchowymi raczej. One się posługują wzrokiem. Z wyjątkiem kilku gatunków, które uprawiają prymitywną echolokację, co robiąc? Kląskając językiem. Też na to w cudzysłowie wpadły, że taki dźwięk dobrze się do tego nadaje. On w tej chwili uczy ludzi podobnie niewidomych, jak on posługiwania się tą metodą. Ponieważ nie wszyscy potrafią językiem wystarczająco głośno i wyraźnie, to on jeszcze takie radzi, wiecie Państwo, takie co to kiedyś tam na meczach publiczność używała, albo koledzy w szkole, koleżance nad uchem, bo uważali, że to jest świetna zabawa. To tym też, że można. To jest krótki dźwięk, dość głośny, szybko wraca. I to jest tak, że oni potrafią... No, stoi człowiek przed ścianą budynku i potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy ta ściana jest gładka, czy rośnie na niej jakieś dzikie wino na przykład, bo rozumiecie Państwo, echo jest. On, jak robili na nim próby rozmaite, to okazało się, że jeśli jest zupełnie cicho naprawdę w pomieszczeniu, to on jest w stanie powiedzieć, kiedy ma przed sobą drewno, a kiedy metal. Bo metal gładszy. Do tego stopnia. No i domyślacie się Państwo, że w momencie, kiedy się dowiedzieli o tym, że istnieją tacy jak on, ludzie badający ludzkie mózgi, no to się rzucili na to natychmiast, żeby to badać. I zrobili doświadczenie, w którym mózg takiego człowieka oraz człowieka takiego zwykłego jak my, nie umiejącego tego, był poddany działaniu dźwięków, no, takich właśnie dźwięków z odbitym echem. I to, co Państwo widzicie, to jest z lewej strony, to są widok z lewej i z prawej strony na mózg tego człowieka niewidomego, który był specjalistą w echolokacji, a to mózg kogoś takiego jak ja pewnie, no mój pewnie byłby mniejszy. W każdym razie tu, jak Państwo widzicie, wszystko jest niebieskie, co znaczy, że żadna część tego mózgu nie była jakoś specjalnie aktywna w momencie, kiedy człowiek słyszał te dźwięki. Natomiast u nich okazało się, zobaczcie Państwo, to jest ten zakręt, tutaj okolica, która uważana jest za odpowiedzialną u nas człowieków za analizę bodźców dźwiękowych. Nic specjalnego się nie dzieje. Natomiast tu, na froncie, to jest okolica, którą my zwykliśmy nazywać korą wzrokową. Ponieważ panowało przekonanie, że to jest obszar odpowiedzialny za analizę bodźców wzrokowych. A u nich ten obszar jest aktywny wtedy, kiedy oni echolokują. Więc bodźce absolutnie nie są wzrokowe. Prawdopodobnie wobec tego jest tak, że ta część kory nie odpowiada za bodźce wzrokowe, tylko za orientację w przestrzeni, omijanie przeszkód i tak dalej. A że my wszyscy robimy to wzrokiem, no to analizuje bodźce wzrokowe. Natomiast już się zaczęli ludzie zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że trochę byliśmy zbyt pewni siebie, uważając, że wiemy, do czego ten, do czego ta część mózgu służy. Więc okazało się, że my nie jesteśmy jednak tacy ostatni i to nie jest tak, że kompletnie, w ogóle, ani trochę niczego takiego nie potrafimy. Ja teraz chciałbym jeszcze, jeszcze Państwa raz zmusić do tego, żebyście Państwo, tylko tym razem już nie wszystkich, tylko wybranych przedstawicieli, ale za to zostaną poddani strasznym torturom na naszym bardzo naukowym instrumencie do tortur, który, jak Państwo widzicie, składa się z bardzo naukowego, tekturowego pudła i bardzo naukowych, plastikowych rur. Także jeśli pierwszy zespół wydeleguje kogoś, to będziemy bardzo wdzięczni. Wyjaśnimy zaraz, na czym rzecz polega. Nie będzie bolało jakoś bardzo, gdyby Pan mógł usiąść na tym krześle. O właśnie. I teraz zadanie będzie polegało na tym, żeby takie oto metalowe kulki złapać do melonika. Proponuję trzymać go wysoko, raczej tu i tylko przesuwać lewo-prawo. Jak Państwo widzicie, rury są nieprzezroczyste i w związku z tym nie będzie widać, ale za to będzie słychać. Proponowałbym dość wysoko. Uwaga. Zgodnie, dobrze. Brawo. To była skucha. Przemiałem. Świetnie. Dwie złapane, dwa punkty dla pierwszego zespołu. Prosimy następnego ochotnika z kolejnego zespołu. Uwaga. Zwróćcie Państwo uwagę, że tym razem nie oceniamy echa, tylko dźwięk bezpośrednio. Ale w dalszym ciągu sam dźwięk. O! Ale wszystkie były zamykamy, że wszystkie. Jeszcze jedna.
3: Były w meloniku wszystko.
0: Jeszcze jedna. Brawo. No to wszystkie pięć.
4: Też mam pięć.
0: Trzymałbym blisko wylotu rury na wszelki wypadek, bo to też to właśnie. One wylatują tam dalej i trochę nie. Brawo. 4 punkty dla następnego zespołu. Dziękuję. I kto jeszcze?
5: Zapraszam.
1: Jest taki film, nie wiem, czy Państwo widzieli. Imagine. To jest o takim niewidomym człowieku, który uczy właśnie tego w szkole dla dzieci. Fantastyczny film, bardzo polecam. To się dzieje w Portugalii. Jest polski reżyser, a dzieje się w Portugalii.
5: I to na faktach jest.
1: I to jest podobne na faktach.
0: Tak, to znaczy to jest... Przepraszam, nie będę na razie. Brawo.
1: On musiał mieć takie właśnie, ten niewidomy człowiek.
0: Dwa. To jest... tak... To było tak, że ten reżyser, który to nakręcił, to zaczęło się od tego, może odsuń się troszkę i postawimy tu. Nie, on się spotkał z tym człowiekiem, to znaczy on poznał go naprawdę, tego chłopaka, który, no nie o którym jest film, ale który tak robi rzeczywiście i stąd wziął się film, tak, że on kompletnie na raczej dość wysoko. Uwaga. Dobrze.
3: Ładnie.
0: Brawo!
3: Dobrze słyszę.
0: Czy jeszcze z którego
5: zespołu? No tam jest jeszcze przedstawicielka.
0: No dobra, to jeżeli Państwo pozwolicie...
5: Ojejku! Ale to moje oczy.
0: Uwaga.
3: Wyżej, wyżej kapelusz.
0: Dobrze.
1: Ale tam podstawia.
0: Dobrze.
3: Jeszcze.
0: Ale to.
3: To znaczy kierunek dobry był zawsze.
0: Tak, tak. To jest już.
3: Kapelusz za mną.
0: Więc jak Państwo widzicie, nie jest tak źle, jeśli musimy się orientować wzrokiem, a teraz ja się będę tłumaczył, dlaczego Państwa poddaję torturom. Otóż powstało w pewnym momencie pytanie, dlaczego jest tak, że niektóre niedobrze mają takie potwornych rozmiarów uszy. Znaczy takie. No bo oczywista odpowiedź byłaby taka, że no jak to, no przecież do echolokacji potrzebują. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że nasz nocek rudy może ma spore uszy, no ale gdzie im do tamtych? To jest nopek, też gatunek używający echolokacji jak najbardziej. No, większe uszy w proporcji ma niż ja bym miał, ale bez przesady. A to, przecież to są uszy, które no, użytkownikowi dostarczają mnóstwa problemów. Widzicie Państwo, no to jest jego nos. To jest jego nos, a to jest ucho. Cała głowa jest tutaj. Tu w środku sterczy jeszcze takie coś. To w gruncie rzeczy my to też mamy, jak Państwo sprawicie sobie w uchu. U nietoperzy mówi się o tym koziołek. To jest taki wyrostek, który między innymi zapewne do tego służy, żeby zasłaniać jednak bezpośrednio wlot do ucha przed jakimś bardzo głośnym dźwiękiem. Wiecie Państwo, że dźwięk potrafi nam uszkodzić czasem nawet bardzo trwale, także to jest jakieś tam zabezpieczenie. A u nietoperzy prawdopodobnie też trochę pomaga kierunkować te dźwięki wpadające. No w każdym razie to są uszy, je trzeba chować pod pachami na zimę, żeby nie odmarzły. To jest gacek jak najbardziej, taki sam jak ten poprzedni. To co tu sterczy, to są tylko koziołki. Uszy są tu schowane pod skrzydłami. Jak Państwo nie wierzycie, to proszę bardzo, ten schował jedno, a drugiego jeszcze nie schował. Albo już drugie wyprostował, bo mu ciepło było. Przecież gdyby ktoś z nas miał takie uszy, to by się obijało ludzi na ulicy. Do czegoś muszą one służyć, skoro są aż takich monstrualnych rozmiarów i tyle jest z nimi kłopotu. Zresztą okazało się, że o ile gacki, wiecie Państwo, że zanim dowiedzieliśmy się, co nastąpiło około połowy XX wieku, że mamy dwa gatunki gacków w naszym kraju, nie jeden, no to używało się nazwy gacek wielkołów, której w Krakowie nawet w dalszym ciągu używają do tego, co my teraz nazywamy gackiem brunatnym. I gacek to jest taki standardowy przykład wielkich uszu, ale nasz znajomy nocek Becksteina, który może nie ma takich potwornie wielkich uszu, jak mu się przyjrzeć, tylko że on sam jest większym nietoperzem. A uszy to są zupełnie porównywalnych rozmiarów. To jest nocek duży, największy nietoperz, jakiego mamy w każdym razie na wagę. Przepraszam, zdjęcie jest marne, bo w jaskini jest zrobione, gdzie było sporo pary wodnej. Te jego uszy nie wyglądają jakoś szczególnie imponująco, natomiast gdyby je przymierzyć do uszu gacka, no to przymierzmy. Okazałoby się w gruncie rzeczy, że one są bardzo podobnej wielkości. Znaczy, jest jakaś taka wielkość, która u niektórych niedoperzy występuje i nie bardzo było wiadomo, do czego też one służą, dopóki nasi niemieccy przyjaciele nie zrobili eksperymentu, który, właściwie obserwacji na dobrą sprawę. Była sobie łąka, na której łaziły sobie różne stworzenia, nocki duże, na których to było zrobione, mają to do siebie, że bardzo dużo swoich ofiar zjadają takich siedzących na ziemi albo na źdźbłach trawy, także potrafią wylądować i przejść parę kroków, żeby tam złapać jakiegoś biegacza czy coś w tym rodzaju. I między innymi też na tej łące były wije, zarówno takie wije, co to jak się na nie patrzy z góry, to widać im nogi po bokach, jak i takie wije, co jak się patrzy z góry, to wygląda jakby jechał taki czarny patyczek, bo nogi są wszystkie pod spodem. I to, co Państwo macie na tych obrazkach, to jest te szare słupki. To są wyniki po prostu łapania tych wijów na tej łące i mierzenia ich. Bo tutaj macie Państwo od 5 mm do centymetra, od centymetra do półtora, od półtora do dwóch i powyżej 2 cm i tu to samo. Od 5 do 1, od 1 do półtora i tak dalej. I zobaczcie Państwo, najwięcej dużych było tych no, z rodzaju julus czy pokrewnych, takich, co to nogi mają schowane pod spodem, jak głażą. A tymczasem czarne słupki pokazują, ile nietoperze złapały w tym czasie na tej wodze. Nie łapały w ogóle, pomimo, że tych dużych było mniej niż tych. Tylko tych nie łapały wcale. Z jakiegoś powodu okazało się, tak by mogło być, oczywiście, że one są niesmaczne, tylko dlaczego w ogóle by nie próbowały? Tak te stworzonka wyglądają w rzeczywistości, a tak wygląda mierzenie dźwięku, to znaczy hałasu, który one robią, nie wiem, to przedzierając się przez tę trawę i spadłe liście, czy co tam jeszcze leżało. To jest, to są wielkości dla tych, które nie były łapane. To znaczy tu macie Państwo długość ciała tego stworzonka, a tu macie Państwo hałas, względny hałas, jaki robiło. I zobaczcie Państwo, że tej wielkości wi z tych drewniaków, czyli tych, co im nogi na boki wystają, robił dużo większy hałas niż ten, nawet duży. Znaczy wyszło na to, że zjadają te, które bardziej hałasują. Tętent przebiegającego wija to jest to, co one słyszą tymi uszami. To znaczy to, co Państwo robiliście w gruncie rzeczy, łapiąc kulki teraz, to znaczy nie słuchanie echa swojego własnego dźwięku, tylko słuchanie hałasującej ofiary. Okazało się, że im może wystarczyć do zorientowania się, że jest coś do zjedzenia, nawet taki dźwięk, który powstaje, wiecie Państwo, jak wyglądają takie chrząszcze typu biedronka. Mają takie twarde pokrywy na wierzchu, a pod spodem te skrzydła, które trzeba rozłożyć. No i żeby rozłożyć te skrzydła pod spodem, trzeba otworzyć te pokrywy. Otóż szczęk otwieranych pokryw chrząszcza potrafi być czymś, co te nietoperze usłyszą i spróbują na niego zapolować. To są uszy do słuchania takich właśnie dźwięków. To ja teraz poproszę, żeby każdy zespół policzył. Zobaczcie Państwo za chwilkę zdjęcie czegoś w rodzaju łąki, na której jest coś w rodzaju owadów. Proszę o jak najszybsze policzenie, ile ich jest. Uwaga. Czas start. Dziękuję. Zapisujemy odpowiedź.
6: 15 i 4 się wydaje.
0: Zapisujemy odpowiedź. Zobaczymy, który zespół był najbliżej.
3: Ile?
0: Państwo?
7: 19.
0: No to w takim razie wszystkim należą się punkty. Państwo policzyli 18, ale to też jest wystarczające przybliżenie. Natomiast ja, przepraszam, ja nie ostrzegałem Państwa od początku, że jestem znany z postępnej przewrotności jadowitego okrucieństwa, ale jestem. Prawidłowa odpowiedź, proszę Państwa, było 38.
6: Ojej.
0: A ja powiedziałem, że czerwone, nie mówiłem, że czerwone. Wszystkie. 38. 38 to była prawidłowa odpowiedź, proszę bardzo. No, znaczy jak komputer to zwoł.
3: Nie widać.
0: Zgadza się. Ale chciałem, żebyście się Państwo przekonali, jak to jest. Dlatego, że taki problem czasami powstaje, znaczy po polsku nie było takiego powiedzenia nigdy, że ktoś jest ślepy jak nietoperz. Po polsku mówiło się, że ktoś jest ślepy jak kret, co też zresztą nie jest całkiem prawdą. Natomiast tłumaczenia angielskich książek, takie dość bezkrytyczne i trochę bez myślenia, spowodowały, że u nas też określenie, że ktoś jest ślepy jak nietoperz się pojawiło. No, chciałem, żebyśmy się rozprawili z tym problemem. Otóż na Gackach rzecz została zrobiona również, też zresztą przez Niemców. Oni na takiej łące, była sobie taka łąka, na której rosły, nie koszona, także rosły tam różne takie habazie i oni takie na tych habaziach, a na tej łące polowały sobie gacki które potrafią właśnie tak zrobić, żeby zbierać sobie ofiary z jakichś liści czy czegoś takiego. I oni na tej łące poprzywiązywali ćmy. Tak, nitką poprzywiązywali. Ćmy były z tego samego gatunku, tylko ten gatunek miał to do siebie, że były bardzo jasne i bardzo ciemne. Także właściwie w gruncie rzeczy były białe i czarne. I one były z tego samego gatunku, więc były tej samej wielkości. Tak samo się ruszały, tak samo pachniały, tak samo smakowały. Wszystko było tak samo, z wyjątkiem koloru. I jak te nietoperze zaczęły tam polować, to zaczęły po pierwsze znikać te białe. Zupełnie tak jak Państwo policzyliście te czerwone. Gdybyście Państwo mieli bardzo dużo czasu i mogli się poprzyglądać, to trafilibyście też na te zielone. Ale efekt był ten sam. Dobrze widoczne zniknęły pierwsze. No to wyglądało na to, że nie jest wszystko jedno w takim razie, czy je choć trochę widać, czy nie widać. Oni się zresztą posunęli dalej jeszcze. Większość Państwa pewnie widziała takie naczynko zwane szalką Petriego. To są takie szklane naczynka, które mają pokrywkę. Są tak zrobione, że można je tą pokrywką przykryć, a można je wstawić w tę pokrywkę, także są otwarte od góry. I w taki właśnie sposób oni zrobili, umieszczając tam, to co Państwo widzicie, to jest larwa mącznika, takiego chrząszcza, który no, czasem tam, jak rozumiecie Państwo, stwór, który nazywa się mącznik młynarek, to domyślacie Państwo, co może zjadać i w czym robić szkody. I to jest coś takiego, co wyjątkowo chętnie jedzą nietoperze z jakiegoś względu. Oczywiście wolą, jak tego jest dużo, niż jak tego jest mało. I to też Gackom zrobili ten numer. Były rozłożone szalki w pomieszczeniu, w którym te nietoperze mogły latać. I szalki były rozłożone w czterech wariantach. To znaczy, jedna szalka włożona w drugą w taki sposób i robale na wierzchu. I jedna szalka włożona w drugą i robale na wierzchu, tylko jeden wariant był oświetlony słabym światłem, ale jednym. I druga wersja, robale na szalce pod spodem, także one tam były i przez szkło było je widać. Natomiast gdyby ktoś na przykład posługiwał się wyłącznie echolokacją, no to pusta szalka, tak? Nie ma. I też jeden wariant oświetlony lekko, a drugi w całkowitej ciemności. Ponieważ nie było jak zapytać nietoperza, czy ty przyleciałeś tutaj po to, żeby zjeść tę larwę, czy dlaczego, no to oni po prostu liczyli, ile razy one siadały na tych szalkach, domyślając się, że jak na nich siadają, no to prawdopodobnie, ponieważ wiedzą, że z takich były karmione, to pewnie im o to chodzi. I taki był wynik tego, rozumiecie Państwo? To znaczy, równie dużo prawie siadało na szalce, na której trzeba było zobaczyć, że tam coś jest. Nie wystarczyła ich lokacja. Tu sporo, tu najmniej, no bo to ani echolokacja, ani wzrok, bo było ciemno. Natomiast tu, znaczy w gruncie rzeczy to, jak Państwo widzicie, przeszło 3/4 prób. To było tu, gdzie one leżały na wierzchu i tu, gdzie one leżały pod szkłem, tylko było oświetlone. Więc no, nie ma wyjścia, muszą używać wzroku. Bo że mają oczy, to wszyscy wiedzą, no bo wystarczy się przyjrzeć nietoperzowi. Tylko pytanie było, czy naprawdę się tym wzrokiem posługują. Posługują. Najwyraźniej posługują się wzrokiem również. Także no, jesteśmy pełni podziwu dla tego, co one potrafią w gruncie rzeczy. Natomiast niestety nie jest tak, żeby było to zupełnie wolne od wszelkich braków, a w każdym razie my ludzie zrobiliśmy tak, że są z tym problemy. Jak myślicie Państwo, co nietoperz na obrazku próbuje zrobić?
7: Napić się wody.
0: Próbuje się napić oczywiście. Leci nad wodą, one tak robią rzeczywiście, zanurzają trochę dolną szczękę i chlapie im tam woda do mordki. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli się leci nad taką wodą i wysyła te dźwięki, to prawie nic z nich przecież nie odbija się w stronę nietoperza. Jeżeli ja rzucę piłkę tam, to ona przecież nie odbije się do mnie. Tylko znikoma część takich, które trafiły tutaj, no to może do niego jakoś wróci. I to właśnie, że lecę nad czymś i tego nie słychać, jest dla nietoperzy najwyraźniej znakiem, że woda. Jak myślicie Państwo, co próbuje zrobić ten nietoperz? Ale z czego? Próbuje się napić z wypolerowanej stalowej płyty. Ludzie, którzy zrobili ten eksperyment, spodziewali się, że one się będą mylić na początku. Ale spodziewali się, że pomylą się parę razy. A one się pomyliły. Raz, drugi, piąty, dwudziesty, 141. Było to zupełnie nie do uwierzenia, że się w końcu nie nauczyły. No, litości. Okazało się, że nawet takie, które usiadły na chwilę na tej płycie, dalej próbowały z niej pić. Nie przekonało ich to, że przed chwilą na tym się działo. Oni jeszcze potem położyli tę płytę na stole. One mogły pod nią przelecieć. I dalej próbowały się z niej napić. Gładkie nie odbija znaczy woda. Z jakiegoś względu silniejsze jest to u nich niż to doświadczenie, na przykład, że siedziały na tym przed chwilą. Wiecie Państwo, pewnie były robione takie doświadczenia, na przykład, że gęsi, która siedziała na jajach, podkładano kartonowe pudełko wielkości jaja, które było kanciaste. Ale gęsi nie robiło różnicy, że jest kanciaste. Było białe, było odpowiedniej wielkości, to trzeba je dziobem wturlać do gniazda, bo znaczy, że to jest jajo, które się wyturlało. No, żadna gęś nigdy nie musiała nauczyć się odróżnić takich białych niejaj w pobliżu swojego gniazda. Żaden nietoperz nigdy nie musiał się nauczyć odróżniać czegoś, co jest gładkie i nie jest wodą, od wody.
6: Ale przecież ta płyta odbijała te dźwięki.
8: Nie, ale nie.
0: Była zupełnie, jak była chropowata, to nie próbowały. Z zupełnie gładkiej, tak jak z wody. Próbowały się napić do upadłego po niego. Więc w tym przypadku ten ich bardzo skądinąd doskonały mechanizm nie sprawdził się. I zobaczcie Państwo, że... bo jeszcze jedna rzecz, która się okazała. Ta woda nie musi być poziomą. Jak ta woda jest nachylona, to ona w dalszym ciągu nie jest wodą. No przecież nigdy od 40 milionów lat nie było na świecie żadnej wody, która byłaby krzywo i która nie byłaby wodą. Nie było sensu nauczyć się odróżniać gładkich powierzchni niepoziomych od poziomych, bo po co? No. Nie było selekcji na nietoperze, które nie potrafią odróżnić pionowej wody od poziomej wody. I w związku z tym możliwe jest niestety, że w przypadku takim jak tutaj, gdzie na skraju lasu stoi budynek z bardzo gładkimi ścianami, że nietoperz, pomimo że potrafi ominąć cienką nitkę i na nią nie wpaść, może wpaść na szybę. No bo odbija mu się przecież cały ten dźwięk prawie. No woda, to by się przejmowało. Zrobiliśmy, zdaje się, niestety pułapkę w ten sposób. No i skoro już mowa o pułapkach, to jeszcze jeden rodzaj pułapki. Nie będę Państwu pokazywał filmu pokazującego, jak niedobrze został trzepnięty przez skrzydło takiego wiatraka. Nie wiem, czy Państwo kiedyś taki wiatrak widzieli z bliska. To jest nieprawdopodobnie monstrualny z rozmiaru rzecz. Znaczy od ziemi do końca górnego skrzydła to potrafi przeszło 100 metrów. Trzy wieżowce jeden na drugim. No w ogóle nie do wyobrażenia, że człowiek mógł coś takiego zbudować. No ale się zbudowali. I bardzo nam jest miło, kiedy nam te wynalazki dostarczają energii elektrycznej. Natomiast okazało się, że stanowią problem dla wielu zwierząt, między innymi dla ptaków. Na przykład, które wydawałoby się, że no, bez przesady, że w dzień to doskonale widać, w ogóle o co chodzi. No, jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, to jest na YouTubie taki film z Krety bodajże, z sępem, który kołuje dookoła takiego wiatraka i kilka razy go oblatuje dookoła i w pewnym momencie śmigło tego wiatraka łamie mu skrzydło i on spada na dół. Coś musiał źle wyliczyć widocznie. Kłopot wydaje się polegać na tym, że skrzydła tego wiatraka na końcach mają taką prędkość, jakiej w ogóle nic w świecie nie ma w gruncie rzeczy. To jest nieprawdopodobnie szybki ruch. On jest tak szybki niestety, że jeżeli leci sobie holokujący nietoperz, to śmigło może się przed nim pojawić szybciej niż nastąpi jego kolejny sygnał, który pozwoliłby mu ją usłyszeć. Za duża szybkość jest, żeby on zdążył to usłyszeć i wobec tego szczególnie niestety w wielu miejscach okazały się być narażone na te rzeczy nietoperze, co po części zdaje się bierze się stąd, że one są jakoś przez te turbiny przyciągane, zdaje się. To znaczy jak mierzyli ludzie przy pomocy takich detektorów, jak Państwo widzieliście, po prostu ile nietoperzy lata, to się okazywało, że w okolicy tego lata szczególnie dużo. Jeden powód może być taki, to zdjęcie, jak się Państwo domyślacie, jest zrobione kamerą termowizyjną. To jest po prostu... Zwłaszcza turbina jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia. Skoro jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia, to jest duża szansa, że tam w szczególności będą się trzymać owady w tej części nocy, kiedy robi się zimno i coraz mniej ich lat. Poza tym wiele owadów ma też taki odruch należałoby powiedzieć, że gromadzą się w najwyższym punkcie terenu, co na ogół jest czubkiem drzewa albo szczytem jakiegoś wzniesienia. No ale jak myśmy postawili coś takiego, to się gromadzą tam. A też okazuje się, że ta pracująca turbina powoduje powstawanie jakichś ultradźwięków. No więc być może jest też tak, że nie to, że po prostu ulecą, żeby zobaczyć, co to takiego. One są dość ciekawskie, zwłaszcza jeśli komuś się zdarzy obserwować wylot z kryjówki w momencie, kiedy młode zaczynają latać, to one podlatują do różnych rzeczy, wygląda, że je sobie oglądają. Myśmy kiedyś patrzyli na takiego niedowierza, który kolonia była na strychu kościoła i pomiędzy tym kościołem a słupem najbliższym był przeciągnięty przewód niskiego napięcia. I ten niedowierz leciał wzdłuż tego przewodu zupełnie tak, jakby sobie właśnie oglądał ze wszystkich stron. Robią takie rzeczy, no więc być może też na swoje nieszczęście podlatują tam, a problem może też polegać na tym, że nie jest potrzebne w gruncie rzeczy, żeby nietoperza to skrzydło naprawdę uderzyło, żeby on tego nie przeżył. Bo to się obraca okropnie szybko i wobec tego za tym obracającym się śmigłem powstaje bardzo wysokie, bardzo niskie podciśnienie. Bo powietrze jest odpychane i zanim ono zdąży tam wyrównać to ciśnienie, to jest strefa bardzo obniżonego ciśnienia. I znajdowano nietoperze pod takimi turbinami martwe, bez żadnych obrażeń takich typu, że został uderzony, coś ma złamane. Nie bardzo było wiadomo, co im się stało, dopóki nie rozkroili ich i wtedy się okazało, że one mają porozrywane płuca. Nie wiem, czy ktoś z Państwa nurkował kiedyś. Istnieje takie niebezpieczeństwo dla nurków, że jeżeli ktoś na dużej głębokości wciągnie powietrze z automatu oddechowego, który robi tak, żeby powietrze miało dużo wyższe ciśnienie niż to, które oddychamy tutaj, no bo pod wodą człowiek by nie wciągnął. I z zatrzymanym powietrzem o takim wyższym ciśnieniu się wynurzy, no to ono mu od środka rozerwie pęcherzyki płucne. To się barotrauma nazywa fachowo. I to jest to, co tym nietoperzom się robi. Znaczy one, rozumiecie Państwo, mają swoje normalne powietrze atmosferyczne, tylko tam jest tak obniżone ciśnienie, że to powietrze w płucach nagle okazuje się być mocno napompowanym balonem. Także niechcący, próbując w dużej mierze przecież chronić środowisko, zrobiliśmy też taką właśnie pułapkę na nietoperze i no jest z tym kłopot i dlatego też w tej chwili ustalenie jest takie, że w miejscach, gdzie nietoperze mogą być narażone, trzeba zrobić bardzo dokładne obserwacje tego, jak one tam latają i na podstawie tych obserwacji zdecydować, czy w ogóle można tutaj tę turbinę zbudować i czy nie jest na przykład tak, że w porze, kiedy najwięcej nietoperzy przelatuje gdzieś tam pod jesień, należy zatrzymywać ją na jakiś czas, żeby uniknąć tych największych strat właśnie. Wszystko oczywiście przy okazji, wszystkie nasze wiadomości o tym, ile takich nietoperzy czy ptaków może ginąć w zderzeniach z tego rodzaju urządzeniami, są oczywiście o tyle niedokładne, że nie ma żadnej gwarancji, że jakaś kuna czy jakiś kot nie był tam pierwszy przecie. Nie znalazł części z tych zwierząt, zanim myśmy je znaleźli. Ludzie się starają to robić jak najwcześniej rano, no, ale drapieżnik w nocy, często posługując się węchem, jest szybszy. Także mamy również takie coś na sumieniu i tym bardziej jest tak, że no im więcej, znaczy im mniej nietoperzom zaszkodzimy, tym lepiej dla nich. Bo zwróćcie Państwo uwagę, w gruncie rzeczy, dobra, nie będę wystawiał Państwa przyzwoitości na próbę i nie będę czekał, czy ktoś z Państwa zada mi pytanie, a po co właściwie zanudza nas Pan gadaniem o jakichś futrzanych, latających stworzeniach. Ale myślę, że jeden z powodów do tego, żeby Państwa zanudzać, jest taki, że te stworzenia są bardzo niezwykłe również dlatego, że w odróżnieniu od myszy na przykład, które są w końcu tej samej wielkości, one z jednej strony zdumiewająco długo żyją, to znaczy wiek typu 30 lat to nie jest rzecz niespotykana u stworzenia, które ma kilkanaście gramów. Przeciętna, szanująca się mysz przychodzi na świat na wiosnę i na ogół nie dożywa jesieni. No jak jest wielkim Matuzalemem, to przeżyje do wiosny i da początek następnym myszom w następnym roku. Przez dobrych 30 pewnie przynajmniej lat znakowania myszy na jednej wyspie na Mazurach, także wszystkie po prostu były oznakowane, wszystkie co do jednej. Raz zdarzyła się taka mysz, która przeżyła dwie zimy. Jeden raz. A te 20 kilka, 30 i to są dane z obrączkowanych nietoperzy, czego się w ogóle robi bardzo mało, ale żyjących na wolności. To nie jest w klatce, gdzie nikt nie mógłby nic zrobić i weterynarz dbał o jego zdrowie. Absolutny rekord w tej chwili to jest i to u nietoperza, który gdyby siedział mi na palcu, to byłby o taki. 41 lat. W jednej z jaskiń na Uralu, znaczy w sąsiedniej jaskini, nie w tej, w której został zaobrączkowany, tylko po sąsiedzku. No więc jeżeli nie nauczyły sobie się przekazywać sobie z ojca na syna obrączki, a chyba się raczej nie nauczyły, no to on po prostu miał 41 lat. Tyle przeżył. Także zdumiewające to jest z jednej strony, ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli Państwo na jakimś polu wytępicie prawie wszystkie myszy, czy Australijczycy wytłuką przy pomocy choroby, którą próbowali tam w swoim czasie zapuścić, prawie wszystkie króliki, to trach i z powrotem macie Państwo mnóstwo królików, mnóstwo myszy, a nietoperze mają jedno młode rocznie. Zdarzają się gatunki, u których bywają bliźnięta, ale to nie jest częste. Jedno młode, no a jak się nie uda, to wcale i już.
1: Plus 500 trzeba.
0: I nie będzie, nigdy nie będzie tak, że one nagle odbudują swoją liczebność po tym, jak będzie z nimi się działo coś bardzo niedobrego. No a pamiętajcie Państwo, że już się działo. Myśmy niestety wynaleźli azotoks, czy DDT, czy jak to tam nazywać, i różne podobne związki, o których początkowo sądziliśmy, że są absolutnie bezpieczne dla ssaków, bo przecież poddaliśmy liczne ssaki próbom i nic złego się nie dzieje.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Okazało się, że te związki odkładają się w organizmie. No a gdzie organizm odkłada związki, które są paskudne i chciałby gdzieś je upchać? Odkłada je w tłuszczu. Dlatego dietetycy ostrzegają, żeby nie chudnąć za szybko między innymi. Że wtedy uwalnia się te różne rzeczy, które tam ewentualnie w tym tłuszczu się ułożyły. A co robi nietoperz przez całą zimę, jak nie może jeść? Spala swój tłuszcz. I okazało się, że po jakimś czasie to im tak szkodzi, że one tego nie przeżywają po prostu. I my nie potrafimy powiedzieć, jak bardzo dużą krzywdę im wtedy zrobiliśmy, zanim w drugiej połowie XX wieku te substancje zostały zakazane, bośmy nie mieli danych z wtedy. Wiadomo, że była na strychu kościoła mariackiego w Krakowie była kolonia nocków dużych szacowana na jakieś 2000 ssaków. Nie ma. W tej chwili nie ma ani jednej. W jaskini nietoperzowej była duża kolonia, nie ma. Ale nie były, tak jak w tej chwili są, prowadzone jakieś liczenia, które by pozwoliły ocenić, ile też ich zginęło. I my do tej pory nie potrafimy powiedzieć, czy jeżeli jakiegoś nietoperza nam w tych kolejnych liczeniach przybywa, to jest świetnie, bo to znaczy, że środowisko jest przyjazne, nie to poziom, czy też to znaczy, że on z trudem wraca do jakiejś liczebności, którą miał kiedyś i wcale jej jeszcze nie osiągnął. Nie wiemy niestety, jaką miał. Nie potrafimy powiedzieć. Stąd właśnie te próby liczenia ich teraz. Czasem jesteśmy pytani, to ile tych nietoperzy w Polsce jest? I oczywiście nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie, ile ich jest, bo liczone są w niektórych tylko miejscach z taką nadzieją, że jeżeli zacznie się dziać coś złego, to się o tym dowiemy. Wcześniej niż wtedy, kiedy zniknął zupełnie, tak jak to miało miejsce prawie poprzednim razem. I dlatego gorący apel do wszystkich Państwa o to, żeby jak niedobrze śpią w jakimś miejscu, pozwolić im dospać do wiosny, bo każde przebudzenie niestety powoduje, że trzeba spalić tego tłuszczu więcej niż się planowało. No i może to być ta porcja właśnie, która nie wystarczy do nadejścia wiosny. Pamiętacie Państwo pewnie wszyscy pisanki ze śniegu lepione 2 lata temu. No, sorry, taki mamy klimat. Bywa, że wiosna jest późno i wtedy może nietoperz na tym swoim tłuszczu do wiosny nie dożyć. Stąd właśnie wszystkie te próby chronienia ich zimowisk, żeby im właśnie o tej porze roku, którą teraz mamy, oszczędzić tych atrakcji w postaci tego, że ktoś przyjdzie i powie, o nietoperz. No i on się wtedy obudzi. Nawet często jest tak, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten nietoperz potem po jakimś czasie jednak, jak się ludzie nauczyli robić takie kamery, które można było zostawić w zimowisku i zobaczyć, co się tam dalej działo, to się wtedy okazało, że to tak może być, że lekkie dotknięcie już wystarczy do tego, żeby on jednak rozbudził się do takiej temperatury, żeby mógł latać, przeniósł się na inne miejsce i tam dopiero z powrotem zasnął. I to powoduje zużywanie zapasów, które mogą być bardzo potrzebne. I ja myślę, że mojego zanudzania wystarczy. Bardzo Państwu dziękuję. Nietoperze też bardzo Państwu dziękują.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko działa. Widać mnie i słychać. Cieszę się, że Państwo dzisiaj dotarli na lekcję poświęconą niedźwiedziowi polarnemu. Lekcja jest w ramach projektu EduArctic 2. Ja nazywam się Dagmara Bożek, jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i należę do zespołu zajmującego się komunikacją naukową i edukacją. Także mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja się spodoba. Od razu też mówię, że jest to jeden z ostatnich webinariów w ramach projektu EduArctic 2, ponieważ ten projekt trwa do końca stycznia, także jeszcze przed nami zaledwie kilka ostatnich spotkań, ale oczywiście też pod koniec powiem o samym pakiecie edukacyjnym, który jest dostępny na stronie projektu i który wraz z innymi materiałami będzie dostępny przez długi czas i bez jakichkolwiek problemów. Natomiast zapraszam już na spotkanie z niedźwiedziem polarnym, bohaterem dzisiejszej lekcji. Jeśli chodzi o niedźwiedzia polarnego, to od razu mówię, że skupiam się na tej części Arktyki, która dotyczy archipelagu Svalbard. Arktyka, jak widać na tej mapce z prawej strony, to oczywiście bardzo duże terytorium, które na którym znajduje się nie tylko biegun północny i lód otaczający biegun północny, Morze Arktyczne, Ocean Arktyczny, czy właśnie północne terytoria różnych krajów, więc jest to bardzo duże terytorium. Natomiast właśnie tutaj też widać doskonale archipelag Svalbard. Administracyjnie jest on zarządzany przez Norwegię. Też mogą się Państwo spotkać z określeniem Spitsbergen. Spitsbergen według naszego nazewnictwa i też nazewnictwa w większości stosowanego jest to największa wyspa archipelagu Svalbard, natomiast określeniem na cały archipelag jako Spitsbergen posługują się głównie Rosjanie, którzy raczej określenia norweskiego Svalbard nie używają. I właściwie jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne, to wyróżniamy 19 populacji, które łącznie mogą liczyć około 25 tysięcy osobników. Raczej te populacje, liczebność w miarę jest stała, oczywiście zmienia się w zależności od regionu, natomiast ta populacja niedźwiedzia polarnego, czyli okolicy Morza Barenca, o której ja dzisiaj będę mówić, to ona liczy około 3 tysięcy osobników i faktycznie jest regularnie monitorowana przez badaczy norweskich pracujących w Instytucie Polarnym w Tromsø na północy Norwegii i faktycznie ta populacja akurat jest dość stabilna. Oczywiście, czy niedźwiedzie mogą mieć między sobą kontakt w ramach tych różnych populacji. Jak najbardziej oczywiście one się przemieszczają na duże odległości. Oczywiście to, że lód morski teraz się kurczy w Arktyce, no nie ułatwia sprawy, bo po pierwsze niedźwiedzie polują, korzystając z lodu morskiego, a po drugie lód morski służy im do przemieszczania się, więc oczywiście mogą przepływać coraz to dłuższe odległości, co powoli zaczyna się obserwować, że niedźwiedź polarny może nawet około 100 kilometrów przepłynąć, no ale oczywiście to nie jest też taka duży dystans, żeby móc na przykład bez problemu przedostać się w inną odległą część Arktyki. I mamy właśnie wspomniany archipelag Svalbard, mamy Spitsbergen, mamy inne wyspy należące do tegoż archipelagu. No i właściwie to jest ten obszar Morza Barenca, populacja niedźwiedzia polarnego Morza Barenca, o której wcześniej wspomniałam. To, co jest dość ciekawe, to to, że tutaj są zaznaczone wędrówki niedźwiedzi polarnych przy pomocy tych niebieskich strzałek. Dlaczego mówię, że ciekawe? Ponieważ ja miałam przyjemność, no już będzie 10 lat temu pracować w polskiej stacji polarnej Hornsund. To jest polska placówka całoroczna, znajdująca się w Arktyce, właśnie na południowym Spitsbergenie, nad fiordem Hornsund. Jest to placówka zarządzana przez Instytut Geofizyki, którego jestem pracownikiem. I proszę zwrócić uwagę, że te strzałki faktycznie docierają między innymi w południową część Spitsbergenu, bo niedźwiedzie, jak wspomniałam, są zależne od lodu morskiego i wraz z nim się przemieszczają, czyli im więcej lodu morskiego, tym więcej odwiedzin niedźwiedzi, mówię odwiedzin, bo kiedy Pracowaliśmy w stacji, ale to też dotyczy wszystkich osób, które w ramach obecnych wypraw pracują. Prowadzi się taki, no powiedziałabym, monitoring niedźwiedzi polarnych. Liczy się, ile tych niedźwiedzi polarnych rocznie odwiedza stację. Oczywiście nie mówię już o takich sytuacjach, że każdy chce mieć zdjęcie niedźwiedzia polarnego, więc też z utęsknieniem czeka się na to spotkanie, żeby te niedźwiedzie zobaczyć. Ale oczywiście cały czas pamiętamy, że jest to zwierzę bardzo niebezpieczne. I też niestety kontakt z nim różnie się może skończyć. No więc pamiętam, że kiedy meteorolodzy nasi monitorowali na różnych stronach ze zdjęciami satelitarnymi, jak lód morski się zachowuje i skąd napływa, to w pewnym momencie pojawiło się hasło, no z północnego wschodu napływa lód morski, za parę dni będą niedźwiedzie. I faktycznie jakieś pojedyncze odwiedziny się pojawiły. I my w czasie naszej wyprawy naliczyliśmy około 44 niedźwiedzi polarnych. Więc oczywiście może to być obarczone pewnym błędem, bo może się okazać, że jeden niedźwiedź odwiedzał stację wielokrotnie i my go policzyliśmy jako kilka różnych osobników, ale faktycznie mi się zdarzało i to głównie w okresie zimy. Zimy i wiosny arktycznej. Z takich ciekawostek, i to też w tym pakiecie edukacyjnym, o którym na początku wspomniałam, będzie bardziej to rozbudowane, czyli rodzina niedźwiedziowatych. Tutaj jest tylko taki smaczek, mianowicie taki, że pomiędzy niedźwiedziem polarnym, brunatnym, a panną wielką jest oczywiście dość duże pokrewieństwo, należą one do jednej rodziny. Łącznie rodzina niedźwiedziowatych liczy o 7 różnych gatunków. I są to na przykład jeszcze, jest to wargacz leniwy na przykład, czy niedźwiedź, czy z Black Bear, oni chyba jako niedźwiedź czarny przetłumaczyli. Także te wszystkie niedźwiedzie będzie można zobaczyć w pakiecie edukacyjnym, o którym na końcu będzie. Ponieważ opowiadanie o niedźwiedziach polarnych bez ciekawostek to nie byłoby prawdziwe opowiadanie o niedźwiedziach polarnych, więc tutaj taka ciekawostka zapowiedziana wcześniej, mianowicie hybryda przedstawiająca niedźwiedzia grizzly i niedźwiedzia polarnego. I stąd z języka angielskiego nazywa się on bardzo malowniczo pizzly. I właściwie być może jest to jeden z możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne w Arktyce, bo krzyżówkę tą zaobserwowano w Arktyce Kanadyjskiej. Nie jest dużo takich osobników, ale wynika ona z kontaktów niedźwiedzi polarnych z niedźwiedziami grizzly, co oznacza, że w związku ze zmianami klimatu niedźwiedzie polarne schodzą bardziej na ląd, w głąb lądu, a niedźwiedzie grizzly idą bardziej na północ, no bo zasadniczo klimat już im nie przeszkadza, nie jest aż tak zimno. No więc zobaczymy, czy to będzie jakiś trend, który będzie się utrzymywał, czy na razie ciekawostka biologiczna. Wspominałam oczywiście, że oprócz tego, że niedźwiedzie polarne są piękne, są bardzo niebezpieczne. Więc w związku z tym na terytorium całego Svalbardu każdy, kto tam mieszka albo przyjeżdża, powinien posiadać broń albo powinien poruszać się w terenie z osobą, która taką broń posiada i umie ją obsługiwać. Z racji tego, że ja w stacji spędziłam rok czasu jako pracownik tej placówki, przeszłam przed wyjazdem na Svalbard profesjonalne szkolenie, między innymi ze strzelania, z posługiwania się bronią. Mieliśmy ćwiczenia na strzelnicy krytej, na później poligonie. Zdawaliśmy również egzamin z naszej celności. Oczywiście brzmi to bardzo ciekawie, no ale inaczej jest, jeżeli sobie człowiek uświadomi faktycznie, że posiadanie broni może mu uratować życie, kiedy akurat spotka się z niedźwiedziem polarnym. Ja nie miałam sytuacji takiej, żeby spotkać się oko w oko z niedźwiedziem, chociaż spotkałam się, ale mówię, nie miałam sytuacji, żeby ta sytuacja była niebezpieczna. Niedźwiedzie, które spotykałam, były raczej ciekawskie i nie przejawiały agresji, bo jeżeli by przejawiały agresję, no to byłoby o wiele gorzej. Więc zasada jest taka, że każda osoba wychodząca w teren zabiera ze sobą broń, albo właśnie wychodzi z kimś, kto tę broń posiada. I oczywiście samemu ze stacji się nie wychodziło. Także tutaj taka ciekawostka jeszcze jest, taki znak ostrzegawczy, jaki można spotkać w Longyearbyen. Longyearbyen to jest takie miasteczko w centralnej części Spitsbergenu, czyli uwaga, niedźwiedzie polarne. Bardzo oryginalny znak, bardzo małej liczbie miejsc na świecie można go spotkać. Nie jestem pewna, czy tylko właśnie w Longyearbyen, czy gdzieś jeszcze, ale no, praktycznie jak się wychodzi z lotniska, to ten znak już można zobaczyć, no więc to dodatkowo usztywnia i nakazuje wyjątkową ostrożność w poruszaniu się. Niedźwiedzie polarne nie są sprinterami. Poza tym to są dość duże zwierzęta. Mają masę, no, dorosłe samce mogą 500 kg ważyć, pół tony, może nawet więcej. Samice są o połowę mniejsze. Natomiast, no, ich serce w stosunku do masy ciała jest małe. Co to oznacza? Że niedźwiedzie po pierwsze no, za dużo nie biegają i nie są w stanie długo biegać, bo mogą się przegrzać, no i w ten sposób niestety zakończyć swoje życie. Więc tutaj zrobiłam takie zestawienie i też nam powtarzano, że jeżeli jesteśmy w terenie i zdarzy nam się spotkać niedźwiedzia polarnego, a oczywiście ten niedźwiedź nie jest agresywny, bo jeżeli jest agresywny albo chce się tego niedźwiedzia przepłoszyć, to jak najbardziej używa się skutera śnieżnego do tego, jeżeli akurat jest pod ręką. Tylko znów trzeba pamiętać, że po prostu maksymalnie 100-150 metrów wystarczy przejechać, koniec, więcej nie, bo może, żeby po prostu tego niedźwiedzia nie zagonić. On zazwyczaj boi się tego dźwięku silnika, który jest dość charakterystyczny i ucieka. A o to tak naprawdę chodzi, żeby stosować różne metody przepłaszania. No ale właśnie, jazda za niedźwiedziem polarnym, bo na przykład chcemy zrobić mu zdjęcie, albo wydaje nam się, że go przepłoszymy i go tak przegonimy porządnie, no może się bardzo źle skończyć. Więc tutaj stąd też, jak mieliśmy takie szkolenie z behawioryzmu niedźwiedzi polarnych przed wyjazdem, no to też nas uczulano tutaj na pewne takie no, rozsądne podejście w tej materii. Natomiast, no oczywiście, 100 km na godzinę to jest taka prędkość, jaką skuter śnieżny może rozwinąć przy dobrych warunkach. Dobre warunki mam na myśli nie tylko dobra przejrzystość powietrza czy dobra widoczność, ale również dobra nawierzchnia, mówiąc wprost. Bo jeżeli na przykład jest ona, no bo oczywiście zakładamy, że no nie przejeżdżamy po fiordach czy po jakichś innych ciekach wodnych, które są niezamarznięte, albo nie jeździmy po niewystarczającej pokrywie śnieżnej, ale ważne jest to, żeby też na przykład nie było zastrugów. Zastrugi to jest taki fantazyjnie troszeczkę uformowana powierzchnia wynikająca z nawiewania, wywiewania warstw śniegu i one są dość mocno zmrożone, co powoduje różnego rodzaju nierówności. Więc po pierwsze, no, nie jedzie się wygodnie po takich nierównościach, a po drugie, jeżeli mamy dookoła biało i nie zauważymy takiej nierówności, a mamy dość dużą prędkość, no to może się to skończyć tragicznie, bo może skuter się przewrócić do przodu, wywinąć salto, które dla nas przy dużej prędkości skończy się tragicznie. Więc tutaj jest dużo takich różnych pułapek, jeśli chodzi o to. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie, no, 40 km na godzinę to jest taka jego maksymalna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć, uciekając, ale znów to nie jest sprinter. On w takiej, pędząc taką prędkością, naprawdę to jest raptem minuta, nie więcej. I no, najlepiej właśnie, żeby tak jak wcześniej wspomniałam, żeby go nie przegonić, bo to się może skończyć dla niego bardzo źle. No i tutaj taki troszeczkę slajd, już w sumie trochę no. Nieaktualny, ale już tłumaczę dlaczego. Bo przez długi czas, od samego początku powstania stacji w Hornsundzie, w 1957 roku, kiedy zaczęto budowę, i potem, kiedy na zimę w 1957-58 została pierwsza grupa zimująca, zabierano ze sobą psy. Początkowo to były psy no, zabierane z Polski, więc na przykład owczarki podhalańskie, które myślano, że właśnie będą dobre do takiej, no, raz, że dobrze zniosą warunki klimatyczne, a dwa, przede wszystkim miały chronić przed niedźwiedziami polarnymi. Czyli no, pies doskonale wyczuwa, że zbliża się niebezpieczeństwo i alarmuje. Później, w związku ze zmianą przepisów, psy, jakie można było trzymać w stacji, to miały być takie rasy typowe dla północy, na przykład Alaskan Husky, Siberian Husky, Malamut, pies grenlandzki, więc te psy stacja dostawała od Norwegów. I tak było do praktycznie 2 lata temu, do 2 lat wcześniej, że te psy faktycznie regularnie tej stacji broniły. I 2 lata temu, bo mówiłam właśnie, że spotkania z niedźwiedziami mogą się tragicznie skończyć, faktycznie miała miejsce tragiczna sytuacja, kiedy, chociaż to też nie była jedyna taka sytuacja, że pies został zaatakowany przez niedźwiedzia polarnego, no i to oczywiście dla psa się skończyło bardzo źle. No i od tego czasu to też była bardzo trudna sytuacja, bo ten niedźwiedź nachodził pracowników stacji przez dość długi czas, ludzie byli zamknięci w stacji, więc dużo było takich rzeczy niebezpiecznych, zagrażających. Więc podjęto decyzję, na chwilę obecną tak wygląda sytuacja, że zamiast psów jest monitoring. Są kamery wszędzie, także jest założenie takie, że osoba, która ma dyżur, albo każdy pracownik stacji wychodzący na zewnątrz, ma możliwość sprawdzenia, czy wszystko jest ok, czy nic się nie czai, Dzięki kamerom, które są tak ustawione, że widać, czy przypadkiem za drzwiami nie ma niedźwiedzia. Jest to o tyle ważne, bo nie tylko wychodzi się ze stacji w ciągu dnia, chociaż jak jest noc polarna, to nie ma najmniejszego znaczenia, ale ze względu przede wszystkim na pomiary, które się prowadzi w okolicy stacji, prowadzi się je w różnych godzinach. Na przykład meteorolodzy prowadzą obserwacje co 3 godziny i faktycznie wychodzą ze stacji, kiedy praktycznie wszyscy śpią, z wyjątkiem dyżurnego, więc ten ruch wokół stacji praktycznie jest znikomy. No więc gdyby coś się miało czaić, no to może się czaić właśnie w takim momencie, kiedy raczej ruchu wokół stacji jest mniej. I o tyle to jest istotne, żeby zapewnić ludziom pracującym w stacji bezpieczeństwo. Niedźwiedzie polarne, które odwiedzają stacje, są bardzo ciekawskie. Oczywiście pomijam sytuacje, kiedy są głodne, agresywne, bo mogą się wtedy dobijać i niszczyć rozmaite rzeczy, ale też bywają ciekawskie. No i tutaj mamy takiego ciekawskiego niedźwiedzia polarnego, a właściwie samicę niedźwiedzia polarnego, która stwierdziła, że zaprzyjaźni się z deszczomierzem. No i deszczomierz, faktycznie tych deszczomierzy już teraz nie ma, ale na naszej wyprawie one stały pomiędzy moreną lodowca Hansa, który jest lodowcem najbliżej znajdującym się, takim największym z stacji polarnej, około do czoła lodowca jest około 2 km. No i właśnie w tej odległości między stacją a czołem lodowca stały sobie deszczomierze. No więc jak oczywiście niedźwiedzie tamtędy przechodziły, no to był taki element krajobrazu, który był inny zdecydowanie niż wszystko dookoła, więc niedźwiedzie musiały oczywiście się zaprzyjaźnić z tym deszczomierzem, no więc obalały te deszczomierze. Zdjęcie akurat nie pochodzi z naszej wyprawy, tylko z mojej wyprawy, tylko z wyprawy wcześniejszej. No więc tutaj widać, że ktoś po prostu oddał strzał z rakietnicy. No i ta rakieta bardzo skutecznie niedźwiedzia poszyła, niedźwiedź wystraszył się huku, hałasu, błysku, no i sobie poszedł. To jest najlepszy scenariusz, kiedy nie trzeba sięgać po mocniejsze środki odstraszania. No i tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o te emocje, jakie towarzyszą, niedźwiedź polarny może być agresywny faktycznie, kiedy jest chory, kiedy jest zraniony, kiedy jest głodny, albo kiedy jest to samica z młodymi. No i właśnie jeśli widzimy dwa niedźwiedzie razem albo trzy niedźwiedzie, to oczywiście jest duża doza pewności, że jest to matka z młodymi. Tu od razu informacja, że młode niedźwiedzie polarne przebywają z matką przez dość długi okres, bo od 2 do 3 lat, więc faktycznie już w pewnym momencie nabierają dość takich gabarytów podobnych do matki. Więc można mieć takie wrażenie, że o, niedźwiedzie polarne wyszły sobie na spacer, ale raczej takie zachowanie no, jest bardzo rzadkie, bo niedźwiedzie są samotnikami. One raczej w pojedynkę spędzają życie, chyba że jest okres godowy i wtedy się spotykają, albo na przykład trafi się więcej jedzenia, jakiś, nie wiem, martwy wieloryb zostanie wyrzucony na plażę, no to wtedy się zdarzy, że tych niedźwiedzi może być więcej. Czy na przykład na wysypiskach śmieci mogą ludzi nachodzić, żeby tam jakieś resztki jedzenia zdobyć. No a jeśli chodzi o człowieka, to oczywiście ja pamiętam, że moje obserwacje niedźwiedzi polarnych, moim obserwacjom niedźwiedzi polarnych zawsze towarzyszyły rozmaite emocje, począwszy od naprawdę podziwu, bo to zwierzę jest niesamowite, jest niesamowicie piękne, po taki wręcz atawistyczny strach, kiedy gdzieś tam przyszło mi się z nim spotkać w dość małej odległości. No i ja nie byłam w bezpiecznej stacji, tylko jednak byłam w terenie, więc faktycznie można się mocno wystraszyć. Co do przystosowań niedźwiedzia polarnego, bo jest to zwierzę żyjące w klimacie bardzo wymagającym, a jednak doskonale sobie radzi, więc jeżeli zakładając, że ta dieta niedźwiedzia polarnego wygląda właściwie, czyli no, ma dostępność fok, które są tłuste, dostarczają mu dużo energii, no to mając takie rezerwy tłuszczowe, niedźwiedź jest w stanie głodować przez 9 miesięcy, co no, jest kluczowe, właśnie te jego rezerwy tłuszczu są kluczowe w okresie lata, które jest coraz trudniejsze ze względu na rosnące temperatury, bo tego lodu morskiego jest coraz mniej. Coraz trudniej polować na foki i coś sensownego znaleźć. Więc niedźwiedzie często wyszukują mniej kaloryczne pożywienie, jedzą na przykład jakieś rośliny, czy na przykład ptaki i ich jaja. Co oczywiście wymaga jednak no, jedzenia w dużych ilościach tego typu pokarmu z racji na jego niską kaloryczność. No, natomiast jest to zwierzę, które ma doskonale rozwinięty zmysł węchu, Przydaje się, bo niedźwiedzie polarne raczej kiepsko widzą, więc one nas bardziej wywęszą niż zobaczą. No zobaczą jakiś większy kształt, wysoki, no ale za bardzo tak nie będą w stanie stwierdzić, kim jesteśmy, zwłaszcza jak mamy do czynienia z takimi częściami Arktyki, gdzie człowiek jednak jest no, cały czas gościem i niekoniecznie oczywistym widokiem dla dzikiego zwierzęcia. Natomiast to, co tutaj widzicie po lewej stronie, ten rysunek taki przedstawiający niedźwiedzia stojącego na tylnych łapach, to jest też sposób polowania. Jak już niedźwiedź wyciągnie zdobycz, to on ją musi sobie odpowiednio przygotować przed spożyciem. I co robi? Staje na tylnych łapach, mocno się zapiera, a przed nimi uderza w zdobycz kilkukrotnie, no rozrywając tkanki, miażdżąc kości, tworząc taką no, krwawą miazgę z upolowanego zwierzęcia. No i dopiero później przystępuje do konsumpcji. No wygląda to dość makabrycznie na pewno. Natomiast też takie zachowania niedźwiedzi można zaobserwować, kiedy one podchodzą pod siedliska ludzkie i coś chcą sprawdzić. Po prostu dokładnie robią to samo. Znajdą beczkę, to będą tak uderzać przed nimi łapami, im tą beczkę, czy zobaczą drzwi i myśmy mieli taki problem, bo potem drzwi trzeba było naprawiać. No i też te drzwi będą tymi przednimi łapami mocno uderzać. I wspomnieliśmy o tym, że właśnie jedzą jagody, jedzą różne inne rzeczy, no i to też jest jakiś sygnał, że niedźwiedź stara się adaptować do tego, co się dzieje, do tego, do tych zmian, jakie obserwujemy. I wcześniej przy tym deszczomierzu mówiłam, że to jest samica niedźwiedzia polarnego. Raz, że po pierwsze widać przy dorosłym osobniku, że samiec i samica się nieco różnią, choć na pierwszy rzut oka może to być trudne, bo samce po prostu mają bardziej masywny kark i takie łapy tutaj z przodu, bardziej takie, no, takie bary mają, bardziej muskularne. Natomiast samice są smuklejsze. I w związku z tym, jeżeli naukowcy, którzy prowadzą badania niedźwiedzi polarnych, chcą śledzić ich wędrówki i nakładają takie kołnierze z nadajnikami, to najczęściej wybierają do tego samice, bo samice właśnie mają te szyje troszeczkę węższe, cieńsze, nie mają mniej siły, więc jest szansa, że takiego niedźwiedzia przez dłuższy czas uda się monitorować. No i takie dane można znaleźć w internecie. Jest w pakiecie, do którego link później wyślę, jest takie zadanie, w którym uczniowie są proszeni o monitorowanie wędrówki niedźwiedzia polarnego, wybranego niedźwiedzia polarnego na podstawie danych właśnie z takich obroży. Więc można zobaczyć właśnie, co się z tym niedźwiedziem dzieje, gdzie on przebywa. No i tutaj zaznaczyłam na mapce z prawej strony wspomniany Norweski Instytut Polarny, który właśnie między innymi zajmuje się badaniami ssaków, w ogóle życia różnych gatunków na Svalbardzie i w Arktyce. Niedźwiedzie polarne mają oczywiście też inne przystosowania związane z ochroną przed zimnem, co jest bardzo istotne, więc mają grube dwuwarstwowe futro, gęsty podszerstek i takie wierzchnie futro z włosem okrywowym. Co ciekawe, te włosy zazwyczaj są puste w środku i są przeźroczyste, więc to, że wydaje nam się, że niedźwiedź jest taki, biały, chociaż to nie jest do końca biały kolor, to jest w pewnym sensie złudzenie optyczne. Najprawdopodobniej to, że włos jest w środku pusty, pomaga utrzymać lepszą izolację. No i z takich też ciekawostek, skóra niedźwiedzia polarnego jest ciemna, ma czarny kolor w przeciwieństwie właśnie do futra, które jest jasne. To jest taki kolor bardziej kremowy, można powiedzieć. Natomiast im niedźwiedź jest starszy, tym futro nabiera bardziej żółtego koloru. Jest takie wyrzucone, zwłaszcza na łapach czy w okolicach pyska. Także jak kiedyś na przykład polowano na niedźwiedzie polarne dla ich futra cennego, na Spitsbergenie, w ogóle na Svalbardzie to jest zakazane od 1973 roku, no to nie polowano właśnie na starsze osobniki z tego względu, że to futro było po prostu gorszej jakości. To też tak, z takich informacji, no, z takich ciekawostek historycznych już na szczęście. Futro, znaczy łapy niedźwiedzia polarnego są bardzo szerokie i to też jest ciekawe, bo dzięki temu niedźwiedź doskonale utrzymuje się na powierzchni, na przykład na powierzchni śniegu, na lodzie. Ciężar ma lepiej rozłożony. My nie, jakbyśmy chcieli uciec przed niedźwiedziem polarnym, mimo tego, że wspominałam, że one nie są zbyt szybkie, to nie uciekamy.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Bo my zapadamy się w śniegu. No, jakbyśmy może na nartach jakoś szybko uciekali, to byłaby szansa, ale to też trzeba byłoby być chyba sprinterem i bardzo szybko się na tych nartach przemieszczać. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie dzięki tym łapom lepiej tą równowagę i to wyważenie swojej dość dużej wagi utrzymuje. Z przystosowań innego rodzaju to na przykład dotyczy samic, które w przypadku których mamy do czynienia z tak zwaną ciążą przedłużoną. To nie jest tylko typowe dla niedźwiedzi polarnych, ale tutaj akurat też jest związane silnie z warunkami i klimatem, w jakim żyją te zwierzęta. Mianowicie, kiedy na wiosnę arktyczną, kwiecień, maj, jest okres godowy niedźwiedzi i na przykład samica zostaje zapłodniona, zarodek od razu się nie rozwija. Po prostu jakby jego rozwój jest lekko przyhamowany i dopiero zaczyna się on rozwijać, powiedzielibyśmy na jesień, chociaż jesień w Arktyce to nie jest taka typowa jesień, więc jakoś we wrześniu. W tym czasie samica szuka spokojnego schronienia, jakiejś jamy śnieżnej na przykład, w której spędza zimę w oczekiwaniu na narodziny młodych, co też następuje jakoś w styczniu, lutym. No i potem młode jeszcze przez parę miesięcy do wiosny, do kwietnia przebywają w jamie razem z matką i dopiero później opuszczają schronienie w poszukiwaniu pożywienia. Więc opuszczają je już w takim bardzo przyjaznym momencie, kiedy jest ładna pogoda, kiedy też łatwiej znaleźć pożywienie, bo po długiej zimie różne gatunki zwierząt wracają w swoje rodzinne strony. I jeszcze tutaj taka ciekawostka dotycząca snu niedźwiedzia polarnego, bo niedźwiedzie jako takie nie zapadają w sen zimowy. Natomiast te ciężarne samice, które właśnie przebywają w jamie śnieżnej, wchodzą w taki stan podobny do hibernacji, dzięki czemu nie tracą energii za dużo, ponieważ no, w tym czasie nie wychodzą, nie polują, no, muszą bazować tylko na tym i na tych rezerwach tłuszczu, które udało im się zgromadzić w okresie letnim. I tak jak wspomniałam, kilka krajów podpisało takie porozumienie o ochronie niedźwiedzi polarnych. No ochrona może być rozmaicie rozumiana. W przypadku Norwegii faktycznie to jest całkowity zakaz polowań na niedźwiedzie polarne. Także praktycznie dopuszczalny jest tylko przypadek, kiedy jesteśmy atakowani przez niedźwiedzia polarnego i to zagraża naszemu życiu, no i stąd ta broń jest przydatna, którą mamy ze sobą zawsze mieć. Też takie pytanie może się nasunąć, bo wspominałam o tej sytuacji w stacji polarnej, kiedy został zaatakowany pies i dlaczego niedźwiedzia być może ktoś nie zastrzelił. No, pies nie jest traktowany nie jest traktowany tak jak człowiek, czyli ponieważ psy były przez bardzo długi czas, spełniły funkcję taką ochronną, ostrzegawczą przy wielu, wielu miejscach, w Arktyce, no traktuje się je jako taki element inwentarza trochę, tak jak to są psy pociągowe, po prostu one mają jakąś konkretną funkcję. Więc bierze się też pod uwagę to, że taki pies może zostać przez niedźwiedzia zaatakowany. No nie ma, w związku z tym nie ma możliwości zabicia niedźwiedzia polarnego tylko dlatego, że atakuje psa. też za bicie niedźwiedzia polarnego bez powodu grożą bardzo duże kary ze strony Norwegii. Są to kary pieniężne i też może w grę też wchodzić zakaz dożywotniego wjazdu na terytorium Norwegii. Jedno ze zdjęć, które bardzo lubię, to już tak na koniec, zbliżając się. Zdjęcie zostało zrobione przez moich kolegów w takim domku traperskim, kilkanaście kilometrów od stacji w Hornsundzie. To jest taka stacja terenowa należąca do Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to placówka imienia Stanisława Baranowskiego, jednego z polarników, wybitnego glaciologa. No i trójka moich znajomych właśnie z wyprawy przebywała w tym domku, prowadzili badania terenowe na pobliskim lodowcu Werenschelda. No i akurat taki niedźwiadek sobie przechodził, zajrzał przez okno. Dwie osoby siedziały w środku, zrobiły to zdjęcie. Natomiast trzecia osoba stała w półotwartych drzwiach z bronią gotową do strzału na wypadek, gdyby jednak niedźwiedź się rozmyślił i stwierdził, że zaatakuje zamiast zaglądać do środka. To z kolei jest zdjęcie zrobione, uwaga, 1 kwietnia na naszej wyprawie. Niedźwiedzica właściwie odwiedziła okolice stacji i bardzo ją zaintrygował sprzęt do pomiaru elektryczności atmosfery. Tam była akurat taka głowica, która dość szybko się obracała, no więc jak widać próbowała go skosztować albo cokolwiek innego z nim zrobić. Wyglądało to dość nieciekawie, bo byliśmy przekonani, że sprzęt w ogóle zostanie zniszczony, zgryziony i wymemlany. Na szczęście nie, skończyło się tylko na tym po prostu, że ta głowica wymagała doczyszczenia ze śliny i cały sprzęt działał bez zarzutów. A tu z kolei, bo jak mówiłam, że na tym zdjęciu mamy do czynienia z samicą, no i widać to po budowie tutaj tułowia, okolic szyi. Tutaj mamy samca niedźwiedzia polarnego, który też odwiedził naszą stację w okresie letnim i widać faktycznie, że to już jest taki duży samiec, masywny. Także wtedy jeszcze na mojej wyprawie były psy, które bardzo skutecznie sobie radziły z niedźwiedziami. Znaczy nie było też sytuacji, że niedźwiedź próbował atakować któregoś z psów, ale one doskonale faktycznie wyczuwały, że zbliża się niebezpieczeństwo i od razu alarmowały. I tutaj też jeszcze taka sytuacja, która miała miejsce w czasie mojego pobytu w stacji, no faktycznie doszło do zabicia niedźwiedzia polarnego i to było w takim domku właśnie w Zatoce Hyttevika. Domek jest, te wszystkie domki właśnie małe, o których wcześniej wspomniałam, one dawniej były wykorzystywane przez traperów w celach oczywiście polowania na zwierzęta, natomiast teraz mają taką funkcję trochę zabytków i jako bazy terenowe dla naukowców albo dla turystów, którzy mają pozwolenie akurat, żeby w tą część Spitsbergenu się przedostać, no i mogą sobie tam nocować, korzystać z tej całej infrastruktury. No więc sytuacja była taka, że trójka, no właściwie turystów, mieszkańców Longyearbyen po prostu wybrała się w okolicach Wielkanocy. Bo dlaczego mówię od razu o tym pozwoleniu? Bo jest coś takiego, jak przyjedzie się do Longyearbyen, przyleci się, bo można polecieć samolotem, ale to też nie jest tak, że my się sobie tam wykupujemy nocleg i sobie potem po całej wyspie na przykład jeździmy na skuterze śnieżnym, chodzimy gdzie chcemy. Svalbard jest podzielony na takie sektory, znaczy Svalbard, okolice Longyearbyen i ta część właśnie wyspy. Czyli jest taki sektor, gdzie po prostu sobie możemy iść i to są okolice samego miasteczka. Natomiast pozostałe sektory, jeżeli chcemy się dostać, musimy być albo mieszkańcem, albo mieć jakieś przede wszystkim zezwolenie.

0: że byli w środku, rzucali w nim czym się dało, nawet od rakietnicy odpalili, co o mały włos nie zakończyło się pożarem. No ale w końcu sytuacja była już tak dramatyczna, że musieli go zastrzelić. Oczywiście tutaj żadnych sankcji ze strony gubernatora Svalbardu nie było. No wykazano ewidentnie, że ci ludzie bronili swojego życia. Natomiast faktycznie później odwiedzili nas, przyjechali do stacji, byli bardzo roztrzęsieni tą całą sytuacją, bo no, nie spodziewali się, że i też mu opowiadali, że byli nas, przyjechali.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Svalbard z własnego wyboru, że chcieli tutaj żyć, mieszkać, pracować, żeby właśnie być bliżej natury. No i nagle się okazało, że byli zmuszeni zastrzelić niedźwiedzia, którego uważali za jedno z piękniejszych zwierząt, ale nie mieli wyboru. Więc no, taka historia właśnie, którą mogliśmy, no może nie zobaczyć na własne oczy, ale akurat usłyszeć o niej w ramach relacji z pierwszej ręki, no i też później przeczytać w prasie, jaki to miało przebieg. No i tutaj już zaraz Państwu podeślę link do pakietu poświęconego niedźwiedziowi polarnemu. Także dziękuję za prezentację, za wysłuchanie jej.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten, pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta, praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat, no to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Plas Wilsona, Wata, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce. Nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udają się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następnych kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii, takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak. Z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W 1/3 jest to kapitał polski, w 1/3 kapitał francuski, w 1/3 kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę o to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało, uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. Żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis i bardzo przepraszam Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5000 abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5000. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy. Ile udało się, zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 000. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Chamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej, i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, no ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki, poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu lubelskiego, daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u, więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie. A no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio, dopiero 18 kwietnia 26 roku, czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o. Teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne, na drugim piętrze uruchomione.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach. w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 29 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Wittelberga, to Państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Gorzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz Państwo... proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament, natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo, prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda, jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa. To był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale To teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez dwa, przez trzy, przez pięć. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka, ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać wybitna, dr Jan Żabiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Żabiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga. Ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No pani profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości polskie.

właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczął nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim, w całym rowie. Takie watachy, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 35 chyba roku. W 35 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 28 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 30 roku stacja we Lwowie, notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię wyłączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza, to Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową. Wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki Runo Maszt w Konstantynowie koło Gombina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żart.

0: Tu jest saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów i ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc, 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego. I to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, rzeczą odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko, szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to tak, to cudowne. Ja nie tak dawno też z taką... z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczni Owcami to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczni Owców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa. Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
1: musiałam
0: jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Program był wtedy
2: tak
1: bardzo
2: jest.
1: Skromny. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz proszę Państwa sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od 1000, czyli Chopin od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz, jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładnie mówi o profesorze.
3: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
3: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
2: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
4: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
5: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
4: Ofiarować w ramach mostu.
5: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
4: Teraz nie będę się bał.
5: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
4: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
5: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był posałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może trąba. No niech będzie trąba, tak? Dobrze, Piłsudski trąba. Proszę Państwa, teraz tak, to są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w takiej wersji. Ja się przejeździłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku. I mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje. Ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
6: tu Warszawa Państwu. Program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie, relacji z Krynicy redaktora
0: nie, to
6: Bogdana.
0: Nie, to... Nie. To jest trąba, tak.
7: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przez to nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. gdzieś na jarmarkach. Prawie na punkty jak pierniki, prawie na lusy jak jacie cukierki.
0: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym itd., itd. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego, ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
7: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płaci. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczność, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywioł niebożny.
0: Nie zagłośno, bo państwo...
7: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca wszystko serc, to, mózgów, mięśni.
7: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym...
0: Czyli badania interdyscyplinarne.
7: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
7: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy земли warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdyby wzajemnie lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co? Możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
8: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Dajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Powiedz mi, co stary chciał, Błęciu?
1: Ciebciu, na sumienie ci mówim, że dyrektor Sirka dostał.
0: Co się starego?
1: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz, jak
2: poczujesz
1: plecy w sali sieni, boisz. Obsasa grunt protega, już ty na nim ulega, grunt sit was i ulega, a reszta ty.
2: No więc słyszą państwo, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
5: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 35 roku? No, może pan puści. Proszę rozpoznają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, no Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak. To Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
6: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja bawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
6: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
7: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
8: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
9: Wskazali się przewodni ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
10: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku. To było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
11: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów. Do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać, to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
12: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę państwa! Hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę! I za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle, kobieta znowu, złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie, wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani, zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o 2 w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
13: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,8. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekund. Brązowy medal zdobyła również para polska.
14: Nie, moi drodzy, to będzie
2: tak, i to rzeczywiście poszło. Proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
13: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Piszą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.
15: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak najbardziej... Jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo będzie, będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy. To będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane i będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów, ale z racji tego, że i pietruszka i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobione płatków migdałów. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze przypatrzę się tym twoim składnikom.
1: Tak?
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy. W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić. Także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Nad tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia i trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale to oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie, więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie
1: nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne.
0: No uczę się od ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest tak młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest. Jasne. Dlatego rzucamy w takim ząbku. Aha. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakichś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka

0: Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium, medium rare.
1: A. Ale ja się boję.
0: Ty się boisz?
1: Tak.
0: Jestem ryzykantem. Jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
1: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwszy raz spotykam się z czymś takim.
0: To jest tak zwany zester.
1: No właśnie,
0: do skórek.
1: I bardzo sprawnie z tą skórkę wtedy pozyskujesz do potrawy.
0: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
1: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
0: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
1: Oczywiście.
0: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra.
1: Mhm.
0: Wygląda też filmowo.
1: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
0: one się opiekają. One się opiekają z drugiej strony. Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega, mega dopieczone.
1: Aha.
0: Ja jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja.
1: Mhm.
0: Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
1: No rewelacja.
0: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
1: Mhm. Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
0: Tak, no bo kasztany są słodkie, nie? Mhm. Same z kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą mnie urzec.
1: Mhm. Myślę, że nie wszystkim mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję.
0: No.
1: Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
0: Opiekę ci trochę, tak?
1: Tak, o dziękuję.
0: Żebyś była zadowolona. Żeby nie było, że nie słucham rad.
1: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
0: Pusty mózg.
1: Tak, w formie pieczonej.
0: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
1: Znaczy będą też, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, tak je musimy przygotować.
0: Ale pamiętam, że kasztany są słodkie i
1: tak,
0: robiąc na przykład ciasto do szarlotki,
1: dodajemy
0: mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słody.
1: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru. W zdrowszej wersji.
0: Kiedyś zrobimy.
1: Tak.
0: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę
1: wody
0: lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu. Tak?
1: Nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe i z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
0: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztanów.
1: Rewelacja. Widzisz, jak szybko się uczysz. Dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę porzuć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką. Jak tylko słabniemy,
0: no powiem to... Ci, że no w sumie mamy gotowe.
1: Mamy już gotowe. No rewelacja. Proste danie.
0: Wygląda dobrze.
1: Zapaszyste.
0: Pachnie jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało.
1: Mhm.
0: Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.

0: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka
1: No,
0: leci.
1: myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz.
0: Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
1: Tak, i to
0: rewelacja.
1: Samo zdrowie. Samo
0: tak
1: zdrowie.
0: Jest.
1: A jakie smaczne przy okazji. To spróbuję. I ta limonka, nie? Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata, nie? Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
0: No tak.
1: Tyk.
0: Czyli te elementy hildegardiańskie mamy tutaj. Przypominam, że mięsko też nie dla każdego, w ograniczonych ilościach. Także no, na korzyść kasz i warzyw.
1: Na pewno się nie zmarnuje.
0: Ale też jest nam potrzebne.
1: Tak. Taka wersja bogata.
0: Tak,
1: mówiła, że mamy nie przesadzać,
0: pięknie, tak?
1: Tak.
0: Dla osób, które
1: jeden.
0: Z tą cielęcinką właśnie sobie nie dadzą rady, czy nie jest dla nich wskazana, można to zastąpić, prawda, polędwicą z sarny, czy z jelenia,
1: można.
0: Czy jagnięcinką.
1: Można.
0: W lecie jak najbardziej polecana przez Hildegardę jest jagnięcina.
1: Tak?
0: Tak. Płateczki.
1: Teczki są dobre do wszystkiego.
0: Tak, a potrawie nadają fajnego wyglądu.
1: Odrobinę świeżego jeszcze pieprzu. Czy ktoś ma ochotę?
0: I danie gotowe.
1: To ty próbuj.
0: Tak jest, pietrucha.
1: Pietrucha i pietrucha, z tym sosem.
0: To jest to, tak.
1: Czy balansuje się z tą limonką?
0: O, rewelacyjnie.
1: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
0: No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To co chciałeś, to masz.
1: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, mając dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
0: Zapraszamy do gotowania. Dziękujemy.

0: Bajkova куропатка.
1: To czas na bajkową kuropatwę, czyli dobranockę dla was, dla naszych najmłodszych słuchaczy. Kocia szajka i baszta siedmiu płaszcz. A wiecie, gdzie taka baszta jest? Ostatnio zadawaliśmy wam pytanie. Taka baszta jest w Szczecinie. A cała akcja też dzieje się w Szczecinie. A książkę napisała pani Agata Romaniuk. Co dzisiaj się będzie działo? Wyjdziemy do baru turysta. Zapraszamy was serdecznie. Wracamy za chwilę.

Wchodząc do baru turysta, Bronka od Cieślarów zderzyła się w drzwiach z ponurym typem, który nawet nie podniósł na nią wzroku, tylko wymamrotał coś niemiłego pod nosem. Niech mnie nornica kopnie, miałknęła kotka, wystawiając pazurki, a jemu śledź w gardle stanie. Co za nieprzyjemny gość. O, to nie byle kto, wyjaśniła Klara Jerzynka, po czym wskoczyła na siodełko rowerowe i zapięła kask. To Cieśla Walter Glaca. Mój tata go zna, wtrącił się Rysio. Miał kiedyś warsztat niedaleko nas, stolarski. Tak, w Szczecinie każdy go zna. Zbudował schody w kształcie trapu takiego, jakie są na statkach. Ale czemu jest taki markotny? Chciał wiedzieć Morfeusz. On zawsze wygląda, jakby ość stanęła mu w gardle, wyjaśnił Rysio i zrobił balona z gumy malinowej. Ale nie traćmy czasu na plotki, ucięła inspektorka Jerzynka. Musimy zaplanować śledztwo. Może pojedziemy na Jasny Błonia, zrobimy sobie piknik i rozdzielimy zadania. Co wy na to? Ruszyli równym szykiem. Na przodzie Klara Jerzynka, na służbowym rowerze oznaczonym czerwonym gryfem, herbem Szczecina, za nią piksele, wpięci pazurkami w baranki i cała reszta kotów. Peleton zamykał Morfeusz na rowerze z przyczepką, do której precelek przywiązał żółty balonik. Niespełna 10 minut później dotarli do rozległego parku. Wielki, zielony trawnik okalał szpaler platanów, które dawały dużo cienia w upalny dzień. Kotom na widok fontanny zaświeciły się oczy. Zarządzono moczenie ogonów, a w przypadku panny Koczy, Jerzynki i Rysia stóp, no bo ogonów nie mają. Walerka zdjęła białe tenisówki, wręcznie malowane żabki, które nosiła z wielką dumą, a że miała ogromne stopy, jedna żabka była wielkości jabłka. Rysio nie mógł się na nią napatrzeć. Też chciałbym takie tenisówki, choć wolałbym z dźwigozaurami, westchnął. Po zakończonym moczeniu stóp i ogonów cała ekipa usiadła na trawie w kręgu. Koty zawiązały łapki na kokardki, a ogony podwinęły pod siebie. Inspektorka Jerzynka sięgnęła po notes i zaczęła naradę. Słuchajcie, mam swoje podejrzenia, ale jestem ciekawa waszych spostrzeżeń. Na potęgę mysiego czerepu, zawołała Bronka od Cieślarów, gryząc źdźbło trawy. Ja uważam, że za tym stoi ta cała malina mol. Aż kipiała z wściekłości na konferencji prasowej. Zupełnie jakby była niezadowolona, że policja zamierza prowadzić śledztwo w tej sprawie. Chętnie ją przycisnę pazurem. Dobra myśl, Broniu, przytaknęła Walerka. Przesłuchamy ją razem. A ja z kolei przyjrzałabym się temu profesorowi Brysiowi. Niby taki kulturalny typ, ale widać, że on aż zieje niechęcią wobec dźwigozaurów. Może zlecił komuś jakąś całą akcję, powiedział komandos. My z Lorą możemy z nim pogadać. To świetnie, ucieszyła się Klara Jerzynka. Ja wybiorę się porozmawiać z Jerzym Jotką, miejskim architektem. Zna wszystkich w Szczecinie, może coś mu się obiło o uszy. No, ale on sam chyba też nie jest wielbicielem dźwigozaurów, prawda? Wspomniał coś o planach ich przeniesienia, zauważył Morfeusz. No, tym bardziej warto się z nim spotkać, uśmiechnęła się Klara. A my co mamy robić? Zapytali jednocześnie obaj piksele. Razem z Rysiem musicie przeczesać koci internet. Może ktoś zostawił jakiś cyfrowy ślad? Już się do tego zabieramy. Wszystkimi pazurkami. Młodszy piksel aż podskoczył z podniecenia. I tylko Morfeusz z precelkiem pozostali bez przydzielonych zadań. A, zresztą, może to i lepiej.
Gdzie kotów 6, tam nie ma co jeść, podsumował Rudzielec. Coś w tym o tym wiem. Czasem wystarczy, że jestem sam i wszystko zjedzone. A co dopiero, jak jest więcej kotów. Nie ma się co pchać. My pójdziemy na wodny plac zabaw z pożytkiem dla śledztwa. Ale obiecajcie mi, że jak już złapiemy tych złoli, to pojedziemy w końcu nad morze. Bo być w Szczecinie i przegapić morze, to... I nie dokończył, bo precelek wyskoczył mu na głowę i zaczął drapać w kask. O co mu chodzi z tym morzem? Zapytała inspektorka Jerzynka. Ale nikt jej nie odpowiedział, bo wszyscy już pakowali się na rowery. Nie było czasu do stracenia. Tyle na dziś. No właśnie, co z tym morzem? Czy w końcu Szczecin leży nad morzem, czy nie leży nad morzem? Czekamy na wasze odpowiedzi. Dobranoc.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 20. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Złowieśmowa na termometrach w tej chwili 15,8 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna bardzo podobna do tej termometrycznej, a słońce zajdzie o 21.09. Dziś w nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami także duże, szczególnie na północy i wschodzie kraju, przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także zanikające burze i tam suma opadów do 10 mm. Lokalnie nad ranem krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 10 stopni na południu do 14 na północy, chłodniej w rejonach podgórskich od 8 do 10 stopni. Wiatr będzie słaby na północy, chwilami umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. A w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna jutro od 19 stopni na Pomorzu, około 22 stopnie do 23 w centrum, do 26 na południu. Nad morzem chłodniej od 17 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na północy i wschodzie, chwilami porywisty na ogół zachodni i północno-zachodni. A w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, 2 minuty po 20, a już za chwilkę kolejna audycja związana z programem Kupuj Świadomie. Program Kupuj Świadomie to akcja prowadzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Za chwileczkę porozmawiamy z dr Aldoną Fenekt o ogrodzie bez chemii. Zostańcie z nami.

0: Naszym gościem, tak jak tydzień temu, jest pani dr Aldona Fenek, miłośniczka drzew, wytrwale szkoląca siebie i nas, a zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystywaniem roślin leczniczych, a przede wszystkim popularyzuje wiedzę przyrodniczą. Pani Aldono, prawda?
1: Prawda. Dzień dobry państwu bardzo.
0: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Czekaliśmy na wasze pytania, te pytania się pojawiły, ale w trakcie programu możecie również je zadawać nam. Czekamy. A tematem, tak jak i ostatnio, jest ogród bez chemii. Czy tej chemii możemy uniknąć? Rozmawialiśmy już tydzień temu na wiele tematów, a dzisiaj oddajemy głos pani Aldonie na temat tych roślin nieco większych. Tak zaznaczyliśmy tydzień temu, tych, które są jakimiś krzewami, krzewinkami. Jak z nimi należy postępować, aby tej chemii uniknąć?
1: No one akurat szczęśliwie wymagają mniejszej może tutaj ochrony niż warzywa. Są bardziej odporne, chociaż oczywiście też się choroby dosięgają. Chociażby choroby grzybowe, takie jak mączniak. Tutaj może część drzew, krzewów porażać, z tym, że nie stanowi dla nich aż takiego wielkiego obciążenia jak dla roślin zielnych.
0: Tak.
1: Niektóre sobie z tym całkiem nieźle radzą, chociażby dęby. Praktycznie rokrocznie są porażane przez mączniaka i nie widzimy aż tak wielkich jakichś strat, chociażby w owocowaniu tych drzew, więc też nie wymagają, jeśli te porażenie nie dotyczy bardzo młodych drzew, bo na młodych drzewach jest bardziej szkodliwe, to wtedy ewentualnie możemy wykonać oprysk. Natomiast no, ciężko by było nawet nam też i fizycznie opryskać duże drzewo, prawda?
0: Tak.
1: Więc tutaj jak najbardziej możemy sobie poradzić. Można sobie tutaj opryski chociażby z drożdży, które będą konkurowały z tymi grzybami chorobotwórczymi. Możemy również olejkami eterycznymi opryskać. Też można ekstraktem z grejpfruta, który będzie działał wzmacniająco i też pomoże drzewu samemu bronić się przed grzybem czy też krzewą. Więc możliwości mamy. Ale niekiedy po prostu wystarczy też obserwacja, czy my musimy zadziałać, czy te objawy są bardzo mocno nasilone, czy raczej takie umiarkowane i drzewo, krzew samo sobie z nimi jakoś poradzi.
0: No tak, bo to możemy zrobić też na szkodę, prawda, bo zrobimy coś za dużo, na wyrost, że tak powiem, no i wtedy możemy no wręcz przeciwnie mieć efekty.
1: To znaczy się, no może zaszkodzić, to nie zaszkodzimy, chyba że oczywiście wykonamy za duże stężenie tutaj substancji, prawda, której użyjemy i dojdzie do uszkodzenia liści, to wtedy rzeczywiście zrobimy szkodę, prawda, drzewu większą niż sam grzyb, więc też wszystko tak z rozwagą musimy oczywiście bardzo pilnować się, żeby te dawki też nie były za duże preparatu.
2: Pani Aldono, ja tak się włączę, przesłuchuję, jak to Piotr powiedział wcześniej. Dzień dobry państwu. Chodzi mi też o drożdże. Tu słuszną ma pani uwagę, że je można naprawdę włączyć, ale tu słuchacze dopytywali, jak tu skonstruować to wszystko, żeby działało w dobrym kierunku, bo nie wiedzieli, jakie proporcje i do czego rzeczywiście możemy je wykorzystać.
1: Ja akurat drożdży to stosuję w proporcji 10 deko drożdży, czyli taka kostka drożdży, na 10 litrów wody. To rozpuszczam, zostawiam na godzinkę, dwie, żeby te drożdże miały możliwość się tam swobodnie rozpuścić i takim roztworem opryskuję. Z tym, że skuteczniejsze one są wtedy, kiedy pogoda jest taka lekko wilgotna. Wtedy te drożdże lepiej jakby zaczynają na tych liściach sobie poczynać, bo to środowisko dla nich jest bardziej sprzyjające. Natomiast jak jest sucho bardzo mocno, to ta skuteczność drożdży wtedy jest mniejsza.
0: No tak, bo one wyschną nam na roślinie i to za bardzo nam nie da, czyli
1: dokładnie
0: lepiej.
1: Generalnie wszelkie grzyby, gatunki grzybów lubią wilgoć, więc ich rozwój wtedy jest zdecydowanie lepszy, jak mamy wilgotniejszą pogodę niż jak jest zupełnie taka sucha, tak jak obecnie mamy, prawda, bardzo wysuszone powietrze.
2: Pani Aldono, a tak wracając, ja cały czas będę drążyła ten temat drożdży, bo drożdże to jest dużo witaminy B6, różnych mikroelementów i tu to jest dla roślin też wzbogaca, tak?
1: Tak, możemy też do podlewania używać. Również możemy sami wypić, tylko pamiętajmy, żeby żywych drożdży tutaj nie wypijać, dlatego że drożdże nam wtedy wszystkie witaminy właśnie tutaj z organizmu pozabierają i możemy sobie zrobić krzywdę zamiast pomóc.
2: A jak zrobić, żeby nie były żywe?
1: Trzeba tylko zalać je wrzątkiem.
2: A, czyli nie jeść tak bezpośrednio z kostki?
1: No nie, nie, absolutnie. To jest wręcz niezdrowe.
2: Pamiętasz, a wy jedliście?
0: Ja pamiętam, przyznam się pani Aldono, jako dziecko, ponieważ mój tata pracował na stacji kolejowej, więc tam od czasu do czasu przywożono jako przesyłkę pociągiem w skrzynkach drożdże takie piekarnicze. No więc my jako dzieci tam jedną kostkę gdzieś tam sobie gdzieś uszczypliśmy, no i te drożdże zajadałem tak sobie z tej kostki. Nie pamiętam, czy miałem tam jakieś problemy z tym związane. W każdym razie, no nikt mi o tym nie powiedział, żeby nie jeść.
1: Znaczy, że też jako dziecko z cukrem zwłaszcza drożdże.
0: Właśnie, z cukrem, tak.
1: No niestety wszyscy chyba ten grzech popełnialiśmy w dzieciństwie.
0: Ale smak pamiętam do dziś.
2: Ale nie wszyscy, pani Aldono, wiedzą, że tak nie wolno.
0: No dlatego edukujemy.
1: Powiem, że ja też dosyć długo nie zdawałam sobie z tego sprawy, że jest to niezdrowe. Zwłaszcza jak człowiek jest młody, to raczej tak wydaje mu się, że no skoro to jest produkt spożywczy, prawda?
0: Tak.
1: To można to spożywać bez jakiegoś uszczerbku dla zdrowia. Dopiero potem się też dowiedziałam, że to no niestety, ale te grzyby zabierają nam te bakterie po prostu, żeby się tam rozwijać w naszym przewodzie pokarmowym. Dopiero potem są tam dalej trawione. Mogą też również i naszą florę bakteryjną troszeczkę tam zmienić, więc to no nie jest to zdrowe dla nas generalnie.
2: Czyli?
1: Więc lepiej jest zalać wrzątkiem, nabić.
0: A już tym bardziej z cukrem.
1: Tym bardziej z cukrem. Wiadomo, co się dzieje później w naszym żołądku i jelitach.
2: Czyli tutaj dlatego też i dla roślin trzeba to zalać, ale woda może być taka chłodna, nie gotowana.
1: Dla roślin tak, jak najbardziej te drożdże muszą być żywe, dlatego żeby one działały. Chyba, że chcemy tylko wzbogacić tutaj witaminy, prawda, to wtedy możemy zabić. Natomiast jak najbardziej żywe z tego względu, że one będą wtedy konkurowały, po prostu drożdże działają na zasadzie konkurencji, także konkurują z innymi grzybami o miejsce do życia i uniemożliwiają im rozwój, zasiedlenie tak, tego miejsca, w którym zostały przez nas. Bo trzeba pamiętać, że wszelkie szczepy drożdży występują naturalnie w przyrodzie, że to nie jest jakiś ewenement, chociażby jak na przykład wino,
0: produkty
1: przygotowujemy, nie trzeba dodawać tam drożdży do takiego zacieru. Wystarczy tylko nie myć za bardzo takich owoców. Tam są naturalne szczepy drożdży, które w przyrodzie dosyć powszechnie występują.
2: No tak, ale pani doktor, proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o te drożdże, to na jakie grzyby one, z jakimi właśnie grzybami konkurują? Gdzie my możemy je wykorzystać? Przy jakim momencie, jeśli choroba jest, to jak to rozpoznać i gdzie je tam skierować?
1: Najlepiej profilaktycznie. Bo jeśli już choroba jest, prawda, grzyby tam już chorobotwórcze się zagnieździły, to drożdże ich nie zwalczą, tylko one generalnie uniemożliwiają zasiedlenie przez grzyby chorobotwórcze. Na zasadzie takiej, że one same tam już są i jakby miejsce jest zajęte, prawda, nikogo nie wpuszczamy. Natomiast jeśli ta choroba już jest rozwinięta i już na tych roślinach jest, no to drożdże nie będą tutaj w pełni skuteczne. One mogą troszeczkę pomóc roślinie, ale na pewno nie zlikwidują nam całkiem problemu. Wtedy ewentualnie możemy zastosować właśnie olejki eteryczne, z tym, że wtedy pamiętajmy też, że olejki eteryczne zabiją również i te drożdże, które tam się znajdują. Ale to już wtedy, kiedy mamy ewidentnie widoczne tak, symptomy choroby, chociaż też możemy i profilaktycznie opryskiwać. Najlepiej jest używać zamiennie, nie pryskać przez cały sezon jednym tylko specyfikiem, bo to zawsze daje możliwość grzybom chorobotwórczym do przyzwyczajenia się, prawda, do tego, można powiedzieć, czynnika stresowego i być na niego odpornym. Natomiast jak będziemy go zmieniać, to jest większa szansa skuteczności naszych zabiegów.
2: Czyli pani doktor zaczyna z początkiem wiosny? Już?
1: No.
2: Tak?
1: Tak, jeśli na przykład chodzi o uprawę warzyw, pomidorów, ogórków, to od początku, od siewu, tak. Tutaj też można same nasiona przepłukać, chociażby w olejku z drzewa herbacianego, odkazić je, a potem już od samego wzejścia najpierw podlewam to ekstraktem z grejpfruta, żeby je wzmocnić i opryskuję również, a potem włączam też olejki eteryczne do tego i tak zamiennie też, jeśli nie ma objawów chorobowych, to też drożdżami początkowych, na początku uprawy, ze względu też na to, żeby dostarczyć roślinom trochę witamin, to też i do podlewania, żeby tą glebę tak zaktywizować do lepszego funkcjonowania tych mikroorganizmów glebowych, także jak najbardziej. A potem olejki.
2: Pytają słuchacze, jak często te drożdże użyć? Raz w miesiącu starczy?
1: Niestety przy uprawach takich ekologicznych opryski musimy wykonywać dosyć często. Raz w tygodniu powinniśmy co najmniej opryskać, bo trzeba mieć to też na uwadze, czy deszcz, czy tak. W ogóle olejki eteryczne bardzo szybko odparowują z powierzchni, więc ich działanie nie jest tak długie, bo one nie wnikają głęboko do rośliny, prawda, bardziej powierzchownie działają w przeciwieństwie do preparatów chemicznych. Ale dlatego też są i bezpieczniejsze, prawda, tutaj. Więc coś za coś.
0: Coś za coś, tak, bo wiadomo, chemia działa dłużej i szybciej często, ale tutaj jeśli chcemy mieć ten ogród bez chemii, to musimy się przestawić na to, że będziemy te zabiegi pielęgnacyjne robić po prostu częściej.
1: Dokładnie. Ja zawsze robię w weekend, więc pamiętam, że weekend to jest u mnie czas na zabiegi pielęgnacyjne w namiocie. Więc to tak jest łatwo zapamiętać też. Nie jest to naprawdę, jakoś dużo czasu nie zajmuje, więc chyba warto tak poświęcić te trochę, parę minut raz w tygodniu

0: bym już tak ostrożnie, jeśli chodzi o sierpień, tak, jeśli chodzi o stosowanie takiego.
1: Żeby one nam za bardzo nie poszły w rozwój,
0: chociaż
1: tak?
0: Chociaż tam też są, i tam nie ma aż tak dużo tego azotu, prawda? Nie jest, no na pewno tutaj szkodę zrobi jak nawozy mineralne. Natomiast bezpieczniej by było tego już w okresie takim wczesno-jesiennym nie stosować na rośliny wieloletnie. One muszą po prostu spokojnie się przygotować do okresu zimy i im mniej dostarczamy im składników pokarmowych, to dla nich nawet jest lepsze, dlatego że jak dostarczamy im pokarm, no to one próbują dalej rosnąć. A zwłaszcza jeszcze przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie. Proszę sobie wyobrazić, że teraz na przykład we wrześniu zaczną padać deszcze, tak. Będzie ciepło, bo ma być ciepło, roślinom będzie się wydawało, że mamy wiosnę. Jeszcze jak dostaną papu, no to zaczną rosnąć jeszcze raz. I wtedy tak naprawdę przychodzi zima, na przykład raptownie, a potrafi nam się tak pogoda zmieniać, że mamy ciepło, a raptownie robi się następnego dnia minus 10 i rośliny mogą tego nie wytrzymać. Więc chyba bezpieczniej w takich warunkach pogodowych u nas jest tego
1: unikać.
0: Unikać. Dokładnie.
1: Panie Adonu, mamy takie pytanie dotyczące owadów. O mszycach mówiliśmy tydzień temu, ale pani nas tutaj zapytała, że ma piękne róże w ogrodzie i pojawiają się tutaj, nie napisała nam co prawda, jakie to są owady, ale różnego typu chrząszcze, które się tam zagnieżdżają.
2: Wygryzają
1: te piękne kwiaty jej. No i nie za bardzo może sobie z tym poradzić, bo tylko chemia na nie działa. I to też nie zawsze, bo one gdzieś tam w kwiecie się, jak tutaj nam pani opisała, zagnieżdżają. Czy możemy sobie z nimi poradzić, z tymi większymi owadami, takimi szkodnikami właśnie, nie tylko tych roślin naszych ogrodowych, ale tych kwiatowych?
0: No tutaj warto by było zwabić ptaki, które zapolowały nam na takie chrząszcze. U mnie na przykład koty bardzo chętnie polują i zjadają. Bardzo im smakują chrząszcze majowe.
1: Tak?
0: Te, które też bardzo lubią pąki właśnie róż zjadać. Więc najlepiej jest większe ptaki tutaj zwabić. W jakiś sposób najlepsze jest dokarmianie ich zimą. Zapewnienie dobrych warunków do rozrodu, czyli zaproszenie ich na przykład powieszenie budek lęgowych dla sikor, które też chętnie będą polował, czy wszystkich innych ptaków, które będą u nas miały miejsce do schronienia i daleko za pokarmem nie będą musiały wtedy po prostu przemieszczać się i chętnie nam te wszelkie chrząszcze i inne owady powyjadają. Owszem, też jeszcze warto może mieć małe oczko,
1: no właśnie, dla mamy,
0: które też chętnie, one na wszystkie owady tutaj polują, wszystko co tylko da się zmieścić do pyszczka, to jak najbardziej, nawet na pszczoły i osy niestety. Znaczy niestety na pszczoły, na osy mogą polować, ale nie ma dla nich problemu.
2: Czyli taki ogród, gdzie jest tylko tuja i trawa, no jest problem. I chcemy mieć piękne kwiaty gdzieś z boku, to jeśli nie ma...
1: No niestety musi być ta bioróżnorodność, bo do tego nie...
0: Bioróżnorodność jest najlepszym, można powiedzieć, środkiem zapobiegawczym, jeśli chodzi o choroby i szkodniki. Bo nawet uprawa taka współrzędna roślin, chociażby aksamitki z pomidorami, też zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób tak na pomidorach. Więc tutaj no, przede wszystkim ta bioróżnorodność, czyli też im bardziej bogato u nas w ogrodzie jest, łączmy warzywa z kwiatami razem, bo to wtedy nawet i trochę dezorientuje te szkodniki. Ciężko jest im znaleźć gdzieś tam pomiędzy tymi kwiatami te swoje, że tak powiem, kapusty, tak, czy inne warzywa. I to też pomaga, taka wspólna uprawa naprawdę też i warzywom dobrze służy.
2: Czyli nie jest dobry ogród taki, tu dzielimy warzywa, a tam kwiaty, bo ja tak myślałam, że to jest super. Tu mam warzywa, tu posadzę sobie kwiatuszka i każdy ma swoją odrębną część naszego ogrodu. Lepiej podzielić, razem ich jakby zaprzyjaźnić.
0: Jak najbardziej. Ja na przykład też, żeby, bo mam problem z nornicami, czosnku nie sadzę już w wrzątkach na warzywniku, mhm. tylko

0: sadzę pomiędzy kwiatami. Z tego względu, że zabezpiecza mi to też wtedy kwiaty przed nornicami. One niechętnie ryją tam, gdzie jest czosnek, tam, gdzie jest korona cesarska, również będą niechętnie ryły, więc jak najbardziej na przykład pomiędzy warzywami, gdzie mamy problem właśnie z nornicami, można koronę cesarską posadzić, tak samo czosnek też, nie w jednym rządku gdzieś tam z boku działki, tylko najlepiej jest po całości, po całej działce porozsadzać. No oczywiście może też być to problematyczne, bo jeśli tą działkę skupujemy, to taki czosnek zimowy ciężko nam jest w tym momencie akurat tak posadzić, ale można wtedy pomieszać część czosnku zimowego, część letniego.
1: Letniego, tak.
0: I pomoże nam to chronić wtedy naszą działkę też przed nieproszonymi gośćmi.
2: Pani Aldono,
0: tak jak najbardziej.
2: Pani Aldono, posypały się pytania typu, co ma w sobie korona cesarska, że tak działa na przykład na nornicę? Co w niej jest?
0: Odstraszający zapach. Jak mamy koronę cesarską, to jej cebula, nie zawsze ten zapach da się wyczuć, ale niekiedy u mnie na działce, na przykład jak specyficzne warunki pogodowe są, to naprawdę czuć ją z odległości kilku metrów. I ten zapach głównie działa właśnie odstraszająco na krety, na nornice, prawdopodobnie też na niektóre owady. Więc to jest główne właśnie takim. Nie powiem, jakie substancje czynne. Szczerze mówiąc, nigdy się nie interesowałam tym, jakie substancje tam zawiera korona cesarska, ale są to substancje zapachowe, które działają odstraszająco.
2: A to niezależnie od gatunku?
0: W sumie wszystkie mają, z tym, że no, ta typowa, którą uprawiamy, koronę cesarską, tą o takich kwiatostanach zwisających w dół. Wielokwiatowych.
2: O tej
1: rozmawiamy.
0: Typowej korony cesarskiej, tak jak ją nazywamy.
2: Mojej mamy była taka biała, pamiętam.
0: A bo to są też odmiany. Najczęściej spotykamy czerwoną i żółtą. Białej, szczerze mówiąc,
2: a może to się inaczej nazywało? Może mama tak może mówiła, że to jest korona cesarska. Zwisała tak na dół. Tak, miało rzeczywiście i to było wieloletnie.
0: To być może, że tak, że to też odmiana właśnie o białych kwiatach. Ja szczerze mówiąc nie spotkałam o białych kwiatach.
2: To może mi się pomyliło, ale chodzi o koronę cesarską. Drodzy Państwo, sadźcie w ogrodzie. Nie będzie takich problemów z nornicą, kretem i niektórymi owadami. To już jest kolejny pomysł.
1: Tak, ja też tak, ponieważ kiedyś mieliśmy, on po kilku latach, długo bardzo był chyzop, rósł taki krzaczek dość spory. Wiem, że on też odstraszał różne owady, a przyciągał te, które lubią, no bo to była, jest to roślina miododajna, więc też chyba warto ją zastosować, bo chociażby ze względów leczniczych, prawda, bo
0: no dokładnie, w ogóle generalnie zioła warto mieć w ogrodzie, bo większość z nich jest aromatyczna i działają odstraszająco na owady. Niektóre przyciągają oczywiście też, część odstraszają. Jest to też urozmaicenie naszej diety przy okazji. Wychodzimy, tak. Mamy świeże zioła, z których możemy skorzystać, nie musimy biec do apteki, prawda, czy do sklepu zielarskiego. Mamy to wszystko wtedy pod ręką. Jak najbardziej.
1: Ja mam tutaj pytanie dotyczące pewnych niedoborów mikroelementów w glebie. Tak, tu przynajmniej sens tych pytań jest. Słuchacz nam napisał na temat chociażby ogórków, że ma problem z ogórkami, nie chce stosować nawozów chemicznych, ale ogórki w pewnym momencie rosną ładne, a później robią się nagle buwiaste, takie okrągłe, on to nazwał. No, ten kształt już nie pasuje, załóżmy, do tego, bo one później robią się chociażby w przetworach puste w środku. Jak zapobiec temu, pani Aldono, żeby te nasze, chociażby te ogórki przykładowe tutaj rosły ładnie? To znaczy, żeby, bo to chyba jest od braku jakichś mikroelementów, tak, że one robią się w ten kształt.
0: To też może się robić już z deficytu wody, bo jeśli na przykład mamy liście porażone przez choroby i tych liści jest mniej do też tego, żeby substancji pokarmowych dostarczyć, też może być. Zazwyczaj to jest pod koniec właśnie już owocowania, Jak również, znaczy też trzeba pamiętać o równomiernym podlewaniu, bo najgorzej jak ta woda jest raz, a raz jej nie ma, najlepiej wtedy jest takie podlewanie kropelkowe mieć ustawione, żeby gleba była stale wilgotna, to wtedy ogórki raczej nie powinny mieć za wiele takich owoców, chociaż one się mogą zawsze zdarzyć, a przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie, czyli bardzo gorąco, to jak najbardziej, bo nawet jeśli podlejemy tutaj rankiem, to trzeba się z tym liczyć, że już po południu tej wilgoci w tej glebie może nie być, bo to już nam wszystko odporuje. I wtedy takie owoce nam się będą pojawiały nawet i przy, że tak powiem, pełnej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Ale ogórek trzeba pamiętać, że jest bardzo żarłoczny i że lubi. Ogórki bardzo lubią obornik. Czyli dajemy pod korzeń sporo tego obornika. Najlepiej jest go rozłożyć nie tylko w miejscu, gdzie my siejemy, ale też i na boki, szerzej, tak o przynajmniej 30 cm w jedną, w drugą stronę, bo trzeba pamiętać, że te korzenie rozrastają się nam, prawda? Także dlatego wtedy one mogą też już cierpieć troszeczkę na niedobory, bo my na przykład daliśmy sam obornik tylko w miejscu, gdzie sialiśmy, a na boki już nie ma, tak? I może też te niedobory mogą być. Bo tutaj ogórki praktycznie nie lubią nawet nawożenia takiego mineralnego, wolą organiczne, ale możemy wtedy ewentualnie zastosować jakieś takie bio są nawozy płynne, właśnie, które są tak naprawdę skondensowanym obornikiem i możemy nimi podlewać też ogórki w późniejszym okresie, czyli uzupełnić jakby te niedobory tych składników pokarmowych, które już zostały wykorzystane z tego obornika, który daliśmy pod korzeń.
2: Ale też tak szerzej podlewamy, nie tylko...
0: Tak, oczywiście, nie podlewamy tylko pod samym, tam gdzie sialiśmy, tak, w tym miejscu, tylko szerzej, bo te korzenie już się nam troszeczkę rozeszły. Tak samo jak przy drzewach, na przykład ktoś leje pod sam pień, prawda,
1: nie, no podlewając to bez... tak.
0: Korzenie są tak naprawdę poza zasięgiem korony już, więc podlewamy nie tylko przy samym pniu, ale podlewamy dużo szerzej. Co roku tak naprawdę coraz dalej powinniśmy podlewać. Im drzewko starsze, tym dalej od pnia podlewamy, bo tam znajduje się większość korzeni chłonnych.
2: Tak samo jest z rabarbarem. On ma takie duże, długie korzenie.
0: Ale on sobie jest w stanie też korzystać z tej wody głębiej, że tak powiem, znajdującej się w glebie. Roślina wieloletnia, więc już spenetrowała troszeczkę głębiej glebę. Gorzej z tymi jednorocznymi, one mają zdecydowanie rzeczywiście płytkie systemy korzeniowe i jeśli już się rozwijają, to bardziej pod powierzchnią, szukając tej wody, właśnie lekko na boki. Więc jak podlewamy, to nie tylko miejsce, prawda, wyrośnięcia łodygi, ale podlewamy troszeczkę szerzej.
2: Czyli tu nauka dla nas wszystkich, że jak podlewamy, to lejmy
1: dookoła.
2: Tak, no to
1: musimy sobie, no właśnie, musimy sobie spojrzeć z takich wielu rysunków, jak wygląda drzewo i system korzeniowy, że to nie jest tylko tak, znaczy różne gatunki drzew mają różne systemy, ale ogólnie...
2: Ale ogórki tak jak, też zauważ.
1: Tak, no wszystko to się tutaj tak rozszerza, żeby miało jak najwięcej powierzchni i wtedy może z tej podpowierzchniowej wody skorzystać.
2: Ale tu pani też podpowiedziała, pani Aldono, że inaczej jednak funkcjonują rośliny wieloletnie, że musimy podzielić jednak wieloletnie,
1: no, tak.
2: Sobie bardziej poradzą, a już te, które mamy tylko na jeden sezon, to one takie mają ubogie korzenie, że tu trzeba bardzo podlewać.
0: Znaczy tutaj też jeszcze musimy rozpatrzeć, czy to jest system korzeniowy palowy, czy wiązkowy. Bo to też inaczej. Rośliny, które mają system korzeniowy palowy, będą głębiej penetrowały glebę. Na przykład, i to też niezależność od tego, czy to jednoroczna, czy wieloletnia. Oczywiście jednoroczna nie zdąży w ciągu jednego sezonu tak głęboko dotrzeć, jak wieloletnia przez kilka lat. Na przykład lucerna. Ma jeden z najgłębszych systemów korzeniowych, sięga nawet ponad 4 metry. Czyli jest w stanie podłączyć się spokojnie do wód gruntowych i korzystać z nich podczas suszy. A chociażby z drzew tych, które się najpłycej korzenią, to jest świerk. Tak naprawdę większość jego korzeni znajduje się w glebie o głębokości do pół metra. Więc to też trzeba tak rozważyć, prawda, jak na przykład, no jak takie drzewo funkcjonuje, że musimy zapewnić tym korzeniom, bo one będą pod powierzchnią, ale dosyć daleko szły, że musimy też im zapewnić miejsce do rozwoju, jak się decydujemy już na jakieś drzewo. Pamiętajmy, że jego korzenie będą sięgały nawet dużo dalej niż sama korona, więc to jest dosyć duży organizm, potrzebujący dużo przestrzeni. I też wtedy będzie zabierać no, wodę, składniki pokarmowe roślinom, które będą rosły pod nim. Więc tutaj musimy...
1: Dokładnie. I też, Pani Aldono, przedostaną się, bo tak jak mamy tutaj na przykład działki, które są tam no, na niewielkiej powierzchni, teraz zasadzimy sobie świerk, no to on będzie tymi korzeniami przechodził też na przykład do sąsiada, prawda? I tam pod,
0: jak najbardziej.
1: Podpijał i podgryzał inne rośliny.
0: Nie uznaje granic.
1: Nie. I później tak, sąsiad... Sąsiad patrzy, no tu mi nie rośnie, co tu się dzieje, a tam korzenie świerka naszego.
0: No dokładnie, no i trzeba pamiętać, że tak jeszcze a propos świerka, to w ogóle wszystkie iglaki, teraz mamy akurat lata bardzo suche i świerki zaczynają masowo zamierać. Jest to spowodowane z jednej strony ociepleniem klimatu, bo świerk jest gatunkiem borealnym i takich ciepłych, takiego ciepłego przebiegu pogody nie za bardzo lubi, a po drugie właśnie ma jeszcze płytki system korzeniowy i większość drzew iglastych jest bardzo wrażliwa na suszę zimową, wcale niekoniecznie tak. Letnią, tylko właśnie na zimę. Pamiętajmy, żeby wszelkie iglaki na zimę bardzo dobrze podlać. Jeśli nie ma obfitych opadów deszczu, to pamiętajmy o tym, żeby tą wodę dostarczyć, zwłaszcza przed pierwszym przymrozkiem, przed tym, kiedy ta gleba ma być zamarznięta, bo inaczej te iglaki mogą tej zimy nam nie przeżyć. Czyli to też taka, no, jakby musimy pamiętać o takiej pielęgnacji zimowej, tak, że to nieważne, że jest zima, że ono nie pobiera wody, ale ta woda w glebie jest im potrzebna do tego, żeby tą zimę przeżyć.
1: Przeżyły w ogóle, tak.
2: Pani Aldona, przyszło pytanie takie o bukszpan i choroba, ta motylica. Jak z nią sobie poradzić?
0: Szczerze mówiąc, to ciężko.
2: U nas spadły.
0: O cimę bukszpanową.
2: Tak.
1: Tak, u nas zjadły wszystko. To znaczy nie został żaden.
0: No, cima bukszpanowa, jak już dopadnie bukszpan, to już zje tak, że zostają tylko same pędy, liści nie ma zupełnie. Jest ciężko, bo generalnie no, tam, gdzie już zasięg cimy bukszpanowej sięga, to już bukszpanów nie ma. Chociaż czytałam już o tym, że jakiś tam szkodnik się pojawił, który też ćmę bukszpanową zaczyna gnębić, więc jest nadzieja na to, że znajdzie się naturalny wróg, który troszeczkę ograniczy jej, że tak powiem, tutaj nasilenie. No tak samo jak było ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który też myśleliśmy, że nam nasze kasztanowce zupełnie wyeliminuje z naszego krajobrazu, ale okazuje się, że też po takich latach bardzo obfitych, tak, teraz już mamy, można powiedzieć, taką jakby stabilizację, gdzie nie za bardzo szkodzi tym kasztanowcom, więc miejmy nadzieję, że i ćma bukszpanowa też lata swojej świetności powoli będzie miała za sobą.
2: Ale tak jak nie ma tej jeszcze tych swoich lat, niektórzy polewali wodą, coś dodawali, jakieś takie normalne z domu środki. Co pani dodawała, żeby uratować swoje bukszpany?
0: Ja szczęśliwie nie mam jeszcze ćmy bukszpanowej u siebie.
1: O, no to.
0: Ale myślę, nie mam tego problemu. Z tego, co słyszałam, to niewiele substancji działa na ćmę bukszpanową. Po prostu działa ona tak szybko, że jak ją zauważymy i
1: to już jest za późno.
0: Tak, nawet jeśli chodzi o opryski chemiczne, też niekoniecznie są skuteczne w 100%, dlatego że ona ma nie tylko jedno pokolenie w ciągu roku, też i drugie, więc jak nam za pierwszym posiedzeniem nie zje, to skończy bukszpan, no niestety nie potrafi sobie poradzić, jak ma za mało tej masy asymilacyjnej. Też nie odrastają te liście u niego wtedy dobrze, bo ma liście wieloletnie i ma wtedy z regeneracją problem. Raczej już nie odbija.
2: Czyli tu systematycznie powinniśmy, czy jest motylica, czy jej nie ma, tej ćmy, to powinniśmy pryskać.
0: Powinniśmy przede wszystkim obserwować.
1: Obserwować.
0: gdzie się nie pojawia. Tak, bo no, i uważać też, ja na przykład nie kupuję już nowych sadzonek bukszpanu, bo najczęściej sobie ją przywozimy wraz z sadzonkami gdzieś ze szkółki, bo tam też nie jest się w stanie zauważyć, w tej szkółce może nawet się zainfekować nam, prawda? Tutaj jaja mogą zostać złożone, my sobie przywozimy, dopiero nam się lęgi. Więc żeby uniknąć rozprzestrzenienia, więc lepiej jest unikać.
1: Ja powiem pani, że wyciąłem wszystkie, to znaczy te najmniejsze, które były, to nie było szansy, bo uschły zupełnie, trzeba było je wykopać, ale jeden był taki największy, który wyciąłem, zostawiłem, bo nie chciało mi się tam tego korzenia wyciągać, to druga sprawa, ale dobrze wyszło na to, bo teraz od tego korzenia wypuszcza.
0: No też, oczywiście, no. To zdolność do regeneracji tutaj jak najbardziej. Też może być, zresztą mamy różne odmiany bukszpanu, jeden jest bardziej tutaj
1: może być odporny, tak.
0: Odmiana, druga bardziej odporna. To też tak samo jak w tym roku na przykład na bukszpanach była straszna mszyca. Ta spać, która była ze względu na to, że jest susza, to była od razu skrystalizowana i to tak naprawdę jakby nam się cukier z bukszpanu sypał. Ja byłam w szoku, ile tej mszycy było na tym bukszpanie, ale szczęśliwie nie zrobiła większej szkody, także nawet nie, oprysk tutaj nie był potrzebny, bo no, mszyca swoje zrobiła, co miała zrobić i po prostu skończyła swój cykl rozwojowy i już jej nie ma, a bukszpany dalej sobie rosną.
2: Pani Aldono, a moje pytanie o mszycę, czy ona tak bardzo atakuje tylko z początkiem sezonu takiego ogrodniczego, czy później też tak sierpień dopada kolejny raz? Czy ona tak bardziej maj-czerwiec?
0: No największy wysyp to jest maj-czerwiec. Potem już tak sporadycznie to muszą się pojawić młode liście.
1: Tak, żeby młode ona liście, młode pędy. Mhm.
0: Tak, chociaż na drzewach, na przykład na lipach, dosyć długo mszyca się, drugie pokolenie też się tutaj pojawia, tą spać. Mamy zresztą miód spadziowy, to zazwyczaj później, prawda, jest zbierany, więc na lipach dosyć długo one potrafią się utrzymywać. To wszystko zależy od tego, jaki jest przebieg warunków pogodowych. Niestety ostatnimi laty, ze względu na to, że drzewa wytwarzają dużo cukrów, bo dużo słońca mają, więc mszyce mają większą pokusę i dogodne warunki do rozwoju, więc pojawia się ich coraz więcej. To też jest jakby niekorzystny aspekt, prawda, tego, że tutaj one mają lepsze warunki. No i drzewa też są osłabione przez suszę.
1: Dokładnie, tak jest.
2: Ale zobaczcie, ile elementów składa się na powstawanie nowych pasożytów, owadów, tutaj chorób.
1: To znaczy, ja myślę, Bożenko, że one cały czas są, tylko to jest, tak jak pani Adona wspomniała, ta równowaga, jeśli zostanie zachwiana, no to później dzieje się tak, że pojawia się nadmierna ilość jednego czy drugiego, no i nie mamy tutaj tych naturalnych wrogów danych, na przykład owadów,
2: ptaków.
1: Czy chociażby, no nie dbamy, bo taka prosta i prozaiczna czynność, jak jeśli mamy już ogródek swój, postawmy tym naszym tutaj przyjaciołom skrzydlatym, nie tylko skrzydlatym, w płaskim pojemniku wodę, żeby one miały się gdzie napić, żeby nie musiały gdzieś tam latać daleko, prawda, bo nie zawsze ta woda jest blisko.
0: Tak samo dla owadów, tak. Również, żeby nie musiały, prawda, przemierzać dużych odległości, to też takie poidełka dobrze by było, żeby się na naszej działce znalazły.
1: Tak, a wystarczy włożyć do płaskiego pojemnika wystający kamień, żeby tam sobie owady mogły, nie mocząc skrzydełek, napić i bez problemu. To zróbmy. No, tak samo i dla ptaków, bo też wiemy, że one lubią się kąpać, tam pluskać w wodzie, sujki czy inne rzeczy. No, to dla nich też jest, chociażby przy tych temperaturach, to też nam się marzy o chłoda, a ptakom tym bardziej, bo jednak cały czas są jednak ubrane w te pióra.
0: Dokładnie, tym bardziej, że w środowisku na przykład wysychają takie okresowe zbiorniki, czy też w ogóle obniża się poziom w takich trwałych zbiornikach. Niekiedy mają problem nawet, żeby z znalezieniem wody. Więc jak najbardziej, no żeby też nie cierpiały, prawda, z pragnienia.
1: Pani Adono, mamy pytanie teraz, tak już powoli wchodzimy też i w jesień, bo wiadomo, lata zostało nam już tylko miesiąc i kilka dni tego kalendarzowego i astronomicznego, ale natura już się tak przystosowuje i barwami niekiedy też do jesieni, to widać już coraz częściej, ale no, pojawiają się różnego typu owoce. No i teraz ktoś tutaj nam napisał, że ma bardzo dużo jabłek, ale do tych jabłek tam, no, niestety robaki sobie wchodzą, a pani tych robaków nie lubi. Czy można je jakoś zniechęcić do tego, żeby one, albo osy, o które wygryzają też różnego typu dziury.
0: No,
1: z osami to będzie trudniej jednak.
0: Powiem tak, no trudno z osami. Ewentualnie można próbować olejki eteryczne, ale to nie wiem, jak byśmy musieli sobie to zastosować. Przy takim upale, przy dosyć dużym drzewie, to podejrzewam, że nie byłoby nas stać na tak naprawdę by musiała być ciągła ochrona, spryskiwanie dosłownie co chyba 5 minut, żeby to działało odstraszająco.
1: Czyli musimy, musimy mieć straty po prostu, no nie ma tutaj wyjścia.
2: Podzielić się.
0: Musimy po prostu zbierać, bo one zazwyczaj rozgryzają już dojrzałe owoce, nie ruszają, które dla nich są nieatrakcyjne, więc musimy pamiętać o systematycznym zbieraniu też owoców, żeby nie zostawiać na drzewie dojrzałych, a tym bardziej takich gdzieś nadgniłych owoców, dlatego że to je szczególnie jeszcze wabi. Wtedy unikniemy takiego jakby dużej tutaj ilości tych owadów.
1: Tak.
0: Osy, szerszenie, bo szerszenie również lubią sobie owoce. Także to no, trzeba po prostu systematycznie zbierać. A jeśli chodzi o robaki, to trzeba już zadbać o to wczesną wiosną. Można zakładać na pnie z takiej tektury falistej osłonki, takie kryski zakładać, żeby nam zatrzymywało to, bo wszystkie te owady, które właśnie te które powodują robaczywienie nam jabłoni, śliw, wiśni, zimują w glebie i na wiosnę będą musiały wejść na drzewo, to żeby ich, żeby je zatrzymać, to można zakładać właśnie takie osłony, plus ewentualnie żółte taśmy lepowe, z tym, że no też trzeba mieć to na uwadze, że niestety do tych taśm lepowych przykleją się też niekiedy przez przypadek owady zapylające. Natomiast jeśli chodzi o te kryski takie zakładane na pnie, to tam one nie przejdą, a po drugie w tych kryskach będą mogły się schronić owady drapieżne i inne jakieś małe zwierzątka, które będą polowały na te, prawda, nasze szkodniki. Chociażby skorki tam się będą lubiły chować, czyli te szczypawki.
1: Tak, szczypawki.
2: Jak ja tego nie lubiłam. Ojej, bałam się zawsze.
0: One są pożyteczne, właśnie one będą polowały nam na nasze szkodniki, z tym, że my niekiedy je uważamy za szkodniki.
2: Tak.
0: Bo na przykład wchodzą nam w kapustę, one lubią wszelkie miejsca wilgotne i tam, gdzie zaczynają rozkładać się jakieś szczątki roślinne. Więc jak nie chcemy, żeby nam wchodziły w nasze uprawne rośliny, to musimy pamiętać, żeby im te jakby warunki troszeczkę ograniczać, na przykład z kapusty, to rozchylać liście, które są pod główką. Ja nawet niekiedy obłamuję, zostawiam te dolne, a obłamuję te pod samą główką, żeby nie stwarzać warunków dogodnych właśnie do zakładania kolonii przez skorki, przez te szczypawki, a robienie im na przykład takich schronień gdzieś w jakiejś glinianej donicy zawieszonej na drzewie w cieniu, gdzie one będą właśnie takie te resztki roślinne, można im tam nawet blisko, nawet w tej doniczce można im tam zostawić i one sobie tam po prostu kolonie założą i będą nam chroniły nasze drzewa, nasze rośliny.
1: No to sprytny pomysł jest, no to nie pomyślałem, żeby...
2: Nie.
1: No bo one tak rzeczywiście do kapusty bardzo sobie dziury tam wchodzą, robią. Dziury robią często. No czy może dziury nie robią, ale no wchodzą
2: tunel.
1: I to... No też.
0: No tam jest wilgotno i tam ewentualnie...
1: Lubią takie miejsca, tak.
0: Podgniewać, tak. Mhm. Dla nich tam są wtedy fajne warunki właśnie, bo jest wilgoć, ciepło. I one takie lubią. I to tak naprawdę to one nie robią szkody jako, że one zjadają nam kapustę, tak, tylko one po prostu gromadzą tam tą materię i to zaczyna nam wszystko w tym miejscu gnić. I to jest ta szkoda, tak, którą one robią.
2: To nie pomyślałam. A czyli na drzewach one znowu nam robią pożytek.
0: Jak najbardziej, zresztą w całym ogrodzie. Jeśli one są, to jest dobrze, bo one polują po prostu na inne szkodniki, na takie drobne. Także im mamy, zresztą wszystkie gatunki owadów tutaj z grupy chrząszczy, tak? Czy biegaczowate,
2: takie czy trzczowate,
0: tak? Czy kusakowate, takie te duże, kolorowe, jak najbardziej one są pożyteczne. My niekiedy je za szkodniki bierzemy.
2: Tak.
0: Pająki zresztą,
1: to właśnie,
0: też
1: tak.
0: Pająki polują na wszystkie owady, one nie wybierają, czy to są szkodniki, czy to są pożyteczne, ale jak najbardziej im mamy tych owadów więcej, to tam pamiętajmy, że są i szkodliwe, ale i pożyteczne też, więc ta równowaga taka wtedy będzie zachowana, bo jeśli my na przykład mamy kilka mszyt na róży też, czy na jabłoni, to naprawdę nie jest to wielka szkoda dla drzewa, czy dla krzewu, bo one wtedy ani nie estetycznie nie powodują, że te walory estetyczne roślin są niższe, ani też nie powodują znacznego obniżenia plonu. Tak naprawdę na jabłoni to ja na przykład w ogóle z mszycą nie walczę, bo najczęściej ona atakuje tak zwane wilki, tak, czyli te odrosty, które my i tak potem usuwamy. Ja je po prostu ewentualnie usuwam wcześniej, bo to nieprawda, że my musimy usuwać wilki tylko zimą, czy też na wczesną wiosną, możemy je cały rok usuwać. Także to możemy razem z mszycą usunąć. Wtedy ewentualnie, prawda, albo zakopać, albo no jak palimy, tak, jakieś, chociaż niewskazane, tak, żebyśmy palili ognisko na naszej działce, ale możemy ewentualnie je nawet wrzątkiem zalać, tak, żeby unicestwić. Więc to nie jest tylko, że czekamy aż do zimy, prawda, żeby te wilki usunąć. Takie przyswietlenie też może dobrze zrobić jabłonce na przykład, jeśli usuniemy nadmiar takich wilków w okresie, kiedy ona owoce.
1: No właśnie, bo wtedy te owoce będzie ich...
0: No wtedy ta energia
1: jest skierowana właśnie w produkcję.
0: Tak, skierowana w owoce, a nie w produkcję wilków.
1: Dokładnie, tak z wieloma roślinami jest, które często, chociażby jak pomidoru, prawo pomidorów też trzeba obrywać.
0: Dokładnie, za dużo pędów też nie jest dobrze, no bo ta energia wcale nie idzie wtedy na produkcję owoców, tylko właśnie na produkcję nowych pędów. Nie przekłada się to wtedy na
1: plony.
0: Albo mamy wtedy bardzo drobne owoce, może jest ich więcej, ale drobnej, słabszej jakości. Także dokładnie tutaj też możemy przy drzewach, mówię, cały rok możemy, nawet niekiedy po owocowaniu, przynajmniej na wiśnie i czereśnie, lepiej jest je ciąć właśnie po owocowaniu. Jest to dla nich bardziej zdrowe, takie cięcie.
1: Czyli nie musimy czekać na zimę w tym wszystkim?
0: Nie. Tak naprawdę to wzięło się, że te zabiegi są wykonywane w okresie zimowym, z tego względu, że w sadzie zimą nie ma co robić, więc jest szans na to, żeby te zabiegi pielęgnacyjne wtedy wykonać. Natomiast latem jak najbardziej też możemy je wykonać. Zwłaszcza już takim późnym latem, jak mamy teraz.
2: To nas pani zaskoczyła.
1: No tak się przyjęło, zresztą też i w wielu podręcznikach tak było, ale to wszystko też się zmienia, jeśli chodzi o uprawę roślin i na pewno...
0: Dokładnie, tak naprawdę podejście chociażby do pielęgnacji drzew, jak państwo podręczniki zobaczą sprzed 20 lat, to zobaczycie, że teraz zupełnie inaczej się, inne metody pielęgnacji drzew są preferowane. Tak naprawdę też i podejście może się zmienić nawet i w ciągu kilku lat, bo my tak naprawdę ciągle się uczymy, jeśli chodzi o pielęgnację drzew, to jest to dosyć nowe, że tak powiem,
1: zagadnienie.
0: Tak, dlatego że do niedawna jeszcze ciągle wszelkie kanony pielęgnacji drzew braliśmy stricte z ogrodnictwa, z tym, że nie można przełożyć cięcia cienkich gałęzi na cięcie grubych konarów, bo po prostu nie mieliśmy wiedzy, jeśli chodzi o inne drzewa niż tutaj, prawda, sadownicze, gdzie tutaj tniemy zazwyczaj młode drzewa, bo takie 30-letnie sady to już są stare sady, prawda, już zazwyczaj wycina drzewa i sadzi się nowe, dlatego że no, ich produktywność jest znacznie niższa, prawda, takich starych drzew w stosunku do młodych. No i nie możemy tego przekładać na drzewa, które dożywają 300-400 lat, tak, jak dobrze o nie dbamy, a chociażby takie, które dożywają 80 lat czy 100. Więc tutaj zupełnie te, okazuje się, że nie możemy w ten sam sposób ich pielęgnować.
2: Pani Aldona, jeszcze na koniec takie pytanie, które napłynęło. Chodzi o maliny. Często w nie wchodzi taka pleśń. Jak sobie tam radzić już na krzaczku? Bo to też jak jest, wiem, większa wilgoć, to się tak dzieje. Jak sobie z tym... Tak.
0: No musimy pamiętać o tym, żeby właśnie nie były to zbyt gęste nasze uprawy. No najgorzej, jak zaczną padać deszcze i nie ma przesuszania, tak? Czyli pamiętać, żeby to były w rzędach i te rzędy, żeby nie były zbyt gęste. Ewentualnie, jeśli już się pojawi, to usuwamy chore, prawda, owoce i nie wyrzucamy ich gdzieś zaraz tutaj pod nogi, tylko raczej dobrze by było je spalić, tak, albo zakopać głęboko, żeby nie miały szansy tutaj nam jakby rozsiewać zarodników i rozszerzać choroby.
2: Czyli dbajmy, że nie zostawiamy, wynosimy dalej, bo one się dalej będą rozprzestrzeniały.
0: To tak naprawdę dotyczy wszystkich owoców, które tak zwanych mumii, które zostają na drzewach, na jabłoniach, na wiśniach, na śliwach. Wszystkie te zmumifikowane owoce powinniśmy jak najszybciej usunąć, bo to jest rezerwuar właśnie zarodników grzybów, chorób, które później będą w następnym roku atakowały.
1: Ale też
0: możemy oczywiście też olejkami opryskać, prawda, tutaj, żeby ograniczyć jakby tą chorobę, ale przede wszystkim usuwamy źródło.
1: No właśnie, też jak pani wspomniała, pani Aldono, te wszystkie owoce, które nam spadną pod drzewo, też się powinniśmy usuwać, bo tam i przychodzą i owady. Tak, i grzyby się rozwijają i to wszystko wtedy razem no, skutkuje na to, jak czy jabłonka, czy tam inne te nasze owoce będą dalej
2: funkcjonowały,
1: plonowały, tak.
0: Tym bardziej, że owoce, przepraszam, że owady również będą nam roznosiły.
1: Tak, tak.
0: To wtedy będziemy sobie rozprzestrzeniać to u siebie, do sąsiada, prawda? To już nie mamy wpływu na to, gdzie te owady mogą poprzenosić tą chorobę. Także jak najbardziej usuwać zainfekowane owoce. I części roślin też, jeśli są na przykład ogórki, tak, z objawami choroby, to też te chore liście ogórka, pomidora powinniśmy również usuwać i niszczyć, tak, żeby nie dać możliwości tej chorobie się dalej rozprzestrzeniać.
1: Tak, to bardzo ważne, żebyśmy nie roznosili tych chorób, później nie przenosili do tego, tak jak też i na pewnie myślę, że takich już chorych roślin nie powinniśmy, jeśli mamy na działce kompostownik, też ich używać do kompostu, bo to też tam...
0: Absolutnie. Tak naprawdę ja na przykład w ogóle nie używam do kompostowania części roślin uprawnych warzyw. Mhm. Z tego względu, żeby sobie tych chorób... Ja mam drugi kompostownik, który być może dopiero będzie użyty za kilkanaście lat, albo i wcale, a przynajmniej nie daje pod rośliny uprawne. Ewentualnie ten kompost gdzieś tam naprawdę tylko pod drzewa i to w części takiej parkowej, zupełnie żeby nie trafiało to pod warzywa z powrotem. Tak jeszcze a propos drzew, to jeśli na przykład wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, to trzeba, proszę Państwa, pamiętać, żeby dezynfekować sekator i nóż ewentualnie po każdym drzewku. Jak przechodzimy do następnego, powinniśmy 70% co najmniej alkoholem zdezynfekować sekator, żeby nie przenosić chorób dalej. Bo to tak samo działa jak u nas. To tak jak kiedyś były igły wielorazowego użytku, no, prawda?
1: Tak.
0: I później choroby typu chociażby żółtaczka, tak, przenoszona w ten sposób, czy HIV. To tak samo u drzew, u innych roślin też się przenosi poprzez narzędzia. Czyli na przykład tak pomidory tniemy i tniemy chorego osobnika, a później przenosimy się z cięciem na zdrowym, to niestety, ale my sami przenosimy chorobę, sami infekujemy. Pamiętajmy o dezynfekcji narzędzi.
1: No to jest bardzo cenna uwaga, pani Aldono, bo jak...
2: Chyba bezcenna,
1: bo ja sam nie pomyślałem o tym naprawdę.
2: Nie.
1: No bo tak,
0: no,
1: nie myślimy.
0: Wiele lat się o tym nie myślało, to tak naprawdę zalecenia dopiero świeże co, że tak powiem, tutaj zalecane, tak, żeby tak robić, chociażby przy pielęgnacji drzew. Bardzo często jest tak, że jak się na przykład wykonuje cięcia gałęzi, chociażby tutaj z zachowaniem skrajni, tak przy drogach, mhm. mamy jedno drzewo zainfekowane, a później obserwujemy, że cała aleja zaczyna chorować. No ewidentnie jest to dowód na to, że piłą, tak, dlatego też piły motorowe są generalnie tylko zalecane do usuwania martwych gałęzi. Gdzie tniemy martwą część, prawda, a nie żywą, żeby nie zainfekować. Do pielęgnacji powinniśmy używać tylko i wyłącznie ręcznych pił, bo te jesteśmy w stanie dobrze zdezynfekować.
1: No tak, bo spalinowej czy elektrycznej piły łańcuchowej nie zrobimy tam.
0: Trzeba by było rozbierać całą prowadnicę i łańcuch, tak, żeby zdezynfekować.
1: Wam do tego dochodzi przecież smarowanie i tak dalej, więc tutaj nie ma szans.
0: Dokładnie. Dlatego też to mówię, jest niezalecane do pielęgnacji z żywych części, tak? Żeby nie przenosić chorób. No i oczywiście zero drzewołazów. Bo tak. To też przenosi bardzo ładnie nam choroby. Widać później na drzewach o cienkiej korze, chociażby buki, jak ślady wkłucia drzewołazów, później wycieka taka brunatna substancja, jest to objaw właśnie już zainfekowania grzybami i drzewo potrafi w ciągu 2 lat obumrzeć. Czyli bardzo szybko.
2: Pani Aldono, tyle nam pani powiedziała, że ja już mam zadań do odrobienia. Raz z tym cięciem sekator ma być czysty. No nie.
1: No, my przeskakujemy tak. Jedna roślina, druga roślina, trzecia, czwarta, piąta. Różne zauważ, gatunki do tego.
2: Jak
1: zaczynamy obcinać, a to później...
2: Wszystkie sobie robimy, że są chore.
1: No tak, bo jeśli jedna będzie chora, no to reszta też.
0: Tak, sami sobie możemy po prostu załatwić nasz sad, prawda? Także i w ogrodzie też, jak najbardziej. Ja tylko jako przykład podam, jak my kiedyś też hodowaliśmy rozsadę tutaj pomidora. Nieopatrznie ziemniaka obok tej rozsady ktoś przyniósł, położył. Gdzie się dziwiliśmy, że zaraza ziemniaczana nasze pomidory wykorzystują. No i tak niekiedy człowiek się nie zastanowi nad tym, co właśnie może spowodować jego tak naprawdę, no w sumie to tak, no nie pomyślał o tym, prawda? To ta sama rodzina, że to te same choroby i że to zwykła bulwa ziemniaka, prawda, może załatwić nam naszą rozsadę.
1: Ale tak,
0: a
1: tak było. Ale zobaczcie, jakie to było mądre w pewnym sensie, bo pamiętam zawsze w dawniejszych czasach, jak zbierało się ziemniaki, to później te łęciny wszystkie były spalone. Tak. No i też pozbywaliśmy się wszystkich chorób przez to, prawda? Bo,
0: oczywiście, tak. No. To też był ten zabieg na tym podyktowany, żeby tutaj ograniczyć rozprzestrzenianie się, tak, chorób. Dlatego też te nasze resztki, właśnie wszystko to, co zbieramy z naszego ogrodu, to mówię, no na kompost absolutnie nie powinno trafiać. Powinniśmy mieć taki oddzielny kompost, gdzie to będzie wiele lat leżało i ta choroba już zdąży obumrzeć, tam nie będzie zarodników tak aktywnych tych chorób, to wtedy ewentualnie możemy użyć, ale absolutnie nie powinniśmy używać tego, co zbieramy, właśnie zwłaszcza zainfekowane.
2: Pani Aldono, pani jest po prostu niesamowita.
1: Skarbnicą wiedzy. Tak jest.
0: Pani, jeszcze bym chciała dużo wiedzieć.
1: Ale, ale już... to wszystko przed panią i przed nami, pani Aldono. Myślę, że...
0: Dokładnie.
2: Naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek.
0: Bardzo mi miło było państwa gościć. U państwa gość.
1: Nam również było miło i słuchaczom na pewno również. Jest. Myślę, że spotkamy się za tydzień, pani Aldono, czy pani znajdzie czas?
0: Tak, jak najbardziej. Tak?
2: Przyszły kolejne pytania.
1: nie będziemy ich teraz poruszać, bo byśmy tutaj musieli spędzić drugą godzinę.
2: Przyszły kolejne. A to znaczy, że program jest jak najbardziej potrzebny i edukacyjny, drodzy państwo.
1: Staramy się to robić dla państwa też właśnie i dlatego zapraszamy takich gości jak pani Aldona. Czy pan Grzegorz też, który już obiecał nam, że od września wrócimy na antenę z grzybami już, więc znacie się na pewno państwo, więc tutaj
0: Tak, jak najbardziej.
2: Pozdrawiamy pana Grzegorza.
1: Pozdrawiamy pana Grzegorza i pozdrawiamy też Instytut Dzielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, czy też całe herbinarium, które też tam pani Aldona odwiedza i pan Grzegorz na pewno także.
0: Pozdrawiam.
2: I tam dopiero jest pytań, pani Aldono, tak?
1: Na zajęciach na pewno, prawda?
0: Całe mnóstwo.
2: Ale to ma pani już tu doświadczenie, jak mało wiemy. Poprzez to, że zaczynamy, no, nie mamy ogrodów, nie mamy gdzie tego się nauczyć.
0: No tak naprawdę uczymy się przez całe życie i cały czas tą naszą wiedzę też weryfikujemy. Okazuje się, że to, co nam się wydawało oczywiste, okazuje się za jakiś czas tak mało oczywiste, bo zmieniają tam też nam się warunki. Zobaczcie państwo, że te warunki klimatyczne mamy tak bardzo dynamiczne, że no, rośliny też się muszą do nich i zwierzęta
1: przystosować.
0: Zmieniają też swoją taktykę jakby, tak, czyli sposób życia, a my musimy się do tego też jakby no, dostosować, poznać to. Więc cały czas mamy co robić.
1: I będziemy mieli co robić.
0: I będziemy mieć. Inaczej życie byłoby mało ciekawe.
1: Właśnie. Pani Aldono, jeszcze raz pani dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem była pani dr Aldona Fenek, przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za bycie z nami. Za chwileczkę dalszy ciąg programu. Zachęcamy do pozostania z nami. No i oczywiście zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Małej w studiu witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewcy, a w Warszawie witamy naszą kochaną Jolę Zajdel. Witamy się, Jolu.
1: Witam serdecznie.
0: Jolu, chcielibyśmy z Tobą porozmawiać dzisiaj o diecie. Tak ustaliliśmy taki temat, ale może na początku zacznijmy od tego, co to w ogóle jest dieta, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, bo tak operujemy tym terminem.
1: Tak, tutaj wiesz, witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo myślę, że właśnie ta dieta jest bardzo niedoceniana i ten dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, bo myślę, że jak to byśmy zmienili, choć wcale to nie jest łatwe, to bardzo dużo dla siebie, dla swojego zdrowia byśmy zrobili. No współcześnie odchodzimy, medycyna właśnie od tego odchodzi, żeby też ustawiać pacjentów na właśnie właściwą dietę. Bardziej skupia się na leczeniu właśnie objawów, dolegliwości, tego, z czym pacjent przychodzi. Natomiast właśnie nie porządkuje diety. Także i tych diet, jak myślę, że każdy z nas widzi i wie, ile jest.
0: Dokładnie.
1: I że to jest teraz moda, prawda? Tak. Diety jakieś wykluczające, czyli na przykład bez glutenu, bez mleczne, bez kazeiny, cukrowe, bez jakiejś tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No diety też, no ludzi, różnych towarzystw, które no prześladują się w tym, żeby udowodnić, że ta ich dieta jest najważniejsza, są mody różne, prawda, i my zwykli śmiertelnicy możemy się w tym zgubić zupełnie, prawda, która
0: dokładnie
1: jest moda. Więc ja zawsze namawiam do tego, żeby wzorować, ja jeszcze myślę, że tutaj w tym gronie, no ona też Legarda podpowiadała, żeby po prostu odzwierciedlić te jej wskazówki. No bo to jest no, naprawdę prawie tam, można powiedzieć, 1000 lat. I

0: Myślę, że znaczy znamy tą świętą, prawda?
1: Tak.
0: I te jej wskazówki są tak naprawdę wypróbowywane przez wiele osób i widać, że to służy nam. Natomiast te różne mody, to też wiemy, że prawda, dzisiaj jest taka moda, ale za chwilę już jest obalana, bo się okazuje, że już są przypadki śmiertelne, że jak ktoś radykalnie właśnie się poddał takiej diecie, no to że prawda, wcale to mu nie... Tak, słucham?
1: Ma kłopoty, tak.
0: Tak, nie wyszło mu to na dobre, więc na przykład była taka, to myślę, że to oficjalne dane, więc tutaj mogę na antenie nawet powiedzieć, że była taka dieta Dukana i osoby właśnie za dużo białka spożywały i to przebiałczenie nerek właśnie no, doprowadziło kilka osób do... Były już notowane też wypadki śmiertelne, podawane oficjalnie, więc myślę, że tu mogę tak dokładnie to powiedzieć. Więc właśnie to, naprawdę ta dieta jest niedoceniana, a jak widać może aż do takich radykalnych, prawda, drastycznych doprowadzić przypadków, więc to jest podstawa. I tutaj definicyjnie pytałeś tutaj, no to też jest wiele kontrowersji, prawda, bo niektórzy mówią, jak to może być zdrowa dieta, niezdrowa dieta, zdrowe żywienie, niezdrowe żywienie, przecież każde żywienie jest dobre, a okazuje się, że wcale niekoniecznie. I tutaj może właśnie powiemy, ten dobór składników w takiej codziennej naszej diecie menu jest bardzo istotny i tutaj u Hildegardy nawet to jest szerzej, bo my dzisiaj się skupimy na tej diecie, jakby tym, co ta propozycja tego, co będziemy jeść, prawda?
1: Dokładnie.
0: Jest istotna. Natomiast u niej to jest tylko element takiego programu zdrowia, bo musimy zharmonizować wszystkie obszary. W tej swojej propozycji o tym, że musimy uporządkować najważniejsze, to jest relacje ze Stwórcą, więc pozwolisz tutaj, że powiem właśnie, żebyśmy też o tej diecie jakby w kontekście hildegardiańskim nie mówili tylko i wyłącznie, bo to jest takie zubożenie tego, co ona mówi.
1: Dokładnie, musimy szerzej na to spojrzeć.
0: Tak, szerzej ja tylko tutaj właśnie zajawię, co jest u niej istotne, czyli najważniejsze, uporządkować relacje ze Stwórcą, czyli musimy właśnie uporządkować te cztery obszary, o których ona mówi, najważniejszy też jako dla mniszki, benedyktynki, prawda, był ten obszar uporządkowania relacji ze Stwórcą. Później mamy uporządkowanie właśnie nawyków, czyli mówi jakby to i korzystanie z tego, co na wszechświat, prawda? Tutaj mówi też o tych czterech żywiołach, właśnie korzystaniu z tych czterech żywiołów, czyli właśnie ogień, powietrze i tak dalej, nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy, więc nie będę się na tym skupiała, ale jakby to też jest ważne. Ważny jest kolejny obszar, czyli ta nasza, można powiedzieć, psychosomatyka, czyli uporządkowanie tego, co cielesne i tego, co duchowe, czyli też u niej właśnie uporządkowanie tych przywar, czy tych postaw, które są prozdrowotne i tych, które nas niszczą, czyli ona pisała o tym jako cnoty i wady,
1: tak.
0: Czyli musimy opowiedzieć się po stronie właśnie cnót, czyli tych postaw takich pozytywnych, które będą wspierały nasze życie, nasze zdrowie właśnie, radość, pokój w sercu, to wszystko właśnie do tego ma zmierzać. I oczywiście już to, co dotyczy ciała, czyli to, co jemy, ale tak naprawdę też u Hildegardy to jest dieta też, czyli to wszystko, ten cielesno-duchowy składa, więc to jest znacznie szerzej i to jest nie tylko to, co jemy, ale właśnie, czy się ruszamy, jaką wodę pijemy, czy w ogóle pijemy, prawda?
1: Dokładnie.
0: Czyli to jest bardzo szerokie u niej, bo nawet jak będziemy wcinać te faktury, czyli też za dużo, albo nie te, które ona rekomenduje, albo nie będziemy się ruszać, nie będziemy się wypijać, to wszystko będzie jakby niszczyło tą równowagę właśnie cielesną i no po prostu to zdrowie nie będzie naszym udziałem. I tutaj też często spotykam się też z takimi zarzutami, że ja prawda, no już tam stosuję jakieś zioło, czy coś tam robię, a tej poprawy tak nie działa właśnie, albo troszkę działa, prawda? Ale to też wszystko zależy od stanu zdrowia i od tego, jak my z tymi innymi rzeczami będziemy działać, bo też mamy tutaj, współpracujemy w stowarzyszeniu właśnie z lekarzami, którzy obserwują pacjentów, można powiedzieć, przychodzących z wyrokiem, prawda? Że to już medycyna klasyczna położyła, jakby poddała się, można powiedzieć, już nie ma żadnych propozycji, ale ten człowiek dalej szuka i okazuje się, że ma tak dużo w sobie, tak takiej siły walki, ale też chęci przemiany właśnie duchowej, cielesnej, że po prostu jest w stanie się podźwignąć naprawdę z takiej bardzo poważnej choroby, właśnie tak jak mówię, z wyrokiem z medycyny klasycznej, ale jest człowiek, który na przykład ma dużo lepsze rokowania, ten nowotwór na przykład nie jest taki złośliwy i tak dalej, ale nie chce, jest taki, można powiedzieć, prawda, gdzieś za stałkiem, nie chce się zmieniać, nie chce porządkować swoich relacji właśnie ze Stwórcą, czy uporządkować diety. No i ta równia pochyła, prawda, no zmierza po tej równi pochyłej i doprowadza ten swój już organizm do wyczerpania. Tak, i nie jest się w stanie podźwignąć. Więc tutaj wiele elementów na to nasze zdrowienie wpływa. Dieta jest jednym z nich i można powiedzieć, że to jest kluczowe, bo no jednak ten porządek życia, to właśnie też uporządkowanie, czy nawet właśnie uporządkowanie tych naszych zniewoleń, to jest bardzo ważne, bo na przykład jeżeli zmienimy tylko dietę, by się wydawało, prawda, tego cukru czy ciasteczka sobie odmówimy, ale zobaczcie, jak to też jakby porządkuje te, to jest jak domino, prawda, te ważniejsze rzeczy. Tak, bo jedna kostka właśnie porządkuje coś więcej, bo to, że my na przykład wyrzucimy coś z diety, czyli pozmagamy się z tym, można powiedzieć, to tylko dieta, ale też jakby budujemy ten swój charakter, czyli właśnie odmawiamy sobie czegoś, czyli tak naprawdę właśnie nie poddajemy się zniewoleniom i to też wpływa na to, czy my później w tych sprawach duchowych, czy właśnie, czy ja się dzisiaj uśmiechnę do brata, siostry na ulicy, czy prawda, nie powiem mu jakiegoś gorzkiego słowa, czy umiem właśnie być cierpliwy, to też poprzez właśnie umiejętność takiego porządkowania tej diety, tego co wkładamy, czy tych naszych codziennych wyborów właśnie można powiedzieć kuchennych, to też jakby przekłada się na te ważniejsze rzeczy, czy też równie ważne, prawda, więc ta dieta jest no niesamowicie ważna i to jest taki pierwszy element, bo to jest to, jakie paliwo dajemy organizmowi, prawda? Także tak, to jest ważne.
1: Taki element startowy, prawda? Ale tak też jakbyśmy w blokach startowych czekali do tego wyścigu naszego. Ale tak obrazowo chciałem to trochę tak, ale...
0: Świetnie, tak.
2: Ale też, Jolu, zauważ to, co powiedziałaś o tym zniewoleniu, bo bardzo dużo osób w tej chwili od słodyczy jest uzależnionych, bo to od razu radość przychodzi. Człowiek jest taki, wiesz, radosny, szczęśliwy i tu trzeba z tym się zmierzyć.
0: Jasne, oczywiście, Bożenko, dotknęłaś naprawdę kluczowego tematu, bo nawet jakbyśmy sobie poczytali, wiesz, statystyki, ile człowiek teraz rocznie zużywa cukru, oczywiście w formie takiej, no, świadomej, ale też nieświadomej, poprzez właśnie dosładzanie różnych takich gotowych produktów, no to jest niesamowite i z taką ilością cukru organizm nie jest sobie w stanie poradzić, po prostu tego jest za dużo, ale też na przykład te pszenica, te pszenne bułeczki, już nawet znaleziono też taki mechanizm, dlaczego człowiek się uzależnia, ale na przykład są gluteomorfiny właśnie znajdowane w organizmie, czyli właśnie kazeomorfiny. Substancje, które okazuje się, że uzależniają, jak właśnie jemy tego mleczka dużo, tej pszenicy dużo, tych bułeczek, właśnie cukru, to my po prostu się uzależniamy i dlatego też tak trudno człowiekowi później się z tego wydobyć. Ale tak jak powiedziałam, jeśli się to uda, to naprawdę to jest wolność, to jest odzyskiwanie po prostu kontroli nad tym, co ja chcę robić, właśnie powiedzenie sobie nie i naprawdę buduję ten wewnętrzny swój świat, zbliżam się też do Pana Boga poprzez te nasze, takie by się wydawało, no,
1: drobne
0: mniej
1: rzeczy,
0: ważne
1: tak?
0: wybory. Tak.
2: A u Ciebie jak było?
0: No też nie było łatwo. Ja, wiesz, taki pampers słodki byłam strasznie. Wiesz, tak? Moi rodzice też mi jakby pozwalali takie rzeczy. Myślę, że nie było tej świadomości. I wiesz, później zajadanie stresów korporacji i tak dalej. Więc ja przeszłam to wszystko na własnej skórze, więc jestem w stanie, myślę, że tutaj z własnego doświadczenia dlatego tych wskazówek paru udzielić i też zachęcam do tego, żeby to krok po kroku robić, bo my nie jesteśmy tak silni, jesteśmy słabi po prostu i grzeczni, niewoleni, żeby od razu zmienić. Po prostu jest to bardzo trudne i też nie chodzi o to, żeby później, prawda, odgryzać w mownikach, bo to zawsze gdzieś wyjdzie, bo tak jak powiedziałam, to są też substancje uzależniające, więc jest nam bardzo ciężko i no nie jesteśmy za słabi. Oczywiście zawsze jestem zdania, że tutaj trzeba przyzywać pomocy i modlić się i żeby tę siłę mieć, ale no jesteśmy słabi, prawda, upadamy.
1: Tak, dokładnie,
0: Więc tak, dlatego krok po kroczku sobie po prostu wyrzucać pewne rzeczy, zmieniać to wszystko, ale ja pamiętam, śmieję się zawsze na rekolekcjach z postem, które też współprowadzę, zawsze podaję taki przykład właśnie, bo zachęcam ludzi do postu, do różnych postów, prawda, właśnie w domu może nawet ja jeden dzień pościć, prawda, chociażby ten piątek.
1: No właśnie, ten dzień dzisiaj taki jest.
0: Tak, tak. I właśnie, i żeby właśnie, bo to wtedy łatwiej, prawda? Bo oddaję wszystko Panu Bogu, jakby łączy się w tym cierpieniu z Nim, jakby, prawda, przypominam sobie to cierpienie i przeżywam to z Nim, wtedy łatwiej jest pościć. Więc ten piątek dobrym dniem. I pamiętam, że właśnie podawałam przykład, jak sobie pościłam w te piątki i tak mówię, kurczę, o tej 22, 23 chciało mi się spać, ale zamiast spać, to ja czekałam do tej 12, kiedy ten piątek się spać, żeby już coś podjeść, prawda? I to mówię, teraz się z tego śmieję, ale zobaczcie, jak my jesteśmy właśnie zniewoleni, uzależnieni od pewnych rzeczy, bo zamiast jakby pójść spać, obudzić się rano, zjeść, to ja już pół godzinki, już godzinka mi została, to zaraz coś tam patrzę sobie, prawda? Więc naprawdę to jest takie śmieszne, ale no niestety to jest naszym udziałem, taki brak właśnie siły i tutaj no zmaganie się, więc zachęcam do tych postów, do właśnie ćwiczenia tej właśnie samodyscypliny, tego właśnie odsuwania tych takich drobnych zniewoleń, ale prawda, krok po kroczku, i my zmierzamy w tym, że tracimy kontrolę nad swoim życiem, prawda, bo później jak jesteśmy jedzeniowo zniewoleni, jesteśmy słabsi, jesteśmy właśnie bardziej chorzy niż zdrowi, wobec tego w ogóle tej siły nam brakuje, nie chce nam się, czyli przezwyciężanie lenistwa. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj dochodzi i to nasze życie się rozsypuje. Ten porządek, o którym mówiła Hildegarda, po prostu tracimy nad tym kontrolę.
2: Jolu, czyli jak zaczynałeś u siebie, mały kroczek, czyli pierwsze co? Nie jem jednego dnia cukierka. Jak to u ciebie wyglądało, bo to jest taka fajna rada. Przeszłaś
0: tak. To. Wiesz, to było już tak dawno temu, że ja dokładnie nie pamiętam, jak to było. Na pewno pamiętam, że się zawsze ze słodyczami zmagałam, bo po prostu ja miałam tak uzależniona byłam, że ja mogłam, wiesz, cały dzień, jak to mówią, papieros od papierosa, ktoś odpala i wiesz, tak. Jest tak od nikotyny uzależniony, to ja mniej więcej od cukru, czyli tutaj coś słodkiego na śniadanko, później przekąseczka, tutaj coś, i naprawdę u mnie tego bardzo dużo było. Też oczywiście moje jelita też na to reagowały, bo miałam właśnie rozrost takiego grzybka Candida albicans właśnie w jelitach, który też potrzebuje cukru i takie kompulsywne chęć cukru, to też się właśnie prezentuje poprzez właśnie posiadanie takiego grzybka w sposób naturalny w jelitach występuje, ale właśnie ten rozrost, o który chodzi. Przepraszam, sobie tutaj napiję, bo tak. gadam i mnie zasycha mi w gardle. No właśnie, więc ten grzybek był już tak rozrośnięty, że on jakby no tego cukru potrzebował tyle do właśnie swojego metabolizmu, że mnie było bardzo ciężko to usunąć, więc moje te początkowe takie właśnie usuwanie czegoś z diety, no właśnie dotyczyło właśnie cukru, bułeczek, starałam się właśnie wielkim pościem, bo to mi pomagało, żeby na przykład cały post nie jeść i tak dalej, i tak dalej. I to się mniej lub bardziej udawało, akurat w tym wielkim poście to
1: łatwiej
0: było. Mhm. Się udawało. Później oczywiście on się kończył, wracałam do tych nawyków, a to nie o to nam chodzi, prawda, żeby do tego wracać, tylko tego się pozbyć zupełnie. Oj, przepraszam, ale na pewno zaczynałam od tego, później jakieś tam pewnie ilości wchodziły w grę, też jedzenie, że tych warzyw było więcej i tak dalej, właśnie nieobjadanie się na noc, bo to masę takich różnych rzeczy, które tutaj mamy. Ja postaram się teraz w sposób taki uporządkowany właśnie zachęcić do tego, żeby jak zacząć z Hildegardą? O, może tak, tylko jeszcze łyczka się tu napije.
1: Dobrze, to ja w międzyczasie opowiem taką rzecz trochę śmieszną też, wracając do tych uzależnień, o których mówiłaś, to wracamy kiedyś z takiej pielgrzymki krótkiej z Kalisza, no i jeden z ojców, który z nami jechał, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, to był czwartek i mówi tak.
2: Nie, to był czwartek.
1: To był czwartek. W czwartek to już była tam godzina 22, wracamy, już jesteśmy bliżej, mówi do kierowcy, panie, jedź pan szybciej, bo ja jeszcze przed 12 muszę zjeść kiełbasę. No, muszę zdążyć.
0: To jest mniej więcej to, co ja właśnie o tym piątku opowiadam. Tak, tak, ale zobaczcie właśnie, jak to wszystko, zamiast po prostu żyć, korzystać z tej minuty, sekundy każdej, którą ofiarował nam Pan Bóg, żeby ją fajnie zagospodarować, to my cel sobie stawiamy, który jest śmieszny, prawda, ale jest udziałem wielu z nas.
1: Dokładnie.
0: I to jest takie trochę przerażające, jak my świadomie na to spojrzymy, prawda, bo my się nie zastanawiamy nad tym. Później takie śmiesznostki wychodzą. Ja to bardzo dobrze rozumiem, bynajmniej nie wyśmiewam tego, bo sama doświadczyłam wielu takich śmiesznych zachowań. No właśnie, ale od czego zacząć? I tutaj z podpowiedzią przychodzi nam święta Hildegarda i to jest cudowne, bo ja jak zaczynałam te swoje zmagania z dietą, to jeszcze jej nie znałam. Natomiast no już wiadomo, że mówiło się o tej białej śmierci, o cukrze, o tam właśnie soli i tak dalej, żeby nie nadużywać. No to już takie elementy różne były nam znane, żeby nie karmić tej kandydy właśnie swojej, która no niestety ona wsieje strasznie w organizmie i...
1: Która później się domaga nakarm mnie, nie?
0: Tak, tak, ale właśnie te metabolity jakby później z tego, co ona tam zostawia nam...
2: Wytworzy. No
0: tak, słucham?
2: Co wytworzy.
0: Tak, dokładnie, to nie są ciekawe, więc rzeczywiście uważam, że no tutaj to jest bardzo istotne, żeby jej nie karmić i żeby uporządkować te jelita w pierwszej kolejności. I Hildegarda podpowiada nam właśnie, bo cała dieta opiera się można powiedzieć, że to jest dieta gotowane warzywa, tak warzywno-owocowo, jak to by powiedzieć, no właśnie, warzywa, może tak, warzywa, owoce plus domieszka białka zwierzęcego, oczywiście dobrej jakości, to też sobie porozmawiamy, co ona nam tutaj podpowiada, ale też oczywiście nabiał, ale też oczywiście... Jakby no te grzeszki takie, czyli jakieś tam dobrej jakości słodycze też, bo ona też mówi o na przykład takich ciasteczkach radości, które będą oczywiście zawierają cukier i są słodkie, natomiast przy okazji te funkcje w organizmie pełnią, ale to nie chciałabym dzisiaj na tym się skupiać, ale jakby dlatego to poruszałam, bo chcę powiedzieć, że jej dieta jest prosta i jakby niczego nam nie zabiera, więc to nie jest wiesz takie, bo najgorzej jak organizm...
2: Ma coś zabrane.
0: Nie tego, prawda? I my po prostu łapiemy się w taką pułapkę, że to jest za trudne. U niej wszystko jest dopuszczone, ale w odpowiednich ilościach. Oczywiście najpierw, jeżeli tej kandydy dużo i ten rozgrzeba jest, to odstawić cukier, czy wszystko, co słodkie na 6 tygodni, żeby mówiąc takim językiem obrazić tą kandydę, która po prostu nie jest dla nas sprzymierzeńcem. Ale taka dieta właśnie u niej już, jak sobie wyleczymy te różne schorzenia, to naprawdę dopuszcza wszystko, że my nie czujemy się, że sobie prawda, jesteśmy jacyś tu cierpiętnicy, zabieramy sobie wszystko i prawda, całe to nasze żywienie to jest taki jeden wielki post. Absolutnie nie. Ona naprawdę jest bardzo racjonalna, wszystko nam pozwala jeść, ale nie zgubię. Więc jakby 85% naszego jedzenia codziennej powinno się opierać na orkiszu, czyli na zbożach i na warzywach, czyli węglowodany złożone. Nie te właśnie węglowodany proste, czy tego cukru, można powiedzieć, mamy w tej diecie dużo, czyli właśnie jakieś właśnie słodkie potrawy, właśnie pszenica, która jest jakby pozbawiona tego błonnika, czyli naleśniczki, białe bułeczki, prawda, wszystko co białe i piękne, ale bez właśnie tego błonnika zabranego z mąki, prawda, bo to nie o to chodzi. Natomiast u Hildegardy też możemy sobie jakieś naleśniki robić, ale ona już by nas zachęcała do skorzystania właśnie z takiego przemiału, o którym opowiadałam ostatnio, prawda, który tą łuskę i ten zarodek będzie miał w sobie, czyli nie jest zabrane wszystko odjęte, chociaż też właśnie tak jak opowiadałam w zeszłym tygodniu, znaczy zeszłym razem, że jak dobrze jest przemielone to zboże, to ono nawet jak na sitach troszkę zabierzemy tego błonnika, żeby ta mąka była lżejsza, to zostanie w środku troszkę tego błonnika, prawda? A mamy ludzi chorych, którzy czasami no nie mogą strawić tak z pełnego przemiału zboża, więc to jest bardzo dużo tutaj no, takich niuansów i dlatego musimy to wiedzieć, żeby też właśnie w jakąś pułapkę się nie dać złapać, prawda? Także osoby zdrowe,
2: ale tu masz rację, Jolu, bo ktoś, kto choruje na żołądek i od razu ma przejść na taką drastyczną dietę z pełnego przemiału, to niekoniecznie może to tolerować.
0: Nie da rady, ten żołądek i cały ten układ trawienny już jest na tyle słaby, że po prostu nie da sobie rady i będzie go ten żołądek bolał i tak dalej i tutaj musi włączyć produkty właśnie z mąki, która jest na przykład no już taka jaśniejsza, czyli na przykład 700, prawda, która troszeczkę ma tych ciężkostrawnych elementów odjętych i to będzie dobrze, ale mimo wszystko ma, prawda, czyli tak, jakby ten pokarm, co opowiadałam dla tych naszych jelitowych, które są właśnie grubym, no to będzie, czyli jakby przez ten cały proces trawienia to jakby zostanie troszkę tego błonnika i my nakarmimy te nasze bakterie, ale przy okazji strawimy to wszystko, prawda? To wszystko przeleci, tego nie skorzysta za bardzo, prawda? Tak. Więc to jest tutaj dużo niuansów, więc ja będę właśnie mówiła, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o takiej diecie dla człowieka zdrowego, w miarę zdrowego, bo wiadomo, że nie jesteśmy zdrowi przy takim poziomie zanieczyszczenia i jedzenia.
1: Jaki mamy.
0: Tak, śmieją się lekarze, że my jesteśmy po prostu źle zdiagnozowani, a nie zdrowi. No powiedzmy, no, że funkcjonujemy dużo, no to ta dieta rzeczywiście będzie się, ma się opierać w większości na tych właśnie pełnego przemiału, 75% powiedzmy. Później mamy 10% białka, 10% tłuszczu, czyli to wszystko jest nam potrzebne, prawda? Natomiast widzimy, że gro to są właśnie warzywa i to zboże według Hildegardy właśnie Ortisz, ale nie tylko, bo na owiec i żyto, ale też z pewnymi wyjątkami, prawda? Dzisiaj nie będziemy już tak wchodzić w takie niuanse, tylko chcemy opowiedzieć o takiej właśnie od ogółu do szczegółu, prawda? Sobie może później przybliżymy wszystko.
1: Tak, wszystko.
0: Tak. Mhm. Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o takich ogólnych proporcjach i żeby wiedzieć, z czego zacząć. Czyli budujemy na warzywach z dobrego źródła, prawda, nie tych schemizowanych, tylko takich z dobrego właśnie od rolnika, czy bio, powiedz istotnej sobie właśnie rozmawialiśmy. Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy, prawda, do odsłuchania archiwalnego nagrania. Mhm,
1: tak.
0: Na czym to wszystko polega, żeby nie powtarzać. Natomiast właśnie teraz właśnie w tych, jeżeli widzimy, że to jest prawie 80%, no to wiadomo, że to jest tak istotne. I teraz od czego zacząć? Bo że zmienimy, no bo ten nasz organizm będzie się buntował
2: i to
0: wszystko, co jest naszym ciałem i będzie trudno. Ale ja właśnie zachęcam tak dwie rzeczy zmienić chociażby. I tak wiesz, to się u mnie działo, że właśnie wprowadzić poranną ciepłą kaszę, czyli uruchamiamy żołądek. Właśnie Hildegarda mówi, zacznijmy od ciepłego śniadania, a jeszcze zobaczcie, co mamy za oknem właśnie w taką pogodę.
1: Tak.
0: Tak, czyli nie właśnie dieta kanapkowa, jogurtowa, czy na przykład właśnie te płatki zalane zimnym mlekiem z lodówki, bo się spieszymy. I tutaj właśnie pokazuje te niuanse, że u niej jest nabiaru oczywiście jak najbardziej tak, ale nie jako w postaci dania, czyli właśnie mamy talerz mleka i do tego płatki
1: wsypujemy
0: dodamy.
1: Płatki. Mhm.
0: Tak, tylko na przykład dodajmy śmietanę, czyli kwaśną śmietanę do zupy, prawda? To już jest zupełnie inna proporcja dla ludzi zdrowych, prawda? Nie tych, którzy nie tolerują na przykład kazeiny czy tam laktozy, prawda? W większości kazeiny. Więc tak to wygląda. Wobec tego zacznijmy od ciepłego, orkiszowego śniadania. Jak takie śniadanie u niej powinno wyglądać? I właśnie dzieciaki, które są wyposażone...
2: Jak przygotować?
0: Tak, właśnie w taki ciepły posiłek poranny. Zobaczcie, zupełnie w szkole inaczej będą funkcjonowały, czy w przedszkolu, czy już jak młodzież w wieku, prawda, takim, która pracuje, ale się może jeszcze uczy, to zupełnie inaczej ona będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czy jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy. Ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali? Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda? I one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda? Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie robmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze. Czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosujmy, czy właśnie na nawet to orkiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne, później na przykład pół na pół z wodą, prawda? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie, czyli nie zachęcam do takiego
1: eksperymentowania od razu. Mhm.
0: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
2: drastycznego
0: prostu
2: podejścia, koniec.
0: O, właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie taki drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt
2: surowego.
0: Bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli właśnie habermus, to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą, a jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego, widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
1: Nie jemy jak kurczaki, też... moi drodzy, tego.
0: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda, zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda i też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy niedopici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi i do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko czy w kawałkach, wrzucamy, jak to woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. On jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I ja, w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznych jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie... Po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna, czyli planie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda, czyli takim neutralno-ciepłym, więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu, w większości oczywiście one są już przemielone, ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon kasja, on ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki może, on jest taki bardziej brunatny, ale i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję.
1: Tą pachnącą,
0: i jest ona też... Tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza, ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
2: Czyli tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę.
0: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten cejloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
1: Taka ona miotełka to właśnie... w pewnym sensie.
0: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemielniane używać. Siemielniane te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z takimi właśnie, z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby...
2: Zabiera wszystko.
0: pochłania tak te substancje, które też dla nas są te korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychyle, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeszcznik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeszcznik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie z jelit, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie nie później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie bertram i galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki bertramu. Tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
2: Czyli kawy nie muszę pić.
0: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę. I on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowo-jelitowe, poprawił właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie serducha właśnie i no właśnie to osłabienie tarczy serca, prawda?
2: Słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu każdy zakłada już jak jest starszy,
1: tak, już aparat słuchowy.
0: Tak, oczywiście, dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według niej organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego, bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane no nie. z niczym, tylko właśnie to jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się. Więc tutaj, prawda, ten galgant będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie. Czyli jako osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galgantu. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
1: Tak, to dawka no, ale musi być wtedy solidniejsza.
0: Tak, dokładnie. Wtedy już taka, można powiedzieć, dawka lecznicza, prawda? Nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem,
2: czyli
0: które
2: Bertram.
0: Ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Beltram Galgant. Ja wam powiem, że ja się bez Galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli, na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki, czy pół łyżeczki tego Galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może o tym Galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
2: tak
0: prawda, zanim zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez Galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten Galgant super, czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka, czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc tutaj jeszcze przy tym nam się bardzo przyda.
2: Czyli Galgant.
0: Mamy problem, tak, Galgant, czy mamy problem jeszcze właśnie z takimi bólami stawów, no bo też trzeba krążenie poprawić, to też jakby ten Galgant będzie się przydawał.
1: Szczególnie teraz, jesienią, gdy mamy taką aurę anijną za oknami. Jest zimno, często odczuwamy takie bóle, ale też i pogoda sprawia, że...
0: Pogoda sprawia,
1: że właśnie takie zaostrzenia są.
2: I musimy dopowiedzieć, Jolu, że Galgant i Bertram występuje również w postaci tabletek.
1: Tak.
0: Oczywiście. Tak, więc ja przepraszam, że tak właśnie skaczę, ale przypomniało mi się jeszcze o Galgancie, więc jak Państwo właśnie słuchają i mają jakieś schorzenia, to myślę, że to będzie tak też cenna uwaga, bo to są naprawdę cudne zioła. I tak silnie działające, właśnie mówią niektórzy, że zioła to takie słabe, ale wystarczy, jak sobie przy takich właśnie dolegliwościach, które wymieniam, weźmiemy i zobaczymy, jak one potrafią działać szybko. Ja odstawiałam kropelki żołądkowe, jakieś tam miętowe czy inne i naprawdę przy bólach żołądka to jest niesamowite. Też czy właśnie takie zjemy coś tłusto, prawda, że nie możemy tego, czujemy, leży nam na żołądku strawić. Bardzo zachęcam właśnie Galgant, czy w połączeniu z koprem włoskim, też możemy sobie te pastyleczki właśnie wziąć i nam pomogą. Właśnie tabletki, tak jak tutaj wspomnieliście, ale właśnie też w formie takiej sypanej proszku na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
2: Ale dobrze.
1: Dobrze.
0: I to jest, sobie tak rozmawiamy.
1: Tak.
0: I to jest taki właśnie czwarte, silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki i to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat o Bertramie z dzieł Hildegardy, z fizyki, 1.18, pod takim wpisem znajdziemy. I zobaczcie, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda?
1: Tak.
0: Bo ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy, czyli mamy, prawda,
1: profilaktyka
0: w zupce naszej. Ponieważ Bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile my tego tam mamy, no to wszystko, prawda, jeżeli to nasze jedzonko nie jest właśnie dobrej jakości, jeżeli właśnie źle jemy, połykamy, no to jest niesamowite, że ten Bertram pomoże nam dotrawić, prawda? Mówimy współcześnie, że te jej specyfiki, czy w ogóle zioła, to są takie hormony naszej kuchni. One będą pomagały temu naszemu biednemu, dysfunkcyjnemu, już niekiedy właśnie temu układowi pokarmowemu, dotrawianie tego wszystkiego właśnie, czyli poprawianie właśnie przetwarzania tego, co zjemy właśnie w to, co potrzebuje komórka z tego pokarmu. Pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum, czyli zobaczcie, lepiej się nam myśli, czyli wspiela układ nerwowy, ale już wiemy współcześnie, że właśnie to, co jemy, jelita, jakby jest połączone z tym, co właśnie nasz mózg, jak będzie funkcjonował, prawda? Już mówi się o tej osi właśnie jelitowo-mózgowej, czyli zobaczcie, ona już w średniowieczu o tym pisała, prawda? prawda?
2: Nie na darmo jest święta, Jola.
0: Jola. Właśnie, wizję, tak, oczywiście. Dlatego właśnie pokazuje w tych jej zapiskach, może takich byśmy powiedzieli prostych, takim językiem prostym, ale zobaczcie, jaka to jest wiedza. I dalej czytamy, ale również osobie chorej, czyli mamy już osoby chore, prawda? Mhm. Która jest już prawie martwa. Zobaczcie, jak pokazuje, że w jakich... Tak, no to jest niesamowite. I powiem wam, że mamy takiego lekarza z Belgii, który właśnie ten Bertrand wysyłał do właśnie Zambii. Było takie badanie przez WHO robione właśnie osobom, które mają problemy. Też nie wiem, czy nie wspominałam w ostatnim odcinku chore z malarią, właśnie z AIDS, że właśnie on był dużo tańszą taką, no bo tam oczywiście też jest bieda i on dawał i pokazywał nam zdjęcia, jak osoby, no właśnie, które już były właśnie prawie martwe i to go zainspirowało właśnie do tego, żeby w takich schorzeniach ten Bertrand podać i właśnie podarować właśnie w tych krajach i on sobie tam obserwował, jeździł, właśnie badał te osoby. No i to było niesamowite, jak po roku z człowieka, który, nie wiem, 30 kilo ważył, pokazywał no takiego, którego nie poznaliśmy wręcz na zdjęciach, jak właśnie ten Bertrand przywracał siłę i właśnie dalej czytam, Bertrand, czyli która jest już prawie martwa, Bertrand przywraca siły i nie pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz poprawia trawienie. Prawda? Czyli zobaczcie też, że ona tutaj pokazuje, że to trawienie, czyli ta dieta, znowu wracamy do tego, jak to jest istotne, bo jeżeli on poprawi trawienie, ten człowiek będzie wyrzucał tą zgniliznę, prawda?
1: Tak.
0: Czyli będzie też czerpał właśnie z tych ziółek, czyli z tych lekarstw, które dostaje i jest w stanie się dźwignąć, jak poprawimy działanie przewodu pokarmowego, bo naprawdę najczęściej wszystko się tutaj zaczyna od tego, czyli zaczynamy mieć stany zapalne, cieknące jelito, czyli to wszystko nam idzie do krwi, prawda? A też tutaj, prawda, Hildegarda czytałam w cytacie, pomnaża dobrą krew, czyli to wszystko się nam łączy, może ja w takim bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale chcę pokazać, jak to jest niesamowite zioło i dlaczego ona wybrała ten Bertram jako czwarty składnik tej naszej codziennej zupy. I teraz zobaczmy, osoba, która będzie się tego trzymała, zdrowa, jest w stanie też o siebie zadbać. Oczywiście, tak jak powiedziałam, inne elementy musimy tutaj, o których będziemy sobie rozmawiać i z tego programu Zdrowia Hildegardy uporządkować, ale to już jest bardzo dużo, jak zaczniemy od tego elementu, prawda?
1: Tak.
0: A osoba chora oczywiście jeszcze inne rzeczy i też tego Bertramu musi więcej sobie brać. Na przykład, jeżeli mamy tego śluzu dużo, te jelita są w złym stanie, to weźmy sobie dwa razy dziennie po pół łyżeczki, prawda? Czy na przykład dopadnie nas jakaś infekcja, bo on jest też silnie przeciwzapalnie, działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie.
2: Tak jak teraz.
0: Tak, właśnie dlatego też o tym wspomnę w dzisiejszym odcinku przy diecie, bo też możecie Państwo szybciutko sobie pomóc, jeżeli czujecie, że coś nas łamie, czyli każdy z nas czuje, że coś mnie bierze, prawda?
2: Tak, zimno.
0: I wtedy w dobrym momencie złapie to i zacznie od razu stosować Bertram. Na przykład pół łyżeczki, zachęcam do tego, pół łyżeczki co godzinę w takich 5 dawkach. Jeszcze dołoży do tego większe dawki witaminy C. Słuchajcie, możemy zatrzymać właśnie to przeziębienie czy jakąś grypę nawet wirusową, która się w nas zaczyna, bo wspomożemy organizm i on po prostu sobie poradzi. Ja bardzo często właśnie... Jeżeli mnie coś bierze, od razu zaczynam, następnego dnia budzę się, prawda, nic się tam nie wykluło. Więc też...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zachęcam Państwa do tego, bo on bardzo silnie też pomoże w tych infekcyjnych różnych problemach, czyli wszystkich takich chorobach, właśnie jesienno-zimowych infekcjach właśnie układu tego górnych dróg oddechowych i też bardzo do tego zachęcam. Czyli jakbyśmy mieli teraz wybrać coś i prawda, kupić sobie,
2: to kupujemy
0: właśnie Bertram, Gargant. Tak, plus ta babka płeszcznik i cynamon, bo babka płeszcznik też nakarmi te nasze dobre bakterie, prawda? A bez tego ani róż. Te zaparcia, to wszystko, te biegunki też będzie naszym, prawda, udziałem. Także te cztery ziółka do właśnie tej porannej kaszy i już zobaczcie, to jest jeden z trzech posiłków. Mamy 1/3 jedzenia. No to jeżeli zmienimy chociaż to zobaczcie, jak już dużo dla siebie zrobimy, prawda?
1: Ogromnie.
0: Więc dlatego taki etap właśnie zrobimy, jeżeli jeszcze zechce nam się piec chlebek właśnie orkiszowy na zakwasie, żeby dalej karmić te nasze bakterie, czyli nie kupujemy jakiś pszenny chleb naładowany różnymi tam dodatkami, bo teraz wiadomo, antypleśniowe, tam jakieś inne, żeby one, prawda, były bardziej wypieczone, puszyste.
1: Tak, właśnie, puszyste, ładnie wyglądał, a...
0: Tak, biały, który nic nie zechcemy zmienić na właśnie ten chleb z tej mąki orkiszowej, dobrze wybranej właśnie. Jeszcze tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku tej Kulmer Rotkorn, prawda? Czyli tego naprawdę, tego Mercedesa wśród orkiszu, jak tutaj Hildegarda też opisywała te rodzaje właśnie orkiszu. I właśnie zrobimy właśnie sobie ten zakwas nasz, czyli właśnie te siatki glutenowe, nawet jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem glutenu, na początku oczywiście może to odstawić, ale spróbować z orkiszem, bo nie zawsze, bo często ta nietolerancja jest na pszenicę, nie na orkisz. Jak jest na gluten, no oczywiście musimy odstawić i orkisz na początku, żeby zregenerować jelita. Ale dla osób właśnie zdrowych, które nie mają pogorszeń, no to właśnie taki chlebek na zakwasie, kiedy gluten jeszcze przez te nasze bakterie zostanie przetrawiony i podany w takiej lżej strawnej formie, no to jest cudnie. To już mamy właśnie kaszę plus jeszcze chlebek, czyli na przykład na kolację, czy tam dodany do czegoś, to też to tą kanapkę dla dziecka, prawda, którą do szkoły robimy, bo nie mamy możliwości czegoś ciepłego, na przykład nie może zjeść, no to też już to będzie, zobaczcie, ile zmian takich na dobre. Więc nie wiem, czy już musimy kończyć, ale naprawdę myślę, że na dzisiaj to jest taka potężna dawka.
2: Na dziś zadanie, Jolu.
0: Tak, propozycja, że zmieńmy choć, prawda? I zobaczmy, ile dla siebie możemy tak zrobić. Więc to jest już naprawdę duża zmiana. Dołóżmy do tego picie ziół, czyli właśnie nie kawa czarna, herbata, bo to nas też wysusza, prawda? Nie nawilża tych naszych komórek, a musimy mieć tą wodę, która wypłukuje, prawda, to wszystko. Czyli ten nasz silnik może się zatrzeć, jak nie mamy, prawda, tej wody, wypłukiwania tych właśnie toksyn z komórki.
2: Zwłaszcza starsi ludzie, zauważ, Jolu, starsi ludzie nie chcą pić.
0: Tak,
1: to jest ogromny problem, bo przekonać starsze osoby do tego, żeby piły w ciągu dnia.
2: A mi się siku będzie chciało.
0: Tak, no. Tak, właśnie dokładnie. To jest
1: ale
0: tak,
1: wtedy,
0: że jak jadę
1: wtedy nerki
0: też
1: pracują, tak.
0: Tak, i wiecie, i dlatego też myślę, że właśnie ta zupa śniadaniowa, jeżeli ona będzie luźniejsza, więcej wody, zobaczcie, ile tej wody już w tej zupie dostanie, jeżeli on nie lubi tak sobie pić. Czyli powolutku, jeżeli właśnie w sposób sprytny, można powiedzieć, dostarczymy sobie tej wody, później na kolację zjemy zupę, bo jednak te starsze osoby są bo teraz młodzież nie chce tym.
2: Ale starsi jedli
0: zupy. Jeszcze często właśnie chętnie te zupy sobie jedzą, więc tej wody tu i jesteśmy w stanie krok po kroczku to pragnienie odbudować, prawda? Czyli zacznie się organizm domagać tej wody i zacznijmy pić, ale to wszystko właśnie powolutku, etapami, tak jak mówiłam na początku, bo żaden organizm nie rewolucji nie lubi, a zmuszanie się też, no to nie o to nam chodzi. Także drobnymi kreczkami ustalmy sobie te cele takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie udać się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie rzucaj tych, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu, tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda, tak. Organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
2: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeśnik, bertram i galgant.
0: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs dla osób, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
1: warto zacząć. Tak, warto zacząć.
2: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
1: No to popracujemy.
2: Tak, Jola też.
0: Popracujemy. Tak, pewnie do waszego Facebooka, tak? Albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest taka niska.
1: Opowiadaliśmy
0: ale
1: o tym.
0: Właśnie. Tak, w poprzednim odcinku nie będą tak nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
2: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
0: Tak.
2: Bo zauważmy,
1: po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
2: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest bertram, galgant, ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
0: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz, no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc, ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść, żywić, no to na pewno doszli do tych jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda nie sprawdzałam wszystkich sklepów, tak, ale myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
1: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj no też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
2: Super zapakowane,
1: więc...
2: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
0: Oj, no ja to rewolucję mam perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, bo też moja mama z nami mieszka, babcia, ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w aptece chemii, no oczywiście ja nie, też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda, tak, ten organizm oczywiście, i tak dalej, tak. Więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku, później nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie widzę tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała. Okazało się, że ja po 2 latach, jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mnie oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś tam przeciwbólowce. Ja takiej zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po 2, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić porządek, powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała, ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam i suche oko, widziałam jakieś skropelki takie, znalazłam śmaki tych mazideł. Słuchajcie, jak się matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego, jak zrobiliśmy. Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze sztuka, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej tej

0: Nie, prawda, że my rezygnujemy ze wszystkiego teraz, bo niektóre osoby nie mogą po prostu bez leków, no nie będą
1: Oczywiście, nie, tutaj nie
0: funkcjonowały,
1: możemy
0: prawda?
1: robić
0: Więc
1: takich rzeczy, nie, nie.
0: tak, więc także też Państwa taką świadomą właśnie pracę nad tym zdrowiem tutaj zachęcam do świadomej pracy, żeby sobie też krzywdy nie zrobić, a my nie raz ura, Hildegarda, zioła i wszystko zarzucamy.
1: Tak,
0: Nie,
1: odstawiamy
0: bo nasz
1: tabletki.
0: organizm,
1: Właśnie.
0: tak, no czasami funkcjonuje tylko dzięki tabletkom, prawda? My możemy tam sobie próbować wszystko powolutku naprawiać, ale to potrzeba na to czasu.
1: Dokładnie. Jolu, mi tak teraz przyszedł na pomysł taki, czy Hildegarda też używała grzybów w tym wspomaganiu leczenia?
0: Wiesz co, ona ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które
2: Kuby
0: rosną na drzewach.
1: Na drzewach.
2: Tak. A my mamy takie audycje.
1: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on tam wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
0: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizyka, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które, na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
1: Tak.
0: No, natomiast tak może szybciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie na, w ziemi.
1: W glebie.
0: Dlatego, bo... Tak, dlatego, bo słucham, nie słyszałam?
1: Nie tych, które są w glebie, tam mają grzybnie, tak.
0: Tak, tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. I jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda?
1: Tak.
0: Czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy, i tej wilgoci, one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem, czy tutaj... ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda?
1: Tak.
0: To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... truskawka, prawda, też
1: tak,
0: może
1: szybko.
0: Kiedyś dojdziemy o tej,
2: tak,
0: o tym, ale też ona szybko łapi tą pleśń, wiesz, więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjać człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybów właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybów właśnie takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów
1: tak,
0: też w sobie, które bardzo
1: tak,
0: działają właśnie, tak, działają właśnie
2: dopingują dobrze. Organizm.
0: Tak, anty właśnie
2: rakowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego...
1: Soplówka też jest bardzo silna, tak, te preparaty
0: tak,
1: z soplówki.
0: Właśnie, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć tę ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze o tym cukrze właśnie, który wymieniałeś na początku audycji, to też właśnie jedynie dużej ilości też będzie jakby powodowało, że właśnie ta wilgoć w nas będzie się zwiększała. Jedzenie na noc, czyli takie nieumiarkowane jedzenie i picie w godzinach nocnych, kiedy nasz organizm już jakby ten wycisza ten system trawienny, a jakby nastawia się na jakby reperowanie, na właśnie dotrawianie tego
1: to
0: wszystkiego, to właśnie
1: jeszcze.
0: Zawalenie go tak na noc też będzie obciążało bardzo system trawienny i też on sobie nie strawi, tylko może przemienić to wszystko

0: wszystko właśnie w wilgoć i w śluz, prawda? Więc właśnie masa jest takich rzeczy, więc właśnie ta nasza dieta powinna być taka, która właśnie ma na uwadze to, żebyśmy my się nie zaśluzowywali, co też właśnie mleko w nadmiernej ilości, dlatego Hildegarda nie zaleca, też będzie ten śluz powodowało, że będzie go więcej, prawda, tej wilgoci, czyli tej pożywki właśnie dla rozwoju pleśni w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
1: tak,
0: czy o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać. To na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne. Jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda? Na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos ze wszechświata, prawda? Bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm, czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
1: Dokładnie,
0: który jest
1: tak.
0: reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie tej przyrodzie, ją. I wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda?
2: Nie.
0: Więc, więc podglądajmy, przyglądajmy, właśnie wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą najprostsze. Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. Mówiłam o tym gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy
1: to
0: tej surowizny
1: będą,
0: wyjdą.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. Więc ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
1: W marchewce, tak.
0: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak Wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład potrawy, które im dłużej są gotowane, takie klejki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc przedstawicielem medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no
1: właśnie,
0: jakaś
1: tak.
0: tam...
2: To Jolu, na ostatnie nowe tematy, bo masz tyle tych tematów,
0: tak.
2: że wow! I nam się one podobają. I kolejnym, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać,
0: tak,
2: przedyskutować.
0: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja
2: tak.
0: też nie wiem, o czym opowiadać, co ich
1: najbardziej będzie interesować.
0: Ciekawe. Tak. Także poprosimy właśnie na komentarzach.
2: Wiem,
0: tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda?
1: Właśnie,
0: bo to
1: tak. każdy...
0: koszula ciału.
1: Tak, także... Każdy z naszych słuchaczy jest inny i też... gdzie indziej mieszka, bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, za który bardzo dziękujemy.
0: Jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym,
1: tak.
0: to tej surowizny może być więcej, prawda?
2: Tak.
0: Bo tam organizm sobie z tym bardziej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych.
1: Geograficznych,
0: także
1: gdzie
0: to
1: tutaj...
0: też. Tak.
1: Tak, bo mamy tu
0: słuchaczy.
1: chociażby tak, z Norwegii, tak, gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ, to tak, oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem, tak, to musi być ciepłe.
0: No. Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
1: Dokładnie.
0: Mówię
1: dokładnie
0: tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej czy wychładzającej silnie.
2: I naszym gościem była
0: Jola Zajdel.
2: Jolu, pozdrawiamy, słuchacze pozdrawiamy.
0: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, Jolu.

0: ze studia w Złej Wsi Małej, panią Aldonę Fenek. Jak zwykle w środę, 12:30.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i państwa i skorzystając z okazji chciałabym złożyć życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku, oby nam się wszystkim dobrze darzyło i obyśmy w zdrowiu pozostali.
0: Właśnie, to najważniejsze, żeby ten nowy rok był dla nas taki, jaki byśmy chcieli sobie życzyć go. Pani Aldono, a my tak ostatnio rozmawialiśmy przed świętami o kosmetykach, a dzisiaj chcielibyśmy panią tak trochę zaskoczyć, bo takim kosmetykiem, który jest znany chyba od zarania naszych dziejów, jest mydło. I jak takie mydło zrobić w domu? To takie też podstawowe pytanie, ale może w ogóle zaczniemy od tego, czym jest mydło tak naprawdę, bo może niektórzy nie wiedzą, kupują w sklepie kostkę i z czego ono się składa, że myje, że właśnie tak działa, a nie inaczej?
1: Dokładnie. No. Szczerze mówiąc, to do produkcji mydła, to jeśli byśmy chcieli sobie w domu wykonać, to może niekoniecznie bym polecała, żebyśmy się bawili tak od początku, dlatego że tutaj potrzebny nam jest łuk sodowy. Prawda? I to, no to jest niebezpieczeństwo, że możemy sobie zrobić krzywdę. I musimy jeszcze też czekać, żeby to mydło nam tutaj nadawało się w ogóle do użytku, przynajmniej tutaj tydzień, dwa tygodnie, żeby ono dojrzało i żeby już przestało być właśnie żrącą substancją, więc to trzeba długo czekać. Tak naprawdę teraz możemy sobie bez problemu kupić tak zwaną bazę mydlaną, gdzie już mamy ten proces chemiczny cały tutaj jakby ktoś za nas tak zrobił. Tak. A tak naprawdę jest to, tutaj wykorzystujemy tłuszcz do produkcji mydła. Wydawałoby nam się, że jak to tłuszczem się możemy umyć, prawda?
0: No właśnie, tak.
1: Tak,
0: tłuścić bardziej.
1: Tak, po połączeniu właśnie z ługiem sodowym. Tutaj no ja już nie jestem chemikiem, nie będę się wypowiadał, jaki to związek chemiczny powstaje, bo szczerze mówiąc to już nie pamiętam, jak to dokładnie nazwać. Państwo mi też się nie dali przygotować, więc proszę mi to wybaczyć.
0: No to zostawmy, pani Aldono, już tam chemiczne rzeczy to nie będziemy...
1: Tak. To możemy pominąć, ale no, do produkcji potrzebny nam jest tłuszcz roślinny, bądź też zwierzęcy, który właśnie tutaj uzyskuje właściwości pieniące po dodaniu ługu sodowego, a my możemy sobie go, tak naprawdę możemy sobie nawet zwykłe mydełko, które w sklepie kupujemy, takie najzwyklejsze, sobie wzbogacić, żeby miało właściwości pielęgnacyjne. Dobrze jest sobie zrobić też samemu mydełko w domu, zwłaszcza jak ktoś ma problemy ze skórą, jak ma skłonności do alergii.
0: No właśnie.
1: Dlatego, że te, które kupujemy w sklepie już gotowe, zawiera wiele substancji, też dodatków chemicznych, które są substancje zapachowe, prawda? Nie wiemy do końca na przykład, czy dla nas może mieć właściwości uczulające i co. Tych substancji jest sporo, więc warto sobie, jeśli mamy problemy, samemu wykonać takie mydło. Możemy sobie do tego dodać, do takiej bazy mydlanej, którą sobie możemy zakupić, gdzie najczęściej glicerynową dostaniemy taką. Może być taka przejrzysta, transparentna, może być też taka mleczna. To tutaj jak gdyby, oczywiście też są inne mydła dostępne, takie sauté, tak. Na rynku, ale te najczęściej, z których możemy skorzystać. I możemy sobie je rozgrzać w takiej łaźni wodnej, którą możemy sobie zrobić w garnku z wodą. Po prostu wkładamy tam kawałeczki takiego mydła, może być na tarce starkowane albo pokrojone nożem i rozgrzewamy, żeby nam się rozpuściło. Do tego możemy sobie dodać jakiegoś oleju pielęgnacyjnego, może to być nawet zwykły olej słonecznikowy. Pamiętajmy tylko, żeby tego nie było zbyt dużo, żeby nam to mydło, oprócz tego, że myło, to też bardzo nie natłuszczało skóry,
0: no
1: żeby
0: właśnie,
1: te właściwości myjące nie były jakby zneutralizowane przez ilość
0: żeby
1: tego...
0: Żeby nam się nie zrobił krem.
1: Dokładnie.
2: Taka mazia.
1: Możemy sobie zaromatyzować olejkami eterycznymi, naturalnymi, tylko też no, pamiętajmy, że tutaj ilość to kilka kropel, tak, dajemy do takiego mydła, a nie na przykład całe opakowanie, dlatego że wtedy nas może już takie mydło uczulić. No i najlepiej wszystkie składniki, które do tego mydła będziemy dodawać, to jest sobie przed tutaj sporządzaniem wykonać testy skórne, czy jakiś z tych składników nas nie uczula i wtedy będziemy wiedzieć, prawda, czy dla nas to mydło będzie bezpieczne. jeszcze, żeby sobie na przykład te mydło, żeby jeszcze miało też właściwości peelingujące, możemy sobie do tego dosypać chociażby płatków różnych kwiatów. To będzie bardziej może takie dekoracyjne, ale też będzie przy okazji delikatnie działało tutaj jako taki peeling delikatny. Już takie mocniejsze to możemy sobie dodać chociażby zmielone pestki malin, nasiona tutaj, czy też struskawek nawet możemy. Możemy sobie sami je zresztą w domu też przygotować.
0: A kawę, o której kiedyś mówiliśmy, pani Aldono, też?
1: Kawę też możemy. Mhm. Możemy też dodać troszeczkę tutaj jakby takiego mocnego naparu z kawy. To będzie działało też troszeczkę tak antycelulitowo, bo mamy takie właściwości właśnie tutaj diuretyczne, gdzie będzie nam troszeczkę to nadmiar płynów też ładnie odprowadzać z tkanek. Więc jak najbardziej możemy dodać takich składników. No i mamy gotowe mydełko, które sobie jeszcze możemy też uformować odpowiednio, bo jak nam ta masa będzie zastygała, to możemy również, jak ktoś ma zdolności tutaj rzeźbiarskie, to może sobie w takiej masie miękkiej też i porzeźbić. Więc to dodaje jeszcze też takie możliwości artystyczne wyżycia się na takim mydle własnoręcznej produkcji.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. No tak, bo można nawet sobie jakąś formę przygotować, prawda, i to
1: dokładnie,
0: odlać
1: tak,
0: tego.
1: Tak naprawdę to można, proszę Państwa, wykorzystać do tego jako formę, choćby szklankę, tak, czy też pojemniki takie plastikowe, które nam pozostają od różnych produktów, które kupujemy. Warto sobie zachować takie. Niekoniecznie trzeba kupować silikonowe, drogie formy typowo dedykowane do tutaj do mydeł. Mhm. Możemy też wykorzystać do tego choćby formy do ciast. Takie właśnie. Do ciasteczek, tak, do babeczek na przykład. To też możemy wykorzystać. Więc tutaj no, nie trzeba naprawdę dużych pieniędzy wydać, żeby sobie taką manufakturę, prawda, mydlaną w domu samemu otworzyć.
0: Panie Aldono, a czy do tej bazy też możemy dodać, bo na przykład często zostają nam jakieś takie kawałeczki mydła, prawda, już nie do wykorzystania.
1: Oczywiście.
0: Też możemy to dłużyć, tak?
1: Tak. Mhm. Tak. Tylko pamiętajmy, proszę Państwa, jeśli chodzi o barwniki, jeśli chcemy, no bo też, żeby to mydło wizualnie wyglądało.
0: No właśnie, żeby nam nie wyszło tam.
1: To pamiętajmy tylko, że z naturalnych barwników, które byśmy dodali tutaj, pochodzenia roślinnego, nie za bardzo nam się to sprawdzi, dlatego że to jest tutaj środowisko zasadowe takiego mydełka i będą nam zmieniały barwę i niestety wszystkie będą te kolory wyglądały tak jednolicie, takie brązowe, byle jakie, więc no całkiem do końca tak naturalnie się nie da zrobić, chociaż można spróbować sobie na przykład barwić chociażby kurkumą czy też papryką. Może trochę mniej będą tutaj się kolory zmieniały, ale barwniki spożywcze do tego możemy też wykorzystać.
0: Czyli takie barwniki jak do barwienia jajek?
1: Tak, takie możemy. Z tym, że pamiętajmy, że tego barwnika dajemy naprawdę
0: niewiele,
1: bo potem, żebyśmy nie mieli odwrotnego efektu, że mydło nasze nie myje, a barwi.
0: Się umyjemy i... Nagle apacze będziemy.
2: Pani Aldono, a wspomniała Pani, że tylko dodać olej słonecznikowy. Czy to jest tylko słonecznikowy, czy lniany, czy jeszcze inny można również?
0: Myślę, że inny.
1: Każdy inny możemy dodać. To w zależności od naszych upodobań, czy też od tego, co chcemy. No chociaż nie ukrywam, że no, nie będzie to miało takiego efektu, jak zastosowanie w kremie, prawda, takiego oleju.
0: Oczywiście.
1: Więc wydaje mi się, że niepotrzebnie na przykład w mydle stosować jakieś specjalistyczne już oleje, prawda, o szczególnych właściwościach i drogie.
0: No tak, tylko arganowy czy tam.
1: Prawda, tak nam tutaj wystarczy, czy też właśnie olej słonecznikowy. Z tym, że no, pamiętajmy, żeby to nie były takie, które są z jakiegoś źródła, prawda, nieznanego i do których tutaj uprawy, prawda, intensywną chemię się stosuje.
0: Żeby nam nie zaszkodziło to mydło po prostu.
1: Tak, dokładnie, bo wtedy też może nas uczulać, wiele osób zresztą jest uczulonych na nie samo jakby prawda, zboże, tak, czy cytrusy bardzo często. Wiele osób jest uczulonych nie na same cytrusy, tylko na tą chemię, która jest do ich ochrony stosowana.
0: Tak, żeby one przetrwały, prawda?
1: Tak, dokładnie, więc tutaj to też musimy na to zwrócić uwagę, bo na sam na przykład olej nie będziemy mieć uczulenia, ale już na taki, który jest wysoce jakby zasobny,
2: przetworzony,
1: to możemy już mieć uczulenie.
0: Mhm.
1: No, także tutaj też trzeba mieć to na uwadze.
2: Pani Aldona, pani w domu robi mydełka?
1: Niekiedy z córką robimy jako prezenty.
0: Ale na warsztatach tam pewnie robicie, jeśli chodzi o instytut. Czy nie?
1: Tak, w instytucie też są mydełka robione.
0: Mhm.
2: Dlatego takie doświadczenie. Pani Aldono, wspomniała pani o tym, że może mydło mieć już w sobie naturalny peeling, czyli co? Jeśli mamy latem maliny, to może wysuszyć te ziarenka i zostawić sobie później do produkcji.
1: Dokładnie. Ja może powiem, jak ja w ogóle przetwarzam maliny.
0: O właśnie.
1: U mnie się nic nie marnuje z malin, bo żal, żeby się marnowało cokolwiek. Więc sok robię na zimno, czyli tylko zasypuję maliny cukrem, na noc zostawiam i ten sok, który tam się naturalnie sam
0: wytworzy,
1: zlewam do buteleczek i pasteryzuję, więc tam obróbki termicznej jest naprawdę niewiele. I proszę mi wierzyć, że smak takiego soku zrobionego na zimno i takiego, gdzie poddamy obróbce termicznej razem z pestkami, które się znajdują, prawda, w owocu, jest zupełnie inny. On jest bardziej łagodny. Te, które są poddane z pestkami obróbce termicznej, jest taki bardziej cierpki i lekko
0: taki drapiący. Gryzący jest.
2: Gryzący.
0: Mhm.
1: Tak, dokładnie. Natomiast potem jeszcze te maliny, które pozostają po produkcji soku, przecieram przez drobne sitko i powstaje mi mus, który jest rewelacyjny, jeśli chodzi o jako dodatek do kaszy mannej, do ryżu, czy też do lodów. Naprawdę super. Można do tego dodać trochę pektyn i zrobić sobie drzemik.
0: Albo taki drzemik.
1: Tak, albo dodać żelatyny i zrobić też drzemik taki żelatynowy, bądź też dodać mąki ziemniaczanej i taką frużelinę sobie z tego zrobić, więc możliwości tutaj mamy sporo. A te pestki, które zostają, czyli nasiona maliny, suszę. One są troszeczkę słodkie ze względu na to, że tam cukier był dodany, więc ja je suszę w zupełności. One taki fajny różowy kolor mają i po wysuszeniu je mielę w młynku do kawy,
0: tak.
1: I jest to baza do peelingu. Takiego naturalnego. Ma piękny kolor, piękny aromat, no i właściwości też, bo tam jest olej w tych nasionach.
2: Jest,
0: dokładnie, tak.
1: Tak, znajduje się olej, który ma właściwości odżywcze, pielęgnacyjne dla skóry, więc możemy z tego naprawdę zrobić super sobie peeling, którego w sklepie raczej nie kupimy.
2: No dobrze, ale do tego mydełka, jeśli dołożymy taki peeling, to oczywiście też będziemy peeling te maliny, to ono też będzie troszeczkę tak złuszczało.
0: No
1: tak, oczywiście. Mhm. I też kolor, no czy kolor to może nie, bo niestety kolor będzie tutaj brązowy się z tego nam zrobi pod wpływem właśnie tego zasadowego odczynu, ale właściwości peelingujące będzie miało takie mydełko jak najbardziej.
0: A pani Aldono, takie rzeczy jak skórki z owoców, płatki jakieś od ręby owsiane, płatki kwiatów, listki, ziół też możemy dodawać?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej wszystko możemy dodać, będzie też działało jako peeling, a przy okazji też jeszcze troszeczkę substancji czynnych, przy okazji, prawda, mycia i kontaktu z wodą też będzie nam tutaj...
0: Czyli też możemy dodać sól na przykład, tak, do tego mydła, czy nie za bardzo?
2: Za bardzo chyba wysuszy, czy nie?
1: To tak, sól to raczej sól to bym może jako peeling taki oddzielnie zastosowała, żeby
0: czyli
1: to
0: lepiej...
1: Tak. Chociaż no oczywiście też dodaje się, zresztą sól jest bardzo często do kosmetyków dodawana, do zagęszczenia kosmetyków. My nie smakujemy zazwyczaj. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład szampony, jak spróbujemy, to one słone są, tak, bo tam jest solą właśnie zagęszczane. Dlatego trzeba bardzo dobrze spłukiwać, bo żeby nam później pozostałości i sól też nie wysuszała skóry. Sól oczywiście też tą skórę pielęgnuje ją. tutaj wygładza. Także to też dlatego tak też jest to składnik.
0: Często stosowana w pastach do zębów też, bo pamiętam różnego typu pasty, te bardziej naturalne.
1: To też jest środek konserwujący, musimy pamiętać, że taki, zresztą peeling solny czy cukrowy nie wymaga dodatku żadnych konserwantów tutaj do tego. Do takiego peelingu z malin też warto jest łyżkę soli dołożyć, albo cukru, żeby było to zakonserwowane, żebyśmy mogli taki peeling dłużej używać. Taki solny peeling spokojnie możemy przechowywać przez rok, a nawet dłużej, dlatego że no, nic się nam nie stanie z komponentami, które tam będą się znajdowały.
2: A do tego, do tych malin, bo tak on mi się ten peeling bardzo spodobał, dokładam oprócz malin, co jeszcze? Soli troszeczkę i?
1: I jakiś olejek eteryczny dla zapachu możemy dodać. Możemy
2: też oczywiście.
1: Tak, i wystarczy. Możemy na przykład też łyżkę miodu dołożyć, zamiast cukru na przykład. Może to być miód. Miód też ma właściwości takie łagodzące, wygładzające, odżywcze, więc jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać, że jeśli mamy problemy z naczynkami, czyli cerę naczynkową, to miodu nie możemy używać, dlatego że jakby wzmaga jeszcze te dolegliwości, czyli rozszerza naczynka krwionośne. To dla osób właśnie o cerze naczynkowej miód jest tutaj niewskazany, bo w ogóle miód jako nawet taka naturalna maseczka super się sprawdza.
2: Dodaje pani co do tego miodu? Jak maseczkę robi?
1: Słucham?
2: Jakie komponenty pani dołoży do takiej maseczki z miodem? Oprócz miodu oczywiście.
1: Oprócz miodu to mogę dla młodych osób polecić taką maseczkę na wągry, do usuwania wągrów. Mhm. To są dwie łyżki miodu i łyżeczka cynamonu. Mieszamy to razem i nakładamy na skórę właśnie tam, gdzie mamy takie widoczne wągry. Zresztą na całą też skórę możemy nałożyć. Oczywiście sprawdźmy najpierw, czy nie mamy uczulenia.
0: No tak, bo możemy sobie nałożyć.
1: Bardzo fajnie taka maseczka zmiękcza skórę i pozwala tym wągrom jakby się oczyścić, oczyszcza pory bardzo dobrze, więc nie mamy widocznych wągrów tak zwanych, bo to są po prostu takie czarne kropki, prawda, i zalegające pozostałości złuszczonej skóry i tego łoju, które się w tych tutaj, prawda, znajdują w gruczołach łojowych, więc to sobie tak brzydko wygląda, zwłaszcza na nosie, na czole, gdzieś na policzkach, więc to nam pozwala bardzo łatwo usunąć. No i to i możemy sobie na spierzchnięte usta miód, na pięty, na łokcie, bo to też bardzo dobrze zmiękcza skórę, zwłaszcza taką spierzchniętą, z rogowa ciałą. Także miód jest świetnym tutaj jakby kosmetykiem sam w sobie, bez nawet żadnych
0: dodatków.
1: Tak, dokładnie. No pod warunkiem, że nie mam oczywiście uczulenia.
2: Pani Aldona, wracając do mydełka. Teraz jest też taka duża moda, no oczywiście po pandemii to się zrobiło, że są te mydełka takie bakteriobójcze. Czy my również możemy takie sobie w domu zrobić?
0: Znaczy przede wszystkim to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest konieczne.
2: Ale jak już?
1: Jeśli już, to możemy sobie na przykład z dodatkiem olejku chociażby z drzewa herbacianego, który jest najbardziej, można powiedzieć, biobójczy, bo jest bakteriogrzybowirusobójczy, więc jeśli dodamy sobie do takiego mydełka, to myjąc ręce dodatkowo jeszcze sobie też tak naturalnie zdezynfekujemy. Czyli jak najbardziej możemy dodać takiego olejku i możemy go w większych ilościach stosować, dlatego że olejek z drzewa herbacianego, jako jeden z dwóch, bo jeszcze olejek lawendowy, możemy stosować bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Raczej nie powinien spowodować nam tutaj żadnych dolegliwości. Oczywiście też musimy wykonać sobie próbę uczuleniową, bo każdy produkt może uczulić, prawda? Nawet tak. Te, które są tak zwane hipoalergiczne, które nie uczulają, ale to wszystko jest osobnicza reakcja, prawda? Każdy organizm jest inny i może zareagować, więc powinniśmy sobie i tak sprawdzić, czy nam takiego uczulenia nie spowoduje. Ale jak najbardziej jako dodatek do mydełka i właściwościach dezynfekujących możemy sobie zastosować. Zresztą olejek z drzewa herbacianego polecam w ogóle do dezynfekcji domu. Zamiast środków chemicznych, żrących, możemy sobie do mycia podłogi dodać olejku z drzewa herbacianego i mamy zdezynfekowaną podłogę, stół, tak, czy też inne elementy wyposażenia w łazience, na przykład możemy sobie kafelki do mycia kafelków, czy też łazienki całej użyć tutaj olejku z drzewa herbacianego.
0: No tak, jest często.
2: Pani Aldona, ale często też kupujemy do pomieszczeń, tak jak pani wspomniała, już takie gotowe preparaty, czyli tutaj możemy zastosować olejek herbaciany ze spirytusem, czy bez? Jak to wygląda?
1: Wystarczy tak naprawdę...
0: Woda.
1: Tak, na wodę, ale proszę państwa, nawet możemy je użyć nawet na dywan możemy go rozpylić, dlatego że olejki eteryczne, one odparowują w całości. Mhm. Nie pozostawiają tłustej plamy, tak jak to oleje pozostawiają, prawda?
0: Tak.
1: Więc tutaj to nam wszystko odparuje, więc to nawet nie musi być taki kominek, prawda, do aromaterapii, tylko możemy nawet sobie po kropelce gdzieś w miejscach, gdzie nie będzie tego widać, a będzie nam uwalniało ten zapach, nawet możemy otworzyć buteleczkę z olejkiem i włożyć tam nawet wykałaczkę, która będzie nam nasiąkała i będzie powolutku ten zapach uwalniała, więc możemy nawet w taki sposób zastosować.
2: A ja tak pomyślałam o pomieszczeniu takim, jak my mamy w studio, przychodzą do nas goście. Zatem też często, wiadomo, że stosujemy też różnego typu takie środki, żeby zachować i bezpieczeństwo dla kolejnych osób.
0: I dla nas przede wszystkim.
2: I dla nas, bo wiadomo, że różne osoby przychodzą. I dlatego zapytałam, czy to można, bo niekiedy kupujemy już taki gotowy, przygotowany taki preparat. I tutaj tak sobie pomyślałam, że można to wlać troszeczkę wody i tego olejku, tak?
1: Dokładnie, tak. Możemy sobie rozrobić z wodą i możemy tutaj spryskiwać, prawda, spryskać na dłoń i rozeczyć, ale też możemy rozpylać w powietrzu.
2: Tak.
1: To będzie też bardzo dobrze nam powietrze dezynfekowało. Muszę powiedzieć, że my w pandemii też stosowaliśmy olejek z drzewa herbacianego do odkażania właśnie powietrza głównie, bo w pracy u nas dużo osób zawsze przebywało i mieliśmy zajęcia ze studentami, więc tych... ryzyko było bardzo duże i muszę powiedzieć, że chyba skutecznie działało, bo dosyć długo nam się udało ustrzec przed zakażeniem, pomimo tego, że dużo ludzi się przewijało, więc na pewno są skuteczne. Zresztą olejek z drzewa herbacianego jest na wyposażeniu armii amerykańskiej jako właśnie taki środek, który jest łatwo dostępny i może służyć do dezynfekcji pomieszczeń, jak też i w razie na przykład skaleczenia też do zdezynfekowania, prawda, ran.
0: Pani Aldono, a w jakiej proporcji rozrobić ten olejek z wodą, żeby miał takie działanie właśnie
2: antyseptyczne? Taką siłę rażenia.
0: Siłę rażenia.
2: Ja bym tak powiedziała.
1: Tak. Ja stosuję do ochrony roślin w takiej proporcji 23 krople na litr wody. Mm-hmm. Wydaje mi się, że w takim stężeniu też można stosować do dezynfekcji dłoni, prawda, czy też tak powietrza. Bo jest to wystarczające do tego, żeby zabić, prawda, bakterie, grzyby, które się na powierzchni roślin rozwijają, więc wydaje mi się, że tak samo też i wystarczy takie stężenie, jeśli chodzi o dezynfekowanie, prawda, powietrza czy też przedmiotu.
0: Na pewno spróbujemy.
2: Tak, specjalnie dopytywałam pani Aldono, bo już mam zamiar to zrobić.
0: Tak, bo to bardzo ważne jest, tak jak pani wspomniała, osoby przychodzą, wychodzą, to są różne i bakterie, i wirusy, i mogą być i grzyby różne, więc tutaj trzeba zachować tą higienę.
1: A tym bardziej, że teraz w okresie, kiedy jesteśmy narażeni, prawda, do działań różnych patogenów, to nawet w domu, proszę państwa, warto sobie takie odkażanie naturalne zastosować. To też ze względu na to, że i jest to okres, kiedy na przykład możemy mieć zawilgocone mieszkanie i mogą nam się różnego rodzaju pleśnie rozwijać, a to nam tutaj pomoże ustrzec się, prawda, przed rozwojem tych pleśni. Nawet takie miejsca, które mamy newralgiczne, gdzie te grzyby nam się mogą rozwijać, to możemy właśnie spryskiwać takim roztworem olejku z drzewa herbacianego. A przede wszystkim nie uodparniają się na niego tutaj patogeny.
0: Panie Aldono, bo często przychodzimy z różnych miejsc, wiadomo, przecież nie na zewnątrz nie jest sterylnie, jak wchodzimy do domu, to też zostawiamy to na obuwiu, na innych rzeczach, to też warto.
1: Dokładnie. Tutaj jeszcze może polecić, może inny, jak na przykład komuś nie pasuje zapach olejku z drzewa herbacianego, bo jest on taki specyficzny, to jeszcze z naszych rodzimych również olejek sosnowy też ma podobne właściwości, może nie aż tak silne, ale również też jest właśnie bakteriobójczy przede wszystkim, więc też możemy go tutaj do dezynfekowania i dodatkowo jeszcze korzystnie wpływa na drogi oddechowe, co też w okresie takim sezonie grypowym, prawda, też bardzo ważne jest, także możemy sobie nawet zamiennie, żeby nam się po prostu no, nie znudziło, że wchodzimy do mieszkania i znów tym drzewem herbacianym, prawda, to możemy sobie zmienić, prawda, nutę zapachową.
0: To będziemy mieli sosnę.
1: Tak, można też z lawendą, bo lawenda też zresztą. Generalnie wszystkie olejki eteryczne mają właściwości biobójcze, z tym, że może nie w takiej sile i też niektóre działają wybiórczo tylko na niektóre, prawda, organizmy. Natomiast jeśli chodzi o drzewo herbaciane, to jest takie chyba najbardziej uniwersalne, bo działa na wszystkie te organizmy. Ale sosna też dobrze się tutaj sprawdzi.
2: Pani Aldona, wracając do mydła, są też mydła, bo mówiliśmy o mydle w kostce, ale są mydła w płynie. Jak zrobić takie mydło w płynie?
1: Dokładnie. No tutaj też możemy sobie gotową bazę kupić. Szczerze, do takiego mydła w płynie. Bo samemu tutaj może, no musimy jakiś detergent mieć, prawda?
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę możemy sobie zrobić też naturalne mydło w płynie, jeśli dla alergików zwłaszcza mogę polecić.
2: Tak.
1: Kłącze mydelnicy.
2: Rzeczywiście.
0: O tak, no właśnie.
1: Tak, czy słuchacze znają taką roślinę?
2: No nie wiem, pytanie będzie.
1: Tak, ale ja polecam, zwłaszcza dla osób, które właśnie są alergikami, możemy też do prania używać. I co ciekawsze, że bardzo najlepiej się pieni nie w wysokiej temperaturze, tylko w takiej temperaturze około 40 stopni, nawet trochę poniżej, wtedy ma te właściwości właśnie pieniące. Super myje włosy, włosy są po tym miękkie, takie delikatne w dotyku, no i skóra również, więc to taka alternatywa właśnie dla detergentów tych chemicznych,
0: tak.
1: Tutaj tak naturalnego pochodzenia. Kiedyś na wsiach zwłaszcza sadzono na przychaciach właśnie specjalnie mydelnice, żeby można było, bo mydło... Jeszcze nie tak dawno, proszę Państwa, było towarem luksusowym. Nie każdy sobie mógł na mydło pozwolić. I właśnie ci biedniejsi tutaj do prania, do kąpania, do mycia włosów stosowali właśnie kłącze mydelnicy. No oczywiście też całą roślinę możemy tutaj zastosować, z tym, że w kłączu jest największa kumulacja saponin, które właśnie mają te właściwości pieniące się i też usuwające zanieczyszczenia. Więc jak najbardziej możemy zastąpić sobie takimi naturalnymi specyfikami.
2: To co, mamy kłącze mydelnicy i co do niego wtedy robimy?
1: I tak naprawdę wkładamy do garnka i doprowadzamy, no, rozgrzewamy, z tym, że możemy tak rozgrzać, nie zagotowywać może całkiem, tylko w takiej wyższej temperaturze troszeczkę je, tak żeby się te substancje uwolniły do tej wody. No i schładzamy właśnie do temperatury takiej, która jest... przyjazna do mycia i może do prania mniej. Chociaż no też, jak ręcznie pierzemy, to nie jesteśmy w stanie bardziej gorącej wody włożyć, prawda, i tak dłoni. Więc w takiej temperaturze około tam 36 stopni możemy używać właśnie do mycia, do prania, do mycia głowy. Wtedy się pieni naprawdę bardzo dobrze.
2: A mydełko jak zrobić?
1: Słucham?
2: Mydełko jak zrobić, pani Aldono? No tak do rąk. Z kłącza mydelnicy, bo wspominała pani, że to jest alternatywa dla alergików.
1: Tak, no tutaj stałego to mydełka z tego raczej nie zrobimy, ale możemy po prostu w takim wywarze, tak?
0: Myć
1: najnormalniej tak pocierać się dłonie i taki sam efekt uzyskamy, jak prawda, pieniąc mydło takie stałe w dłoniach, czyli tak samo możemy wykorzystać, no może troszeczkę bardziej pracochłonne, prawda, bo musimy sobie taki napar tutaj przygotować, znaczy napar to bardziej wywar, prawda, bo to dłużej musimy troszeczkę podgrzewać. Ale jak najbardziej to można mieć już taką przygotowaną, prawda, bazę, którą tylko podgrzewamy sobie do tego, żeby umyć w tym dłonie.
2: No to już teraz wiemy i wracamy do tego mydełka w płynie. Czyli mamy bazę mydlaną, kupujemy, tak? I co dalej, żeby takie było płynne?
1: To znaczy, są też bazy mydlane płynne.
2: A, w ten sposób.
1: Tak, gotowe. Tak naprawdę jest to detergent zagęszczony właśnie głównie tutaj przy użyciu soli, dlatego wtedy też ma taką konsystencję, bardziej troszeczkę jak sos, prawda, żeby był gęściejszy, chociaż no nie musi być. Tak naprawdę może też być i zupełnie całkiem płynem.

0: tego płynu i myśmy musieli za każdym razem wstrząsać takim pojemnikiem, żeby jakby też trafiło troszeczkę tego oleju do tego roztworu tutaj.
1: Pani Aldono, tak sobie tutaj analizuję cały ten proces naszej produkcji mydła.
2: Myślenia.
1: Tak, i myślę, że chyba trzeba je na końcu wysuszyć, tak przynajmniej mam taką nadzieję, żeby ono było jakoś do użytku, prawda? Bo takiego świeżego od razu po zrobieniu, to ono nam się zrobi taka paćka chyba, nie? Trzeba je też...
0: To znaczy nie, ono nam powinno zastygnąć. Mhm. Oczywiście, jeśli dodamy za dużo tutaj składników dodatkowych, tak, poza tą bazą mydlaną, no to wtedy będzie rzadsze, więc to też musimy pamiętać, żeby te dodatki nie stanowiły więcej jak gdzieś 10% naszego mydełka, bo wtedy będziemy mieć je w takiej postaci właśnie półpłynnej. Mhm. I wtedy bardziej właśnie jako mydło w płynie będziemy stosować. Tak, natomiast takie nam powinno, tego samego dnia nam zastyga i jest w formie stałej. Z tym, że ewentualnie jeśli mamy foremki takie niesilikonowe, to dobrze też jest je natłuścić przed wlaniem.
1: Żeby nam się nie przyklejały, tak?
0: Tak, żeby nam się nie przyklejały, że nam tutaj wychodziło dosyć łatwo, chociaż one z zasady dosyć dobrze się tutaj oddzielają. I możemy użytkować, bo takie, które mamy z bazy mydlanej zrobione, nie musimy już go właśnie tutaj pozostawić na jakiś okres, żeby nam dojrzało, więc możemy od razu je używać.
1: Czyli takie foremki do lodu jakieś małe też mogą być przydatne?
0: Tak, tak najbardziej. Mhm. Tak naprawdę to tylko od naszej fantazji zależy, od tego, czego użyjemy jako takiej bazy, znaczy jako formy. Możemy, jeśli oczywiście robimy tego dużej ilości, to zrobić to w większej formie, a potem kroić.
1: A no tak, to możemy zrobić w większej foremce, ma pani rację.
2: Mhm. Ale też mi przyszło na myśl, pani Aldono, bo mówimy już o tych foremkach i zaraz mi przyszło kuleczki okrągłe, a kuleczki okrągłe to najczęściej zakładamy do ubikacji, czyli tutaj coś takiego też możemy zastosować, żeby w ubikacji dobrze coś myło i zarazem było bakteriobójcze.
0: Dokładnie, no możemy też w ogóle do tej miski spustowej, prawda, też zrobić sobie taką mieszankę właśnie detergentu plus chociażby olejku jakiegoś, który będzie miał właściwość, znaczy no, mówię tutaj lawenda, może być właśnie drzewo herbaciane czy też sosnowe, który będzie się uwalniał i będzie spłukiwał nam tutaj, prawda, muszlę i dezynfekował ją. To pamiętajmy, że te, które kupujemy zazwyczaj chemiczne, no to tam mamy głównie odkażające tutaj na bazie chloru, prawda?
1: Tak, tak, chloru.
0: Co też niekoniecznie, zwłaszcza jak mamy przydomową oczyszczalnię ścieków, no to chlorowych tutaj nie możemy stosować. Tutaj musimy już sobie innych jakichś szukać, bardziej przyjaznych
1: biologicznie.
0: Bakteriom, tak, biologicznie. To wtedy też i nie za bardzo i z olejkami eterycznymi też, żeby nam tych bakterii, które tam mają, prawda, oczyszczać nam nasze ścieki, żebyśmy też za wiele, za często tego nie stosowali, żeby nam nie zabijały, prawda, czyli tutaj już ostrożnie, ale to wszystko w zależności od tego, czy posiadamy taką instalację, czy też nie.
2: Nawet nie pomyślałam, pani Aldono, że tu jak ktoś ma właśnie taką oczyszczalnię, to musi bacznie obserwować, co wkłada.
0: Dokładnie tak, bo możemy sobie po prostu zabić wszystkie bakterie, które tam nam
1: wpuszczają
0: i nie będzie spełniało swojej funkcji. Ale to bardzo dobrze się, proszę państwa, wtedy sprawdza przy takich ocet, no, jeśli chodzi o zachowanie czystości w łazience, tak, to będzie przede wszystkim kamień usuwał, ale przy okazji też i dezynfekująco będzie działał.
1: No właśnie, możemy wykorzystać siłę natury, czyli zwykły ocet.
2: Tak, zauważyłam.
0: Raz w tygodniu możemy spokojnie użyć wtedy do tego, żeby zdezynfekować i tutaj osad usunąć.
1: Pani nam napisała, jak zrobić czarne mydło, bo ona lubi czarne mydło. Węgla, proszę panią, chyba by trzeba dosypać, myślę.
0: Znaczy tutaj to chodzi o te czarne mydło afrykańskie, tak?
1: Nie wiem, o czarne mydło takie.
0: Mm-hmm. No można kawy dodać.
1: Ale to z kawy może brązowe wyjdzie bardziej.
0: No tak, bo niestety czarny. Tutaj akurat takie dodatki. No oczywiście barwnik możemy dodać czarny i będziemy mieć czarne. Podejrzewam, że to chodziło może o te czarne mydło afrykańskie. To szczerze mówiąc...
1: A może węgiel aktywny, o takie tabletki tutaj, które są...
0: Ale też można, tylko tyle, że liczmy się z tym, że będzie nam wtedy bardzo trudno.
1: Będziemy my czarni od mydła.
2: No tak, ale pani jest...
0: Ale

0: ale to fakt, że no z węglem to akurat węgiel się dosyć dobrze tutaj skupuje. To też przecież w pastach wybielających do zębów teraz węgiel jest jako dodatek. I muszę powiedzieć, że super są te pasty z węglem aktywnym.
1: Tak?
2: Nie próbowaliśmy.
1: Nie próbowaliśmy.
0: Ja próbowałam i muszę powiedzieć, że jestem wielką fanką, dlatego że no jak myjemy zęby, to rzeczywiście czarne one są, ale po spłukaniu rzeczywiście te osady są bardzo ładnie usuwane i muszę powiedzieć, że usuwanie kamienia również z zębów trzeba wtedy rzadziej robić. Więc możemy nawet i taką tabletką węgla sobie, jak nie mamy pasty do zębów, to nawet można sobie po prostu wtedy choćby przepłukać, tak? Tak po prostu. Z węgla aktywnego usta, to na pewno nam tutaj dobrze podziała, tak, też na same zęby.
1: Ale przy okazji też będzie działało dobrze na układ pokarmowy.
0: Tak, no wszelkie jakieś toksyny, prawda, tak, które trafiają do naszego organizmu, też nam zwiąże. No zwłaszcza, kiedy mam jakieś dolegliwości jelitowe i nie wiemy, co jest przyczyną, prawda, tego, to na pewno nie zaszkodzi.
1: To był taki środek bardzo popularny kiedyś, dzisiaj troszeczkę chyba już rzadziej używany.
0: Chyba tak, chociaż kiedyś też się, nie wiem czy pamiętacie Państwo, że się stosowało prażone na blasze ziarna zbóż.
1: Nie.
2: Tak, no to tak jak kawa zbożowa, prawda?
1: Ja nie.
0: Dokładnie, ale to też przy takich różnego rodzaju takich zatruciach, to też pamiętam, jak się po prostu na blacie kuchni prażyło te ziarna, aż się spaliły. I tak później taki ten węgiel właśnie dodawano, robiono z tego taki napar i jako taką odtrutkę, prawda, podawano. Czy też kobylak można było też sobie zaparzyć, prawda, też wypić i to też działało na takie różnego rodzaju dolegliwości właśnie jelitowe.
1: Tak, zwłaszcza, że kiedyś ta woda też nie miała takiej jakości, bo ze studni była brana, nie wiadomo, co tam się działo.
0: Dokładnie. To też jest sposób na to, żeby odkazić sobie wodę, ewentualnie właśnie upalić, tak, uprażyć nasion tutaj. Zresztą no taki węgiel nawet i drzewny będzie nam tutaj działał.
2: Tak, pomocny będzie.
0: Tak, dezynfekująco, więc to jak najbardziej to już takie survivalowe.
2: Rady, jak przetrwać.
1: Pani Aldona, mówiła Pani o mydle afrykańskim, jakie to jest?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak się je otrzymuje, bo już gotowe zazwyczaj kupuję. Więc nie powiem, szczerze mówiąc.
1: No tak, ale jakie one mają właściwości, bo my nigdy takiego mydła też nie kupowaliśmy, ani nie mieliśmy takiej potrzeby.
0: Znaczy ono też na dolegliwości skórne, wtedy kiedy mamy problemy skórne, to ja tak dla córki kupowałam tutaj też na atopowe zapalenie skóry, bo ono też jakby tak, no, antyalergicznie, przynajmniej u mojej córki, dosyć dobrze się sprawdziło tutaj. Także to też do pielęgnacji skóry takiej wrażliwej bardziej.
1: Pani Aldona, jakie zastosować tam komponenty, żeby to mydło tak również troszeczkę leczyło nam dłonie? Bo wie pani, jak sama pani wspomniała, często mamy jakieś takie problemy skórne, kiedy po myciu zaczynają nam dłonie pękać.
0: To przede wszystkim to musimy pamiętać o tym, żeby te nasze dłonie też nawilżać. Samo mydło tutaj, no mydło niestety działa też i wysuszająco, więc tutaj
1: właśnie
0: na pewno
1: to chodzi.
0: Dodatek, tak, na pewno dodatek różnych tutaj olei, czy też mydeł, przepraszam, maseł, które mamy naturalnych, roślinnych, możemy dodać. Możemy też nawet do takiego mydła dodać troszeczkę lanoliny. Z tym, tak, że nie za dużo. Pamiętajmy o tym, żebyśmy też nie przedobrzyli, bo jak wszystko, niekiedy nadmiar gorszy od niedoboru.
1: Tak.
0: Więc tutaj umiar musimy zachować we wszystkim. Ale przede wszystkim to ważne jest po umyciu rąk, osuszeniu, żebyśmy nie zapomnieli o tym, żeby jakiś krem zastosować, prawda, nawilżający, który też oczywiście sami możemy sobie przygotować. Albo już takie bardziej coś jak serum, tak, czyli też o mocniejszym działaniu, gdzie tutaj jakby nagromadzenie substancji czynnych jest większe. Co tutaj można polecić? Ja powiem tak, kiedyś nawet na wsiach ludzie używali do tego celu chociażby smalcu.
1: Tak pomyślałam.
0: Tak, może nie wieprzowego, ale bardziej to był jakiś tłuszcz gęsi, który ma niższą temperaturę topienia. i który też udowodnione też właściwości w ogóle też i lecznicze, więc tutaj te nagromadzenie substancji czynnych, które będą na pewno działały na naszą skórę korzystnie, przede wszystkim złagodzą podrażnienia i taką skórę już spękaną nam tutaj też nawet potrafi wyłagodzić te dolegliwości. Natomiast jeśli chodzi o to, co z roślin możemy sobie tutaj zastosować, to choćby zwykły olej słonecznikowy możemy, olej z oliwek też, to co mamy dostępne pod ręką, prawda? Możemy sobie zrobić taką maskę na nasze dłonie, możemy też masło tutaj shi użyć, takie jedne z najtańszych, które możemy dostać. Olej chociażby tutaj z migdałów, też taki, który jest bardziej dostępny, może tak szukam tego, co możemy szybciej dostać, czy w aptece, czy chociażby nawet i możemy również wosk sojowy. To, co bardzo często używamy do produkcji świec obecnie, takich zdrowszych, bo żeby nie parafinowe, prawda, żeby tutaj nie produkty ropopochodne, prawda, używać, tylko te naturalne, to właśnie wosk sojowy, który jak się rozpuści, to możemy go również wmasować w dłonie. I bardzo dobrze je nawilża i regeneruje.
1: I nic czyli więcej?
0: Słucham?
1: I nic więcej do niego nie dodawać, tylko ten wosk rozpuścić, poczekać, aż on troszeczkę...
0: Tak. Możemy oczywiście do tego, jak mamy jeszcze jakieś inne masło, tak, czy też olej, możemy też do niego dodać, to wtedy będzie jeszcze lepiej działało. Ale ja już mówię tak przy okazji, jak świece sobie robimy, tak? To do świecy możemy właśnie same świece tak naprawdę nawet tego przetapiać nie trzeba, tylko wystarczy sam knot do szklanki nawet zasypać to właśnie woskiem sojowym. Możemy oczywiście też jeszcze kilka kropel jakiegoś olejku ulubionego dodać, to wtedy będzie już od razu ta świeca taka zapachowa i zdrowa, bo te, które mamy ze sztucznymi dodatkami, to niestety to nie jest zdrowe dla naszych płuc, dla oskrzeli, dlatego że są to substancje bardzo często, które no, mają nawet i właściwości rakotwórcze, więc tutaj to powinniśmy...
2: Trzeba uważać.
0: Tak, z wszelkiego rodzaju tymi odświeżaczami chemicznymi powietrza naprawdę uważać, bo możemy sobie krzywdę zrobić, jeśli stosujemy je w nadmiarze i zbyt intensywnie.
1: A w reklamach są takie piękne.
0: Psik, psik. Oczywiście, tak. Tylko tyle, że no niekoniecznie zdrowe dla nas.
1: No, niekiedy jak wchodzimy do różnych pomieszczeń, pani Aldono, to tak jest, zapach aż zabija.
0: Dokładnie. Ja na przykład osobiście nie lubię tych sztucznych zapachów. One na mnie działają drażniąco. Wręcz nawet chyba to jest jakaś już odczyn alergiczny, dlatego że mam no, problemy tutaj z... No kaszel zaczyna mnie męczyć.
2: Także na pewno to...
0: jakąś łzówkę.
1: To ty też tak
2: mam. Też tak mam, tak, od tych zapachów sztucznych właśnie.
1: Nie, mnie oczy szczypią zaraz. Oczy...
0: Tak, też. Dokładnie.
1: Oczy. I też jak są perfumy, które mają dużo olejku różanego tak dodane, takie tak ciężkie, to też źle się czuję w takim towarzystwie.
0: No olej różany, no tam on jest po prostu bardzo mocny. Trzeba pamiętać, że jak wąchamy sobie kwiat róży, to tam są tego śladowe ilości tak naprawdę. Bo do wyprodukowania 1 litra olejku różanego potrzeba 3 ton płatków różanych.
1: Ojenki, to dużo.
2: Ogromna.
0: jak tego olejku jest tam niewiele, a jak my potem sobie tak mocno, prawda, przyprawimy tutaj tym. A to jest bardzo taki intensywny zapach. Ja osobiście, jeśli chodzi o olejek różany, to nie za bardzo chyba mi ten zapach taki mocny pasuje.
1: Mi też nie. A często jest stosowany w perfumach.
0: Tak. Ale również też w kremach dla cery dojrzałej.
1: Tak.
0: Dlatego, że to jest bardzo dobry olejek, jeśli chodzi o cerę dojrzałą. Bardzo dobrze ją regeneruje i odmładza. Ale ja na przykład zbyt intensywnego zapachu na skórze tego nie jestem w stanie znieść. Działa on na mnie drażniąco.
1: Ja po prostu odkładam taki zaraz krem na bok i w ogóle nie używam, bo drażni mi oczy. Od razu jestem.
2: No, bo to jest bardzo trudne.
1: Nie mogę. Wolę jak... I pani Aldono, przyzna pani pewnie mi też taką rację, że żeby dziś znaleźć na przykład dobry szampon, to szampon to może jeszcze, ale takie olejki, które nawilżają włosy, to wszystkie strasznie pachną.
0: Ja powiem, że chyba to jest... Dla mnie to jest udręka teraz, właśnie, jeśli chodzi o kosmetyki, dlatego że one są bardzo mocno
2: perfumowane, aromatyzowane.
0: Być może, że większość ludzi takie lubi, natomiast no, ja mam bardzo czuły węch i na mnie to działa drażniąco. Jeśli coś jest delikatne, to jest fajne, ale natomiast jeśli coś jest bardzo intensywne, ja po prostu mam dolegliwości bólowe w nosie. Mam po prostu śluzówkę wtedy podrażnioną i wręcz aż mnie boli ta śluzówka.
2: Ale tak samo jest ze środkami do prania, pani Aldono. Czy to jest proszek, czy płyny do prania, one są też często tak... nafaszerowane, no, ja rozumiem, no niektórzy ludzie lubią, że to pranie pachnie.
1: Lenor pachnie.
2: Tak, ale no...
0: Trzeba też pamiętać, że te niestety te środki zapachy zmiękczające, też chemiczne, tak, to też nie jest zdrowe ani dla naszej skóry, ani dla naszych płuc, no bo to są wszystko substancje lotne, które niestety nie działają dobrze na nasz organizm.
2: Nie są pochodzenia naturalnego przede wszystkim, prawda?
0: Bo... Tak, dokładnie. Mhm. Ale nawet zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie nawet olejków eterycznych użyjecie dużo, to będziemy mieć dolegliwości, chociażby ból głowy się pojawi.
2: Tak.
0: Może pojawić się rozdrażnienie, bo to też, znaczy olejki eteryczne działają na nas głównie poprzez, prawda, jak je wdychamy, czyli działają na tutaj układ oddechowy, ale również i na układ nerwowy. I zbyt intensywne bodźce no, spowodują, że nasze doznania wręcz będą odwrotne niż od tego, które chcieliśmy uzyskać. I na przykład jeśli mamy uzyskać odprężenie, to wtedy właśnie nabawimy się bólu głowy. Ja to akurat też testuję niekiedy, jak mamy zajęcia ze studentami i robimy różnego rodzaju kosmetyki i wiadomo, te zapachy się mieszają, jest ich dużo i są intensywne niekiedy też. Naprawdę wychodzimy potem z bólem głowy z takich zajęć, bo jest po prostu zbyt dużo, zbyt intensywne są te zapachy. Więc zapachem możemy leczyć, tak? Możemy sobie poprawić nastrój, samopoczucie, ale możemy sobie też i to samopoczucie zepsuć i wręcz nabawić się bólu głowy, a nawet i nudności i wymiotu.
2: To wtedy następnym olejek na złagodzenie bólu głowy. No, żartuję oczywiście.
0: Oczywiście trzeba we wszystkim państwu zachować umiar.
2: Właśnie. To jest najważniejsza rzecz. Mamy takie pytanie dotyczące takiego jakby wyboru mydła, to znaczy może tutaj powiem tak mniejszego czy większego zła, czy lepsze dla naszego zdrowia, naszej skóry jest tak zwane mydło szare, czy te mydła
1: no tak, rzeczywiście,
2: kolorowe, takie bardziej biały pachnące. Jeleń.
0: Oczywiście mydło szare. Jest, tak naprawdę tam nie mamy dodatków żadnych, tak, w szarym mydle. Więc zdecydowanie dla większości z nas będzie ono korzystniejsze. No oczywiście, jeśli ktoś nie ma skłonności alergicznych, to może używać tych perfumowanych. Z tym, że jeśli chodzi o właściwości takie dla, jakby można powiedzieć, bardziej neutralne dla naszej skóry, to jak najbardziej mydło szare. W czasach mojej młodości te mydło szare było znienawidzone przez nas.
2: No mojej też.
0: Miało taki byle jaki zapach, prawda? No. Też może nie za bardzo zachęcający. Ale okazuje się, że teraz się wraca do tego szarego mydła. Ten biały jeleń, który kiedyś wszem panował, to obecnie przeżywa swój renesans i ludzie do niego wracają, bo okazuje się, że właśnie dla większości jest dobrze tolerowany. No i też nie wysusza, tak, bo pamiętajmy, że te dodatki chemiczne, zapachowe, tak, które dodajemy, czy też i barwniki, one też działają na naszą skórę no niekorzystnie, też ją potrafią podrażnić, czy też wysuszyć, więc im mniej tych dodatków, tym dla naszej skóry też lepiej.
1: A my teraz chcemy, im bardziej pachnie, im bardziej kolorowe, tym fajniejsze.
2: No bo kupujemy oczami po prostu, dlatego...
0: Dokładnie, oczami, nosem, tylko pamiętajmy, że to jest takie pierwsze, jak można powiedzieć, zauroczenie. Jak już to zauroczenie minie, to zauważamy błędy, wtedy jakieś mankamenty, prawda? Tak samo i tutaj też. Na początku nam ten zapach może się wydawać ładny, Natomiast po jakimś czasie może nas drażnić, jeśli jest zbyt intensywny.
1: Pani Aldona, ja tak na koniec, ja tak już podejdę do włosów, z mydła do włosów przejdę, bo mnie bardzo interesuje taki olejek, który można nakładać na włosy, które są bardzo przesuszone, ale żeby nie pachniał.
2: To trzeba szarym mydłem umyć.
1: Szarym mydłem, dobrze, już umyłam szarym mydłem, teraz chcę je nawilżyć.
2: Nie, chyba nie można mydłem raczej włosów myć, nie za bardzo. Bo...
1: Trzeba je chyba później zakwasić.
0: Tak, potem trzeba by było dodać do wody trochę octu, żeby, bo po myciu szarym mydłem zostaje taki osad.
2: Tak.
0: Te włosy są takie mało, że tak powiem, elastyczne po użyciu. Niestety no, nie wyglądają one wtedy tak korzystnie, bo są takie jakby posklejane troszeczkę do siebie, więc ja na przykład osobiście szarym mydłem nie lubiłam myć włosów, bo miałam potem wrażenie, jakbym ich wcale nie umyła.
2: Tak było.
0: Więc lepiej chyba do tego już mydelnicy tutaj użyć. Natomiast jeśli chodzi o takie już można powiedzieć zniszczone włosy, prawda,
1: tak, które byśmy chcieli... Zwłaszcza teraz zimą, pani Aldo. No pani wie, czym mówię. Wiatr, mróz, kaloryfer robi swoje. Latem też słońce zrobi swoje ze swoimi, z naszymi włosami, farbowanie. I te końcówki są takie, no bo wiadomo, tutaj na skórę nie będę nakładała, ale końcówki są zniszczone. I żeby nie pachniało.
0: Żeby nie pachniało. Dobrze, ale przez krótki czas możemy nawet i zwykłym olejem rycynowym, to co mamy w domu, może niekiedy też w aptece i nie jest drogi, to możemy. Możemy olejem właśnie z migdałów, możemy też i masła tutaj nakładać. Może być też masło shi, które chyba jest najtańsze ze wszystkich takich, jeśli chodzi o dodatków kosmetycznych i które też łatwo możemy kupić. Może być zwykły olej, nawet słonecznikowy.
2: Byle nie silnikowy.
0: Byle nie silnikowy, tak. Tutaj. Tak naprawdę tutaj oliwa z oliwek też może być. No te, które nie pachną.
1: Ale to trzeba, pani Aldono, później zmyć, czy nie muszę zmyć? Jak nałożę? To...
0: No raczej musimy zmyć. Najlepiej jest je po prostu jako taką maskę nałożyć na włosy. Jak mamy tylko same końcówki, prawda, zniszczone, no to tylko na same końcówki możemy tutaj nałożyć.
1: Tak, bo chodziło o końcówki.
0: Tak, i potem możemy to tylko lekko spłukać. To wszystko zależy od tego, jak to w nasze włosy, czy się dosyć dobrze wchłonie, czy nie. To
2: też podejrzewam, że zależy, pani Aldona,
1: od porwatowości.
2: To tak, ale też i od temperatury tego oleju, prawda? Bo...
0: Lepiej zawsze, żeby był lekko ciepły, żeby nie był taki całkiem zimny, bo wtedy też oczywiście penetracja będzie tutaj w strukturę włosa lepsza, jak jest cieplejszy. A oczywiście warto też jeszcze sobie na głowę założyć wtedy taki turban, który będzie nam tutaj ogrzewał. Ale tak naprawdę to dobrze jest też połączyć jeszcze te oleje, chociażby na przykład z żółtkiem jaj. Dodatkowo to jeszcze odżywi nie tylko same włosy, ale też i skórę przy okazji. Więc to taką maskę sobie naturalną możemy wykonać na nasze włosy. I też nie będzie pachniało, bo po spłukaniu samo tutaj nie będzie pachniało.
1: Pani Aldona, a czy olejek arganowy ma taki intensywny zapach, czy to po prostu...
0: Jeśli to też wszystko zależy od tego, jaki kupujemy, bo tak naprawdę wszystkie oleje mają jakiś zapach.
2: Zapach, taki swoisty, tak.
0: Bardziej. Musimy patrzeć, czy są to oleje rafinowane. Z tym, że tutaj przy kosmetycznych olejach to rafinacja nie polega na tym, jak przy choćby oleju tutaj takim spożywczym, że to jest tutaj jakby rozpuszczalnikiem chemicznym, tak, ten tłuszcz ekstrahowany, tylko w tych kosmetycznych polega na tym, że on jest filtrowany, czyli pozbawiany tych zanieczyszczeń takich dodatkowych, które się w oleju podczas tłuczenia znajdują, czyli też i pozbawia go przynajmniej częściowo zapachu. I to zwłaszcza dla alergików, którzy mogą być uczuleni na przykład na nie sam olej, ale jakieś składniki,
1: tak,
0: które jeszcze występują w danym owocu czy też na nasieniu, to dodatkowo jeszcze pozbawia tak jakby tych dodatków, czyli dla alergików te rafinowane są bardziej dedykowane niż takie naturalne, prawda? Czyli takie 100% bez żadnej obróbki. I wtedy też nie będą miały takiego zapachu.
1: No i pani Aldono,
2: no to mam, będą czyste po prostu.
1: Czyste, mam już zadanie. Będę robiła teraz do spryskiwania pomieszczenia olejek herbaciany, tak?
2: Mydło glicerynowe.
1: Mydło. No i teraz muszę jeszcze sobie zrobić na włosy.
0: To mam... I jeszcze można sobie kule kąpielowe zrobić też w domu.
1: Też? O.
0: Tak. I to generalnie wykorzystujemy składniki, które mamy w domu. Bo potrzebna jest nam soda, kwasek cytrynowy, jakiś olej do tego. Mogą być też tutaj łatki kwiatów. I generalnie takie podstawowe składniki, które w takiej kuli kąpielowej się znajdują, jak najbardziej już mamy zapewnione. Może następnym razem podam przykład.
1: Tak, właśnie, właśnie. Na kule kąpielowe. Na kule, bo ja już tyle mam.
0: Jest to tani sposób, a super. Takie kule dosyć drogie są nawet, jeśli kupujemy. To a naprawdę możemy sobie zrobić we własnym zakresie jako prezent, jako nawet wspólnie, jeśli chodzi o pary, tak, mogą tutaj przygotować i później używać w kąpieli. Czyli to takie można
1: powiedzieć. Pani Aldono, to nie zdradzajmy. Będziemy mieli temat kule kąpielowe, żebyśmy go już nie przegadali, bo my i tak dużo zajęć mamy już od pani i słuchacze również. W ogóle dziękuję słuchacze za...
0: To może na walentynki zostawimy takie...
1: ale może
0: we
1: nie...
0: dwoje, kosmetyki we dwoje.
1: Kosmetyki we dwoje. No, ale muszą na początku przygotować się do tego i znaleźć komponenty. To już wcześniej na pewno. Pani Aldono, słuchaczki bardzo dziękują pani za wszystkie przepisy, które pani im podała przed nowym rokiem. My również z pewnych skorzystaliśmy, ale teraz czas.
2: A przed nami nowe wyzwanie teraz.
1: Nowe wyzwanie. Bo odświeżacz rzeczywiście kupujemy. Tutaj nie, tutaj o pomieszczenie, jeśli
2: nie,
1: chodzi.
2: Nie, to znaczy, to jest...
1: Inaczej to się nazywa.
2: To nie jest odświeżacz, nie, nie, to jest taki środek właśnie biobójczy. On jest ale jest no, dość bezpieczny, bo jest w sumie na bazie, najwięcej tam jest alkoholu, więc etylowego, no to co najwyżej można się nawdychać.
1: Ale możemy zrobić po swojemu.
2: Ale możemy zrobić tak, jak pani powiedziała, no, bez...
0: Dokładnie, to tak samo będzie działało.
1: Widzisz?
0: No. Ale zawsze jakieś urozmaicenie.
2: Tak, bo tutaj to trzeba go wietrzyć, bo można się, te opary są no, alkoholowe, więc może być później...
0: Nie upić, tylko nawdychać.
2: Tak, wesoło może być później w studiu.
0: Dokładnie.
1: Pani Aldono, to co? Do przeszłej środy, tak?
0: Tak.
1: Dobrze, pani Aldono.
2: Zapisujemy sobie.
1: Zapisujemy sobie. Mówimy, będziemy mówili o kulach kąpielowych.
2: Kule śniegule.
1: Pani Aldono, my życzymy dobrego i radosnego dnia i dziękujemy, że była pani z nami.
2: Tak.
0: Dziękuję i wzajemnie wszystkiego dobrego. Życzę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: My też życzymy naszym słuchaczom, a naszym dzisiejszym gościem było jak zwykle w środę pani doktor Aldona Fenek. Zapraszamy na dalszy ciąg programu. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

0: Naszym gościem, tak jak tydzień temu, jest pani dr Aldona Fenek, miłośniczka drzew, wytrwale szkoląca siebie i nas, a zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystywaniem roślin leczniczych, a przede wszystkim popularyzuje wiedzę przyrodniczą. Pani Aldono, prawda?
1: Prawda. Dzień dobry państwu bardzo.
0: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Czekaliśmy na wasze pytania, te pytania się pojawiły, ale w trakcie programu możecie również je zadawać nam. Czekamy. A tematem, tak jak i ostatnio, jest ogród bez chemii. Czy tej chemii możemy uniknąć? Rozmawialiśmy już tydzień temu na wiele tematów, a dzisiaj oddajemy głos pani Aldonie na temat tych roślin nieco większych. Tak zaznaczyliśmy tydzień temu, tych, które są jakimiś krzewami, krzewinkami. Jak z nimi należy postępować, aby tej chemii uniknąć?
1: No one akurat szczęśliwie wymagają mniejszej może tutaj ochrony niż warzywa. Są bardziej odporne, chociaż oczywiście też się choroby dosięgają. Chociażby choroby grzybowe, takie jak mączniak. Tutaj może część drzew, krzewów porażać, z tym, że nie stanowi dla nich aż takiego wielkiego obciążenia jak dla roślin zielnych.
0: Tak.
1: Niektóre sobie z tym całkiem nieźle radzą, chociażby dęby. Praktycznie rokrocznie są porażane przez mączniaka i nie widzimy aż tak wielkich jakichś strat, chociażby w owocowaniu tych drzew. Więc też nie wymagają, jeśli te porażenie nie dotyczy bardzo młodych drzew, bo na młodych drzewach jest bardziej szkodliwe, to wtedy ewentualnie możemy wykonać oprysk. Natomiast no, ciężko by było nawet nam też i fizycznie opryskać duże drzewo, prawda?
0: Tak.
1: Więc tutaj jak najbardziej możemy sobie poradzić. Można sobie tutaj opryski chociażby z drożdży, które będą konkurowały z tymi grzybami chorobotwórczymi. Możemy również olejkami eterycznymi opryskać. Też można ekstraktem z grejpfruta, który będzie działał wzmacniająco i też pomoże drzewu samemu bronić się przed grzybem czy też krzewą. Więc możliwości mamy. Ale niekiedy po prostu wystarczy też obserwacja, czy my musimy zadziałać, czy te objawy są bardzo mocno nasilone, czy raczej takie umiarkowane i drzewo, krzew samo sobie z nimi jakoś poradzi.
0: No tak, bo to możemy zrobić też na szkodę, prawda, bo zrobimy coś za dużo, na wyrost, że tak powiem, no i wtedy możemy no wręcz przeciwnie mieć efekty.
1: To znaczy się, no może zaszkodzić, to nie zaszkodzimy, chyba że oczywiście wykonamy za duże stężenie tutaj substancji, prawda, której użyjemy i dojdzie do uszkodzenia liści, to wtedy rzeczywiście zrobimy szkodę, prawda, drzewu większą niż sam grzyb, więc też wszystko tak z rozwagą musimy oczywiście bardzo pilnować się, żeby te dawki też nie były za duże preparatu.
2: Pani Aldono, ja tak się włączę, przesłuchuję, jak to Piotr powiedział wcześniej. Dzień dobry państwu. Chodzi mi też o drożdże. Tu słuszną ma pani uwagę, że je można naprawdę włączyć, ale tu słuchacze dopytywali, jak tu skonstruować to wszystko, żeby działało w dobrym kierunku, bo nie wiedzieli, jakie proporcje i do czego rzeczywiście możemy je wykorzystać.
1: Ja akurat z drożdży to stosuję w proporcji 10 deko drożdży, czyli taka kostka drożdży, na 10 litrów wody. To rozpuszczam, zostawiam na godzinkę, dwie, żeby te drożdże miały możliwość się tam swobodnie rozpuścić i takim roztworem opryskuję. Z tym, że skuteczniejsze one są wtedy, kiedy pogoda jest taka lekko wilgotna. Wtedy te drożdże lepiej jakby zaczynają na tych liściach sobie poczynać, bo to środowisko dla nich jest bardziej sprzyjające. Natomiast jak jest sucho bardzo mocno, to ta skuteczność drożdży wtedy jest mniejsza.
0: No tak, bo one wyschną nam na roślinie i to za bardzo nam nie da, czyli
1: dokładnie,
0: lepiej.
1: Generalnie wszelkie grzyby, gatunki grzybów lubią wilgoć, więc ich rozwój wtedy jest zdecydowanie lepszy, jak mamy wilgotniejszą pogodę, niż jak jest zupełnie taka sucha, tak jak obecnie mamy, prawda, bardzo wysuszone powietrze.
2: Pani Aldono, a tak wracając, ja cały czas będę drążyła ten temat drożdży, bo drożdże to jest dużo witaminy B6, różnych mikroelementów i tu to jest dla roślin też wzbogaca, tak?
1: Tak, możemy też do podlewania używać Również możemy sami wypić, tylko pamiętajmy, żeby żywych drożdży tutaj nie wypijać, dlatego że drożdże nam wtedy wszystkie witaminy właśnie tutaj z organizmu pozabierają i możemy sobie zrobić krzywdę zamiast pomóc.
2: A jak zrobić, żeby nie były żywe?
1: Trzeba tylko zalać je wrzątkiem.
2: A, czyli nie jeść tak bezpośrednio z kostki?
1: No nie, nie, absolutnie. To jest wręcz niezdrowe.
2: Pamiętasz, a wy jedliście?
0: Ja pamiętam, przyznam się pani Aldono, jako dziecko, ponieważ mój tata pracował na stacji kolejowej, więc tam od czasu do czasu przywożono jako przesyłkę pociągiem w skrzynkach drożdże takie piekarnicze. No więc my jako dzieci tam jedną kostkę gdzieś tam sobie gdzieś uszczypliśmy, no i te drożdże zajadałem tak sobie z tej kostki. Nie pamiętam, czy miałem tam jakieś problemy z tym związane. W każdym razie, no nikt mi o tym nie powiedział, żeby nie jeść.
1: Przyznam się, że też jako dziecko z cukrem, zwłaszcza drożdże.
0: Właśnie, z cukrem, tak.
1: No niestety wszyscy chyba ten grzech popełnialiśmy w dzieciństwie.
0: Ale smak pamiętam do dziś.
2: Ale nie wszyscy, pani Aldono, wiedzą, że tak nie wolno.
0: No dlatego edukujemy.
1: Powiem, że ja też dosyć długo nie zdawałam sobie tego sprawy, że jest to niezdrowe. Zwłaszcza jak człowiek jest młody, to raczej tak wydaje mu się, że no skoro to jest produkt spożywczy, prawda?
0: Tak.
1: To można to spożywać bez jakiegoś uszczerbku dla zdrowia. Dopiero potem się też dowiedziałam, że to no niestety, ale te grzyby zabierają nam te bakterie po prostu, żeby się tam rozwijać w naszym przewodzie pokarmowym. Dopiero potem są tam dalej trawione. Mogą też również i naszą florę bakteryjną troszeczkę tam zmienić, więc to no nie jest to zdrowe dla nas generalnie.
2: Czyli
1: więc lepiej jest zalać wrzątkiem, nabić.
0: A już tym bardziej z cukrem.
1: Tym bardziej z cukrem. Wiadomo, co się dzieje później w naszym żołądku i jelitach.
2: Czyli tutaj dlatego też i dla roślin trzeba to zalać, ale woda może być taka chłodna, nie gotowana.
1: Dla roślin tak, jak najbardziej. Te drożdże muszą być żywe, dlatego żeby one działały. Chyba, że chcemy tylko wzbogacić tutaj witaminy, prawda, to wtedy możemy zabić. Natomiast jak najbardziej żywe, z tego względu, że one będą wtedy konkurowały. Po prostu drożdże działają na zasadzie konkurencji, także konkurują z innymi grzybami o miejsce do życia i uniemożliwiają im rozwój, zasiedlenie tak, tego miejsca, w którym zostały przez nas. Bo trzeba pamiętać, że wszelkie szczepy drożdży występują naturalnie w przyrodzie, że to nie jest jakiś ewenement, chociażby jak na przykład wino,
0: produkty
1: przygotowujemy, nie trzeba dodawać tam drożdży do takiego zacieru. Wystarczy tylko nie myć za bardzo takich owoców. Tam są naturalne szczepy drożdży, które w przyrodzie dosyć powszechnie występują.
2: No tak, ale pani doktor, proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o te drożdże, to na jakie grzyby one, z jakimi właśnie grzybami konkurują? Gdzie my możemy je wykorzystać? Przy jakim momencie, jeśli choroba jest, to jak to rozpoznać i gdzie je tam skierować?
1: Najlepiej profilaktycznie. Bo jeśli już choroba jest, prawda, grzyby tam już chorobotwórcze się zagnieździły, to drożdże ich nie zwalczą, tylko one generalnie uniemożliwiają zasiedlenie przez grzyby chorobotwórcze. Na zasadzie takiej, że one same tam już są i jakby miejsce jest zajęte, prawda, nikogo nie wpuszczamy. Natomiast jeśli ta choroba już jest rozwinięta i już na tych roślinach jest, no to drożdże nie będą tutaj w pełni skuteczne. One mogą troszeczkę pomóc roślinie, ale na pewno nie zlikwidują nam całkiem problemu. Wtedy ewentualnie możemy zastosować właśnie olejki eteryczne, z tym, że wtedy pamiętajmy też, że olejki eteryczne zabiją również i te drożdże, które tam się znajdują. Ale to już wtedy, kiedy mamy ewidentnie widoczne tak, symptomy choroby, chociaż też możemy i profilaktycznie opryskiwać. Najlepiej jest używać zamiennie, nie pryskać przez cały sezon jednym tylko specyfikiem, bo to zawsze daje możliwość grzybom chorobotwórczym do przyzwyczajenia
0: właśnie
1: się, prawda, do tego, można powiedzieć, czynnika stresowego i być na niego odpornym. Natomiast jak będziemy go zmieniać, to jest większa szansa skuteczności naszych zabiegów.
2: Czyli pani doktor zaczyna z początkiem wiosny? Już? Tak?
1: Tak, jeśli na przykład chodzi o uprawę warzyw, pomidorów, ogórków, to od początku, od siewu, tak. Tutaj też można same nasiona przepłukać, chociażby w olejku z drzewa herbacianego, odkazić je, a potem już od samego wzejścia najpierw podlewam to ekstraktem z grejpfruta, żeby je wzmocnić i opryskuję również, a potem włączam też olejki eteryczne do tego i tak zamiennie też, jeśli nie ma objawów chorobowych, to też drożdżami początkowych, na początku uprawy, ze względu też na to, żeby dostarczyć roślinom trochę witamin, to też i do podlewania, żeby tą glebę tak zaktywizować do lepszego funkcjonowania tych mikroorganizmów glebowych, także jak najbardziej. A potem olejki.
2: Pytają słuchacze, jak często te drożdże użyć? Raz w miesiącu starczy?
1: Niestety przy uprawach takich ekologicznych opryski musimy wykonywać dosyć często. Raz w tygodniu powinniśmy co najmniej opryskać, bo trzeba mieć to też na uwadze, czy deszcz, czy w ogóle olejki eteryczne bardzo szybko odparowują z powierzchni, więc ich działanie nie jest tak długie, bo one nie wnikają głęboko do rośliny, prawda, bardziej powierzchownie działają, w przeciwieństwie do preparatów chemicznych. Ale dlatego też są i bezpieczniejsze, prawda, tutaj. Więc coś za coś,
0: tak, bo wiadomo, chemia działa dłużej i szybciej często, ale tutaj jeśli chcemy mieć ten ogród bez chemii, to musimy się przestawić na to, że będziemy te zabiegi pielęgnacyjne robić po prostu częściej.
1: Dokładnie, ja zawsze robię w weekend, więc pamiętam, że weekend to jest u mnie czas na zabiegi pielęgnacyjne w namiocie foliowym, więc to tak jest łatwo zapamiętać też. Nie jest to naprawdę, jakoś dużo czasu nie zajmuje, więc chyba warto tak poświęcić te trochę, parę minut raz w tygodniu, żeby nasz ogród był zdrowy.
0: Tak, tutaj słuchacz nam zadał pytanie jedno dotyczące pokrzywy tego naszego nawozu z pokrzywy. Czy może go stosować przez cały rok? To jest jedna część pytania. I teraz, czy tą pokrzywę, bo pani wspomniała, pani Aldono, że trzeba trzymać w cieniu. On to robi na słońcu, więc to stoi sobie tam jakoś, no i twierdzi, że to też się sprawdza, ale właśnie to pytanie główne, czy możemy to stosować przez cały okres wegetacji rośliny? Czy to nie zaszkodzi na samym końcu,
1: jeśli
0: na przykład?
1: Jeśli chodzi o warzywa, to tak. Mhm. To możemy. Natomiast jeśli tutaj byśmy chcieli to przy roślinach wieloletnich, to ja bym już tak ostrożnie, jeśli chodzi o sierpień, tak, jeśli chodzi o stosowanie takiego.
0: Żeby one nam za bardzo nie poszły w rozwój.
1: Chociaż
0: tak?
1: Tam też są, i tam nie ma aż tak dużo tego azotu, prawda? Mm-hmm. Jeśli na pewno tutaj szkodę zrobi, jak nawozy mineralne. Natomiast bezpieczniej by było tego już w okresie takim wczesno-jesiennym nie stosować na rośliny wieloletnie. One muszą po prostu spokojnie się przygotować do okresu zimy i im mniej dostarczamy im składników pokarmowych, to dla nich nawet jest lepsze, dlatego że jak dostarczamy im pokarm, no to one próbują dalej rosnąć. A zwłaszcza jeszcze przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie. Proszę sobie wyobrazić, że teraz na przykład we wrześniu zaczną padać deszcze, tak. Będzie ciepło, bo ma być ciepło, roślinom będzie się wydawało, że mamy wiosnę. Jeszcze jak dostaną paku, no to zaczną rosnąć jeszcze raz. I wtedy tak naprawdę przychodzi zima, na przykład raptownie, a potrafi nam się tak pogoda zmieniać, że mamy ciepło, a raptownie robi się następnego dnia minus 10 i rośliny mogą tego nie wytrzymać. Więc chyba bezpieczniej w takich warunkach pogodowych u nas jest tego
0: unikać.
1: Unikać. Dokładnie.
0: Panie Aldono, mamy takie pytanie dotyczące owadów. O mszycach mówiliśmy tydzień temu, ale pani nas tutaj zapytała, że ma piękne róże w ogrodzie i pojawiają się tutaj, nie napisała nam co prawda, jakie to są owady, ale różnego typu chrząszcze, które się tam zagnieżdżają.
2: Wygryzają
0: te piękne kwiaty jej. No i nie za bardzo może sobie z tym poradzić, bo tylko chemia na nie działa. I to też nie zawsze, bo one gdzieś tam w kwiecie się, jak tutaj nam pani opisała, zagnieżdżają. Czy możemy sobie z nimi poradzić, z tymi większymi owadami, takimi szkodnikami właśnie, nie tylko tych roślin naszych ogrodowych, ale tych kwiatowych?
1: No tutaj warto by było zwabić ptaki, które zapolowały nam na takie chrząszcze. U mnie na przykład koty bardzo chętnie polują i zjadają. Bardzo im smakują chrząszcze majowe.
0: Tak?
1: Te, które też bardzo lubią pąki właśnie róż zjadać. Więc najlepiej jest większe ptaki tutaj zwabić. W jakiś sposób najlepsze jest dokarmianie ich zimą. Zapewnienie dobrych warunków do rozrodu, czyli zaproszenie ich na przykład w powierzchnię budek lęgowych dla sikor, które też chętnie będą polował, czy wszystkich innych ptaków, które będą u nas miały miejsce do schronienia i daleko za pokarmem nie będą musiały wtedy po prostu przemieszczać się i chętnie nam te wszelkie chrabąszcze i inne owady powyjadają. Owszem, też jeszcze warto może mieć małe oczko,
0: właśnie, dla mam,
1: które też chętnie, one na wszystkie owady tutaj polują, wszystko co tylko da się zmieścić do pyszczka, to jak najbardziej, nawet na pszczoły i osy niestety. Znaczy niestety na pszczoły, na osy mogą polować, ale nie ma dla nich problemu.
2: Czyli taki ogród, gdzie jest tylko tuja i trawa, no jest problem. I chcemy mieć piękne kwiaty gdzieś z boku, to jeśli nie ma...
0: No niestety, musi być ta bioróżnorodność, bo do tego nie...
1: Bioróżnorodność jest najlepszym, można powiedzieć, środkiem zapobiegawczym, jeśli chodzi o choroby i szkodniki. Bo nawet uprawa taka współrzędna roślin, chociażby aksamitki z pomidorami, też zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób tak na pomidorach. Więc tutaj no, przede wszystkim ta bioróżnorodność, czyli też im bardziej bogato u nas w ogrodzie jest, łączmy warzywa z kwiatami razem, bo to wtedy nawet i trochę dezorientuje te szkodniki. Ciężko jest im znaleźć gdzieś tam pomiędzy tymi kwiatami te swoje, że tak powiem, kapusty, tak, czy inne warzywa. I to też pomaga, taka wspólna uprawa naprawdę też i warzywom dobrze służy.
2: Czyli nie jest dobry ogród taki, tu dzielimy warzywa, tam kwiaty, bo ja tak myślałam, że to jest super. Tu mam warzywa, tu posadzę sobie kwiatuszka i każdy ma swoją odrębną część naszego ogrodu. Lepiej podzielić, razem ich jakby zaprzyjaźnić.
1: Jak najbardziej. Ja na przykład też, bo mam problem z nurnicami, czosnku nie sadzę już w rządkach na warzywniku, tylko sadzę pomiędzy kwiatami. Z tego względu, że zabezpiecza mi to też wtedy kwiaty przed nornicami. One niechętnie ryją tam, gdzie jest czosnek, tam, gdzie jest korona cesarska, również będą niechętnie ryły, więc jak najbardziej na przykład pomiędzy warzywami, gdzie mamy problem właśnie z nornicami, można koronę cesarską posadzić, tak samo czosnek też, nie w jednym rządku gdzieś tam z boku działki, tylko najlepiej jest po całości, po całej działce porozsadzać. No oczywiście może też być to problematyczne, bo jeśli tą działkę skupujemy, to taki czosnek zimowy ciężko nam jest w tym momencie akurat tak posadzić, ale można wtedy pomieszać część czosnku zimowego, część letniego.
0: Letniego, tak.
1: I pomoże nam to chronić wtedy naszą działkę też przed nieproszonymi gośćmi.
2: Pani Aldono,
1: tak jak najbardziej.
2: Panie Aldono, posypały się pytania typu, co ma w sobie korona cesarska, że tak działa na przykład na nornicę? Co w niej jest?
1: Odstraszający zapach. Jak mamy koronę cesarską, to jej cebula, nie zawsze ten zapach da się wyczuć, ale niekiedy u mnie na działce, na przykład jak specyficzne warunki pogodowe są, to naprawdę czuć ją z odległości kilku metrów. I ten zapach głównie działa właśnie odstraszająco na krety, na nornice, prawdopodobnie też na niektóre owady. Więc to jest główne właśnie takim. Nie powiem, jakie substancje czynne. Szczerze mówiąc, nigdy się nie interesowałam tym, jakie substancje tam zawiera korona cesarska, ale są to substancje zapachowe, które działają odstraszająco.
2: A to niezależnie od gatunku?
1: W sumie wszystkie mają, z tym, że no, ta typowa, którą uprawiamy, koronę cesarską, tą o takich kwiatostanach zwisających w dół, wielokwiatowych.
2: O tej
0: rozmawiamy.
1: Typowej koronie cesarskiej, tak jak ją nazywamy.
2: Mojej mamy była taka biała, pamiętam.
1: A bo to są też odmiany. Najczęściej spotykamy czerwoną i żółtą. Białej, szczerze mówiąc.
2: A może to się inaczej nazywało? Może mama tak może mówiła, że to jest korona cesarska. Zwisała tak na dół. Tak, miało rzeczywiście i to było wieloletnie.
1: To być może, że tak, że to też odmiana właśnie o białych kwiatach. Ja szczerze mówiąc nie spotkałam o białych kwiatach.
2: To może mi się pomyliło. Ale chodzi o koronę cesarską. Drodzy Państwo, sadźcie w ogrodzie. Nie będzie takich problemów z nornicą, kretem i niektórymi owadami. To już jest kolejny pomysł.
0: Tak, ja też tak, ponieważ kiedyś mieliśmy, on po kilku latach, długo bardzo był chyzop, rósł taki krzaczek dość spory. Wiem, że on też odstraszał różne owady, a przyciągał te, które lubią. No bo to była, jest roślina miododajna, więc też chyba warto ją zastosować, bo chociażby ze względów leczniczych, prawda? Bo...
1: No dokładnie. W ogóle generalnie zioła warto mieć w ogrodzie, bo większość z nich jest aromatyczna i działają odstraszająco na owady. Niektóre przyciągają oczywiście też, część odstraszają. Jest to też urozmaicenie naszej diety przy okazji. Wychodzimy, mamy świeże zioła, z których możemy skorzystać. Nie musimy biec do apteki, prawda, czy do sklepu zielarskiego. Mamy to wszystko wtedy pod ręką. Jak najbardziej.
0: Ja mam tutaj pytanie dotyczące pewnych niedoborów mikroelementów w glebie. Tak, tu przynajmniej sens tych pytań jest. Słuchacz nam napisał na temat chociażby ogórków, że ma problem z ogórkami, nie chce stosować nawozów chemicznych, ale ogórki w pewnym momencie rosną ładne, a później robią się nagle buwiaste, takie okrągłe, on to nazwał. No, ten kształt już nie pasuje, załóżmy, do tego, bo one później robią się chociażby w przetworach puste w środku. Jak zapobiec temu, pani Aldono, żeby te nasze, chociażby te ogórki przykładowe tutaj rosły ładnie, to znaczy, żeby, bo to chyba jest od braku jakichś mikroelementów, tak, że one robią się w ten kształt.
1: To też może się robić już z deficytu wody, bo jeśli na przykład mamy liście porażone przez choroby i tych liści jest mniej do też tego, żeby substancji pokarmowych dostarczyć, też może być, zazwyczaj to jest pod koniec właśnie już owocowania. Jak również, znaczy też trzeba pamiętać o równomiernym podlewaniu, bo najgorzej jak ta woda jest raz, a raz jej nie ma. Najlepiej wtedy jest takie podlewanie kropelkowe, mieć ustawione, żeby gleba była stale wilgotna, to wtedy ogórki raczej nie powinny mieć za wiele takich owoców, chociaż one się mogą zawsze zdarzyć. A przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie, czyli bardzo gorąco, to jak najbardziej, bo nawet jeśli podlejemy tutaj rankiem, to trzeba się z tym liczyć, że już po południu tej wilgoci w tej glebie może nie być, bo to już nam wszystko odporuje. I wtedy takie owoce nam się będą pojawiały nawet i przy, że tak powiem, pełnej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Ale ogórek trzeba pamiętać, że jest bardzo żarłoczny i że lubi. Ogórki bardzo lubią obornik. Czyli dajemy pod korzeń sporo tego obornika. Najlepiej jest go rozłożyć nie tylko w miejscu, gdzie my siejemy, ale też i na boki, szerzej, tak o przynajmniej 30 cm w jedną, w drugą stronę, bo trzeba pamiętać, że te korzenie rozrastają się nam, prawda? Także dlatego wtedy one mogą też już cierpieć troszeczkę na niedobory, bo my na przykład daliśmy sam obornik tylko w miejscu, gdzie sialiśmy, a na boki
0: za mało.
1: Już nie ma, tak? I może też te niedobory mogą być. Bo tutaj ogórki praktycznie nie lubią nawet nawożenia takiego mineralnego, wolą organiczne, ale możemy wtedy ewentualnie zastosować jakieś takie bio są nawozy płynne, właśnie, które są tak naprawdę skondensowanym obornikiem i możemy nimi podlewać też ogórki w późniejszym okresie. czyli uzupełnić jakby te niedobory tych składników pokarmowych, które już zostały wykorzystane z tego obornika, który daliśmy pod korzeń.
2: Ale też tak szerzej podlewamy, nie tylko...
1: Tak, oczywiście, nie podlewamy tylko pod samym, tam gdzie sialiśmy, tak, w tym miejscu, tylko szerzej, bo te korzenie już się nam troszeczkę rozeszły. Tak samo jak przy drzewach, na przykład ktoś leje pod sam pień, prawda,
0: nie, no podlewając to bez... tak.
1: Korzenie są tak naprawdę poza zasięgiem korony już, więc podlewamy nie tylko przy samym pniu, ale podlewamy dużo szerzej. Co roku tak naprawdę coraz dalej powinniśmy podlewać. Im drzewko starsze, tym dalej od pnia podlewamy, bo tam znajduje się większość korzeni chłonnych.
2: Tak samo jest z rabarbarem. On ma takie duże, długie korzenie.
1: Ale on sobie jest w stanie też korzystać z tej wody głębiej, że tak powiem, znajdującej się w glebie. Roślina wieloletnia, więc już spenetrowała troszeczkę głębiej glebę. Gorzej z tymi jednorocznymi, one mają zdecydowanie rzeczywiście płytkie systemy korzeniowe i jeśli już się rozwijają, to bardziej pod powierzchnią, szukając tej wody, właśnie lekko na boki. Więc jak podlewamy, to nie tylko miejsce, prawda, wyrośnięcia łodygi, ale podlewajmy troszeczkę szerzej.
2: Czyli tu nauka dla nas wszystkich, że jak podlewamy, to lejmy
0: dookoła.
2: Tak,
0: musimy sobie spojrzeć z takich wielu rysunków, jak wygląda drzewo i system korzeniowy, że to nie jest tylko tak, znaczy różne gatunki drzew mają różne systemy, ale ogólnie...
2: Ale ogórki tak jak, też zauważ.
0: Tak, no wszystko to się tutaj tak rozszerza, żeby miało jak najwięcej powierzchni i wtedy może z tej podpowierzchniowej wody skorzystać.
2: Ale tu pani też podpowiedziała, pani Aldono, że inaczej jednak funkcjonują rośliny wieloletnie.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Że musimy podzielić jednak wieloletnie,
0: no, tak,
2: tak, sobie bardziej poradzą, a już te, które mamy tylko na jeden sezon, to one takie mają ubogie korzenie, że tu trzeba bardzo podlewać.
1: Znaczy tutaj też jeszcze musimy rozpatrzeć, czy to jest system korzeniowy palowy, czy wiązkowy. Bo to też inaczej. Rośliny, które mają system korzeniowy palowy, będą głębiej penetrowały glebę. Na przykład, i to też w niezależności od tego, czy to jednoroczna, czy wieloletnia, oczywiście jednoroczna nie zdąży w ciągu jednego sezonu tak głęboko dotrzeć, jak wieloletnia przez kilka lat, na przykład lucerna. Ma jeden z najgłębszych systemów korzeniowych, sięga nawet ponad 4 metry, czyli jest w stanie podłączyć się spokojnie do wód gruntowych i korzystać z nich podczas suszy. A chociażby z drzew tych, które się najpłycej korzenią, to jest świerk. Tak naprawdę większość jego korzeni znajduje się w glebie o głębokości do 0,5 metra. Więc to też trzeba tak rozważyć, prawda, jak na przykład, no jak takie drzewo funkcjonuje, że musimy zapewnić tym korzeniom, bo one będą pod powierzchnią, ale dosyć daleko szły, że musimy też im zapewnić miejsce do rozwoju, jak się decydujemy już na jakieś drzewo. Pamiętajmy, że jego korzenie będą sięgały nawet dużo dalej niż sama korona, więc to jest dosyć duży organizm potrzebujący dużo przestrzeni i też wtedy będzie zabierać wodę, składniki pokarmowe roślinom, które będą rosły pod nim. Więc tutaj musimy...
0: Dokładnie. I też, pani Aldono, przedostaną się, bo tak jak mamy tutaj na przykład działki, które są tam na niewielkiej powierzchni, teraz zasadzimy sobie świerk, no to on będzie tymi korzeniami przechodził też na przykład do sąsiada, prawda? I tam
1: jak najbardziej.
0: Podpijał i podgryzał inne rośliny.
1: Nie uznaje granic.
0: Nie. I później sąsiad patrzy, no tu mi nie rośnie, co tu się dzieje, a tam korzenie świerka naszego.
1: No, dokładnie. No i trzeba pamiętać, że tak jeszcze a propos świerka, to w ogóle wszystkie iglaki, teraz mamy akurat lata bardzo suche i świerki zaczynają masowo zamierać. Jest to spowodowane z jednej strony ociepleniem klimatu, bo świerk jest gatunkiem borealnym i takich ciepłych, takiego ciepłego przebiegu pogody nie za bardzo lubi. A po drugie właśnie ma jeszcze płytki system korzeniowy. I większość drzew iglastych jest bardzo wrażliwa na suszę zimową. Wcale niekoniecznie letnią, tylko właśnie na zimę. Pamiętajmy, żeby wszelkie iglaki na zimę bardzo dobrze podlać. Jeśli nie ma obfitych opadów deszczu, to pamiętajmy o tym, żeby tą wodę dostarczyć, zwłaszcza przed pierwszym przymrozkiem, przed tym, kiedy ta gleba ma być zamarznięta, bo inaczej te iglaki mogą tej zimy nam nie przeżyć. Czyli to też taka, no, jakby musimy pamiętać o takiej pielęgnacji zimowej, tak, że to nieważne, że jest zima, że ono nie pobiera wody, ale ta woda w glebie jest im potrzebna do tego, żeby tą zimę przeżyć.
0: Przeżyły w ogóle, tak.
2: Pani Aldona, przyszło pytanie takie o bukszpan i choroba, ta motylica. Jak z nią sobie poradzić?
1: Szczerze mówiąc, to ciężko.
2: Chodzi
1: o ćmę bukszpanową.
0: Tak, u nas zjadły wszystko. To znaczy nie został żaden.
1: No, ćma bukszpanowa, jak już dopadnie bukszpan, to już zje tak, że zostają tylko same pędy, liści nie ma zupełnie. Jest ciężko, bo generalnie no, tam, gdzie już zasięg ćmy bukszpanowej sięga, to już bukszpanów nie ma. Chociaż czytałam już o tym, że jakiś tam szkodnik się pojawił, który też ćmę bukszpanową zaczyna gnębić, więc jest nadzieja na to, że znajdzie się naturalny wróg, który troszeczkę ograniczy jej, że tak powiem, tutaj
2: działanie.
1: Nasilenie. No tak samo jak było ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który też myśleliśmy, że nam nasze kasztanowce zupełnie wyeliminuje z naszego krajobrazu, ale okazuje się, że też po takich latach bardzo obfitych, tak, teraz już mamy, można powiedzieć, taką jakby stabilizację, gdzie nie za bardzo szkodzi tym kasztanowcom, więc miejmy nadzieję, że i ćma bukszpanowa też lata swojej świetności powoli będzie miała za sobą.
2: Ale tak jak nie ma tej jeszcze tych swoich lat, niektórzy polewali wodą, coś dodawali, jakieś takie normalne z domu środki. Co pani dodawała, żeby uratować swoje bukszpany?
1: Ja szczęśliwie nie mam jeszcze ćmy bukszpanowej u siebie.
2: Ale
1: nie mam tego problemu. Z tego, co słyszałam, to niewiele substancji działa na ćmę bukszpanową. Po prostu działa ona tak szybko, że jak ją zauważymy i
0: to już jest za późno.
1: Tak, nawet jeśli chodzi o opryski chemiczne, też niekoniecznie są skuteczne w 100%, dlatego że ona ma nie tylko jedno pokolenie w ciągu roku, też i drugie, więc jak nam za pierwszym posiedzeniem nie zje, to skończy ten, a bukszpan no niestety nie potrafi sobie poradzić, jak ma za mało tej masy asymilacyjnej. Też nie odrastają te liście u niego wtedy dobrze, bo ma liście wieloletnie i ma wtedy z regeneracją problem. Raczej już nie odbija.
2: Czyli tu systematycznie powinniśmy, czy jest motylica, czy jej nie ma, tej ćmy, to powinniśmy pryskać.
1: Powinniśmy przede wszystkim obserwować.
0: Obserwować.
1: Czy się nie pojawia. Tak, bo no, i uważać też, ja na przykład nie kupuję już nowych sadzonek bukszpanu, bo najczęściej sobie ją przywozimy wraz z sadzonkami gdzieś ze szkółki, bo tam też nie jest się w stanie zauważyć, w tej szkółce może nawet się zainfekować nam, prawda? Tutaj jaja mogą zostać złożone, my sobie przywozimy, dopiero nam się lęgi. Więc żeby uniknąć rozprzestrzenienia, więc lepiej jest unikać.
0: Ja powiem pani, że wyciąłem wszystkie, to znaczy te najmniejsze, które były, to nie było szansy, bo uschły zupełnie, trzeba było je wykopać, ale jeden był taki największy, który wyciąłem, zostawiłem, bo nie chciało mi się tam tego korzenia wyciągać, to
2: druga sprawa,
0: ale dobrze wyszło na to, bo teraz od tego korzenia wypuszcza.
1: No też, oczywiście, to zdolność do regeneracji tutaj jak najbardziej. Też może być, zresztą mamy różne odmiany bukszpanu, jeden jest bardziej tutaj
0: może być odporny, tak.
1: Odmiana, druga bardziej odporna. To też tak samo jak w tym roku na przykład na bukszpanach była straszna mszyca. Ta spać, która była ze względu na to, że jest susza, to była od razu skrystalizowana i to tak naprawdę jakby nam się cukier z bukszpanu sypał. Ja byłam w szoku, ile tej mszycy było na tym bukszpanie, ale szczęśliwie nie zrobiła większej szkody, także nawet nie, oprysk tutaj nie był potrzebny, bo no, mszyca swoje zrobiła, co miała zrobić i po prostu skończyła swój cykl rozwojowy i już jej nie ma. A bukszpany dalej sobie rosną.
2: Pani Aldona, a moje pytanie o mszycę. Czy ona tak bardzo atakuje tylko z początkiem sezonu takiego ogrodniczego, czy później też tak sierpień dopada kolejny raz? Czy ona tak bardziej maj, czerwiec?
1: No największy wysyp to jest maj-czerwiec. Potem już tak sporadycznie to muszą się pojawić młode liście.
0: Tak, młode liście, młode pędy.
1: Mhm. Tak, chociaż na drzewach, na przykład na lipach, dosyć długo mszyca się, drugie pokolenie też się tutaj pojawia, tą spać. Mamy zresztą miód spadziowy, to zazwyczaj później, prawda, jest zbierany, mhm. więc na lipach dosyć długo one potrafią się utrzymywać. To wszystko zależy od tego, jaki jest przebieg warunków pogodowych. Niestety ostatnimi laty, ze względu na to, że drzewa wytwarzają dużo cukrów, bo dużo słońca mają, więc mszyce mają większą pokusę i dogodne warunki do rozwoju, więc pojawia się ich coraz więcej. To też jest jakby niekorzystny aspekt, prawda, tego, że tutaj one mają lepsze warunki. No i drzewa też są osłabione przez suszę.
0: Dokładnie, tak jest.
2: Ale zobaczcie, ile elementów składa się na powstawanie nowych pasożytów, owadów, tutaj chorób.
0: To znaczy, ja myślę, Bożenko, że one cały czas są, tylko to jest, tak jak pani Adona wspomniała, ta równowaga, jeśli zostanie zachwiana, no to później dzieje się tak, że pojawia się nadmierna ilość jednego czy drugiego, no i nie mamy tutaj tych naturalnych wrogów danych, na przykład owadów, czy
2: no, ptaków.
0: Czy chociażby, no nie dbamy, bo taka prosta i prozaiczna czynność, jak jeśli mamy już ogródek swój, postawmy tym naszym tutaj przyjaciołom skrzydlatym, nie tylko skrzydlatym, w płaskim pojemniku wodę, żeby one miały się gdzie napić, żeby nie musiały gdzieś tam latać daleko, prawda, bo nie zawsze ta woda jest
1: tak
0: blisko.
1: Tak samo dla owadów tak. również, żeby nie musiały, prawda, przemierzać dużych odległości, to też takie poidełka dobrze by było, żeby się na naszej działce znalazły.
0: Tak, a wystarczy włożyć do płaskiego pojemnika wystający kamień, żeby tam sobie owady mogły, nie mocząc skrzydełek, napić i bez problemu to zróbmy. Tak samo i dla ptaków, bo też wiemy, że one lubią się kąpać, tam pluskać w wodzie, sujki czy inne rzeczy, no i to dla nich też jest, chociażby przy tych temperaturach, to też nam się marzy o chłoda, a ptakom tym bardziej, bo jednak cały czas są jednak ubrane w te pióra.
1: Dokładnie, tym bardziej, że w środowisku na przykład wysychają takie okresowe zbiorniki, czy też w ogóle obniża się poziom w takich trwałych zbiornikach, niekiedy mają problem nawet, żeby tak. z znalezieniem wody. Więc jak najbardziej, no żeby też nie cierpiały, prawda, z pragnienia.
0: Pani Adono, mamy pytanie teraz, tak, już powoli wchodzimy też i w jesień, bo wiadomo, lata zostało nam już tylko miesiąc i kilka dni tego kalendarzowego i astronomicznego, ale natura już się tak przystosowuje i barwami niekiedy też do jesieni, to widać już coraz częściej, ale no, pojawiają się różnego typu owoce. No i teraz ktoś tutaj nam napisał, że ma bardzo dużo jabłek, ale do tych jabłek tam, no, niestety robaki sobie wchodzą, a pani tych robaków nie lubi. Czy można je jakoś zniechęcić do tego, żeby one, albo osy, o które wygryzają też różnego typu dziury?
1: Mm-hmm. No,
0: z osami to będzie trudniej jednak.
1: Powiem tak, no, trudno z osami. Ewentualnie można próbować olejki eteryczne, ale to nie wiem, jak byśmy musieli sobie to tak. zastosować. Przy takim upale, przy dosyć dużym drzewie, to podejrzewam, że nie byłoby nas stać na tak naprawdę by musiała być ciągła ochrona, spryskiwanie dosłownie co chyba 5 minut, żeby to działało odstraszająco.
0: Mhm, czyli musimy mieć straty po prostu, no nie ma tutaj wyjścia.
2: Podzielić się.
1: Musimy po prostu zbierać, bo one zazwyczaj rozgryzają już dojrzałe owoce, nie ruszają, które dla nich są nieatrakcyjne, więc musimy pamiętać o systematycznym zbieraniu też owoców, żeby nie zostawiać na drzewie dojrzałych, a tym bardziej takich gdzieś nadgniłych owoców, dlatego że to je szczególnie jeszcze wabi. Wtedy unikniemy takiego jakby dużej tutaj ilości tych owadów
0: tak.
1: Osy szerszenie, bo szerszenie również lubią
0: oczywiście.
1: Sobie owoce. Także to no, trzeba po prostu systematycznie zbierać. A jeśli chodzi o robaki, to trzeba już zadbać o to wczesną wiosną. Można zakładać na pnie z takiej tektury falistej osłonki, takie kryski zakładać, mhm. żeby nam zatrzymywało to, bo wszystkie te owady, które właśnie te które powodują robaczywienie nam jabłoni, śliw, wiśni, zimują w glebie i na wiosnę będą musiały wejść na drzewo, to żeby je zatrzymać, to można zakładać właśnie takie osłony, plus ewentualnie żółte taśmy lepowe, z tym, że no też trzeba mieć to na uwadze, że niestety do tych taśm lepowych przykleją się też niekiedy przez przypadek owady zapylające. Natomiast jeśli chodzi o te kryski takie zakładane na pnie, to tam one nie przejdą, a po drugie w tych kryskach będą mogły się schronić owady drapieżne i inne jakieś małe zwierzątka, które będą polowały na te, prawda, nasze szkodniki. Chociażby skorki tam się będą lubiły chować, czyli te szczypawki.
0: Tak, szczypawki.
2: Jak ja tego nie lubiłam. Ojej, bałam się zawsze.
1: One są pożyteczne, właśnie one będą polowały nam na nasze szkodniki, z tym, że my niekiedy je uważamy za szkodniki.
2: Tak.
1: Bo na przykład wchodzą nam w kapustę, one lubią wszelkie miejsca wilgotne i tam, gdzie zaczynają rozkładać się jakieś szczątki roślinne. Więc jak nie chcemy, żeby nam wchodziły w nasze uprawne rośliny, to musimy pamiętać, żeby im te jakby warunki troszeczkę ograniczać, na przykład z kapusty, to rozchylać liście, które są pod główką. Ja nawet niekiedy obłamuję, zostawiam te dolne, a obłamuję te pod samą główką, mhm. żeby nie stwarzać warunków dogodnych właśnie do zakładania kolonii przez skorki. Przez te szczypawki, a robienie im na przykład takich schronień gdzieś w jakiejś glinianej donicy zawieszonej na drzewie w cieniu, gdzie one będą właśnie takie te resztki roślinne, można im tam nawet blisko, nawet w tej doniczce można im tam zostawić i one sobie tam po prostu kolonie założą i będą nam chroniły nasze drzewa, nasze rośliny.
0: No to sprytny pomysł jest, o tym nie pomyślałem, żeby...
2: Nie.
0: No bo one tak rzeczywiście do kapusty bardzo sobie dziury tam wchodzą, robią. Dziury robią często. No znaczy może dziury nie robią, ale no wchodzą
2: i to...
0: No też.
1: No tam jest wilgotno i tam ewentualnie...
0: Lubią takie miejsca, tak.
1: Podgniewać, tak, mhm. tak. Dla nich tam są wtedy fajne warunki właśnie, bo jest wilgoć, ciepło. I one takie lubią. I to tak naprawdę to one nie robią szkody jako, że one zjadają nam kapustę, tak, tylko one po prostu gromadzą tam tą materię i to zaczyna nam wszystko w tym miejscu gnić.
0: Mhm.
1: I to jest ta szkoda, ta, którą one robią.
2: To nie pomyślałam. A czyli na drzewach one znowu nam robią pożytek.
1: Jak najbardziej, zresztą w całym ogrodzie. Jeśli one są, to jest dobrze, bo one polują po prostu na inne szkodniki, na takie drobne. Także im mamy, zresztą wszystkie gatunki owadów tutaj z grupy chrząszczy, tak? Czy biegaczowate,
2: takie czy trzeszczowate,
1: tak? Czy kusakowate, takie te duże, mhm. kolorowe, jak najbardziej one są pożyteczne. My niekiedy je za szkodniki bierzemy.
2: Tak.
1: Pająki zresztą,
0: właśnie,
1: ale też
0: tak.
1: Pająki polują na wszystkie owady, one nie wybierają, czy to są szkodniki, czy to są pożyteczne, ale jak najbardziej im mamy tych owadów więcej, to tam pamiętajmy, że są i szkodliwe, ale i pożyteczne też, więc ta równowaga taka wtedy będzie zachowana, bo jeśli my na przykład mamy kilka mszyt na róży też, czy na jabłoni, to naprawdę nie jest to wielka szkoda dla drzewa, czy dla krzewu, bo one wtedy ani nie estetycznie nie powodują, że te walory estetyczne roślin są niższe, ani też nie powodują znacznego obniżenia plonu. Tak naprawdę na jabłoni to ja na przykład w ogóle z mszycą nie walczę, bo najczęściej ona atakuje tak zwane wilki, tak, czyli te odrosty, które my i tak potem usuwamy. Ja je po prostu ewentualnie usuwam wcześniej, bo to nieprawda, że my musimy usuwać wilki tylko zimą. Czy też na wczesną wiosną, możemy je cały rok usuwać. Także to możemy razem z mszycą usunąć. Wtedy ewentualnie, prawda, albo zakopać, albo no jak palimy, tak, jakieś, chociaż niewskazane, tak, żebyśmy palili ognisko na naszej działce, ale możemy ewentualnie je nawet wrzątkiem zalać, tak, żeby unicestwić. Więc to nie jest tylko, że czekamy aż do zimy, prawda, żeby te wilki usunąć. Takie prześwietlenie też może dobrze zrobić jabłonce na przykład, jeśli usuniemy nadmiar takich wilków w okresie, kiedy ona owoce.
0: No właśnie, bo wtedy te owoce będą, będzie ich...
1: No wtedy ta energia ta
0: idzie jest skierowana właśnie w produkcję.
1: Skierowana w owoce, a nie w produkcję wilków.
0: Mhm. Dokładnie, tak z wieloma roślinami jest, które często, chociażby jak pomidory, prawo pomidorów też trzeba obrywać te...
1: Dokładnie, za dużo pędów też nie jest dobrze, no bo ta energia wcale nie idzie wtedy na produkcję owoców, tylko właśnie na produkcję nowych pędów. Nie przekłada się to wtedy na
0: plony.
1: Albo mamy wtedy bardzo drobne owoce, może jest ich więcej, ale drobnej, słabszej jakości. Także dokładnie tutaj też możemy przy drzewach, mówię, cały rok możemy, nawet niekiedy po owocowaniu, przynajmniej na wiśnie i czereśnie, lepiej jest je ciąć właśnie po owocowaniu. Jest to dla nich bardziej zdrowe, takie cięcie.
0: Czyli nie musimy czekać na zimę w tym wszystkim?
1: Nie. Tak naprawdę to wzięło się, że te zabiegi są wykonywane w okresie zimowym, z tego względu, że w sadzie zimą nie ma co robić, więc jest szans na to, żeby te zabiegi pielęgnacyjne wtedy wykonać. Natomiast latem jak najbardziej też możemy je wykonać. Zwłaszcza już takim późnym latem, jak mamy teraz.
2: To nas pani zaskoczyła.
0: No tak się przyjęło, zresztą też i w wielu podręcznikach tak było, ale to wszystko też się zmienia, jeśli chodzi o uprawę roślin i na pewno...
1: Dokładnie, tak naprawdę podejście chociażby do pielęgnacji drzew, jak państwo podręczniki zobaczą sprzed 20 lat, to zobaczycie, że teraz zupełnie inaczej się, inne metody pielęgnacji drzew są preferowane. Tak naprawdę też i podejście może się zmienić nawet i w ciągu kilku lat, bo my tak naprawdę ciągle się uczymy, jeśli chodzi o pielęgnację drzew, to jest to dosyć nowe, że tak powiem,
0: zagadnienie.
1: Tak, dlatego że do niedawna jeszcze ciągle wszelkie kanony pielęgnacji drzew braliśmy stricte z ogrodnictwa. Z tym, że nie można przełożyć cięcia cienkich gałęzi na cięcie grubych konarów, bo po prostu nie mieliśmy wiedzy, jeśli chodzi o inne drzewa niż tutaj, prawda, sadownicze, gdzie tutaj tniemy zazwyczaj młode drzewa, bo takie 30-letnie sady to już są stare sady, prawda, już zazwyczaj wycina drzewa i sadzi się nowe, dlatego że no, ich produktywność jest znacznie niższa, prawda, takich starych drzew w stosunku do młodych. No i nie możemy tego przekładać na drzewa, które dożywają 300-400 lat, tak, jak dobrze o nie dbamy, a chociażby takie, które dożywają 80 lat czy 100. Więc tutaj zupełnie te okazuje się, że nie możemy w ten sam sposób ich pielęgnować.
2: Pani Aldona, jeszcze na koniec takie pytanie, które napłynęło. Chodzi o maliny. Często w nie wchodzi taka pleśń. Jak sobie tam radzić, już na krzaczku? Bo to też, jak jest, wiem, większa wilgoć, to się tak dzieje. Jak sobie
1: z tym... Bielizna.
2: Tak.
1: No musimy pamiętać o tym, żeby właśnie nie były to zbyt gęste nasze uprawy. No najgorzej, jak zaczną padać deszcze i nie ma przesuszania, tak? Czyli pamiętać, żeby to były w rzędach i te rzędy, żeby nie były zbyt gęste. Ewentualnie, jeśli już się pojawi, to usuwamy chore, prawda, owoce i nie wyrzucamy ich gdzieś zaraz tutaj pod nogi, tylko raczej dobrze by było je spalić, tak, albo zakopać głęboko, żeby nie miały szansy tutaj nam jakby rozsiewać zarodników i rozszerzać choroby.
2: Czyli dbajmy, że nie zostawiamy, wynosimy dalej, bo one się dalej będą rozprzestrzeniały.
1: To tak naprawdę dotyczy wszystkich owoców, które tak zwanych mumii, które zostają na drzewach, na jabłoniach, na wiśniach, na śliwach. Wszystkie te zmumifikowane owoce powinniśmy jak najszybciej usunąć, bo to jest rezerwuar właśnie zarodników grzybów, chorób, które później będą w następnym roku atakowały.
0: Ale też
1: możemy oczywiście też olejkami opryskać, prawda, tutaj, żeby ograniczyć jakby tą chorobę, ale przede wszystkim usuwamy źródło.
0: No właśnie, też jak pani wspomniała, pani Aldono, te wszystkie owoce, które nam spadną pod drzewo, też się powinniśmy usuwać, bo tam i przychodzą i owady. Tak, i grzyby się rozwijają i to wszystko wtedy razem no, skutkuje na to, jak czy jabłonka, czy tam inne te nasze owoce będą dalej
2: funkcjonowały,
0: plonowały, tak.
1: Dokładnie, tym bardziej, że owoce, przepraszam, że owady również będą nam roznosiły.
0: Tak, tak.
1: To wtedy będziemy sobie rozprzestrzeniać to u siebie, do sąsiada, prawda? To już nie mamy wpływu na to, gdzie te owady mogą poprzenosić tą chorobę. Także jak najbardziej usuwać zainfekowane owoce. I części roślin też, jeśli są na przykład ogórki, tak, z objawami choroby, to też te chore liście ogórka, pomidora powinniśmy również usuwać i niszczyć, tak, żeby nie dać możliwości tej chorobie się dalej rozprzestrzeniać.
0: Tak, to bardzo ważne, żebyśmy nie roznosili tych chorób później, nie przenosili do tego, tak jak też i na pewnie myślę, że takich już chorych roślin nie powinniśmy, jeśli mamy na działce kompostownik, też ich używać do kompostu, bo to też tam...
1: Nie, absolutnie. Tak naprawdę ja na przykład w ogóle nie używam do kompostowania części roślin uprawnych warzyw. Mhm. Z tego względu, żeby sobie tych chorób... Ja mam drugi kompostownik, który być może dopiero będzie użyty za kilkanaście lat, mhm, albo i wcale, a przynajmniej nie daje pod rośliny uprawne. Ewentualnie ten kompost gdzieś tam naprawdę tylko pod drzewa i to w części takiej parkowej, zupełnie żeby nie trafiało to pod warzywa z powrotem. Tak jeszcze a propos drzew, to jeśli na przykład wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, to trzeba, proszę Państwa, pamiętać, żeby dezynfekować sekator i nóż ewentualnie po każdym drzewku. Jak przechodzimy do następnego, powinniśmy 70% co najmniej alkoholem zdezynfekować sekator, żeby nie przenosić chorób.

0: Wiele lat się o tym nie myślało, to tak naprawdę zalecenia dopiero świeże co, że tak powiem, tutaj zalecane, tak, żeby tak robić, chociażby przy pielęgnacji drzew. Bardzo często jest tak, że jak się na przykład wykonuje cięcia gałęzi, chociażby tutaj z zachowaniem skrajni, tak przy drogach, i mamy jedno drzewo zainfekowane, a później obserwujemy, że cała aleja zaczyna chorować. No ewidentnie jest to dowód na to, że piłą, tak, dlatego też piły motorowe są generalnie tylko zalecane do usuwania martwych gałęzi, gdzie tniemy martwą część, prawda, a nie żywą, żeby nie zainfekować. Do pielęgnacji powinniśmy używać tylko i wyłącznie ręcznych pił, bo te jesteśmy w stanie dobrze zdezynfekować.
1: No tak, bo spalinowej czy elektrycznej piły łańcuchowej nie zrobimy tam.
0: Trzeba by było rozbierać całą prowadnicę i łańcuch tak, żeby to zdezynfekować.
1: Tam do tego dochodzi przecież smarowanie i tak dalej, więc tutaj nie ma szans.
0: Dokładnie. Dlatego też to mówię, jest niezalecane do pielęgnacji z żywych części, tak? Żeby nie przynosić chorób. No i oczywiście zero drzewołazów. Bo to też przenosi bardzo ładnie nam choroby. Widać później na drzewach o cienkiej korze, chociażby buki, jak ślady wkłucia drzewołazów, później wycieka taka brunatna substancja. Jest to objaw właśnie już zainfekowania grzybami i drzewo potrafi w ciągu 2 lat obumrzeć. Czyli bardzo szybko.
2: Pani Aldono, tyle nam pani powiedziała, że ja już mam zadań do odrobienia. Raz z tym cięciem sekator ma być czysty. No nie.
1: No, my przeskakujemy tak. Jedna roślina, druga roślina, trzecia, czwarta, piąta. Różne gatunki do tego. Jak zaczynamy obcinać, a to później...
2: Wszystkie sobie robimy, że są chore.
1: No tak, bo jeśli jedna będzie chora, no to reszta też.
0: Tak, sami sobie możemy po prostu załatwić nasz sad, prawda? Także i w ogrodzie też, jak najbardziej. Ja tylko jako przykład podam, jak my kiedyś też hodowaliśmy rozsadę tutaj pomidora. Nieopatrznie ziemniaka obok tej rozsady ktoś przyniósł, położył. Gdzie się dziwiliśmy, że zaraza ziemniaczana nasze pomidory wykorzystała. No i tak niekiedy człowiek się nie zastanowi nad tym, co właśnie może spowodować jego tak naprawdę, no w sumie to tak, no nie pomyślał o tym, prawda, to ta sama rodzina, że to te same choroby i że to zwykła bulwa ziemniaka, prawda, może załatwić nam naszą rozsadę.
1: Ale tak było. Tak było, ale zobaczcie, jakie to było mądre w pewnym sensie, bo pamiętam zawsze w dawniejszych czasach, jak zbierało się ziemniaki, to później te łęciny wszystkie były spalone. No i też pozbywaliśmy się wszystkich chorób przez to, prawda? Bo...
0: Oczywiście, tak. No. To też był ten zabieg na tym podyktowany, żeby tutaj ograniczyć rozprzestrzenianie się tak chorób. Dlatego też te nasze resztki, właśnie wszystko to, co zbieramy z naszego ogrodu, to mówię, no na kompost absolutnie nie powinno trafiać. Powinniśmy mieć taki oddzielny kompost, gdzie to będzie wiele lat leżało i ta choroba już zdąży obumrzeć, tam nie będzie zarodników tak aktywnych tych chorób, to wtedy ewentualnie możemy użyć, ale absolutnie nie powinniśmy używać tego, co zbieramy, właśnie zwłaszcza zainfekowanych.
2: Pani Aldono, pani jest po prostu niesamowita.
1: Skarbnicą wiedzy. Tak jest.
0: Pani, jeszcze bym chciała dużo wiedzieć.
1: Ale, my ale już... to wszystko przed panią i przed nami, pani Aldono. Myślę, że...
0: Dokładnie.
2: Tak. Naszym gościem była pani dr Aldona Fenek.
0: Bardzo mi miło było Państwa gościć. U Państwa gość.
1: Nam również było miło i słuchaczom na pewno również. Jest. Myślę, że spotkamy się za tydzień, pani Aldono. Czy pani znajdzie czas?
0: Tak, jak najbardziej. Tak?
2: Przyszły kolejne pytania.
1: nie będziemy ich teraz poruszać, bo byśmy tutaj musieli spędzić drugą godzinę.
2: Przyszły kolejne. A to znaczy, że program jest jak najbardziej potrzebny i edukacyjny, drodzy Państwo.
1: Staramy się to robić dla Państwa też właśnie i dlatego zapraszamy takich gości jak pani Aldona, czy pan Grzegorz też, który już obiecał nam, że od września wrócimy na antenę z grzybami już, więc znacie się na pewno Państwo, więc tutaj...
0: Tak, jak najbardziej.
2: Pozdrawiamy pana Grzegorza.
1: Pozdrawiamy pana Grzegorza i pozdrawiamy też Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnej.

0: zakopanych, czy też całe herbinarium, które też tam pani Aldona odwiedza i pan Grzegorz na pewno także.
1: Pozdrawiam.
2: I tam dopiero jest pytań, pani Aldono, tak?
0: Na zajęciach na pewno, prawda?
1: Całe mnóstwo.
2: Całe mnóstwo. Ale to ma pani już tu doświadczenie, jak mało wiemy. Poprzez to, że zaczynamy, no, nie mamy ogrodów, nie mamy gdzie tego się nauczyć.
1: No tak naprawdę uczymy się przez całe życie i cały czas tą naszą wiedzę też weryfikujemy. Okazuje się, że to, co nam się wydawało oczywiste, okazuje się za jakiś czas tak mało oczywiste, bo zmieniają tam też nam się warunki. Zobaczcie państwo, że te warunki klimatyczne mamy tak bardzo dynamiczne, że no rośliny też się muszą do nich i zwierzęta
0: dostosować, tak, przystosować.
1: Zmieniają też swoją taktykę jakby, tak, czyli sposób życia, a my musimy się do tego też jakby no, dostosować, poznać to. Więc cały czas mamy co robić.
0: I będziemy mieli co robić.
1: I będziemy mieć. Inaczej życie byłoby mało ciekawe.
0: Właśnie. Pani Aldono, jeszcze raz pani dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem była pani dr Aldona Fenek, przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za bycie z nami. Za chwileczkę dalszy ciąg programu. Zachęcamy do pozostania z nami. No i oczywiście zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek.
1: Dziękuję, do usłyszenia.